0: dla młodzieży z Paczkowa, żeby wyjechać do liceum do Opola albo do Wrocławia. Ja wybrałam Wrocław, czyli bardziej się tutaj ukierunkowałam na zachód i tam spędziłam kilkanaście lat życia swojego, bo najpierw było liceum, potem pierwsze studia, były to stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast ciągnęło mnie zawsze do twórczości, do malarskiej, a także do pisarskiej. Dlatego nie poszłam w kierunku politologii, a zostałam studentką scenariopisarstwa w szkole filmowej. Tam się twórczo rzeczywiście spełniałam. Po studiach pracowałam jako scenarzystka, pisałam seriale dla telewizji i gdzieś obok było też moje malarstwo, które sobie tam obok robiłam, czyli zrobiłam też studia w Krakowie na ASP. I tak minęły 20 lat mojej twórczości. Natomiast poczułam, że chciałam zmienić medium, czyli z telewizji przejść teraz na literaturę, bo czasami niektóre historie mogą lepiej wybrzmieć właśnie w prozie. I nosiłam się z takim pomysłem, żeby opisać z ziemię, na których się urodziłam.
1: I tutaj opisujesz właśnie Śląsk Opolski, chociaż ta miejscowość, której akcja toczy się najbardziej, Śląszczyki po II wojnie światowej, wcześniej nazwa jest inna, zostają wymyślone, ale osadzone w tych realiach.
0: Tak, miałam swoje pierwowzory, tak samo jak Dolenstadt, miasteczko Dolenstadt, wzorowałam się na swoim Paczkowie, natomiast jeśli chodzi o Opolszczyznę, Opole, to pamięć mi została z dzieciństwa, kiedy to spędzałam lato pod Opolem w sanatorium, które już nie istnieje. To było dziecięce sanatorium. Cztery razy tam byłam, czterokrotnie wakacje tam spędzałam. I to mi zostało, mimo że już ta placówka nie istnieje, nawet została wyburzona, to ona jest silna w mojej pamięci. Dlatego postanowiłam, że wrócę tutaj, zobaczę choćby te gruzy, a też poszukam w pogrzebie w historii, co tam było kiedyś. Stąd się w ogóle zaczęła moja opowieść, że czytałam, że to kiedyś było sanatorium dla dzieci z chorobami płuc. W czasie rządów Hitlera w ogóle zostało zamknięte, a otworzone po wojnie już służyło dzieciom głównie z kończynami chorymi czy kręgosłupami, czyli to było ortopedyczne sanatorium.
1: No takie miejsca na pewno są intrygujące, bo są trochę oddalone od jakiejś miejscowości. Tak. To, co się tam dzieje, może też pobudzać wyobraźnię. Eryka, która jest główną bohaterką twojej książki, ma swój pierwowzór?
0: Eryka nie ma. Ona powstała w mojej głowie, a teraz dostaję informację, że Eryka istnieje. Że ktoś mówi, że to jest moja sąsiadka z Opolszczyzny, czyli mnie to cieszy, bo stworzyłam kogoś, kto mógł istnieć, kto jest z krwi i kości, natomiast ona mi się wytworzyła w czasie zbierania też materiałów do książki.
1: Eryka jest bardzo intrygującą postacią, jest Ślązaczką, jej mąż jest socjalistą, który ma bardzo takie propolskie początkowo zainteresowania, wysyła syna do polskiej szkoły w Lublińcu. Ona sama nie czuje potrzeby jakiegoś określania siebie, po prostu czuje się związana z ziemią.
0: Tak, tak, i to potem widać w książce, że to dla niej jest ten taki heimat, jak to mówiono, taka mała ojczyzna, ona jest tam tu pod Opolem, nie potrzebuje się określać. Żyje swoim życiem, żyje też tradycją, mówi po polsku, tak jak mówili jej rodzice, chodzi do kościoła katolickiego, tak jak właśnie jej przodkowie. Nie ma problemu z tym, czy jest Niemką, Ślązaczką czy Polką.
1: Skąd Eryka czerpie siłę, żeby przeżyć te wszystkie zawirowania, które pojawiają się w książce?
0: Z charakteru. Dała mi silny charakter, dała mi też taką siłę wobec społeczności, że ona się też umie przeciwstawić, może umie się też inaczej ubrać, nie boi się, co powiedzą inni. i stąd ona przyjmuje. To jest tak, że ona trochę bierze te życie.

0: niewiele ma też do tego, żeby... Niewiele ma sprawczości, natomiast jak już przychodzi ta wojenna zawierucha, to umie sobie poradzić. Ona, to jest ta osoba, która jest odważna, która się nie boi.
1: To jest też interesujące, inne bohaterki, które tu się pojawiają. Stawiasz na kobiety. Ich portrety są bardzo złożone, tak sobie myślę, bo i Agnes, która pojawia się na kartach tej książki, która mieszka w miejscowości turystycznej, staje się lokalną przewodniczką, i też siostra Brygida, która później zmienia swoją funkcję, nie chcę zdradzać całej historii, to są takie osobowości, które trudno jest jakoś jednoznacznie opisać, i myślę sobie, że chyba najbardziej tajemnicza z nich wszystkich to jest Brygida. Jej motywacje, jej historia, może by to był dobry pomysł na kolejną książkę, która odsłoni losy tej bohaterki bardziej.
0: Ona była tutaj taką postacią funkcyjną. Ona łączy te dwie bohaterki i była troszeczkę takim moim wyobrażeniem na temat Niemki z popkultury, więc dlatego w pewnym momencie daję jej mundur niemiecki, wojskowy. Ona to jest osoba, która ciągle się przebiera. Ona jest, nie zdradzamy tutaj, ale ona ma swoje trzy postaci. W każdym etapie historii się pojawia. Wydaje mi się, że ona nie potrzebuje już rozwinięcia. Niech będzie taka tajemnicza i taka pojawiająca się trochę jak kobieta pracująca z pewnego serialu w różnych uniformach. Natomiast dla mnie najważniejsze było opisanie historii Eriki, a także Agnes, młodej dziewczyny pochodzącej akurat bardziej z niemieckiej rodziny, ponieważ mówiącej już w domu po niemiecku i chodzącej do kościoła ewangelickiego, gdyż jej tato jest pastorem, więc jej historia jest również przejmująca. Więc to są takie moje dwie mocne śląskie bohaterki.
1: Akcja jest wartka. Wspomniałaś o swoim doświadczeniu związanym z pisaniem seriali, że ta fabuła jakby ona ma, zazębia się w odpowiednich miejscach, toczy się bardzo intensywnie, jest intrygująco. Czy jest na to jakaś recepta i sposób, żeby tak pisać, czy to bardziej kwestia intuicji i wyczucia, której się nabiera?
0: Intuicja i doświadczenie. Bo ja niewiele pokazałam swojemu wydawnictwu. Wydawnictwo widziało tylko pierwszą część książki i było bardzo ciekawe, co ja z tego zrobię, jak zaczęliśmy się umawiać na książkę. Byli zaskoczeni, że tak łatwo powiązałam wątki. No myślę, że to wyniosłam z pracy i też jak się pracuje w serialu, to nie dość, że jest tych wątków dużo, to jeszcze jest dużo postaci. Każdą trzeba w pewnym momencie pokazać. Nie wiem, trzy odcinki nie ma tej postaci, ona się potem musi pojawić. Więc takie żonglowanie też postaciami, że o żadnej nie zapomniałam, do końca poprowadziłam, zamknęłam wszystkie wątki w ostatnim rozdziale, no to jest na pewno doświadczenie, ta nauka w szkole filmowej i również praca.
1: Za moment powracamy do rozmowy z Agnieszką Głębicką o książce Śląszczyki. Dzisiaj rozmawiamy w Radio Opole, za chwilę kontynuacja.

0: tylko o literaturze.
1: Powracamy do rozmowy z Agnieszką Głębicką, urodzoną na Śląsku Opolskim, mieszkającą przez 15 lat w Paczkowie, później kontynuowała naukę we Wrocławiu, teraz mieszka w Warszawie. Przypomnę, że jest autorką sztuk teatralnych i słuchowisk, malarką, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Łódzkiej Szkoły Filmowej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Masz taki ogrom doświadczeń, jeśli chodzi o próbowanie jakby ujawniania swojego potencjału, że bardzo dużo cię interesuje i bardzo wielu rzeczy próbujesz.
2: Malarstwo było ze mną od zawsze, natomiast dopiero się odważyłam na taką, na wykształcenie plastyczne, jak już skończyłam 30 lat, kiedy już byłam ugruntowana właśnie zawodowo, kiedy już byłam, pisałam scenariusze, więc to nie jest tak dużo tych zainteresowań, bo jest tylko właśnie malowanie i pisanie i to chyba nie jest takie niezwykłe, bo znam wspaniałe malarki, które również piszą, wspaniałe pisarki, które malują, na przykład Leonora Carrington, czy Polka Ewa Kurylu, którą uwielbiam, jeśli chodzi o malarstwo. I czasami jest tak, że coś chce się opowiedzieć, czasami robi się to przez obraz, a czasami przez słowo. I dlatego do tej pory maluję i do tej pory i piszę, żeby potrzebuję różnych środków wyrazu w tej swojej twórczości.
1: Pisałaś też sztuki teatralne, które były nagradzane. Jak wygląda ten rodzaj tworzenia, pisania? Jak to uwzględnić? Jak pisać?
2: Och, to było bardzo dawno temu. Byłam wtedy na pierwszym roku studiów, tych pierwszych wrocławskich. Przeczytałam kilka sztuk Sławomira Mrożka i przynajmniej wiedziałam, jak postawić dialog i kiedy wpisać didaskalia. To się znów pojawiło w mojej głowie, ta potrzeba twórczości, kiedy miałam takie bardzo konkretne studia, kiedy dużo było teorii, dużo czytania. Potrzebowałam uciec w fikcję. I stąd się wzięło to pisanie sztuk teatralnych. A jak już napisałam te sztuki, to nagle się tak mnie trochę porwało życie, bo dowiedziałam się, że poszukują scenarzystów, czyli osób piszących i postanowiłam tam spróbować swoich sił.
1: To powiedz o tych pierwszych sztukach, Guziki i Umierania. Tak. O czym one były?
2: Guziki są takie może bardziej pozytywne. One się toczą w domu spokojnej starości i są trochę taką metaforą rzeczywistości, ponieważ bohater tam robi coś z punktu widzenia kapitalizmu, z punktu widzenia rynku, to robi coś bardzo niepotrzebnego, bo sobie po prostu ma specjalizację przyszywanie guzików. Natomiast pojawia się w jego życiu osoba młoda, która chce to skapitalizować. Jest to taka opowieść o ideałach i pogoni za pieniądzem. To była pierwsza sztuka. Umierania już są trudniejsze, bo dotyczą doświadczenia depresji i one były przedstawiane we Wrocławiu, również w Radomiu, w teatrze. Natomiast jest to już taka mocna, trudna sztuka. Troszeczkę bawiłam się tam formą, ponieważ mam tam na scenie 5 osób, które jednocześnie monologują o swoich traumach. Czasem zdarza im się stworzyć te monologi, połączyć w dialog, chociaż oni są nieświadomi, że nawet dialogują. Po prostu każdy wypowiada swoje kwestie. Więc to było eksperymentalne bardziej niż klasyczne guziki.
1: To teraz powracamy do twojego debiutu prozatorskiego, Śląszczyki. Wydawnictwo Czarne opublikowało tę książkę. Mówiłaś o właśnie swoim dzieciństwie na Opolszczyźnie, w Paczkowie. Z perspektywy rodziny, która tu była napływowa, obserwowałaś Śląsk Opolski. Moja rodzina też ma takie napływowe korzenie, ale ja się wychowałam na Dolnym Śląsku, więc ciekawi mnie, jak tutaj było się wychowywać właśnie wśród ludności zróżnicowanej bardzo.
2: Paczków nie jest zróżnicowany. Paczków jest taki bardziej zbliżony do Dolnego Śląska właśnie, do Kotliny Kłodzkiej, bo tam bardzo niewiele osób zostało po II wojnie światowej. Większość to była napływowa, przesiedlona ze wschodu. Nie miałam takiego, nie widziałam tej różnorodności. Wręcz byłam przekonana, że cała Opolszczyzna została wysiedlona. Wtedy jako dziecko tak myślałam, bo żyliśmy w poniemieckim domu, Korzystaliśmy z poniemieckich sprzętów, chodziliśmy drogami zbudowanymi przez Niemców i wszystko było po niemieckie. Natomiast kiedy już jechałam bliżej Opola i miałam świadomość na przykład, że istnieje tam mniejszość niemiecka, że mają swoją reprezentację w Sejmie, że z czasem, to już późno, 2005 rok, kiedy wchodzi ustawa o mniejszościach narodowych, że dostają miejscowości podwójne nazwy, polską i niemiecką. Tam dopiero, i że dzieci, z którymi się bawiłam pod Opolem w sanatorium, niektóre miały niemieckie nazwiska. Tam zobaczyłam większą różnorodność niż na Paczkowie, który jest w sumie bardzo daleko od Opola, 80 kilometrów, jest ostatnią miejscowością w województwie opolskim, wysuniętą na zachód. Więc ono już bardziej miał, Paczków miał bardziej charakter dolnośląski.
1: Ale interesuje Cię ta historia, mówisz o tym doświadczeniu tych poniemieckich przestrzeni, właśnie zbudowanego miasta, przedmiotów, które spotyka się w domu. W mojej rodzinie to była taka historia nieopowiedziana, taka historia, do której się nie wracało, pełna właśnie jakichś luk, milczenia, zmiany tematów. Jak Ty się czułaś wobec tego? Czy czułaś obcość, czy czułaś zakorzenienie, jakieś wrastanie w tą przestrzeń?
2: Czułam się zakorzeniona, pomimo opowieści. Moje babcie, jedna pochodziła z Warszawy, druga z Lwowa i one... Ja byłam długo jedynaczką, więc dużo spędzałam sama czas ze swoimi babciami. One tak snuły taką opowieść, jak to wspaniała była Warszawa przed wojną, a jaki wspaniały był Lwów. I ja to przyjmowałam, no tak się wydarzyło. Wydarzyło się coś złego, była wojna, babcia ze Lwowa straciła swój dom. Żeby móc być dalej w państwie niemieckim, musiała się przenieść na zachód. Babcia z Warszawy akurat nie miała do czego wracać po powstaniu warszawskim i tak się osiedliły w Paczkowie, czyli na ziemiach zachodnich. Więc ja byłam takim, no nie czułam się obca. Wiedziałam, że wszyscy przyszliśmy na tereny niemieckie, my jesteśmy z zewnątrz. Ale tak się potoczyła historia. To było coś naturalnego. Wyrosłam w tej poniemieckości. Tak, więc absolutnie nie czułam, że te ziemie są jakieś też różnorodne, bo nie były. Były różnorodne, bo ludzie przyjechali zewsząd, nie tylko ze wschodu.
1: Tak. Powróćmy może do miejsc też, które pojawiają się w tej książce. Niektóre z nich realnie istnieją na tym Śląsku Opolskim. Tak jest z przedwojennym Opolem i też powojennym trochę. Tak samo jest z Górą Świętej Anny, która tutaj też się pojawia. Są te miejscowości wymyślone. Opowiedz nam trochę mapę tego świata, po którym się poruszają twoi bohaterowie.
2: Tak, Góra Świętej Anny istnieje. Jest też Warta, czyli Bardo, bo to są miejsca pielgrzymkowe i jak wyczytałam, dla Ślązaka Opolskiego bardzo ważne. I mamy jeszcze, mamy Dolenstadt, które jest wzorowane na Paczkowie. Dolenstadt znaczy miasto kawek. Paczków słynie z tego, że jest tam dużo tego ptactwa. Również nazwa jest troszeczkę wzięta z gazety, którą wydawali, a może jeszcze wydają, właśnie wysiedleni paczkowianie, którzy osiedli Dolnej Saksonii. Ja dotarłam do tej gazetki, tam jest dużo wspomnień z samej ucieczki przed wojskami radzieckimi, też dużo wspomnień, jak to się żyło przed wojną na tych terenach. I oni tam też skupili się na tym, że ta nazwa tej gazetki ma właśnie Dolen, czyli kawki. I ja pomyślałam, że to będzie dobrze, jak stworzę takie Dolenstadt, które potem po wojnie w mojej książce jest przemianowane na Kawkowo.
1: No mamy też miejscowość, która później zostaje przemianowana na Śląszczyki.
2: Tak, to jest ta ważna miejscowość, bo to jest miejscowość mojej bohaterki Eryki.
1: Przypomnij nazwę tej miejscowości.
2: Ona nazywa się Marienwald przed wojną, którą też wymyśliłam, natomiast po wojnie następuje zmiana miejscowości i ta miejscowość dostaje nazwę Śląszczyki. Oczywiście nie pasuje to ludności rodzimej, bo przede wszystkim jest to trudne do wymówienia. i ma dużo polskich liter, ale to o to chodziło władzom, tym moim fikcyjnym władzom, żeby właśnie było trudno i bardzo polsko, z polskimi znakami. Więc taka nazwa zostaje. Pierwszy raz widzą tę nazwę, jak bohaterki jadą pociągiem i zatrzymują się na stacji swojego miasta, w swojej miejscowości i nagle widzą, że nie ma już Marienwaldu, są Śląszczyki.
1: Powracamy za moment do rozmowy z Agnieszką Głębicką, która pochodzi z Opolszczyzny, o jej debiucie prozatorskim dzisiaj w Radio Opole.

0: Agnieszka Głębicka, autorka książki Śląszczyki, to jest jej debiut prozatorski, wydawnictwo Czarne wypuściło właśnie taką książkę. Dzisiaj rozmawiamy o historii, której nie będziemy zdradzać, ale trochę kreślimy ramy powstawania tej opowieści, której akcja toczy się przed wojną, przed II wojną światową, w jej trakcie i tuż po niej. I jest też ten moment wysiedlenia ze Śląska Opolskiego tej pierwotnej, rodzimej ludności, też tych autochtonów, którzy pozostają, i pojawia się ludność napływowa. Czy w twojej rodzinie też były opowieści o tym, jak ten czas wyglądał? No akurat Paczków było głównie wysiedlone, ale czy przetrwały jakieś opowieści z tamtych czasów, stricte tego osiedlania się właśnie na Śląsku Opolskim?
1: Znam opowieść mojej babci, która jako nastoletnia dziewczyna pociągiem towarowym przyjechała do Bytomia. I to opowieść o tym, to oczywiście ona zawsze uważała, że Lwów jest najpiękniejszy, więc powiedziała, no przyjechałam na taki szary Śląsk. Oczywiście szybko jej tato się przeniósł do Głuchoła i tam dopiero stworzyli dom, czyli też Opolszczyzna. Więc miałam takie podstawy, że wiedziałam, że to było trudne dla ludzi ze wschodu. Najbardziej chyba trudne, bo oni rzeczywiście opuszczali swoje domy i to nie robili tego z przyczyn ekonomicznych, tylko takich, że chcieli być dalej w Polsce, a nie w Związku Radzieckim. Nie mam za wiele informacji o moich dziadkach warszawskich, bo oni już nie żyją i nie wiem, jak oni się osiedlili ten Paczków, jak to wyglądało. Słyszałam tylko, że kiedyś trzeba było mieszkać w Rynku w 45, bo dalej było, na obrzeżach było niebezpiecznie, że jakby wszystkie najlepsze mieszkania były zajmowane w Rynku, bo lęk był przed szabrownikami, że to tak się, jak tworzyło się ta Polska nowa się tworzyła, no to wiadomo, że to były czasy bardzo niepewne i też niebezpieczne.
0: Dlaczego wybrałaś właśnie ten temat? Ja wiem, że trochę już wokół tego krążyłyśmy, ale dlaczego akurat tą historię swojego regionu wybierasz na temat swojej pierwszej powieści?
1: Początkowo chciałam opisać tylko swoje dzieciństwo pod Opolem, w tym sanatorium. Nie wiedziałam jeszcze, czy będę pisała w pierwszej osobie, czyli stworzę taką autofikcję takiej dziewczynki, która pojawia się daleko od domu w nowym środowisku, czy też stworzę reportaż, który będzie opisywał dzieje tego sanatorium. Jak w trakcie zbierania materiałów okazało się, że ani to, że bardziej mnie ciekawi, żeby opisać osoby, które tu żyły przede mną, że ich historia mnie bardziej zainteresowała niż moja własna. Pomyślałam, że odejdę od swojej przeszłości, a zajmę się przeszłością regionu i przeszłością mieszkańców.
0: Co twoim zdaniem, jakie twoim zdaniem możliwości daje właśnie fikcja literacka, powieść, proza w przeciwieństwie do reportażu, bo można by takie historie też gdzieś tropić za pośrednictwem literatury faktu, ale jaka jest twoim zdaniem zaleta właśnie literatury pięknej?
1: To jest zaleta, że ja nie muszę być, to nie musi być zgodne z prawdą, co ja tworzę, natomiast musi być prawdopodobne, czyli mogło się wydarzyć. Mogła istnieć Eryka, mogła istnieć Agnes. Mogło też być tak, że w sanatorium dziecięcym powstał ośrodek Lebensborn, który opisuję. Że to mogłoby się wydarzyć. Natomiast gdybym chciała być taka dokładna, to też trzeba być bardzo dokładnym w reportażu. Nie można sobie pozwolić na fantazję. I też było chyba by mi trudno dotrzeć teraz do, jest za późno, żeby dotrzeć do tych mieszkańców, do autochtonów, bo już to są albo osoby 90-letnie, albo już nieżyjące. Trudno by było mi otworzyć taką historię, żeby ktoś mi to opowiedział, jak to było przed wojną i jak to było, kiedy przyszły wojska radzieckie, jak to było, kiedy ktoś przyszedł ze wschodu czy z centralnej Polski i zajął moją połowę domu.
0: A w jaki sposób starałaś się pobudzić swoją wyobraźnię właśnie w tym kierunku, docierając do tych źródeł, które zostały, które jeszcze można jakoś znaleźć, przeczytać?
1: Po wojnie wychodziły pamiętniki Opolan. Dotarłam chyba nawet do trzech książek, takich wspomnień, pamiętników. mogłam sobie stworzyć taką historię w głowie, bo ci piszący, oni opisywali czasy przedwojenne, to byli głównie działacze Związku Polaków w Niemczech, czyli osoby, które określały się jako tożsamościowo jako Polacy i też uważały, że są Polakami, mimo że żyją w państwie niemieckim. I te osoby dużo pisały właśnie o strajkach, dużo o walce z nazizmem, o tym, że niektóre osoby trafiły nawet do obozów koncentracyjnych, wyszły i potem miały możliwość tworzenia Opola, czyli byli we władzach, przy wojewodzie, województwo śląskie wówczas musiało jakby scalić ziemię, ten Śląsk, który już wcześniej był, czyli Katowice z tym Śląskiem, który dopiero powracał do macierzy, jak to mówiono. Więc z takich relacji dużo wyciągnęłam. Mogłam sobie wytworzyć w głowie już ten obraz tej wsi opolskiej i też miasta.
0: No dobrze, to ja myślę, że warto zakończyć fragmentem książki Śląszczyki w wykonaniu autorki Agnieszki Głębickiej.
1: Gdziekolwiek spojrzeć, Polska. Wrocław, Wałbrzych, Nysa, Kłodzko, Racibórz. Wybiera drogę na Lubliniec, bo brzmi bardziej znajomo. Pójdzie pieszo, co się będzie tłukł pociągami. Zresztą nie ma grosza przy duszy, bo tu chyba grosze są. Zagląda przez szybę do piekarni. Nie, złotówki. 25 złotych bochenek. Nic mu nie mówią te liczby. Wkłada do ust ostatnie opłatki, które ukradł z kościoła. Za te wszystkie niedziele, co nie brałem, sam się rozgrzesza. Tuż za Opolem zatrzymuje się przy nim stary Citroen. Podwiozę księdza. Wsiada, bo co ma zrobić? Bóg zapłać. To gdzie jedziemy? Do wsi. Żeby było jasne, z nikogo tej sutanny nie zdarł. Wisiała sobie na haku w zakrystii. 33 guziki do zapięcia, skaranie boskie. Do chorego ksiądz jedzie? Przytakuje. Ja też jestem lekarzem. Może jedziemy do tego samego? Jak nazwisko? Ból. Ból? A to nie znam. Zresztą ja jestem od dzieci. Jedziemy otwierać sanatorium w Śląszczykach. W Śląszczykach? Ładna nazwa, prawda? Tutaj muszę odbić w prawo. Wysiada. Polska jak się patrzy. Ani jednego niemieckiego samochodu. Niech będzie pochwalony, wołają do niego wracające ze szkoły dzieci. Kiwa głową, za cholerę nie wie, jak się odpowiada. O Jezusie Nazareński, jak Jezus ksiądz wygląda, zaczepia go jakaś baba. On w moim wieku już dawno nie żył, mówi i odchodzi pospiesznie. Nie mija kwadrans i już widzi tablicę. Śląszczyki, jak w mordę strzelił. Co za durna nazwa, myśli. Już Polszczyki brzmiałyby lepiej. W końcu chodziło nam o Polskę, tak czy nie?
0: I tak zakończymy więcej w książce. To była historia akurat związana z Józefem po wojnie, ale tutaj przede wszystkim prym wiodą kobiece bohaterki i to na nich skupiła się autorka, która dzisiaj gościła w programie, Agnieszka Głębicka, o książce Śląszczyki. Mówiła dzisiaj w Radiu Opole.
1: Dziękuję. Okay.
0: I to już wszystko w audycji, wszystko o literaturze. Dziękuję za dziś i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem kolejna audycja w Radiu Opole na końcu języka, na którą zapraszają Beata Granatowska i Ireneusz Prochera, a wcześniej wiadomości w Radiu Opole. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
2: Wszystko o literaturze.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Ruszcie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Witold Woźtak. Rozpoczynamy kolejną odsłonę cyklu Rusz się z Radiem Opole. Ponoć dzisiaj mamy nieco odpocząć od upałów, choć nie na długo. A ja natomiast zabieram Państwa właśnie na ochłodę, konkretnie wodny plac zabaw na osiedlu Armii Krajowej w Opolu.
2: Janusz Trzepizur, opolski olimpijczyk, kierownik obiektu. Panie Januszu, jesteśmy na wodnym placu zabaw osiedla Armii Krajowej. Wymarzona pogoda, żeby tutaj spędzać czas. Jakie tutaj są możliwości?
3: To jest jeden z obiektów. Mamy stadion lekkoatletyczny, stadion żużlowy i klub Ostroga w Bierkowicach. Te obiekty oczywiście w tych temperaturach są w ograniczony sposób dostępne, albo są cały czas dostępne, natomiast wiadomo, że taka temperatura no, nie naspawa do jakichś treningów, chociaż funkcjonujemy. Natomiast takim obiektem najbardziej obleganym, szczególnie przy tych temperaturach, to jest taki mały, można powiedzieć, basen. Nazywa się to Wodny Plac Zabaw. W centrum Parku Armii Krajowej obok plac zabaw z trampolinami, z zjeżdżalniami, skoczniami, obok górka słynna śmierci, nie wiem dlaczego tak jakoś się przyjęło, ale tak potocznie się mówi. No ale oczywiście Wodny Plac Zabaw to atrakcje dla najmłodszych i nie tylko, bo widać dzisiaj przy temperaturze 34 w cieniu, bardzo dużo ludzi się nawadnia, próbuje się schłodzić. No fajna atrakcja, która od zeszłego roku powstała w mieście Opolu. To tak dla jakby niewiedzących, to jest taki, można powiedzieć, mały basen, ponieważ cała infrastruktura towarzysząca temu obiektowi jest dokładnie tak skonstruowana, czyli cały system oczyszczania jak prawdziwy basen, który też jest oczywiście czynny, czyli na placu Róż. Jak wiemy, dzisiaj w Opolu obiekty mosirowskie poza wodną nutą, która ma w tej chwili przerwę technologiczną, natomiast basen przy placu Róż jest w pełni obciążony. Oczywiście Mosir jeszcze zarządza wszystkimi akwenami wodnymi, gdzie nadzoruje pracę ratowników. No i ta temperatura na pewno jest atrakcyjna, tylko o co prosimy, żeby uważać jednak te temperatury, nie wszyscy znoszą dobrze, więc to na słonecznienie też w ograniczony sposób korzystać, ale jak najbardziej. Bilet wstępu na naszym obiekcie to tylko 5 zł. Niestety obowiązuje wszystkich, albo stety, a to wszystko trzeba pamiętać, że wymaga konserwacji, nadzoru, sanepidu, instytucji, które nadzorujemy, również naszych pracowników. Obiekt wymaga pełnej konserwacji, nadzoru zarówno nad zielenią, czyszczenie, nadzór nad wodą, która jest regularnie sprawdzana, kontrolowana zarówno przez sanepid, jak i firmy, które się tym zajmują. Zapraszamy serdecznie na ten obiekt. Jest czynny codziennie. Mam nadzieję, że ta pogoda troszeczkę ulży, ale lato jest latem, więc te 30 stopni nikomu chyba jeszcze krzywdy nie zrobi.
2: Chciałem zapytać, jak z Pani obserwacji ludzie tutaj zachowują się na tym wodnym placu zabaw? Czy jest tak, jak być powinno, czy widać, że trochę taka swawola?
4: Jadwiga Jakubiak, pracownica Mosiru. Nie, bardzo się fajnie zachowują ludzie, grzecznie, są bardzo uprzejmi i mili. Dzieci się bardzo fajnie bawią, dorośli również. Także wszystkich zachęcam i zapraszam na Wodny Plac Zabaw w Opolu.
2: A czy na przykład zdarza się, że ludzie przychodzą i o coś Panią pytają, bo czegoś tutaj nie rozumieją, nie wiedzą, jak coś zrobić?
4: Oczywiście, pytają. Przebieralnie, które mamy, zawsze im wskazuję. O toalety również mamy, o leżaczki, którym wypożyczam bezpłatnie. Także o takie proste, zwykłe sprawy.
2: Przy takiej pogodzie, jak mamy obecnie, zapewne ruch jest tutaj znacznie większy niż na przykład, jak jest 25 i chmury.
4: Oczywiście, teraz mamy dosyć dużo osób. Ale dzieci, wiadomo, przychodzą na chwilę z rodzicami, no bo jak to małe dzieci, odchodzą, bo są głodne, czy muszą iść spać, także tak cały czas jest rotacja.
2: A czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś na przykład się tutaj, mówiąc wprost i kolokwialnie, przegrzeje na tym słońcu, bo tutaj za długo siedzi?
4: Nie, jeszcze się czegoś takiego nie zdarzyło.
2: Czyli wszyscy znają umiar?
4: Chyba tak. I się chłodzą w tych pięknych fontannach.
2: Pani tutaj przysiadła w cieniu, co ja całkowicie rozumiem, bo szczerze mówiąc, jak siedziałem tam z Januszem Trzepizurem w słońcu, to już gotowałem się. Chciałem zapytać, jak Pani podoba się ten wodny plac zabaw?
5: Przede wszystkim dzieciom się podoba. Mnie się też podoba, ale przede wszystkim dzieciom się podoba.
2: A dzieci mówią, dlaczego jest tak fajnie?
5: Bo woda pryska. Dzieci się bawią, biegają, skaczą. To są takie doniczki, z których woda leci, strzelają. No jest chłodno im, przyjemnie.
2: Ale też wydaje się, że to miejsce jest zupełnie bezpieczne. Bezpieczniejsze niż basen na przykład.
5: Tak, tak, oczywiście, że jest bezpieczniejsze. Z tym, że to jest dla młodszych dzieci. No bo starsze dzieci, no to troszkę by im się tutaj nudziło, prawda? Nie jest jak akwapark, tylko taki wodny plac zabaw. dla takich młodszych dzieci.
2: To bardziej miejsce dla dzieci takich, które cieszą się, że w ogóle woda jest obecna, no bo nie ma tutaj, tak jak pani mówi, w akwaparku jakiejś zjeżdżalni. No bicze może są małe, ale nie ma rwącej rzeki, ani głębokich basenów do skakania.
5: No właśnie, właśnie przydałoby się tutaj takie brodziki dla dzieci przynajmniej, bo dzieci lubią się po prostu zamoczyć, a tu nie bardzo mogą, prawda? Może w przyszłości coś pomyślą o jakichś brodzikach.
2: Z drugiej strony przy takiej pogodzie, przy takiej temperaturze, przy takim żarze, który leje się z nieba, chyba też trzeba trochę patrzeć na zegarek.
5: No trzeba się przede wszystkim nakremować kremem z filtrem. Tak, no i może nie za długo. Ale dzieci się schładzają, także nie są gorące, są schłodzone przez tą wodę. Biegają, także myślę, że to jest bezpiecznie.
2: A jak pani by poleciła to miejsce? Komuś, kto go nie zna, bo na przykład mieszka na Zaodrzu, no, albo w Groszowicach.
5: Tu wszyscy przyjeżdżają z Zaodrza, z Tarnowa była pani, także znają to miejsce. Tak myślę, że i pocztą pantoflową, także z całego Opola przyjeżdżają na ZWM. Także tu znane jest to miejsce. Bo to już jest od tamtego roku. My też byłyśmy w tamtym roku, no i teraz też jesteśmy.
2: Dziękuję pani za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Najbliższe dni to 30 ponad albo około 30, więc ruch tutaj pewnie będzie duży. A jak tu jest z obiegiem wody? Czy to jest taki obieg zamknięty? Ta woda krąży?
3: Obieg jest zamknięty, czyli funkcjonuje tak jak basen. Oczywiście cały system oczyszczania, czyli tego, czego nie widać tutaj za tymi przebieralniami, jest cała maszynownia, ona jest pod ziemią. To są 4 filtry, potężne pompy, które są oczyszczane systemem mechanicznym i cały obieg wody jest kontrolowany, podlega kontroli. My co 2 tygodnie pobieramy próbki wody, również jesteśmy nadzorowani przez sanepid, także obieg jest bezpieczny. I oczywiście nie mamy nieczki, że tak powiem, bo nogomyjki tak zwane są tylko takim miejscem, gdzie należy spłukać się, przejść z terenu tutaj albo płytek betonowych, a z drugiej strony strawy, że po prostu już na tą część tartanową, gdzie znajdują się atrakcje te wodne, różnego rodzaju sikawki, tryskacze, pistolety, chmurki, wiaderka, które leją się z góry, z boku. No jest to, jak widzimy, atrakcyjne dla dzieci, szczególnie tych najmniejszych. Zwracamy szczególną uwagę, szczególnie w tych malutkich właśnie takich mini basenach, żeby tutaj dzieci nie biegały, są zabezpieczone. To musieliśmy zrobić w własnym zakresie gumami, ponieważ bardzo dużo dzieci no, traktuje to jako mały basen, a o pośliźnięcie na tym obiekcie trzeba uważać jednak, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Także bardzo prosimy tutaj też opiekunów, rodziców, bo jak widać jest bardzo dużo małych dzieci. One się uczą dopiero. Wiadomo, że tutaj jest małe ryzyko utopienia się, bo nie ma głębokiej wody, nie daj Boże. A woda to żywioł i trzeba pamiętać, że trzeba czuwać nad bezpieczeństwem. Nie mamy oczywiście tutaj, jak na zwykłych basenach, ratowników, bo nie ma takiej potrzeby, ale oczywiście jest nadzór pracownika i również maszynistów, którzy gościnnie, można powiedzieć, bo wykorzystujemy maszynistów, którzy pracują na co dzień na wodnej nucie, na naszym basenie letnim i na akwarium, który jak wiemy też jest czynny, także te dwa obiekty dzisiaj, basen letni i akwarium, są czynne, a wodna nuta już mam nadzieję we wrześniu zaprosi nas z nowymi atrakcjami po liftingu. Ja się cieszę, że zarówno miasto Opole, ale też samorząd województwa dołożył się właśnie do tych inwestycji, między innymi do basenu, który jest inwestycją strategiczną, bo jako jeden z niewielu basenów, to takie moje trochę dziecko, można powiedzieć, sportowe, ponieważ 14 800 000. Największe dofinansowanie do tej pory do obiektu strategicznego 50 olimpijskiej, to takie moje trochę dzieło, trochę pomysł, jeszcze za prezydenta Zębaczyńskiego. Dzisiaj służy mieszkańcom, jest jednym z najbardziej obleganych i dochodowych obiektów Mosiru, mimo że mamy jako jedni z niewielu, co jest zasługą tutaj samorządu, prezydenta, władz miasta, płacimy tylko złotówkę, co jest ewenementem w skali kraju.
2: Pani woli spędzać czas w cieniu, czy to chwilowe takie miejsce, bo musi pani trochę odpocząć?
6: Chwilowo, bo muszę odpocząć, ale bardzo chętnie też wchodzę do wody razem z dziećmi i wszyscy razem się bawimy.
2: Jak pani ocenia to miejsce? Jedyne takie w Opolu. To nie jest Bolko, Malina ani basen na Placu Róż. Czy dla dzieci to jest bardzo ciekawe miejsce?
6: Uważam, że to miejsce jest fantastyczne. Jesteśmy tu dzisiaj pierwszy raz. Odkryłyśmy je. Znaczy słyszałyśmy o tym miejscu, ale jesteśmy tutaj pierwszy raz. Myślę, że jest to coś innego właśnie niż kąpielisko czy basen. Dzieci są tutaj chyba troszkę bezpieczniejsze też. No i fajnie się bawią. Od takich najmniejszych maluszków po dzieci troszkę starsze. I to też jest fajne, że dla całkiem malutkich dzieci to jest właśnie też stworzone.
2: Wydaje się, że tutaj też nie trzeba aż tak bardzo dzieci pilnować.
6: Mam na myśli, że jeżeli dziecko wchodzi do wody i jest to powiedzmy trzylatek czy coś, no to bardziej gdzieś tam musimy się skupić nad pilnowaniem, a tutaj cały

0: właśnie do tego stworzone.
1: Powiedz mi w takim razie, jak podoba ci się tutaj na tym wodnym placu zabaw, albo co najbardziej podoba ci się?
2: Ola, tam gdzie się te kolorowe, te bramki, przez które się przybiega i wiaderka są małe i też jak się leją, to jest fajnie się pomoszyć.
1: A to jest bardziej dla ciebie takie miejsce, żeby postać pod tą wodą, czy trochę pobiegać, poruszać się?
2: Bawić się. Bardziej lać się wodą.
1: A czy to miejsce może się znudzić, jak myślisz? Czy tutaj jest na tyle ciekawie, że można wracać i ciągle bawić się?
2: Na lato to można.
1: Będziesz mamę namawiać, żeby tutaj wrócić?
2: Będę.
1: Dziękuję ci.
2: Dziękuję.
1: Czy na tym placu zabaw jest taka temperatura, od której dopiero wy funkcjonujecie? Jeszcze tydzień temu było około 20 stopni. Pytanie, czy przy takiej pogodzie też ten wodny plac zabaw jest czynny?
3: Ja myślę, że jest moda na hartowanie. Oczywiście małe dzieci mają inną odporność na wodę. Natomiast obieg jest czynny tylko w warunkach pogodowych, czyli jeżeli zapowiadane są burze, czy powiedzmy jakaś niepogoda, no to wtedy nasi pracownicy, którzy pochodzą z różnych obiektów, nie że mają wolne, bo pracują na tych obiektach, czy to na lodowisku, czy na Toyota Park, czy na stadionie lekkoatletycznym. Natomiast w temperaturach powyżej 20 stopni otwieramy obieg. Myślę, że chętni są różnie. Oczywiście im wyższa temperatura, tym większe zainteresowanie. Woda tutaj nie jest podgrzewana. No, to są względy związane z zabezpieczeniem jakby samej wody, bo wiadomo, że im wyższa temperatura wody, tak jak jest na basenach, tym ten proces używania chemii, ozonowania czy chlorowania wody jest pod nadzorem. Są większe wymogi. W naszym przypadku nie ma takiej potrzeby. Oczywiście jest tutaj, ponieważ jesteśmy otoczeni parkiem, który już urósł. Za moich czasów to dopiero powstawało. Dzisiaj tych drzew trochę jest, co oczywiście fajne jest, ale też dla nas jest to może nie problem, ale no, wymaga konserwacji, czyszczenia, filtrów. To wszystko jest gdzieś tam w sitach później, które my konserwujemy. Także przyjemność wielka dla na pewno mieszkańców, natomiast dla nas no, odrobina pracy, żeby ludzie w bardzo godnych, doskonałych warunkach mogli skorzystać z tego obiektu.
1: Pani bardziej na ręczniku, pani bardziej opalanie, czy to taki chwilowy wariant i do wody za chwilę?
4: Chodzimy na polankę, jak jest taka pogoda mniej słoneczna niż dzisiaj, ale ponieważ ten plac jest dostępny też dla dorosłych, jak pani powiedziała, no to korzystamy z opalania, bo tak myślałyśmy z koleżanką, że to tylko dla dzieci tutaj jest ten plac, ale okazuje się, że my też możemy tutaj się poopalać. No jak jest chłodno, to idziemy się tylko przypłukać wodą do ochłodzenia i tak przyjemnie spędzamy czas. Myślę, że dzieci są zadowolone, tutaj dużo się bawią, jest fajnie.
1: Dzieciom podoba się cały ten plac zabaw, a jak z pani perspektywy, czy tutaj coś jest szczególnie fajnego?
4: No czy szczególnie fajnego to nie wiem, ale tu wszystko mi się podoba, no jest taki no dla dzieci, bo nie sądzę, żeby załóżmy nastolatkowie byli zadowoleni z takiego placu zabaw, bo wolą jakieś tam skocznie, nie skocznie do wody, ale dla takich maluszków jest idealny, uważam, także jest świetny. Moje zdanie czysto jest, także nie mogę powiedzieć, cicho, także nie jest kłopotliwe to miejsce, fajnie jest.
1: Tutaj też chyba można śmiało powiedzieć, że jest znacznie bezpieczniej niż na basenie. Trudno tutaj sobie coś zrobić.
4: Tak, bo nie mają gdzie się topić dzieci. Ten brodzik też jest taki malutki. No takich właśnie maluszków, 2, 3 latka, 5. Także rodzice nie muszą stać nad nimi, czy się ktoś utopi, czy nie. Mają dużo zabawy, widzę po te wiaderka. Często wchodzą, jak ta woda się wylewa. Bawią się dzieci. Także myślę, że jest okej.
1: Różnie dzisiaj mówi się o tym, czy dzieci chcą biegać, bawić się, czy wolą siedzieć przed komputerem albo z telefonem w ręku.
4: Jasna sprawa, że chyba ruch jest lepszy niż siedzenie przed telefonem czy komputerem. Niektórym dzieciom się tutaj przyda, aczkolwiek widać, że niektóre dzieci powinny poćwiczyć w te wakacje, żeby tak do szkoły już normalnie przyjść i później zastosować rzeczywiście ruch, a nie tylko siedzenie.
1: Mówimy tutaj o nadwadze i otyłości.
4: Tak, no i szkoda, że ten przedmiot, który miał wejść do szkół właśnie o zdrowiu, został niezaakceptowany, a takim dzieciom by się to przydało.
1: Dziękuję pani za rozmowę.
4: Za co dziękuję.
1: Zostawmy plac zabaw. Lekkoatletyka. Pana oczko w głowie. Nie pomylę się.
3: Tak, jesteśmy po cyklu imprez. Sezon lekkoatletyczny na stadionie skończył się bardzo późno, bo 5 lipca mieliśmy bardzo nerwowy 20. jubileuszowy festiwal skoków z doskonałymi wynikami, z bardzo dobrą obsadą. Trochę tak alpinistycznie albo biorąc pod uwagę naszych wybitnych himalaistów, trafiliśmy w okienko pogodowe, bo konkursy główne odbyły się bez na szczęście deszczu i w miarę szybko wyschło. Wynik 196, Rzodzik, jeden z najlepszych w historii, poszedł w świat. Nasza zawodniczka teraz leczy drobną kontuzję, wystartuje w Birmingham i mam nadzieję, że powalczy o medal. My po drodze mieliśmy kilkanaście mistrzostw Polski, zawodnicy w kategoriach U20, U18, U23 i seniorzy mieli ostatnio zawody i oczywiście trochę tych medali przybyło. Ja się bardzo cieszę, że w seniorach, których nie mamy za wielu, bo takie

0: Pokolenie Tomali, Jacka Chochrowskiego powoli zakończyło swoje kariery, ale mamy bardzo obiecujących młodych zawodników. Jakub Korejba zrobił wielką niespodziankę. On był mistrzem Polski w dysku i w kuli w kategorii młodzieżowej, czyli do 23 lat. Miał rok przerwy, podjął studia w Stanach, wrócił do Polski i ten poprzedni rok nie był najlepszy. No ale w tym roku ogromny sukces, srebrny medal na hali w kuli, brązowy medal w kuli. No, za Bułkowieckim i zawodnikiem z Warszawy, który pchnął powyżej 20 metrów, no ale ograł samego heretyka, mistrza Europy, zawodnika, który ma na koncie ponad 22 metry. On też oczywiście wrócił po kontuzji. Brązowy medal, fajny sukces. I taka duża niespodzianka, niektórzy kojarzą go jako skoczka z wyż. Jeszcze w 2022 roku, czy w 2021, Kuba był skoczkiem z wyż. Dzisiaj jest w czołówce Polski. No miał przed mistrzostwami Polski drobny taki uraz. Guma mu strzeliła taka na treningu. Niestety tak nieszczęśliwe, że tam bardzo blisko oka, więc jechał, można powiedzieć, z kontuzją. Niby niepoważną, ale poważną. Ale za Szymańskim, który jest no, mistrzem Europy halowym, zajął też trzecie miejsce z bardzo dobrym wynikiem. Liczył na trochę więcej, bo myślę, że jemu marzy się kariera w dystansie 110 metrów przez płotki. I dwa medale w wielobojach, Opolszczyzna od lat. To takie sukcesy, które zawsze się kojarzyły z Opolem, z Opolszczyzną. Lekka ma się dobrze. Oczywiście widzimy to, że o medale jest coraz trudniej. Lekka atletyka, wbrew pozorom, ci, którzy ją obserwują, widzą, że jesteśmy sportem popularnym i powolutku, to nie ujma i nie jakaś zazdrość, ale myślę, że bardzo wiele samorządów, władz dostrzega, że warto inwestować w lekką atletykę, bo przynosimy medale, rozwijamy tą młodzież i jesteśmy sportem powszechnym i wieloletnim, czyli to widać po skali. Ja śmiem twierdzić, że jesteśmy większym środowiskiem, bo dzisiaj mówi, że to piłka nożna jest największa, ale jeżeli weźmiemy tylko biegaczy amatorów i skalę tego zjawiska, a to też lekkoatleci. Oni nie są zarejestrowani, tak jak w piłce nożnej, no przecież ta czwarta liga to są amatorzy, często starsi już panowie, no bo ta młodzież też nie tylko wybiera piłkę nożną. I my stanowimy bardzo potężne grono jakby potencjalne osób, które uprawia lekkoatletykę na różnym poziomie, a z drugiej strony bardzo dużo właśnie tych ludzi biegających dzisiaj wysyła nam dzieci na szkolenie i tych talentów nam przybywa. Cieszymy się z tego. Opole jest takim doskonałym przykładem, że warto zainwestować ponad 13 milionów złotych idzie na tylko konkursy miękkie, na wsparcie sportu. I to się oczywiście przekłada. Jesteśmy takim przykładem dla wielu miast, również w województwie opolskim, bo ciągle samorządy mówią, nie ma pieniędzy. No Kędzierzyn mógłby zrobić więcej, bo ma ogromne tradycje. Samą siatkówką się nie przeżyje, bo to są sporty zawodowe. I też no, trzeba zrozumieć, że sporty zawodowe, czyli głównie gry, oparte są na nieszkoleniu młodzieży, bo weźmy chociażby przykład w Opole, w drużynie Odry Opole, czy w Zaksie na przykład, nie gra właściwie prawie żaden wychowanek, albo bardzo niewielu. Ściąga się po prostu zawodowców. Natomiast w sportach indywidualnych, a w Opolu i w Opolszczyźnie mamy trochę, mamy bardzo wiele sukcesów i wystarczy tylko przeglądać listę stypendystów. Marszałka czy miasta Opola? Tam nie ma gier zespołowych. Zdarzają się. Piłka ręczna była niedawno. W tym roku mamy ogromny sukces historyczny. Siatkarki po raz pierwszy zdobyły po 30 latach medal, co jest ogromnym sukcesem.
1: Chcę poruszyć jeszcze jeden wątek, zupełnie na czasie bym powiedział, w związku z tymi pogodami, jakie mamy. Chciałem pana zapytać, jak sportowcy amatorzy, na przykład biegacze, jak i czy w ogóle przy takiej temperaturze, jak mamy teraz, 34-36 stopni, czy w ogóle robić treningi, czy zrezygnować, bo to po prostu jest niezdrowe w takim upale.
0: Oczywiście wszystko zależy od predyspozycji, stopnia wytrenowania. Sportowcy wyczynowi trenują, amatorzy również. My mamy wszystkie grupy biegowe. Oczywiście dopasowuje się do temperatury i do pory dnia. Na pewno nie jest wskazane, żeby w godzinach popołudniowych, gdzie jest najwyższe temperatury, biegać ekstremalnie. Natomiast oczywiście mamy parki, chociażby tutaj, gdzie aleje są lekko osłonięte. Myślę, że warto wykorzystać to.
1: Albo Bolko.
0: Albo Bolko, które jest jedną z najpiękniejszych części Opola. I bardzo wiele osób tam jeździ na rowerach, korzysta z tej oferty. Myśmy, jak robiliśmy Mistrzostwa Polski w Chodzie, tam cała trasa wzdłuż tej alei z tyłu jakby zoo jest wysłonięta drzewami. Zdrowy rozsądek, jak najbardziej. Natomiast oczywiście dzisiaj mamy różnego rodzaju zegarki, przyrządy, które rejestrują tętno, ciśnienie i taką wiedzę warto mieć. Warto oczywiście korzystać, jeżeli ktoś jeszcze ma małą wiedzę, z trenerów, którzy prowadzą najczęściej bezpłatne zajęcia, chociażby Kasia Jędrzejewska z ekipą Biegam, bo lubię, bo tu można posłuchać porad doświadczonych osób, które biegają. My tego trendu nie zmienimy. Maratony się odbywają, bieg Opolski odbywał się w temperaturach wyżej. Oczywiście zdarzają się przypadki i to warto oczywiście dbać o zdrowie w taki sposób, że warto czasami się badać, czy udać do lekarza sportowego, zbadać tętno, ciśnienie, czy organizm gdzieś nie ma jakichś problemów. No bo sport niesie ze sobą każdy. Czy to wyczynowe, czy to amatorskie, jakieś ryzyko. I warto o tym pamiętać, że sport jest dla ludzi zdrowych, ale też ja nie jestem zwolennikiem teorii, że sport to utracone zdrowie, chociaż kontuzje się zdarzają. No ale trudno mi winić, nie wiem, że mi się przydarzył wypadek przy pracy, przy skoku i wyrwało mi wszystkie wiązadła. Tam są takie przeciążenia, może się to zdarzyć, ale bardzo wielu sportowców tego doświadcza, w różnych kontuzji wraca, walczy, zdobywa medale, więc na pewno zdrowy rozsądek, ale temperatury, szczególnie w polskich warunkach, powyżej 35 stopni są niebezpieczne i myślę, że pora ranna czy wieczorna jest lepsza. Oczywiście jest schładzanie się i umiar, czyli nie, na pewno nie jest bieganie długich dystansów w takich ekstremalnych warunkach najzdrowsze, ale rano przecież temperatury spadają, noce nie są jeszcze, chociaż teraz zapowiadają bardzo ciepłe noce, więc to będzie chyba największy problem. Myślę, że najtrudniejsze jest to dla tych, którzy muszą pracować.
1: Janusz Szczepizur, opolski olimpijczyk. Dziękuję panu za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Umiar, rozsądek, przewiewne ubrania w miarę możliwości, do tego picie dużej ilości wody i kremy z filtrem. To z pewnością dobra recepta na najbliższe dni, bo wracają upały. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Rozpoczynamy program kreatywnie i aktywnie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a dzisiaj moim gościem będzie Ludmiła Wocial, a zatem dzisiaj o bardzo ciekawym wakacyjnym projekcie, którego zadaniem jest odpoczynek dla rodziców, dla dzieci, o tym, że w edukacji, w procesie nauczania, w procesie twórczym odpoczynek to obowiązek i między innymi porozmawiamy o warsztatach Dotknij Muzyki z Miłką, a zatem będzie o glinie, o malowaniu, o łączeniu sztuk, ale myślę, że o tym najlepiej opowie sama Miłka Wocial.
0: Kreatywnie i aktywnie.
2: Zaczęło się od tego, że ja od 10 lat prowadzę zajęcia, rozśpiewane zajęcia dla kobiet w ciąży. Mamusie śpiewają swoim dzidziusiom do brzuszków, śpiewają piosenki, kołysanki, które napisałam sama dla nich, dla tych mam. Więc to są teksty autoryzowane, jak cudnie jest być twoją mamą, jak cudnie jest być twoją mamą, czuć, że tak jesteś niedaleko. I na pewno niektóre mamy, które były u mnie teraz, słuchają audycji i ja bardzo te wszystkie mamusie pozdrawiam i powiedzcie, że śpiewają wasze dzieci, nie? No, wierzę w to bardzo.
1: Ale to są bardzo takie spokojne, delikatne piosenki, takie kołysanki.
2: A nieprawda, ostatnia jest. Jestem Gaja, matka ziemia, dam radę, pójdę, urodzę, dam siłę. No i chodzi o to, że na tych zajęciach jedna z piosenek, mantra, jest o wszystkich zmysłach. I dziewczyny bardzo lubiły, lubią nadal, bo ja nadal prowadzę te zajęcia w zdrowej rodzinie i bardzo lubiły tą piosenkę. Ja taka jestem szybka, że sobie tak myślę, po co ta mantra, ale okej, no już jest to dobrze, da też przestrzeń. I słuchajcie, w tej mantrze jest napisane, oddech płynie, wszystko minie, będzie dobrze, ręce w glinie, chleb we młynie i każdy zmysł jest dotykany. I z tego pomysłu zrodził się pomysł na warsztaty Dotknij Muzyki z Miłką. To jest bardzo ważny moment, bo ja pomyślałam sobie, że mam tak dużo dyplomów, tak dużo różnych sytuacji edukacyjnych, w których już byłam, uczestniczyłam, uczyłam się i przyszedł taki moment, że ja pomyślałam sobie, Boże, jak ja bym chciała odpocząć, ja już nie chcę się nic uczyć, ja chcę wreszcie tego wszystkiego, co się nauczyłam, doświadczyć. A nawet jak się nie nauczyłam, poczuć. Mm-hmm. I warsztaty, Dotknij Muzyki z Miłką, mój syn mówi do mnie, mamo, nie rób tego dla kobiet.
1: Dla siebie.
2: Nie rób tego dla kobiet. Niech mężczyźni też mają wejście, mają prawo do tego. I te warsztaty nie są zamknięte tylko dla kobiet.
1: Ciekawe.
2: I pojawiają się mężczyźni, którzy chcą to przeżywać. Ja jestem dyrygentką, ja ciągle dotykam muzyki, mam w dłoniach, w palcach. To jest rzeczywiście, zaczynamy takim spotkaniem stretchingowo-rozruchowo na trawce, czyli jest to joga, albo jakieś takie spotkanie. Potem wracamy, jest przepyszne
1: Miłka, śniadanko. Ja sobie nie mogę wyobrazić ciebie w tych pozach z jogi, a to musi...
2: Uwielbiam. Tak,
1: tak uwielbiasz, tak?
2: Tak, tak, bo balans znajdujemy w przeciwności. To tak. Ja przychodzę tutaj do radia,
1: ja
2: wtedy jestem pełna kreacji, a w domu jestem spokojem. Albo
1: tak,
2: nie.
1: Wiem.
2: Zależy, jaka jest sytuacja.
1: Rozumiem to w pełni.
2: Mam 15-latka, więc różnie się dzieje. No i później idziemy na przepyszne śniadanie, które jest zrobione warsztaty są w Górach Izerskich, więc jest na przykład spać izerska, albo serek z krówek izerskich i tak dalej. I to jest coś tak dobrego, a potem po kawusi idziemy sobie dalej na tą trawę w pięknym, wielkim ogrodzie w przestrzeni domu, który jest specjalnie zbudowany z miłości po to dla takich ludzi. I co robimy? Śpiewamy. Śpiewamy sobie pieśni, które z nas płyną. Ja to prowadzę, ja to animuję i nawet jak ktoś nie ma jeszcze takiej przekonania, że czy umie śpiewać, to ja nauczę szybko, bardzo raz, dwa, trzy. Mam takie ćwiczenia, które raz, dwa, trzy, wszyscy wchodzą i śpiewamy sobie właśnie między innymi tą mantrę, o której mówiłam, tak się nazywa mantra, ale to jest o tym, że wszystko jest w dotyku, w przestrzeni, w nas i trochę uduchowione, ale piękne. I potem, czekaj, jest obiadek, oczywiście jest zrobiony na miejscu, z miejscowych rzeczy, cudno, pyszny, robiony przez kucharza, który kocha to, co robi. I najważniejsze, wyjście znowu w plener i malarka jeździ ze mną, malarka, która, pani Kasia, która przepięknie wspiera tutaj nasze artystki albo artystów i podpowiada. Malujemy to, co czujemy, ale często jest temat, na przykład jakiś zaczerpnięty albo z pieśni, albo z jakiejś sytuacji, która się już wcześniej wydarzyła i jest 2-3 godzinki malarstwa w plenerze. Ale to nie koniec. Jemy sobie przepyszną kolacyjkę i idziemy lepić z gliny, bo tam jest po prostu cała kuźnia w tym domu, w którym jesteśmy, gdzie można sobie, gdzie są stoły, jest wszystko przygotowane i są warsztaty, klejenia w glinie, robimy sobie kubeczki, talerzyki i prowadzi to szefowa tego domu, w którym jesteśmy, więc to się wszystko tak łączy. Ale to nie koniec, bo następnego dnia oprócz tych wszystkich zadań przychodzi do nas tancerka, ale to nie jest tancerka taką, widzicie od razu baletnicę, nie. To jest pani, której wiedza i mądrość jest przeogromna, a to są tańce w kręgu. Tańce tak bliskie, jak śpiewanie w chórze. W kole niczym, ja wiem, to jest podobne do Belgijka.
1: Belgijka.
2: To jest taki taniec Belgijka, ale to nie jest oczywiście Belgijka, tylko są różne ruchy, i my, a wieczór oczywiście przy ognisku, przy rozmowach, przy grach różnego rodzaju. Jest cudownie. I przez 5 dni zanurzamy się w absolutnym czasie dla siebie. Wyjeżdżamy z obrazami, wyjeżdżamy ze swoimi pracami w glinie zrobionymi i wyjeżdżamy z nowymi pieśniami na ustach i 4 dodatkowymi pozami wiodze. I umiemy tańczyć w kręgu. I nawet ktoś, kto nie umie tańczyć, nagle mówi: o, umiem. I taka, no, ja marzyłam o tym, ale masz rację, że to jeszcze nie do wszystkich dociera, że my potrzebujemy resetów, a nie wiecznego uczenia się.
1: Tylko taki reset o tyle jest fajny, bo z jednej strony wakacje, ale tutaj rzeczywiście ten czas jest nastawiony dla ciebie i w takim spokojnym prowadzeniu na sztukę. I ja rozumiem, jeśli ty prowadzisz warsztaty, to trochę się też skupiasz na pewno, tak jest, na uczestnikach, ale kiedy jest moment, kiedy możesz się skupić na sobie, właśnie podczas malowania, kiedy ktoś ciebie animuje, to powiedz mi, co ty czerpiesz z tego dla siebie? Poczułaś różnicę?
2: Ideą tych warsztatów było właśnie odczuwanie sensoryczne świata. I ideą jest tak, ta idea tych warsztatów jest taka, że Kasia malarka, Justyna tancerka biorą udział w zajęciach wokalnych. Iza joginka bierze udział we wszystkich zajęciach, a ja biorę też we wszystkich zajęciach, więc tak naprawdę tworzę przestrzeń, o której sama marzyłam i ja jestem w niej jak najbardziej oddana i fajnie jest, że nie muszę zawsze być prowadzącą, a poza tym jest coś takiego, się tworzy ten, bo już to nie są pierwsze warsztaty.
1: No bo
2: warsztaty,
1: właśnie, jak to ten dyrygentka się daje prowadzić, wiesz, to...
2: O nie, no ja uwielbiam. Ja nigdy w życiu nie chciałam być dyrygentką, to jest tak przypadkiem, naprawdę. Ja uwielbiam być prowadzona i poddaję się temu z cudownością. Ja zresztą od 2 lat maluję obrazy, chodzę też na zajęcia i to jest cudowne usłyszeć, jak należy to zrobić, pokazać, tutaj mam panią, do której chodzimy co tydzień i na takich zajęciach, wreszcie jestem uczennicą, ale to jest, no bo to nie jest, że ja uczę się, żeby coś umieć, tylko ja chodzę tam, żeby namalować coś, co czuję.
1: Żeby być w procesie, tak, żeby być w tym procesie i mieć tę radość stworzenia.
2: Ale chciałabym powiedzieć, że nie chciałabym tego nazywać procesem, bo to źle brzmi.
1: To tak brzmi.
2: Wolałabym powiedzieć, że idę tam dla wielkiej przyjemności i cieszę się, delektuję. Tam jest kawka, herbatka, ciasteczko i więcej takich artystów jak ja, którzy szukają z siebie poprzez malowanie. I tak, no to jest moja pasja. Mam tych obrazów, teraz mam w domu ogromną ilość, bo co tydzień, co dwa.
1: To już wiem, jakie prezenty są na urodziny dawane, co? Czy
2: nie,
1: wymyśliłam.
2: Właśnie, no obraz sama sobie namaluję, więc nie potrzebuję. Ale faktycznie farby, może jakieś większe płótna, które nie są najtańsze już, to tak. Ale prawda jest taka, że ja nawet te obrazy maluję i ustawiam je przez tydzień, dwa, pooglądam sobie, potem je gdzieś chowam i kolejny, bo chodzi o to, co się dzieje we mnie. I to samo dzieje się, kiedy śpiewamy. To samo dzieje się, kiedy lepimy z gliny, kiedy tańczymy i kiedy jesteśmy w kolejnej asanie z jogi.
1: Ale ta przestrzeń pomaga temu, że jeśli się wyjeżdża w określonym celu, to ona bardzo mocno porządkuje to, że teraz to jest ten czas dla ciebie i nie ma tych rozpraszaczy. To też jest chyba najważniejsze, tak?
2: Tam się nawet nie chce otwierać komórki. Aha, w ogóle tam chyba nie ma zasięgu, więc to jest chyba najpiękniejsze. Jest Wi-Fi, gdzie trzeba złapać i każdy potem szuka, gdzie to Wi-Fi jest, więc po jakimś czasie wszyscy przestają mieć taką wielkie...
1: Ale myślisz, że to też jest taka jakaś opcja dla zapracowanych rodziców?
2: Tak. Stworzyłam to z powodu tego, że biegam i jestem ciągle zajęta. A tu w tym miejscu jestem przez cały tydzień sama ze sobą. I jest to najpiękniejsze.
1: A jak to wygląda w tym takim czasie, jeśli chodzi o dni? W którym momencie, czy to jest 5 dzień, kiedy już tak naprawdę serio w 5 dzień możesz się totalnie wyluzować, czy ty od razu jesteś...
2: Mam to po 3 dniach. Nie mogę. Wcześniej faktycznie nie mam takiej lekkości, bo ja pracuję na wysokim stresie i ciągle tykam siebie, czyli rano mam tutaj jakieś zajęcia, tu później w środku dnia też jakieś zajęcia, po drodze jestem mamą, coś wypiorę, tu ugotuję obiadek, a wieczorem jeszcze pójdę, poprowadzę próbę chóru, więc ja jestem ciągle mój system nerwowy jest tak, że tak powiem. Ja się nauczyłam godzinkowo odpoczywać, serio tak sobie nazywam, że mam, a teraz idę na posiedzieć godzinkę na słoneczku i zadanie jest najważniejsze, nie wziąć telefonu, tylko sobie posłuchać ptaszków, nóżki poopalać i teraz jak jest taka pora letnia, to próbuję. Ale żeby wejść w system, tak jak pytasz, to już wypoczywam i mam ten relaks, to 2 dni potrzebuję na zresetowanie się. I w 3 już jestem, okej, już tryb wakacyjny wchodzi.
1: A myślisz, że dzieciaki też mogłyby uczestniczyć właśnie w takich warsztatach?
2: Tak, tak.
1: Żeby mogły znaleźć też spokój w tym pędzie?
2: To jest pomyślane jeszcze ciekawiej, bo tutaj jest ta opcja, oczywiście. Przyjeżdżają mamy z córkami.
1: Naprawdę?
2: Tak. Czekam jeszcze na mamy z synami. Najczęściej są oni, to są już starsze dzieci, bo trudno. Moja idea była kiedyś taka, żeby były jakby, że mama jedzie ze swoim dzieckiem i jednocześnie jest jakby drugie warsztaty płyną dla dzieci w ich energii, ta mama ma...
1: Ten czas
2: ale na razie
1: siebie.
2: Okazuje się, że nie jest aż taka wielka tego potrzeba, bo rodzice, którzy mają dzieci pełne rozpędu, to wolą wysłać na pół kolonie albo na jakieś kolonie, żeby tylko przez chwilę odpocząć od nich. Więc ta idea bycia razem z dzieckiem, teraz będą tak właśnie dwie mamy z córkami.
1: A to pierwszy raz, tak?
2: Nie, to już
1: raz. Okej, trzeci, to one już wiedzą, po co jadą.
2: Nie, one będą pierwszy raz, ale fakt jest taki, że to się... Mama z córką jadą trzeci raz, rzeczywiście, a druga para jest pierwszy raz. I ja to wymyśliłam już dużo wcześniej, że to fajnie jest pojechać z własnym dzieckiem i robić takie miłe rzeczy i być w tej sztuce. Mamo, pokaż obraz. Mamo, ale ładnie zaśpiewałaś. Mamo, chodź, zrobimy z tego, zrobimy mydelniczkę do naszej łazienki. To jest naprawdę... No, ja chyba w tym roku biorę swojego syna.
1: No bo to jest jednak zupełnie co innego niż takie obowiązki, tylko działanie razem. Chociaż ty z synami w jakimś stopniu, przez to, że oni też śpiewali w chórze przez 15 lat, to oni uczestniczyli jednak w tym procesie, byliście w tej radości razem. Ale czasami taki przeciętny człowiek nie uczestniczy w tym życiu takim, w takim twórczym rozwoju z dzieckiem. A tu, kiedy razem tworzycie, to razem napotykacie na te same problemy, wątpliwości, może jakieś tam lęki, wstyd albo przełamywanie właśnie takie i może też zobaczenie tego rodzica jako partnera i to jest fajne, jako człowieka drugiego,
2: wiesz,
1: nie?
2: To jest wszystko w rozwoju, bo ja jakby wreszcie mam dużo przestrzeni w sobie, jak widać zresztą w tej kreatywności. Ja jestem... Ja pilnuję, bo kiedyś przeczytałam o takim fajnym, bo ja tworzę ciągle pomysły, realizuję z nich ponad połowę. To jest naprawdę bardzo dużo, bo jeśli kreatywnie wymyślam 100 pomysłów i 50 zrealizuję, to jest naprawdę dużo
1: w ciągu
2: roku. Natomiast jest coś takiego, że ja sobie kiedyś przeczytałam, że trzeba mieć tak zwane, uwaga, cmentarzysko dobrych pomysłów. I istnieje takie miejsce faktycznie w Niemczech.
1: Ciekawe.
2: Czytałam o tym. I polega to na tym, że dobre pomysły chowamy i trudno ich nigdy nie będzie. I trzeba się pożegnać z nimi. Albo druga rzecz, rozdać je. To ja je rozdaję. Jak się czegoś już nie zdążę...
1: Żeby
2: ja
1: cię to nie frustrowało po prostu.
2: Już mnie nie frustruje. Ja po prostu będę wymyślać. Jestem taką kopalnią tych pomysłów. Natomiast to, co teraz się dzieje, że są warsztaty Dotknij Muzyki z Miłką, dokładnie tak to nazywam, bo to moje, tak jak zresztą zapytałaś, że wpadłam na taki pomysł, jest to kreatywne i budujące. Ale to...
1: Ale wiesz, ja mam z tym tylko taką jedną wątpliwość, że może tego, może inni też tak mają, że miałabym takie wyrzuty sumienia, że ja ten czas chcę poświęcić dla siebie na swój rozwój.
2: Właśnie to nie jest rozwój, to jest odpoczynek.
1: No właśnie, tak jak ktoś na wakacje.
2: Ja cały czas myślę o tym.
1: Bo każdy inaczej odpoczywa.
2: Tak, każdy inaczej odpoczywa. Ale bycie już z własnym dzieckiem to już jest inaczej.
1: Twoje dziecko się pojawiło obok i to menadżer. Tak. O, widzisz, to kolejne funkcje. Widzę, właśnie machamy do twojego syna, bo tutaj już wkracza do studia Radia Opole.
2: Trzeba kończyć.
1: Trzeba kończyć.
2: Ale fakt jest taki, że ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie działalności, aktywności. Teraz jestem dostępna dla wszystkich. Chcecie śpiewać w chórze Politechniki Opolskiej? Zapraszam. Słuchajcie, są dziewczyny i teraz uwaga, nie uwierzycie, powyżej 50 roku życia i tak się dobrze czują ze studentami. Jest magia się dzieje.
1: Ja też tak myślę.
2: Później w chórze parafialnym, jeśli ktoś bardzo chciałby, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, zapraszam. Drugie miejsce. Ktoś chce śpiewać sakralnie, przeżywać to duchowo, być w głębi, w połączeniu z Bogiem i śpiewać dobrze, to się potrójnie modlić wtedy, tak jak wiecie, jest słynny tekst, że kto śpiewa dobrze, ten potrójnie się modli, nie podwójnie, potrójnie. To chór parafialny Laudate Dominum w błogosławionym Czesławie. Kto chce się uczyć śpiewania w grupach, indywidualnie, studio piosenki Metro, polecam bardzo. kto ma ochotę przyjść do mnie do takiego miejsca, właśnie Dotknij Muzyki Live, gdzie można swój utwór jeden lub dwa zaśpiewać na scenie, mieć właśnie prawie swoją publiczność. Zapraszam, to kolejne miejsce. No i Dotknij Muzyki z Miłką, to są moje warsztaty autorskie, sensualne, sensoryczne, uczuciowe, w tu i teraz, gdzie nie chodzi o edukację, tylko o bycie ze sobą nareszcie, albo ze swoją córką, ze swoim synem. To jest przyszłość.
1: Miłka Wocial była moim gościem. Pięknie Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego Ci życzę.
2: A ja, Żaneta, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cudownie było dzisiaj się z Tobą spotkać i też życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze, muzyczne i jeszcze więcej hitów.
1: Dzięki, przyda się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Shake it up. To sformułowanie nam towarzyszyło w zeszłym tygodniu i mogło dotyczyć albo wstrząśnięcia, na przykład butelką, albo ożywienia sytuacji, na przykład w pracy czy gdziekolwiek, czyli coś ożywić też. Shake it up.
2: Mm-hmm. Shake things up, właśnie ożywić coś. Tutaj nam śpiewało o tym Def Leppard. A my znów skaczemy mocno, mocno do przodu, do lat 2000. Sophie Alice Baxter, niewielu osobom mówi coś to nazwisko, ale to też taki ciekawy przypadek artystki, która w zupełnie przewrotny sposób pojawiła się w naszym życiu i w naszych uszach poprzez rozgłośnie radiowe. W czasie pandemii te rzeczy w ogóle były niesamowite, które się wtedy działy, bo muzycy musieli stawać na głowach, żeby dotrzeć do publiczności, bo wiadomo, że nie można było grać koncertów i tak dalej, bezpośredniego kontaktu nie było. No i oni fajną rzecz wymyślili. Sophie Alice Baxter z mężem i kilkoma przyjaciółmi co tydzień łączyli się online ze swojej kuchni i w tej kuchni w jakichś takich dziwnych, śmiesznych strojach i z dziecięcymi mikrofonami takimi do zabawy robili taki koncert na żywo. Tak zupełnie dla fanu, dla zabawy. Okazało się, że tam ten efekt viral pojawił się bardzo mocno i wszędzie dookoła świata to było rozpoznawalne w trakcie pandemii. Utwór Murder on the Dance Floor.
1: Bardzo popularny i na wielu imprezach się pojawia.
2: Tak, morderstwo na parkiecie. Ciekawy tytuł, taki zagadkowy. Natomiast on dostał jakby drugie życie. Bardzo często tak bywa, rozmawialiśmy o tym nieraz, niejednokrotnie, że piosenka nagle z jakiegoś powodu staje się popularna. I to była taka właśnie sytuacja, że znaliśmy ją, natomiast później pojawił się film o tytule Saltburn. Główny aktor gdzieś tam wstaje rano i zupełnie nago zaczyna tańczyć do tej piosenki.
1: Pamiętam tę scenę.
2: I ten klip wycięty po prostu poleciał, wiesz, po całym internecie. I nagle wszyscy zaczęli piosenkę totalnie rozpędzać, łączyć z tym filmem i tak dalej. I ona wróciła na salon, wróciła do rozgłośni i tak dalej. Było takie wielkie uderzenie tej piosenki po raz kolejny. Polecam też film, bardzo, bardzo fajna rzecz.
1: To jest ta scena już na końcu, kiedy się budzi w tej pustej rezydencji.
2: Patrz, jak pamiętasz te rzeczy, czyli coś, co obejrzałaś do końca.
1: Tak.
2: Blow away.
1: Czyli zachwycić.
2: Czyli zachwycić kogoś, tak. Zachwycił cię ten film?
1: Bardziej z tym samym aktorem zachwyciły mnie duchy Inisherin, tam zagrał świetną rolę, ale ten film jest bardzo interesujący, ma piękne zdjęcia. To jest, myślę, jego wielki walor.
2: Światło jest niesamowite, to wszystko widać w bardzo... To jest coś, co ja zawsze mówiłem, że są tacy reżyserzy i producenci, którzy... Ja zresztą, wiesz, mam jakieś tam fotograficzne historie w życiu. Ja od razu widzę, jak jest światło odpracowane. Mm. Tam światło jest po prostu bomba, także warto, warto temu się przyjrzeć. Blow away, jeszcze raz, Kasiu, oznacza?
1: Zachwycić.
2: Zachwycić, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda w przykładowych zdaniach.
1: Her voice blew everyone away, czyli że jej głos zachwycił wszystkich. Tu mamy czas przeszły.
2: Mm-hmm. Czyli to blow zamienia się w blue. Praktycznie jak nazwa koloru.
1: Tak, czas przeszły. Mm-hmm. This restaurant will blow you away, czyli ta restauracja cię zachwyci.
2: Mm-hmm. Czyli ja chcę...
1: Will blow you away.
2: Will blow you away, tu w wersji przyszłego czasu. Czyli to blow away generalnie spowodować zachwyt w kimś i taki wow, szok totalny, pozytywny. W piosence tak to
1: wygląda. I will take you all the way, stay another song, I will blow you all away. Czyli że... dam z siebie wszystko, zostań jeszcze jedną piosenkę, zachwycę was.
2: Mhm. Świetnie. Blow Away śpiewa Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor.
1: Mhm. No to teraz słuchamy i możemy też tańczyć.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 18. niedzielę zwykłą. Słuchają Państwo Radia Opole. Kłania się Roman Juranek. Andrea Bocelli wystąpił w Castel Gandolfo. Dzisiaj w programie wspomnimy także siostry nazaretanki, które dobrowolnie oddały życie za 120 mieszkańców Nowogródka oraz rocznicę śmierci kardynała Franciszka Macharskiego. Będzie również zaproszenie biskupa Andrzeja Czai do wzięcia udziału w 51. pielgrzymce opolskiej oraz wiele innych ciekawych informacji ze świata, kraju i diecezji. A wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Rybnika, z tamtejszej parafii Królowej Apostołów.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mnie tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od pewnej zagadkowej wzmianki. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Śmierć jego kuzyna, bo nie zapominajmy o pokrewieństwie między Jezusem a Janem Chrzcicielem, sprawiła, że Chrystus zapragnął samotności. Tak się zastanawiam, czy nie chodzi tu o żałobę po śmierci kogoś bliskiego. Wszyscy mamy do niej, do tej żałoby prawo. By odejście kogoś, kto był dla nas ważny, w jakiś sposób uczcić, przeżyć. Może to być wyraz głębokiego szacunku Syna Bożego do człowieka, który zapowiadał jego przyjście. Pan Jezus oddala się na pustkowie. Chce być sam, chce otoczyć Jana Chrzciciela modlitwą, być może go powspominać. Zawiesza swoją działalność i misję, aby oddać hołd zmarłemu męczennikowi Janowi Chrzcicielowi.

0: Udala się do uczniów w ogrodzie oliwnym i tam modli się gorliwie. To był stały zwyczaj naszego Pana, aby w decydujących, istotnych momentach życia znaleźć czas na modlitwę w samotności. Tu można zadać sobie pytanie o nasze podejście do modlitwy. Czy pamiętam o tym, że modlitwa to istotny punkt mojego planu dnia? Czy rozpoczynam i kończę dzień rozmawiając z Panem Bogiem? Czy staram się o stworzenie dobrych warunków do modlitwy, dbając o ciszę, miejsce i skupienie, wyłączając czy wyciszając telefon czy telewizor? Czy przed ważnym wydarzeniem mojego życia modliłem się na osobności? Jako katolicy możemy wzywać Ducha Świętego przed podróżą, przed egzaminem, przed ważną rozmową, przed wizytą u lekarza, przed rozpoczęciem pracy, przed spowiedzią, prosząc o jak najlepsze przeżycie tego sakramentu i przy wielu innych wydarzeniach dla nas ważnych. Nie bójmy się tych chwil sam na sam z Panem Bogiem. Nie lękajmy się ciszy, bo to właśnie jest przestrzeń spotkania Boga i człowieka. W ciszy usłyszymy delikatny głos Boga, tak trudno słyszalny w ciągłym hałasie, w którym na co dzień żyjemy. W dalszej części dzisiejszej Ewangelii czytamy o cudownym wydarzeniu, jakim było rozmnożenie 5 chlebów i 2 ryb i nakarmienie nimi 1000 słuchaczy. Samych mężczyzn było 5000, dodajmy do tego kobiety i dzieci. To może być nawet 15 albo i więcej tysięcy osób. A cud zaczął się od tej drobnej ofiary, którą ktoś oddał Panu Jezusowi. Jakaś osoba w tym tłumie przyznała się, że ma trochę jedzenia. Nie zatrzymała tego dla siebie, nie zjadła po kryjomu, ale pokazała to Jezusowi. Umiejętność dzielenia stała się źródłem cudu rozmnożenia. Ta Ewangelia w piękny sposób pokazuje, że u początku wielu nadzwyczajnych wydarzeń jest ta ważna cecha, jaką jest dzielenie się tym, co do mnie należy. Jakie to ważne, aby uczeń Jezusa umiał się dzielić, choćby swoimi talentami i zdolnościami, albo czasem, który można poświęcić na rozmowę czy spotkanie z drugim człowiekiem. Jeśli ciebie stać, to i dobrami materialnymi, z potrzebującymi chleba czy ubrań. Człowiek, który potrafi się dzielić, staje się podobny do tej anonimowej osoby, która znalazła w sobie siłę, aby w krytycznym momencie na pustkowiu przyznać się, że coś posiada. Dla Pana Jezusa to wystarczyło. Każdy z nas może doświadczyć ogromnej radości, która idzie za pomaganiem, za dzieleniem się różnymi dobrami z ludźmi głodnymi nie tylko chleba, ale przede wszystkim złaknionymi dobra i życzliwości. Przeciwieństwem tego, czego uczy nas dziś Słowo Boże, jest egoizm, skąpstwo i chciwość. Brak otwartości na ludzi potrzebujących. Zamknięcie się tylko na własne potrzeby, tak aby mnie było dobrze. Ale pamiętajmy, co powiedział Chrystus w swoim kazaniu na górze. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Śpiewak Andrea Bocelli wystąpił w letniej siedzibie papieży w Castel Gandolfo podczas modlitwy z Leonem XIV. Środowy koncert odbył się w ramach spotkania Pieśń Pokoju. Śpiewakowi towarzyszył chór liczący 164 osoby. W jego składzie znalazły się dzieci oraz młodzi ludzie pochodzący z miejsc dotkniętych kryzysami Jerozolimy, Ugandy, Haiti i Włoch. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów 800. rocznicy urodzin świętego Franciszka z Asyżu. Papież przewodniczył rozważaniom oraz modlitwie o pokój. Występ i modlitwa z papieżem zakończyła trwające 10 dni spotkanie młodzieży i ich wychowawców. Pozostajemy w Rzymie. Zapraszam do wysłuchania serwisu Vatican News. Prezentuje Krzysztof Brąk.
2: Papież prosi o modlitwę w intencji ewangelizacji miast. To temat jego intencji na sierpień. Sam powierza Bogu sprawę ewangelizacji miast w przygotowanym z tej okazji filmie. Uczyń nas Twoimi świadkami, misjonarzami odważnymi i twórczymi, którzy życiem głoszą Twoją miłość, zdolną przezwyciężać pośpiech, hałas i anonimowość, mówi Ojciec Święty.
3: Lord Jesus, Good Shepherd.
2: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego

0: światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzenie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty. Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Leon XIV ogłosił nową ustawę zasadniczą dla Państwa Watykańskiego. Zastępuje ona konstytucję przygotowaną zaledwie 3 lata temu przez papieża Franciszka.
1: Jak wyjaśniono na wstępie, opracowanie nowej ustawy zasadniczej wynikało z potrzeby uwzględnienia nowych wymogów związanych z zarządzaniem oraz z niektórych istotnych zmian prawnych. Potwierdza m.in., że na czele papieskiej komisji państwa watykańskiego nie musi stać kardynał. Watykańska konstytucja doprecyzowuje uprawnienia poszczególnych organów władzy. Potwierdza konstytucyjny charakter państwa watykańskiego. Ustawa zasadnicza pozostaje fundamentem i punktem odniesienia dla wszystkich innych aktów prawnych, potwierdzając wyjątkowość i autonomię watykańskiego porządku prawnego.
0: Konstytucja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA opublikowała raport za ubiegły rok. Kapitał własny wzrósł o niemal 90 milionów euro, lecz zysk operacyjny zmalał blisko trzykrotnie, z 62 do 22 milionów.
1: Prezes APSY arcybiskup Giordano Piccinotti wyjaśnił, że mniejsze zyski to wynik reorganizacji watykańskiego portfela finansowego. Dodał, że celem tej instytucji nie jest generowanie zysku operacyjnego, ale raczej zachowanie i konsolidacja aktywów.
0: Arcybiskup Piccinotti przypomniał, że rok 2025 był rokiem szczególnym, ponieważ zmarł Franciszek i został wybrany nowy papież. Administracja zagwarantowała w tych warunkach pełną ciągłość i stabilność. Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
2: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
3: Serwis Vatican News prezentował Krzysztof Brąk. Papież Franciszek odwiedził Polskę tylko raz w dniach 27-31 lipca 2016 roku, a najważniejszym punktem tej pielgrzymki były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz 1050. rocznica Chrztu Polski. Mija właśnie 10 lat od tej wizyty. Franciszek był trzecim papieżem, który odwiedził Polskę. Wcześniej gościł u nas Benedykt XVI w 2006 roku i 9-krotnie Jan Paweł II. W ciągu 5 dni Franciszek odwiedził Kraków, Częstochowę i Oświęcim. Był m.in. w katedrze na Wawelu oraz w sanktuariach w Krakowie Łagiewnikach i na Jasnej Górze. Szczególnym wydarzeniem tej podróży stała się wizyta Ojca Świętego w byłym obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau. Niezapomniane były też spotkania z młodymi ludźmi, w tym Droga Krzyżowa na Błoniach Krakowskich, czuwanie na Campus Misericordie w Brzegach oraz msza kończąca Dni Młodzieży. Od 3 października w kaplicy objawień Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Fatimie codziennie o godzinie 7 rano będzie sprawowana msza święta w języku polskim. W okresie letnim Eucharystia w języku polskim będzie sprawowana każdego dnia, natomiast od 1 listopada do niedzieli wielkanocnej ten sam termin zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony dla grup polskich.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Zakonnice ze zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zostały zamordowane przez hitlerowców w lesie pod Nowogródkiem w niedzielę 1 sierpnia 1943 roku. Siostry dobrowolnie oddały życie za 120 mieszkańców Nowogródka aresztowanych przez Niemców w odwecie za działalność organizacji partyzanckich na tym terenie. Maria Stella, przełożona, i jej 10 towarzyszek zostały beatyfikowane 5 marca 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty podkreślał, że ich czyn był przykładem chrześcijańskiego bohaterstwa.
2: Dziękujemy Wam, błogosławione męczennice z Nowogródka, za to świadectwo miłości, za przykład chrześcijańskiego bohaterstwa i za wierzenia mocy Ducha Świętego. Wybrał Was Chrystus i przeznaczył na to, abyście przyniosły owoc Waszego życia.
1: Życie i postacie sióstr z Nowogródka w dniu ich beatyfikacji przedstawił biskup diecezji grodzieńskiej Aleksander Kaszkiewicz.
3: Wszystkie siostry dawały przykład głębokiej wiary, żywej nadziei miłości, która w czasie ciemnej nocy okupacyjnej rozkwitnie męczeństwem. Siostry nazaretanki, męczennice z Nowogródka, zaświadczyły o miłości, której nikt nie ma większej od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
1: Jak mówiły mieszkanki Nowogródka w filmie dokumentalnym Ryszarda Jasińskiego i Ludgardasa Gedrawiczusa, 11 klęczników, ludzie szybko dowiedzieli się, co stało się z siostrami nazaretankami.
4: Był Niemiec, który kwaterował u ludzi, na mieszkaniu gdzieś, u parafian był. I przyszedł wieczorem do domu, już podpity mocno i taki bardzo przejęty. I tak podobno wziął głowę w ręce i mówił, jak one szły, jak one szły.
5: I dopiero nazajutrz, 1 sierpnia, to była niedziela, piękny słoneczny dzień, jak dzisiaj pamiętam. Przyszliśmy rano do kościoła i siostry nie było. Pusty kościół.
1: Ocaleli wszyscy z zatrzymanych mieszkańców. Część z nich wywieziono na roboty do Niemiec, a część zwolniono. Po kilku dniach jedyna ocalała spośród nazaretanek, Maria Małgorzata Banaś, odnalazła mogiłę sióstr w lesie. Pomordowane zakonnice w marcu 1945 roku zostały przeniesione na cmentarz przyklasztorny. Obecnie spoczywają w sarkofagu w kaplicy Białej Fary, kościoła Przemienienia Pańskiego, w którym modliły się o ocalenie przeznaczonych na egzekucję mieszkańców miasta. Wspomnienie liturgiczne błogosławionych sióstr z Nowogródka Kościół katolicki obchodzi 4 września. 2 sierpnia 2016 roku zmarł kardynał Franciszek Macharski, były metropolita krakowski, wybitny mąż stanu. Został pochowany na Wawelu w krypcie biskupów krakowskich. Archidiecezją kierował w latach 1979-2005. Jego poprzednikiem i przyjacielem był Karol Wojtyła. Dał się poznać jako wielki orędownik kultu Bożego Miłosierdzia. Dzięki niemu wybudowano sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Kardynał założył też Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Wrażliwy na sprawy ludzkie, angażował się w dzieła charytatywne. Reaktywował Caritas, wspomagał tworzenie domów samotnej matki, rodzinnych domów dziecka i schronisk dla bezdomnych. Kardynał Macharski towarzyszył Janowi Pawłowi II we wszystkich pielgrzymkach do ojczyzny. Tak wspomniał swoje pierwsze spotkanie z Karolem Wojtyłą.
6: To było w seminarium duchownym, 45 rok. Było takich cywilów ze 20, a potem reszta klerycy w sutannach. I wśród nich był taki, także i taki. Karol mu był. A potem to było tak, jakbyśmy byli razem w domu. Po prostu byliśmy razem.
1: Kardynał Macharski wiele uwagi poświęcał trosce o wspólne dobro. Apelował o budowanie przyszłości ponad podziałami i zachowanie cierpliwości, gdy pojawiają się problemy. W rozmowie z Polskim Radiem w 2006 roku zachęcał wszystkich do pracy nad sobą.
6: Nie można pogodzić się ze słabością. To jest spojrzenie, no nie moje, przecież tak Chrystus patrzy na nas. Ale ono jest tym nieodrzucaniu człowieka równocześnie wymagającym. On nie ustąpi z tego. On nie ustąpi.
1: Kardynał Macharski był znany z serdeczności w kontaktach z wiernymi, a także z poczucia humoru i dystansu do siebie. Krakowianie zapamiętali go, jak rozmawiał z nimi podczas spacerów, a także stał pod oknem papieskim przy Franciszkańskiej w czasie odchodzenia Jana Pawła II. Natomiast o śmierci kardynała 2 sierpnia 2016 roku oznajmił dzwon Zygmunta. Marcin Biborski, dzwonnik, mówił ze wzruszeniem o tym szczególnym pożegnaniu.
7: To był nasz krakowski tata. To był człowiek otwartych drzwi. I myślę, że myśmy dzwonili mu dzisiaj tak, żeby ta jego dusza wędrowała do nieba w koncercie. Chwila zadumy należy się w momencie, kiedy będziemy składać ciało świętej pamięci kardynała. A dzisiaj myśmy mu po prostu zagrali.
1: Kardynał Franciszek Macharski został pochowany 5 sierpnia na Wawelu w krypcie biskupów krakowskich. Za zasługi na rzecz współpracy polsko-francuskiej kardynał otrzymał najwyższe francuskie odznaczenie, order oficera Legii Honorowej. Z kolei za działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego hierarcha został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi z gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W 2012 roku Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu nagrodę honorową Świadek Historii. Teraz wracamy jeszcze do uroczystości pogrzebowych księdza profesora Andrzeja Szostka, wybitnego filozofa i etyka, wieloletniego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz bliskiego przyjaciela papieża Jana Pawła II. Odbyły się one w Lublinie w kościele parafialnym pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Miałem okazję znać księdza profesora. To była legendarna postać, mówił marianin ksiądz Stanisław Kosiorowski.
8: Był genialny, jeśli chodzi o przekazanie wiedzy. Serce miał gołębie, naprawdę. Tracimy człowieka wielkiej klasy. On przekazywał po prostu, co znaczy być człowiekiem, jak postrzegać Pana Boga. To było coś niezwykłego. Potrafił nas jakoś tak pobudzić do tego, że życie jest po prostu piękne. Życie człowieka, żeby dziękować Panu Bogu za dar życia.
1: To wielki autorytet moralny i osoba, która bardzo silnie wpływała na budowanie prestiżu Lublina jako miasta akademickiego, mówił natomiast prezydent miasta Krzysztof Żuk.
9: Był znakomitym naukowcem, osobą rozpoznawalną w środowiskach naukowych. Przede wszystkim podkreślić należy jego mądrość, skromność i wrażliwość, ale również taką cechę, która dzisiaj szczególnie jest istotna i ważna. Prezentował postawę dialogu i szacunku do drugiego człowieka. Jeśli oceniać go w tych kategoriach, to honorowy obywatel Lublina był wyrazem wdzięczności za to właśnie, że taki był.
1: Ksiądz Andrzej Szostek został pochowany w mariańskiej kwaterze cmentarza przy ulicy Unickiej w Lublinie. Przedłuży się proces biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, oskarżonego o to, że zbyt późno powiadomił organy ścigania o podległych mu dwóch księżach pedofilach. Biskup Jerz nie przyznaje się do winy. Obrońcy przekonują, że o nieobyczajnym zachowaniu księdza Stanisława P. wiedziała nie tylko tarnowska kuria, ale już w 2003 roku także kuratorium oświaty. Miał je o tym poinformować dyrektor szkoły w Woli Radłowskiej, w której ksiądz P. molestował chłopców. Proces biskupa tarnowskiego miał się już kończyć, ale obrońcy wnieśli jeszcze do sądu o poszukanie w archiwum Ministerstwa Edukacji listu od dyrektora szkoły, który miał informować resort o księdzu pedofilu, wyjaśniał adwokat Paulina Majtkowska.
10: Naszą rolą jest dopilnowanie tego, żeby wszystkie okoliczności w tej sprawie zostały zweryfikowane. Jak widać, no to jednak informacje do tych instytucji oświatowych już w latach 2000 wpływały, bo tutaj też trzeba mieć na względzie, że na takich organach tak naprawdę od samego początku, już w latach 2000 spoczywał obowiązek poinformowania policji o takich przestępstwach, które są ścigane z urzędu, które są związane właśnie z działaniami tych instytucji, czyli tutaj mamy szkoły, czyli tu mamy właśnie kuratorium oświaty.
1: Po nowelizacji od połowy 2017 roku każdy, kto ma wiedzę na temat przestępstw seksualnych wobec dzieci, ma obowiązek to zgłosić. Biskup Tarnowski nie przyznaje się do winy, wyjaśniał przed sądem, że zgłosił sprawę do prokuratury po weryfikacji w ramach procedur kościelnych oraz poinformowaniu Watykanu. Pokonają 500 kilometrów, by pomodlić się przed wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Kilkuset pątników wyruszyło sprzed białostockiej katedry w jubileuszowej 40. pielgrzymce na Jasną Górę. Wiele osób wraca na modlitewny szlak, tęskniąc za wyjątkową atmosferą tych dni.
11: Idę już 11. raz, ale jeden dzień idę w tym roku. Chociaż tyle, a może aż tyle. Jest duch, taki pozytywny czas, takie rekolekcje w drodze. W grupie jest taki rytm.
12: Po raz trzeci do Matki Bożej na Jasną Górę.
13: Podziękować za to, co mamy, co otrzymujemy.
12: I wymodlić łaskę na następny rok. Czy jest ciężko? Nie.
13: O tym się nie myśli. Jak się jedzie, no to masz jakieś intencje, to schodzi na drugi plan. To jest urlop, kiedy niektórzy jeżdżą sobie na wakacje, gdzieś odpocząć, a ja sobie duchowo dostaję tego powera. Ktoś pije tigera, a my żyjemy Matko Bosko i nas ona prowadzi.
14: Za dzieci, za wnuków, za ich pomyślność, za dobre życie, za wiarę w Boga. Jest ich intencji niesamowicie dużo.
15: Będziemy ten pokój i to dobro nieśli przez całą naszą kochaną Polskę przez 14 dni, przez prawie 500 kilometrów.
16: Kierownik pielgrzymki, ksiądz Tomasz Owsiejko.
15: Na Jasnej Górze myślę, że nas około 300-400 powinno dojść. W tym roku jest bardzo fajnie, bo około 30% to w ogóle idzie pierwszy raz. I to bardzo budujące jest, że młodzi ludzie nie chcą siedzieć w domu przy telefonie czy przy komputerze, tylko wyruszają z nami na ten pątniczy piękny szlak.
1: Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę tuż przed wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia. Wtedy w częstochowskim sanktuarium odbywają się uroczystości odpustowe, które przyciągają rzesze pielgrzymów z całej Polski. Teraz dwudniowe uroczystości ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej i męczenników ziemi podlaskiej w domu zakonnym świętej Katarzyny. W podlaskich Zaleszanach zebrali się prawosławni wierni z całego regionu. Wielu przyszło pieszo z Bielska Podlaskiego i Hajnówki. A zaleszańska ikona Bogu Rodzicy nawiązuje do lokalnych wydarzeń z 1946 roku, kiedy żołnierze oddziału podziemia niepodległościowego podpalili wieś i zamordowali 16 osób, w tym kilkoro dzieci. Dla pielgrzymów to ważne miejsce.
17: Upamiętnienia naszych przodków. Trzeba podziękować Matce Boskiej za to, co przeżyliśmy, za to, że nas ochraniała, nam pomagała i modlić się za dzieci i o naszą przyszłość.
18: Tu ludzie ginęli za wiarę i my jesteśmy im winni, żeby o nich pamiętać, żeby tu przyjeżdżać.
19: Pierwszy raz szłam w pielgrzymce ze względu na ikonę i też na historię męczenników podlaskich.
20: Jesteśmy tutaj pod opieką świętej Katarzyny i świętych męczenników. Wśród tych świętych męczenników są dzieci.
21: Pochodzę ze wsi, w których było podobna historia, bo moja babcia przeżyła atak Burego i zdążyła uciec, ona była akurat ze wsi Zanie. Cała ta historia męczenników podlaskich dla mnie jest bardzo bliska.
1: Żeński klasztor w Zaleszanach powstał w 2007 roku. Pomoc można świadczyć cały rok, nie tylko zimą. Przykładem jest Kuchnia Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie, która teraz zachęca do podzielenia się nadmiarem sezonowych warzyw. Posłużą one do przygotowania przetworów na zimę. Ostatnio od darczyńców dostaliśmy ogórki, mówi wolontariuszka Anna Wypuszcz.
22: W tej chwili są ogórki do kiszenia przygotowane, częściowo już trochę jest zrobionych. No i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej było. Cukinie można zakonserwować, można zakisić, pomidory na przecier, buraczki jak są małe, to też można zakonserwować, żebyśmy mieli później do jakiegoś obiadu dla ludzi do drugiego dania. No i fasolki można też, wiadomo, do słoików. No mrozimy marchewkę, pietruszkę, żeby nic nie zmarnowało się, żeby to wszystko wykorzystać.
1: Co roku zimą z posiłków przygotowanych w Kuchni Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie korzysta dziennie około 250 osób.

0: Fata. Otwórz się na słowo.
1: To okazja do modlitwy i wspomnień o walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim. Mówili powstańcy warszawscy, którzy wzięli udział w mszy na Placu Krasińskich. Uroczyste nabożeństwo odprawione zostało w przeddzień 82. rocznicy wybuchu walk o Warszawę. Sanitariuszka Hanna Zawistowska-Nowińska mówiła, że przyszła na uroczystość, by pomodlić się za wielu przyjaciół, którzy nie doczekali wolności.
2: I koledzy, i koleżanki, i mój ojciec, i mój brat, dużo tych jest.
3: Poległo, zginęło?
2: Tak, niekoniecznie w powstaniu, bo i przedtem jeszcze w 1939 roku. To było okropne. Ja pamiętam, że brat podszedł do mnie i mówi: Hanka, my się już nigdy nie zobaczymy. I to było prawda. Ja już go więcej nie zobaczyłam.
1: Henryk Piotrowski, pseudonim Edward, podkreślał, że nabożeństwo na Placu Krasińskich jest dla niego zawsze niezwykle ważną częścią obchodów rocznicy wybuchu powstania.
4: To jest dla mnie oczekiwany symbol pamięci, o którym nie wolno nam zapomnieć. I musimy to, dokąd Bóg nam zezwala żyć, żeby tę tradycję utrzymywać, rozpowszechniać. No. Myśl o kolegach, z którymi wspólnie walczyło się. Dzisiaj wspominam, pada myśl, biegnie do nich.
1: Po nabożeństwie powstańcy i tłumy mieszkańców Warszawy wzięli udział w uroczystym apelu pamięci. A teraz już diecezja opolska. Dzisiaj odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej w Prudniku-Lesie. Centralnym punktem uroczystości będzie suma odpustowa o godzinie 11:30 pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. Poprzedzi ją przywitanie pielgrzymów i modlitwa różańcowa o 11:00. W programie także o godzinie 15:00 koronka do Miłosierdzia Bożego z konferencją oraz nieszpory z błogosławieństwem. Po mszy świętej przerwa na poczęstunek. Dzisiaj także 24. Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów na Górę Świętej Anny. Początek o 9:00 w Grocie Lurdzkiej. Jej centralnym punktem będzie msza święta sprawowana o 11:30 pod przewodnictwem ojca Dymitra Żeglina. Podczas pielgrzymki odbędzie się zbiórka, z której dochód zostanie przeznaczony na dokończenie budowy drugiej studni głębinowej w Togo i dofinansowanie Fundacji Tobiaszki z Wrocławia. Dewocjonalia, szpilki, guziki, wiele innych przedmiotów znalezionych podczas badań prowadzonych w opolskiej katedrze przeszło już konserwację. Każdy przedmiot, który nadawał się do takiego procesu, został już oczyszczony, pozbawiony patyny. Dzięki temu widać wszystkie informacje, które zostały na nich zawarte. Jak się okazuje, zbiór ponad 1000 szpilek pochodzących z końca XVI, XVII i XVIII wieku jest obecnie najliczniejszą kolekcją w Europie. Mamy wspaniale zachowane okucia trumienne, mówi dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, archeolog z Uniwersytetu Opolskiego i kierownik badań archeologicznych na opolskim ostrówku i w katedrze.
5: Wspaniale zdobione, takie XVII-wieczne, z elementami sztuki tej grobowej. Natomiast drugą kategorią to oczywiście są szpilki, które mamy już ułożone w typach. Wiemy, że jest to zbiór, jeden z największych zbiorów w Europie. Mamy ich ponad 1200. Takim liczniejszym drugim jest 572 szpilki znalezione w Anglii.
1: Wśród zebranych zabytków jest także dużo paciorków czy medalików. One też świadczą o kulturze duchowej. Dewocjonalia były zachowane niemal przy każdym pochówku, dodaje Magdalena Przysiężna-Pizarska.
5: Z tych takich bardziej interesujących przedmiotów, no to oczywiście fragment zachowanego zegarka słonecznego, też zdobionego takiego kieszonkowego, który jest ewenementem. No i oczywiście tabliczka tynowa, na której został wygrawerowany napis. On jest związany z imieniem i nazwiskiem osoby spoczywającej, oczywiście z datą urodzenia i datą śmierci. Wiemy, że ten pan miał na imię Ignacy, zmarł w 1737 roku, tutaj w Opolu został pochowany w kryptach. Już wiemy, że był to poczmistrz.
1: Teraz badacze będą analizować każdy przedmiot, żeby opracować końcowe sprawozdanie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz Opolskiej Kurii. W przyszłym roku wszystkie te zabytki zostaną oddane do wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zdecyduje, czy trafią one do Muzeum Diecezjalnego i na wystawę do katedry, wyjaśnia Magdalena Przysiężna-Pizarska. Przygotowane zostaną również publikacje zawierające zdjęcia i opisy zabytków znalezionych w opolskiej katedrze. Cztery parafie i organizacje otrzymają dofinansowanie z powiatu strzeleckiego na prace konserwatorskie oraz budowlane przy zabytkach. Samorząd przeznaczył na ten cel 80 tysięcy złotych. Często są to zabytki sakralne. W tym gronie znalazł się również dach zabytkowej szkoły w Grodzisku, mówi Waldemar Gajda, starosta powiatu strzeleckiego.
3: Staramy się utrzymać tą przeszłość w takiej odsłonie, w jakiej mogą ją zobaczyć następne pokolenia. Są to renowacje obrazów, są to renowacje portali.
1: Dotacje na renowację trzech obrazów w kościele w Olszowej odebrał ksiądz Józef Żyłka, proboszcz parafii Klucz.
6: To jest kontynuacja, bo już od kilkunastu lat restaurujemy najpierw sam kościół, a potem obiekty, w tym znajdujące się niedawno, odrestaurowaliśmy ołtarz główny, ołtarze boczne, a te obrazy są takim uzupełnieniem do tego kościoła.
1: Ponadto parafia świętych Szymona i Judy Tadeusza w Szymiszowie otrzymała fundusze na renowację portalu wejściowego do kościoła. Z kolei parafia świętego Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich przeprowadzi remont ogrodzenia cmentarza parafialnego od strony ulicy Opolskiej. Prowadzimy rozmowy na temat zmiany miejsca koncertu Padre Guillerme, informuje rzecznik opolskiej kurii diecezjalnej ksiądz Joachim Kobienia. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz opolskiej katedry 4 września. Zainteresowanie jest ogromne, komplet około 5 tysięcy wejściówek już się rozszedł, a zapotrzebowanie nie zmalało. Miejscem idealnym byłaby nasza opolska i taka arena, potwierdza domysły ksiądz Kobienia.
7: Jest to nasz stadion opolski, ale to jeszcze jest trochę odległe, ponieważ choćby scena czy techniczne różne rozwiązania muszą być spełnione i nie jest to tak łatwo, tym bardziej, że czas jest dość krótki.
1: Padre Guillerme, duchowny i twórca muzyki elektronicznej, grał m.in. na Światowych Dniach Młodzieży. Opolski koncert nasza redakcja objęła patronatem medialnym. Ksiądz Andrzej Anderwald, diecezjalny duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych, zaprasza do udziału w pielgrzymkach mniejszości niemieckiej, które odbędą się 9 sierpnia do Wambierzyc, 19 września do Zlatych Chor i 7 listopada do Trzebnicy. Wyjazdy autokarowe na te pielgrzymki organizuje Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza do udziału w 51. pielgrzymce opolskiej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 16-22 sierpnia.
8: Przed nami kolejna, a zarazem wyjątkowa, bo jubileuszowa, pierwsza opolska pielgrzymka na Jasną Górę. Już 50. raz będziemy wyruszać, jak zawsze, strumieniami. Te pierwsze z Nysy, z Prudnika, z Kietrza, z Ligoty Turawskiej już w niedzielę, 16 sierpnia. Większość świętego Jacka w poniedziałek, a 18 sierpnia te strumienie, które idą z Kluczborka i z Kędzierzyna. Chcemy ruszyć, jak zawsze, z wdzięcznością Panu, ale w tym roku będzie to niewątpliwie jakiś taki dominujący akcent, no bo jubileusz skłania nas do obudzenia pamięci wielkich dzieł Boga, które dokonał w tych 50 latach na tych pielgrzymich szlakach na rzecz naszych serc, naszych rodzin, całej wspólnoty diecezjalnej. Chcemy też polecić Panu Bogu tych, którzy kiedyś pielgrzymowali, którzy organizowali tę pielgrzymkę przez te wszystkie lata, którzy teraz uczestniczą. Chcemy modlić się za wszystkich dobrodziejów całego dzieła. Chcemy pamiętać o wszystkich, którzy w różnych służbach kształtowali tę pielgrzymkę przez lata. No i oczywiście będziemy pamiętać o zmarłych pielgrzymach i o wszystkich, którzy z nami pielgrzymowali przez te lata i którzy z różnych powodów już z nami pójść nie mogą. Będzie to więc czas dziękczynienia, budzenia pamięci. Zachęcam też, by zredagować może jakieś wspomnienia z tych 50 lat. Jest taka myśl, żeby potem też wydać jakąś małą książeczkę dla naszych potomnych, można powiedzieć. ale pielgrzymka nigdy też, i nawet jubileuszowa, nie kończy pielgrzymowania dalszego i przede wszystkim przed nami jest dalsze życie, funkcjonowanie Kościoła, więc będzie też oczywiście wiele takiego powierzenia Panu Bogu całego Kościoła i tych różnych naszych intencji. W szczególności będziemy się modlić jak zawsze w ogóle o dobro, duchowy rozwój całego opolskiego Kościoła, misyjną dynamikę tego naszego Kościoła. Chcemy też prosić wiele o żywą wiarę w naszych sercach, zwłaszcza też o tę wiarę żywą w sercach dzieci, młodzieży, o jak najlepszy przekaz wiary w naszych rodzinach. Będziemy też prosić o pokój serc w rodzinach, a także w całym świecie. No i będziemy też wiele się modlić o takiego ducha misyjnego zaangażowania, a intencją taką szczególną jest wołanie o powołania. O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do najróżniejszych posług w Kościele i funkcji, a także do sakramentalnego małżeństwa. Cóż, wierzycie, że do tego chcę tylko, żebyśmy naprawdę poszli z takim otwartym sercem i z taką troską o to, aby przede wszystkim był to czas odnowienia przymierza każdego z nas osobna z Bogiem.
1: Tegorocznej jubileuszowej pielgrzymce przyświeca hasło Uczniowie Misjonarze, a więcej informacji w specjalnej zakładce Pielgrzymka na stronie internetowej opolskiej diecezji. Duszpasterstwo Młodzieży Ławka zaprasza młodych od 16 roku życia do udziału w diecezjalnym wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży 2027, które odbędą się w Seulu. Planowany jest wspólny wylot uczestników z całej diecezji, udział w dniach w diecezjach i centralnych wydarzeniach z papieżem, a także kilkudniowy pobyt po zakończeniu spotkania. Wyjazd zakłada wspólne przeżywanie Eucharystii, integrację oraz przygotowania formacyjne odbywające się od listopada w różnych częściach diecezji. Zapisy prowadzone są na stronie www.ławka.org w zakładce Seul 2027. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Niedzielna loża w Radiu Opole.
1: W niedzielnej loży radiowej wita Państwa bardzo serdecznie Joanna Matlak. Dzisiaj porozmawiamy o uderzeniu rakiety pod Lublinem. Będziemy z tego zdarzenia wyciągać wnioski, a w drugiej części programu przyjrzymy się nastrojom antyukraińskim w Polsce. W studiu są ze strony rządzącej poseł Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marcin Oszańca, PSL.
3: Dzień dobry, witam.
1: Sławomir Gradzik, Nowa Lewica.
4: Dzień dobry Państwu.
1: I strona opozycyjna, pani Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dzień dobry Państwu. Dzień
1: Daniel Szkarupski z Ruchu Narodowego, z Konfederacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: I Grzegorz Sapała z partii Razem.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to zaczynamy od tej rakiety, Szanowni Państwo. W nocy z 29 na 30 lipca jedna z rosyjskich rakiet CH-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia, to jest gmina Turobin, województwo lubelskie, 100 kilometrów od naszej granicy, dodam. Uruchomiono syreny alarmowe, nikt nie został ranny, rakieta nie uderzyła w żaden budynek, tylko w pole, tak jak wspomniałam. No i mam kilka wypowiedzi na ten temat. Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, tak powiedział nazajutrz następnego dnia premier Donald Tusk. Pilot myśliwca F-16 podążał za rosyjską rakietą i był gotowy do jej zestrzelenia, gdyby pocisk zmierzał dalej na zachód. To z kolei wypowiedź wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka powiedziała, że w związku z informacją o możliwym zagrożeniu, która wpłynęła z Centrum Operacji Powietrznych, zgodnie z procedurą natychmiastowo włączono sygnały alarmowe i poinformowano państwowe media. Mam też wypowiedź pani sołtys Tarnawy Kolonii, pani Maria Daniłowska powiedziała tak, że mieszkańcy liczą na wyjaśnienia rządu i służb, bo nie czują się bezpiecznie. No i zadaje pytanie, dlaczego rakieta wleciała aż 100 kilometrów w głąb kraju. No i tutaj pojawiają się takie zarzuty, że zabrakło tego komunikatu RCB. Marcin Kierwiński zapowiedział, że po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dane zagrożenie dotyczyło. I tutaj jeszcze jedna wypowiedź znowu rzeczniczki MSWiA, która była dopytywana, czy właśnie dodatkowo nie powinien być ten alert RCB wysłany. Powiedziała, że został wstrzymany w związku z odwołaniem zagrożenia przez Centrum Operacji Powietrznych. Więc Szanowni Państwo, co zadziałało, co nie? Czy nie mogliśmy wcześniej pewnych sytuacji przewidzieć? Jak Państwo to oceniają? Kto zacznie? Pan wojewoda, proszę bardzo. Sławomir Gradzik, Nowa Lewica.
2: Proszę Państwa.
1: Dwie minutki.
2: Sytuacja na Lubelszczyźnie, która miała miejsce parę dni temu. Pocisk CH-111 przeleciał granicę Polski, granicę ukraińsko-polską na Lubelszczyźnie. Sytuacja była od samego początku monitorowana, ale myślę, że zacząć należy tutaj od tego, że pocisk był uzbrojony, przeleciał przez przestrzeń, wdarł się w przestrzeń publiczną Polski. Monitorowany był przez cały czas przez służby nasze Wojska Polskiego. Od momentu przelecenia granicy sytuacja była cały czas monitorowana i tutaj nie było żadnej możliwości, żeby pocisk nie był w jakiś sposób zagrożeniem dla Polaków. Służby, które były monitorowały tą całą sytuację, zdecydowanie cały czas leciały za F-16, leciały za tym pociskiem, bo służby F-16 były postawione od momentu tak naprawdę zrobienia się czerwonej strefy na Ukrainie, od godziny 12. F-16 były postawione w stan gotowości. Pocisk przeleciał w granicach godziny 15. To była sytuacja, która pozwoliła na to, żeby dowódca sił zbrojnych, który monitorował ten cały lot, miał możliwość zadecydowania, czy ten pocisk będzie zeszczelony, czy nie będzie zeszczelony. Decyzja pilota była taka, że ten pocisk nie został zestrzelony ze względu takiego, że nie było takiej potrzeby i było to większe zagrożenie dla lokalnej społeczności na dole. I dzisiaj właśnie po zmianach pewnych procedur w tamtym roku w Wojsku Polskim, że właśnie zaniechano pewnych procedur papierowych, dowódca akurat jednostki F-16 mógł sam podjąć taką decyzję. I taką decyzję podjął. Uważam, że bardzo słusznie, nikt nie zginął. Pocisk spadł na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To jest przerwana przestrzeń publiczna i przekroczenie granic strefy NATO. Federacja Rosyjska dość mocno naruszyła naszą suwerenność.
1: I tutaj nota dyplomatyczna się pojawiła dla rosyjskiego ambasadora. Panie wojewodo, żebyśmy wszyscy zdążyli. Marcin Oszańca, PSL. Panie Marcinie.
3: Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wszystko zadziałało. Na pewno pod kątem ochrony bezpieczeństwa naszych granic, Polski, Polek, Polaków, życia, zdrowia, tak. Ministerstwo Obrony Narodowej, polskie wojsko spisało się na medal. Zarówno poderwanie maszyn o godzinie 2, kiedy tylko pojawiło się zagrożenie, później śledzenie tej rakiety, identyfikacja jej, bardzo szybka reakcja na miejscu i też wizyta premiera Donalda Tuska, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra Marcina Kierwińskiego na miejscu. Nie trwało to 131 dni, jak pamiętamy sytuację z rakietą pod Bydgoszczem. Co do kwestii informowania mieszkańców, no, z każdej sytuacji należy wyciągać wnioski. Jeżeli zabrakło, jeżeli mieszkańcy czują, że zabrakło komunikatów RCB, to trzeba zmienić procedury. Natomiast momentalnie zostały uruchomione syreny, tylko że w tym momencie już nie było niebezpieczeństwa, bo rakieta na szczęście uderzyła w miejsce, które nie było zaludnione, nie wyrządziła żadnej krzywdy w mieniu, w życiu, w zdrowiu. Decyzja, to jest decyzja pilota. To nie politycy pociągają za spust, politycy są od tego, żeby zapewnić warunki polskiej armii, polskiemu bezpieczeństwu. Dlatego też wrócę do ważnego wątku programu SAFE, bo po to były te pieniądze krytykowane przez opozycję, niesłusznie krytykowane przez opozycję. Po to jest skuteczny program modernizacji sił zbrojnych, które zostało zapoczątkowane przez opozycję, a dzisiaj nagle jest wielka amnezja. Po co środki na zbrojenia, po co środki na obronność? Krytykowane są działania ministerstwa, krytykowane są działania polskiego rządu, który wydaje rekordowe kwoty na bezpieczeństwo. To jest

0: rosyjska. I to o tym trzeba pamiętać. Ta rakieta wleciała z Rosji. Ja wiem, że cokolwiek się nie wydarzy, to jedna z drugą Konfederacja zaraz obarczy winą Ukrainę. Natomiast trzeba pamiętać, że dopóki Ukraina walczy, dopóty tej wojny nie ma u nas w Polsce. Dopóty jesteśmy bezpieczni, bezpieczne są nasze rodziny, bezpieczny jest los Polek i Polaków.
1: Dziękuję. Idziemy dalej. Daniel Szkarupski, Ruch Narodowy. Czy wszystko zadziałało? Co trzeba poprawić, panie Danielu?
2: Znaczy tak, zacznijmy od tego, żebyśmy wiedzieli do końca, o czym mówimy, czyli ten pocisk CH-101, to jest taka głowica konwencjonalna, CH-102 to już jest ładunek jądrowy, żebyśmy mieli taką świadomość, gdyby ta rakieta spadła gdzieś tutaj koło stacji, w której się znajdujemy, to już by nas nie było, tego budynku i kilkunastu dookoła. To jest 400 kg ładunku, zasięg liczony już nie w setkach, a tysiącach kilometrów, i takie coś by leciało 100 kilometrów w naszą granicę. Co zadziałało.
1: Poza naszą granicę. W głąb kraju. No,
2: w głąb naszego kraju, w naszą granicę. Tak. I co zadziałało? No, reakcja sojusznicza polskiego wojska jak najbardziej w porządku, czyli awaksy, wszystko. Mieliśmy informacje o tym, że coś takiego się zbliża. Pocisk był monitorowany, poderwane zostały myśliwce. Natomiast my nie mówimy tutaj o jakimś zabłąkanym szachedzie, tylko o potężnym pocisku. I prawdziwa tragedia zaczęła się, gdy ten pocisk spadł już na ziemię. Po pierwsze, wedle informacji, które dostępne były w mediach, nie było syren alarmowych przed wybuchem, nie było ostrzeżenia przed tym pociskiem, tylko gdy on już spadł. Alertu RCB, jak tu już było powiedziane, nie było. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że budzimy się w nocy obudzeni wybuchem, syreny wyją 5 minut po, nie wiadomo, czy leci kolejna rakieta, czy nie. W poradniku bezpieczeństwa, który mam ze sobą, na stronie 20 jest taka informacja, żeby włączyć radio bądź telewizję. No, żeby słuchać komunikatów. Jakich komunikatów o 3 nad ranem można słuchać? Co, ludzie mieli obejrzeć powtórkę Teleekspresu czy jakiejś innej propagandówki, która im wmawia, że jesteśmy super przygotowani na wojnę z Rosją? No, jeśli mówimy o jakieś pierwsze reakcje, to pojawiły się one rano. Ktoś wpadł na genialną propozycję, żeby wysłać do wszystkich link z poradnikiem bezpieczeństwa i tym samym doprowadził do ataku DDoS na nasze serwery rządowe, na infrastrukturę krytyczną. To był Marcin Kierwiński, jak się później sam przyznał. I w tej sytuacji pan Kierwiński w ogóle powinien zostać zdymisjonowany. Już nie, że mógłby się sam podać do dymisji, bo to by było jakieś rozwiązanie honorowe, że no źle zrobiłem, jestem niekompetentny, podaję się do dymisji. On powinien z hukiem po prostu wylecieć, z takim hukiem, jak spadła ta rakieta. Ale okay, Donald Tusk dziękuję. Tego oczywiście
1: będzie druga
2: nie
1: kolejka,
2: zrobi.
1: Panie Danielu, dobrze? Bardzo proszę, pani Ewa Przystajko.
3: Chciałabym zacząć, odnieść się tutaj do słów pana z PSL-u. My nie krytykujemy zbrojenia Polski, tylko sposobu finansowania tych zbrojeń. To tak w woli wyjaśnienia.
0: Ale w Korei dwa razy droższe kredyty były okej. Okay. Ja to okej, okay, rozumiem. Czyli drożej zapłacić można, taniej nie.
1: Szanowni Państwo, nie o finansowaniu. Nie,
3: czasami tak, bo ten sprzęt był dostarczony bardzo szybko, tak?
0: Mhm. No, polski to sprzęt czasami produkowany w polskich zakładach zbrojnych PGZ tu jest gorszy niż koreański.
3: Nie, jest dobry, no ale nie byliśmy przygotowani jeszcze, żeby go mieć natychmiast, prawda?
0: Ale
3: dalej
0: ja
3: nie mamy,
0: tego,
3: dalej nie mamy przygotowanych linii produkcyjnych.
1: Bardzo proszę, pani Ewa, przystajko.
3: Tak, jakbyśmy tego chcieli. Rakieta wleciała. Ja mam spore zastrzeżenia do konferencji prasowej premiera, bo śledztwo trwa, ale oni już wiedzą wszystko. No to generalnie po co nam to śledztwo, skoro wychodzi premier i mówi, że rakieta była balistyczna i manewrująca. No to mamy albo diesla na benzynę? No powinien wiedzieć. Z tyłu za nim stoi Kosiniak-Kamysz, który nawet go nie poprawił. Minister obrony. Po czym mówią, że wiedzą, co spadło i skąd spadło. No to jest jedno. Druga sprawa, do której musimy się przygotować i tutaj chciałabym, żeby to było wyjęte spoza sporu politycznego, to tak jak tutaj mówił pan z Konfederacji, to powiadamianie nie działa tak jak trzeba. Syreny wyją, jak strażacy OSP ściągają kotka z dachu, syreny wyją, jak jest plama oleju i syreny wyją, jak leci pocisk. To albo powinniśmy dodatkowo, no mamy to zagrożenie od niedawna, jest ono stosunkowo nowe i powinniśmy albo inny sygnał syreny zaproponować, albo to z tymi alertami skomunikować, żeby te alerty wyjaśniały dodatkowo,
1: skąd ta
3: czym
1: syrena,
3: jest to zagrożenie, jak

0: jaki jest rodzaj tego zagrożenia. Bo ludzie już często gęsto bagatelizują te alerty ECB, których przychodzi mnóstwo, a to burza, a to deszcz, a to upał, a to wyłączmy piecyki i szczerze mówiąc nie mają one już takiej wagi, jak mieć powinny, więc powinniśmy się zastanowić, jak poprawić informowanie o tego typu zdarzeniach, bo one są poważne. To jest kolejny pocisk, to były wcześniej balony niby przemytnicze, tak? Ale pomyślmy sobie, gdyby te ładunki w tych balonach zawierały nie tylko papierosy, ale wiemy, że Rosja ma broń biologiczną, chemiczną. Musimy się zastanowić, jak to wszystko poprawić, te procedury. Te zagrożenia są stosunkowo nowe i oczywiście to powinno być wyjęte spoza sporu, bo bezpieczeństwo obywateli powinno być wyjęte natychmiast spoza sporu.
1: Pan Grzegorz Sapała, Partia Razem.
2: Tak, dziękuję
1: bardzo. Co do poprawy?
2: Może zacznijmy, bo to jest trudna dyskusja, od uporządkowania faktów. Po pierwsze, nie rozmawialibyśmy o tej sytuacji, gdyby nie Rosja. To Rosja wciąż dokonuje, że tak, zbrodniczego ataku na Ukrainę, to Rosja morduje tam kobiety, dzieci i ludność cywilną. Więc to Rosja budzi nas w środku nocy tymi wszystkimi wydarzeniami i to zawsze warto podkreślać, że ta sytuacja się nie zmieni, póki Rosja nie zostanie pokonana. Natomiast wnioski, które należy z tego wyciągnąć. Jest kilka właśnie bardzo niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi o sytuację z wysyłaniem alertu RCB. Najbardziej niebezpieczna tutaj dyskusja, która ona dotyka tego zagadnienia, wynosi się z tego, kiedy właśnie jest ten alert wysyłany. Bo to dobrze, że on jest wysyłany, kiedy jest burza. To dobrze, kiedy jest informacja, że coś się dzieje, to jest ten alert wysyłany. Powinniśmy z niego korzystać jak najczęściej i jak najszerzej właśnie w każdej sytuacji, która tego wymaga. Natomiast sytuacja, w której w Polsce spada rakieta, a tego alertu nie ma, sytuacja, w której w Komorzynie woda jest zatruta, a tego alertu nie ma, budzi bardzo duże wątpliwości, bo dlaczego on nie został wysłany? Dlaczego tutaj ktoś w pewien sposób zaczyna grać z bezpieczeństwem Polaków, ponieważ co, nie opłaca się? Przypominam, alert RCB nie kosztuje państwa złotówki. To jest coś, co wynika po prostu z ustaw prawnych i po prostu można z tego korzystać w każdej sytuacji, wymaga to tylko wyłącznie decyzji. Decyzji tutaj politycznej, więc pytanie właśnie o...
0: Pani rzecznik poprzednio się tłumaczyła, że nie chciała wywołać paniki, no ale...
2: Każda decyzja polityczna, i tutaj pani Ewo, że tak powiem, wykorzystam swój czas, wymaga odwagi. I tutaj właśnie o odwadze będziemy też trochę rozmawiać, bo zastanawiam się, skoro decyzje na przykład na szczeblach regionalnych podejmują wojewodowie, tak? Bo to wojewodowie czasami z porozumieniu ze sztabem kryzysowym wysyłają zapytania, kiedy wysyłać alert RCB, a kiedy nie. Dlaczego go nie wysyłają? Czy to może po stronie tutaj rządowym jest element, który, że tak powiem, decyduje tutaj o błędach? Natomiast odnosząc się już tutaj bezpośrednio też do dyskusji, bardzo zaskoczyła mnie element, w którym pan tutaj marszałek wojewódzki zwrócił uwagę. Zwrócił uwagę o tym, że to była decyzja pilota, jeżeli chodzi o oddanie strzału. To nie jest decyzja pilota w czasie pokoju. W czasie pokoju takich decyzje podejmują politycy. To politycy decydują, kiedy wydają się strzały, ewentualnie w porozumieniu ze sztabem generalnym. To w pewnym elemencie porównanie ze sztabem generalnym. Więc ja tutaj mam...
3: Polityk nie decyduje.
1: To za chwilę dyskusja.
2: Dobrze.
1: Natomiast Grzegorz, dwa zdania i kończę, dobrze? Bo...
2: Dobrze, mogę być niedoinformowany, jestem tak samo niedoinformowany.
1: Za chwilę dyskusja,
2: tak, jestem tak samo
1: niedoinformowany
2: jak ludzie, którzy nie dostali alertu RCB, żeby zachować po prostu bezpieczeństwo i słuchać kolejnych
1: komunikatów. Pan poseł Tomasz Kostuś w tej chwili na końcu cierpliwie czekał. Bardzo proszę, panie pośle.
4: Ja się boję państwa, w którym to politycy decydują o tym, czy zestrzelić rakietę, czy nie. O tym decydują generałowie, żołnierze, dowódcy, ci, którzy profesjonalnie odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. To tyle, jeżeli chodzi o wypowiedź mojego poprzednika. Opozycja ma prawo do tego, by krytykować rząd. Natomiast opozycja nie ma prawa, by wprowadzać chaos i zamieszanie i robić politykę na kwestiach bezpieczeństwa. Zwłaszcza w takim czasie, jakim jest wojna w Ukrainie. I po kolei. Sprawa pierwsza zasadnicza. Procedury, zarówno te operacyjne, jak i wojskowe, zadziałały. Państwo zdało egzamin. Jeżeli coś do końca nie zagrało, to kwestie informacyjne. To kwestie roli i zadań RCB, czyli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tak? O tym mówił premier, o tym mówił minister spraw wewnętrznych. Te procedury zostaną poprawione. Natomiast proszę pamiętać, że inne są procedury w czasie pokoju, inne są procedury w czasie wojny. Natomiast to bez wątpienia jest kwestia, jest obszar, który należy poprawić. I co do tego jest pełna zgoda, tak? Natomiast proszę pamiętać, że w stosunku do lat 2023, nastąpiła gigantyczna zmiana. Warto przypomnieć, że właśnie dzisiaj mija dokładnie 3 lata od incydentu w Białowieży. Przypominam, że 1 sierpnia 2023 roku wleciały w polską przestrzeń powietrzną na terytorium Polski dwa ciężkie, szturmowe, uzbrojone śmigłowce bojowe Białorusi. I latały przez ponad 10 minut nad trzema polskimi miejscowościami. I co zrobił wtedy Błaszczak? I co zrobił wtedy MON? Nic. Szanowni Państwo, pierwsze komunikaty po tym zdarzeniu były takie, że to jest złudzenie optyczne. Tak MON, tak rząd komunikował opinię publiczną. Tak? Dopiero wieczorem, wtedy kiedy poprzez media, niezależne media, wysypały się zdjęcia i filmiki z tym, jak helikoptery białoruskie lecące na bardzo niskiej wysokości, tak, penetrowały polską przestrzeń powietrzną, dopiero rząd zareagował, tak? Dzisiaj mamy zupełnie inne procedury. Dzisiaj zupełnie inaczej, dużo szybciej, dużo sprawniej reaguje rząd. Proszę to zestawić z tym, co się zdarzyło pod Lublinem. A więc sytuacja była monitorowana nie tylko w Polsce, ale już na terytorium Ukrainy, kiedy wiedziano, że trajektoria lotu sprawi, że ten pocisk być może doleci do Polski. Była pełna współpraca z Ukraińcami. Była pełna współpraca z dowództwem NATO. Zaraz po zdarzeniu, natychmiast na miejscu był premier, był wicepremier, był minister spraw wewnętrznych, była straż, była policja, było wojsko, były wszystkie służby, była pełna informacja. Zabrakło, o czym też należy informacji sobie tutaj wyraźnie powiedzieć, informacji do mieszkańców i to należy zmienić. I ten audyt tej informacji i ten audyt tego komunikowania już pan premier zlecił i to się zmieni. Natomiast, jeszcze raz powiadam, standardy tego, co było w latach 2015-2023 i dzisiaj są zupełnie, zupełnie inne.
1: To ja tylko uzupełniająco.
4: Dzisiaj, pani redaktor, pan premier, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych zarządzają kryzysem. A w 2015-2023 zarządzali chaosem i zarządzali kłamstwem i dezinformacją.
1: Mamy procedury na czas pokoju i na czas wojny. Może przydałyby się procedury, nie wiem, wymyślam teraz, na czas kryzysu. Bo jesteśmy w jakimś kryzysie, prawda? Nie jest to ani wojna, ani pokój. Być może takie procedury kryzysowe. Panie wojewodo.
5: Ja już tutaj się wtrącałem do pewnych wypowiedzi poprzedników. Procedury po części zostały zmienione, na przykład w wojsku, ze względu takiego, oczywiście, że aby nie było tej biurokracji niepotrzebnej, decyduje dowódca jednostki, która śledzi dany, w tym przypadku akurat, pocisk. I dowódca jednostki zadecydował, że tak po prostu się stało, jak się stało. On nie strzelał do tego pocisku wcześniej ze względu takiego, że wyważał najmniejsze skutki uboczne, żeby były po zestrzeleniu tego pocisku. Jeżeli wracamy do sytuacji monitorującej ten pocisk, należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na to, że pocisk, który został wystrzelony z Federacji Rosyjskiej, miał tak naprawdę na celu sprawdzić, jaka skuteczność jest naszych służb obronnych, jak reagujemy, jak się zachowujemy. To tak naprawdę jest jeden z kolejnych testów, jaki Federacja Rosyjska stosuje wobec nas. Dzisiaj należy, tak jak tu wcześniej mówili moi przedmówcy, że poza tutaj politycznymi sporami musimy znaleźć wspólny mianownik, bo dla nas i myślę, że dzisiaj koalicji rządzącej jest priorytetem, żeby Polska nie będzie nigdy wolna, jeżeli nie będzie wolnej Ukrainy.
1: Panie wojewodo, a w kwestii tej polityki informacyjnej,
5: tak jest.
1: Marcin Kierwiński mówi, że teraz po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni w ogóle, dlaczego ten alarm był, jakie było zagrożenie. Jeszcze druga rzecz, wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy zresztą przekazał, że komunikaty będą się pojawiały w aplikacji mObywatel. Tak. To jest wystarczające informowanie?
5: To znaczy tak, to jest kolejny krok, który możemy wprowadzić do pewnych uszczelnienia tych procedur. Mhm. Jeżeli my dzisiaj nie mamy żadnej informacji ze strony RCB, myślę, że to jest kolejny krok, który po prostu pozwoli na to, żeby korzystać
1: z mieszkaniec zrobi? No wejdzie w internet, a w internecie się dzieją różne rzeczy,
5: Pracujemy nad tym, był pierwszy krok, żeby był ten poradnik bezpieczeństwa. To jest krok, którym tak naprawdę zapoczątkował to, o którym poprzednicy w ogóle nawet nie myśleli. My to po prostu jako rząd robimy. Dzisiaj kolejnym krokiem, sprawdzeniem było właśnie parę dni temu wlot tej rakiety do Polski, że trzeba poprawić pewne procedury. Jeżeli, ja dokończę, jeżeli RCB nie powiadamia informacją SMS-em w ogóle ludności, czego brakowało i uważam, że to jest słuszny krok, to co powiedział Marcin Kierwiński i również to, co po prostu się zadzieje w mObywatelu, myślę, że to jest pierwszy, kolejny krok, który poprawi to bezpieczeństwo akurat w tym aspekcie.
1: Marcin Noszańca, PSL. mObywatel,
3: trzeba
1: SMS.
3: To też racjonalnie rozważyć, żeby nie dojść do takiego chaosu komunikacyjnego, żeby tych komunikatów z każdej strony nagle nie przyszło znowu nadmiarowo, a przede wszystkim używać oficjalnych środków komunikacji. RCB oczywiście, tak, SMS-y, mObywatel bardzo dobrze. No i rządowa telewizja, radio, też tam powinny być komunikaty, no bo w internecie każdy ma prawo napisać, co chce. Te wiadomości często są niepotwierdzone, a bardzo często też wykorzystywana przez Federację Rosyjską dezinformacja, farmy troli, możliwość hakowania, łatwego manipulowania informacjami, więc korzystanie tylko i wyłącznie z oficjalnych środków komunikacji, to powinno zadziałać. I tutaj też warto powiedzieć, że na kwestie bezpieczeństwa, powiedzmy pobocznego do Ministerstwa Obrony Narodowej, do armii, środki w SAFE też były przeznaczone. Niestety fatalna, i to trzeba to podkreślić wielokrotnie, szczególnie w takich sytuacjach, decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, zawetowanie ustawy SAFE spowodowała to, że dzisiaj te środki nie mogły trafić do Straży Granicznej, do policji, do służb odpowiedzialnych również za bezpieczeństwo Polek i Polaków. Oczywiście naprawiamy to, w inny sposób zostaną przekazane do tych służb, ale niestety one nie mogły pasować od początku, czy od maja, tylko musimy poczekać do przyszłego roku, żeby służby inne, mówię o wojsku, zostały również doposażone, również kwestię informacyjną. Bo dzisiaj wojna to nie jest tylko wojna konwencjonalna, ale również wojna cyfrowa, która może okazać się równie ważna, jak nieważniejsza niż ta wojna konwencjonalna.
1: Daniel Szkarubski, Ruch Narodowy. Czy te propozycje SMS po alarmie plus informacja w mObywatelu to wystarczy?
6: Znaczy, podejrzewam, że może to przynieść skutek odwrotny, bo będzie za duże przeciążenie. Dzisiaj obywatele, generalnie jako społeczeństwa szeroko rozumianego Zachodu, jesteśmy przebodźcowani i ilość tych powiadomień może zadziałać negatywnie. Ja uważam, że SMS z systemu RCB powinien wystarczyć w zupełności, tak, bo SMS to jest coś, co zawsze odczyta każdy obywatel, a nie każdy obywatel ma na przykład włączony internet, żeby się tam z mObywatelem połączyć, zwłaszcza w momencie, kiedy dzieje się sytuacja kryzysowa, a SMS powinien zawsze dotrzeć. Natomiast chciałbym się tutaj jeszcze odnieść do jednej kwestii z początku mojej wypowiedzi, a kwestia reakcji rządu Donalda Tuska i samego Donalda Tuska. Otóż pan premier podczas konferencji prasowej powiedział, że w związku z tym, że ta rakieta spadła na polskie terytorium, rozważa przekazanie kolejnych patriotów dla armii ukraińskiej. Jest to kontynuacja tej polityki, która zakłada, że to Ukraina będzie nam bronić, tylko szanowni państwo, cała ta historia z tą rakietą pokazuje, że jest wręcz odwrotnie. Ta rakieta przeleciała przez przestrzeń powietrzną Ukrainy. Dostaliśmy informację, no leci do was ta rakieta i radźcie sobie teraz z tą rakietą. No to jak my przekażemy wszystkie rakiety do patriotów, oni nie użyją ich, żeby zestrzelić te rakiety. Ale ja przepraszam, panu nie przerywałem, więc proszę mi pozwolić dokończyć. Więc jeśli my przekażemy kolejne rakiety do systemu Patriot na Ukrainę, a oni zgodnie ze swoim interesem narodowym nie użyją ich, żeby bronić Polski, jeśli nie będzie zagrażało to ich terytorium, to my znowu strzelamy sobie w kolano i nie powinniśmy czegoś takiego robić, absolutnie.
1: Dziękuję. Pani Ewa Przystajką w drugiej kolejce. SMS, mObywatel. Skupiamy się na tej polityce informacyjnej. Bardzo bym chciała, żebyśmy...
0: Dla mnie to jest nadal za mało. Ja jednak apeluję o jakąś zmianę sygnału, bo ja na przykład w nocy nie czytam SMS-ów. Mam wyciszone dzwonki, śpi obok mnie półroczne dziecko. W życiu nie przeczytam SMS-a, czy to będzie od męża, alert ECB, czy coś innego. Dodatkowo są jeszcze osoby, powiedzmy, starsze, wykluczone, nie umiejące do końca obsługiwać telefonów komórkowych.
1: I no to jak inaczej?
5: Możliwe, że
0: zmiana
5: taki...
0: sygnału, na przykład syreny alarmowej, która najpierw byłaby poprzedzona kampanią informacyjną.
5: Ale to idzie w tym kierunku, pani Ewo. Dlatego też możliwe, że albo to będą takie sygnały, albo będą powiadomienia.
0: Musi być coś więcej niż
5: każdy
0: SMS.
5: Telefon po prostu w danym momencie, jeżeli będzie taka, jeżeli będzie taka możliwość, każde powiedzenie każdego
0: oddzielnie. Tak, ale ja nie powiedziałam, że wykluczam, tylko że sam SMS to za mało.
5: Tak, no to SMS będzie tam 1% powiadomi, sygnał alarmowy powiadomi 10%, komórkowy.
0: Dodatkowo jeszcze,
1: panie
0: wojewodo, jest treść tego SMS-a. Ja nie chcę wiedzieć, co było zagrożeniem po zagrożeniu, tylko chcę wiedzieć, co mi grozi w czasie, kiedy to mi zagraża.
3: Ale tego nie wiadomo często.
5: Nikt nie,
0: no ale przecież Ukraina nas powiadomiła, że leci rakieta. My ją śledziliśmy, oni ją śledzili. No, to jaki to problem poinformować obywateli? Proszę nie wychodzić z domu.
3: Polski
0: rakieta może być
3: przez 100
0: kilometrów w każdym momencie zastrzelona. Mhm.
1: Pan Grzegorz Sapała, proszę bardzo.
7: Tak, pani rakieta.
1: Dziękuję
7: bardzo. Ja tutaj chciałbym zwrócić, że mamy odpowiedzi na te poradnika bezpieczeństwa, które dostaliśmy. W poradniku bezpieczeństwa mamy napisane, że do informowania o zagrożeniu służby wykorzystują syreny alarmowe, megafony, media, radio, telewizję, internet, regionalny system ostrzegania, alerty RCB bądź bezpośredni kontakt.
4: Wszystko się zgadza.
7: Wszystko można, że tak powiem, tutaj wykorzystać. Dodatkowych środków do tego nie mamy. One po prostu muszą zadziałać w konkretnym momencie. W momencie, w którym nie mamy weryfikacji dwuetapowej, ponieważ mamy, tak jak zostało tutaj słusznie wspomniane, bardzo duży szum informacyjny i często ciężko zweryfikować, jaka informacja jest prawdziwa. Otworzymy X-a i przeczytamy, że leci rosyjska rakieta CH-2, wszyscy zaraz umrzemy, bo to jest pocisk nuklearny. No jest to kłamstwo w tym momencie, dezinformacja, której byśmy popadli. Wobec tego potrzebujemy jasnych właśnie narzędzi rządowych, które są, które należy wykorzystywać po prostu w konkretnych momentach, które służą do weryfikowania tego właśnie na tym etapie. Słyszymy sygnał alarmowy. Nawet jeżeli jesteśmy wykluczeni cyfrowo, powinniśmy wiedzieć właśnie z tego poradnika bezpieczeństwa, który dostaliśmy, że odpalamy radio, jest przerwany komunikat, leci w chwili obecnej informacja, szanowni państwo, na tym regionie jest zagrożenie właśnie z powietrza, zgodnie z postępowaniem, z procedurami, odsuń się od okien, znajdź bezpieczne schronienie z wzmocnionym stropem i będzie wszystko w porządku. Słuchaj następnych komunikatów. Tylko tyle i mamy zapobieżoną całą tą sytuację. Nie dyskutowalibyśmy o tym, bo wszystko zostałoby zrealizowane. Nikt by nie wpadł w panikę i nikt by się nie martwił o swoje bezpieczeństwo.
1: Dziękuję. Poseł Kostuś, proszę.
4: Sprawa pierwsza, odpowiadając tutaj na wypowiedź przedstawiciela Konfederacji. My żadnych patriotów, żadnych systemów patriot Ukraińcom nie przekazujemy i nie będziemy przekazywać. Jeżeli premier mówił, to tylko i wyłącznie o pociskach do systemów patriot. I to nie jest decyzja samodzielna premiera Polski czy ministra obrony narodowej, a decyzja kwatery NATO. To na wniosek NATO my przekazujemy ze zobowiązaniem, że ten stan zostanie wyrównany. I lepiej i efektywniej jest przekazywać Ukraińcom te pociski, by oni te rakiety zestrzeliwali na swoim terytorium, niż żeby one dolatywały do Polski. A więc to ma swoje głębokie uzasadnienie. I nie kwestionujmy tego. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Te narzędzia dotyczące informowania są bardzo dokładnie skatalogowane, o czym mówił tutaj mój przedmówca. Za to odpowiada centralnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tak? To są SMS-y, to są syreny, to są poradniki, ale żeby to było skuteczne, to trzeba przede wszystkim walczyć z dezinformacją i trzeba ją żelazem wypalać. Tych wszystkich, którzy świadomie, celowo wprowadzają w błąd opinię publiczną, które robią chaos, które robią zamieszanie, bo to jest w interesie Kremla. A więc tutaj państwo polskie musi bezwzględnie walczyć z dezinformacją, która przede wszystkim pojawia się w internecie, za którą odpowiadają Rosjanie, ale również tak zwani pożyteczni idioci, którzy powielają właśnie te fake newsy. Tutaj jest bardzo ważna rola mediów publicznych, patrzę na panią redaktor. To właśnie rolą na przykład Radia Opole jest to, żeby te postawy takie dotyczące jak się zachowywać, jak reagować, propagować, tak, żeby ludzi uświadamiać. To jest wasza rola. To jest rola również organizacji pozarządowych.
1: Sama wykonywałam takie audycje kilkukrotnie, także
4: to jest rola organizacji pozarządowych, samorządu, tak? Bo bezpieczeństwo nie ma barw politycznych. Bezpieczeństwo jest ponad sporem partyjnym, ponad sporem politycznym.
1: Mam nadzieję.
4: I dzisiaj wszyscy, absolutnie wszyscy, od prawa do lewa,
6: panie pośle,
4: musimy...
6: Tak, powinno tak być, tak. Niestety tak nie jest w niektórych kwestiach.
1: A nie chciałaś jeszcze jedno zdanie tutaj w tej kwestii?
4: Jedno tak, zdanie, raz jeszcze
1: tematu,
4: pani redaktor, chciałbym podkreślić różnicę pomiędzy tym, co dzisiaj robi rząd, jak reaguje Ministerstwo Obrony Narodowej, jak reaguje wojsko, jaka jest decyzyjność, jeżeli chodzi na przykład o zestrzelenie rakiety, jak szybko opinia publiczna i mieszkańcy są informowani, a jak to było w latach 2015-2023, gdzie zarządzano, raz jeszcze powtórzę, chaosem, kłamstwem i dezinformacją. I takie sytuacje jak w Przewodowie, takie sytuacje jak pod Bydgoszczą, gdzie rakietę znaleźli po 131 dniach.
6: Kobieta
4: po 5 miesiącach kobieta na koniu znalazła rakietę. To jest przykład dyletanctwa, to jest przykład kłamstwa, to jest przykład działania na szkodę bezpieczeństwa Polski, za które odpowiada Błaszczak. I cały PiS.
1: To przejdźmy do drugiego tematu.
3: Jeśli
4: tak. Panie a dzisiaj poucza, a dzisiaj moralizuje.
1: A propos nastrojów.
4: A dzisiaj robi na tym politykę.
1: Antyukraińskich. Szanowni Państwo, dlaczego
0: ja mogę
1: w Polsce...
0: tylko jedno zdanie wtrącić.
1: To króciutko.
0: Pan chce walczyć z dezinformacją. Wypuszczacie szpiegów rosyjskich, krzycząc wcześniej, że to biedny dziennikarz. Tracimy możliwość przesłuchiwania tego człowieka. Pokazujemy mu tajne dokumenty. No tak to nie powinno wyglądać.
1: Szanowni Państwo, idźmy dalej. Nasz drugi temat. Dlaczego w Polsce wzrosły nastroje antyukraińskie, a wzrosły, bo pokazują na to sondaże. Pierwszy raz od 2014 roku, kiedy CBOS zaczął prowadzić takie regularne badania na temat postaw wobec uchodźców z Ukrainy, przeważają głosy przeciwko ich przyjmowaniu. W najnowszym sondażu aż 52% respondentów ocenia, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców wojennych z Ukrainy, natomiast 42% wyraża opinię przeciwną. No i to jest duży zwrot, bo wtedy, kiedy była rosyjska inwazja w 2022 roku, to wtedy 94% Polaków deklarowało poparcie, aby te osoby przyjmować. Jak jest dzisiaj? Mam takie badanie z lipca, 13-15, dokładnie tam w tych dniach było badanie przeprowadzane na grupie 1000 dorosłych Polaków. No i tutaj różne kwestie, bo pytano o odebranie orderu Orła Białego, jak to Polacy oceniają. Pytano, jak się zmienił stosunek do Ukraińców od początku wojny. No i naprawdę widać tutaj wzrosty. Pytanie, skąd się to wzięło? Jakie są przyczyny tych zmian nastrojów? Pan wojewoda. Czy to kwestie polityczne, historyczne, może zmęczenie wojną? Co tutaj przeważa?
6: Znaczy, na pewno...
5: myślę, że wszystko tak, razem.
1: Ale może tylko
5: ja podzieliłbym to na dwa takie
1: akcent etapy.
5: Jeden etap to jest, myślę, że dość znaczny. To jest tak naprawdę błąd w mojej ocenie i myślę, że w większości, myślę, że następnych osób, które będą się wypowiadały, to jest decyzja Załęskiego w stosunku nazwania imieniem UPA jednego ze swoich batalionów. To tak naprawdę historycznie dla nas jest ważną sprawą, gdzie Lewica to dość mocno wszędzie podkreślała, że nie ma zgody na coś takiego i uważam, że to był błąd polityczny Załęskiego. Tak naprawdę dziś my musimy w sposób dyplomatyczny takie sprawy rozwiązywać, bo ta sytuacja, która narrację przejęli tak naprawdę nasi opozycjoniści, którzy wręcz wykorzystują to dość mocno po to, żeby zeskalować jeszcze bardziej ten problem, co nie sprzyja właśnie nacji ukraińskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ja przypomnę tylko, że z jednego Ukraińca, jedna złotówka włożona na jednego Ukraińca daje nam 5 zł tak naprawdę do budżetu, do PKB w Polsce. Uważam, że to jest ekonomicznie uzasadnione, żebyśmy tych ludzi trzymali w Polsce. To jest po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę Ukraińcy dzisiaj stawiają największą wartość, jaką jest życie, broniąc swojego terytorium i zarazem broniąc nas. To nie jest tylko wojna dzisiaj Ukrainy, tylko również wojna w obronie granic Polski. Dlatego te wszystkie składniki, które dzisiaj poskładamy, jeżeli dzisiaj mówimy o narracji takiej, że dzisiaj Czarnek mówi, żeby nie uzbrajać bardziej, taką prośbę się zwrócił, żeby nie uzbrajać bardziej Ukrainy. To jest największy błąd, jaki może być. No oczywiście PiS ma dzisiaj poparcie mniejsze niż przed rozbiciem frakcji Morawieckiego, ale to poparcie ma. Fanatycy dzisiaj PiSu będą w tą narrację brnąć. Jeżeli sprzedają taką informację w teren, że Ukraińcy są źli i nie powinniśmy im pomagać, to ja mówię otwarcie, że
1: czy
5: po prostu...
1: Czy pan Wojewoda się zgadza z wypowiedzią też premiera, że to prawica jest odpowiedzialna za te antyukraińskie
5: nastroje? Po części tak, dlatego mówię, wycie po prostu dzisiaj w tym kierunku. Uważam, że to jest wręcz naganne, nie powinniśmy na to pozwolić. My jako opozycja powinniśmy swoje robić i na pewno wyciągać konsekwencje z takich sytuacji, jeżeli ktokolwiek odważy się podnieść na rękę na obcokrajowca, nieważne, czy to będzie Ukrainiec w nienawiści do
1: w ogóle
5: do
1: podnoszenie rąk na kogokolwiek.
5: Dokładnie.
1: Absolutnie.
5: Dokładnie tak.
1: Pan Marcin Oszańca, PSL, proszę.
3: Pierwsze, należy oddzielić dwie kwestie i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jasno i wyraźnie powiedzieć wsparcie walczącej Ukrainy od pewnych animozji, pewnych napięć pomiędzy naszymi narodami. Dzieli nas na pewno kwestia Wołynia. Sam pochodzę z rodziny wołyńskiej, z jednej, z drugiej strony dotkniętej tym ludobójstwem. Przodkowie leżą na ziemi wołyńskiej, nie wiadomo gdzie pochowani. Też chciałbym się dowiedzieć i wyjaśnić tą sprawę. Ale to jest pewna polityka wewnętrzna Ukrainy, która nie została dobrze rozegrana przez prezydenta Zełenskiego, ale paradoksalnie proszę zauważyć, że gdyby nie ta sytuacja, to cały świat, Europa nie mówiłaby o Wołyniu, także ostatecznie może i na dobrze wyszło. Natomiast wsparcie Ukrainy militarne jest w ogóle poza dyskusją. Poza dyskusją, to jest nasza racja stanu. Polskie bezpieczeństwo dzisiaj leży na froncie rosyjsko-ukraińskim. Jeżeli nie będziemy wspierać Ukrainy w sposób militarny, no to rakiety coraz częściej będą spadały na Polskę. Nam się opłaca Polsce, polskiej gospodarce, bo największym problemem jest demografia w Polsce. Tu przed programem rozmawialiśmy trochę na temat demografii. Na szczęście tu w studiu wspieramy mocno demografię. Ale to jest problem w każdej branży. Setki tysięcy pracujących Ukraińców w Polsce łatają dziurę demograficzną. No jeżeli nie Ukraińcy, to kto będzie w Polsce pracował? Imigranci z krajów arabskich, muzułmańskich, z Dalekiego Wschodu, z Afryki? No nie możemy, nie mamy takich zdolności, żeby w skali kilku lat zwiększyć Polsce demografię. Idziemy w kierunku innowacji, nowych rozwiązań, ale potrzebujemy, każda branża potrzebuje rąk do pracy. Ukraińcy wypracowują 2,5-3% PKB, to są miliardy w podatkach, to są miliardy w różnych rodzaju transferze, w konsumpcji, oczywiście kosztują. No to jak każdy pracujący obywatel, czy to Ukrainy, czy każdego innego kraju, jeżeli spełnia ustawowe warunki, przysługuje mu opieka zdrowotna, edukacja, bardzo dobrze, że dzieci chodzą do polskich szkół. Jest ogromna szansa, że poprzez tą integrację zostaną w Polsce, założą tutaj rodziny.
1: Czyli trzeba przypominać te czynniki też ekonomiczne, demograficzne, żeby te nastroje niedobre rozładowywać.
3: Te konflikty, no konflikty wywołuje podatność rosyjskiej propagandy pisanej cyrylicą, niestety powielana przez polską prawicę.
1: Dziękuję. No to przedstawiciel prawicy, tak myślę, Daniel Szkarubski, Ruch Narodowy, proszę.
6: Dobrze, więc chronologicznie przechodząc i w dużym skrócie. Odpowiedzialny jest oczywiście za to Wołodymyr Zełenski, za to, co się teraz bezpośrednio dzieje. Ta decyzja o nadaniu jednostce wojskowej na imienia bohaterów UPA wywołała u Polaków uczucia jednoznaczne. Ci, którzy mordowali ich bliskich, nagle zostali okrzyknięci tam bohaterami. I było duże poparcie dla Ukraińców i to poparcie zaczęło spadać ze względu na decyzję Zełenskiego i jego otoczenia. Ale przyczyniło się do tego też słaba reakcja rządu w tym temacie, bo nie było to nie tak, że nie było żadnej, bo pewne podjęte zostały kroki, natomiast Ukraińcy je wszystkie odrzucili. Ich dyplomacja jest bardzo arogancka i przejawiali tą arogancję cały czas. Jak został odebrany order Orła Białego, no to Polacy poczuli, że prezydent coś zrobił w tej sprawie, było to symboliczne. Natomiast prezydent Zełenski dalej dokręcił śrubę i odesłał za pomocą firmy Nowa Post, która swoją drogą teraz dostaje intratne kontrakty z Orlenem, tak, order. No to było naplucie w twarz po raz kolejny. Więc znowu niechęć do działań ukraińskich rosła. Mniej więcej w tym momencie wydarzył się ten atak na dziewczynkę, ten słowny atak. I wielkie interwencje ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konferencje prasowe, wspominanie, po prostu cały salon polityczno-dziennikarski o tym mówił. Polacy to zobaczyli, ale pamiętali, że na przykład gdy 11-letni chłopiec w Krakowie dostał kopa w głowę, mówiąc krótko, to nie było takich reakcji. Nie było żadnego wezwania na dywanik.
1: Panie Danielu, jak pan odpowie na ten zarzut ze strony premiera, że to prawica jednak za to odpowiada?
6: Powiem tak. Polacy mają dość nierównego traktowania i traktowania ich jako obywateli drugiej kategorii. I tak się czują. I dlatego to właśnie narasta. Dlatego narasta ta niechęć do Ukraińców. Jaki jest na to sposób? Prowadzić asertywną politykę względem Ukrainy i do tego by nie doszło.
1: I pani Ewa Przystajko, proszę.
0: Tu też zgodzę się z panem Danielem. Tu też dużą rolę odgrywają media, które nagłaśniają sytuacje, które powinny być poddawane krytyce, bo przemoc nigdy nie powinna być akceptowana w żadnym kierunku idąca. Ale nagłaśniamy sytuacje, gdzie ofiarami są obywatele Ukrainy, a te, w których, jak pan wspomniał, ofiarami są Polacy, są pomijane w mediach. Nie powinno być czegoś takiego, takiej polaryzacji tych sytuacji. Też jeszcze tutaj chciałabym wspomnieć o tym orderze, odebraniu orderu Orła Białego. Decyzja prezydenta spotkała się z akceptacją większości Polaków według sondaży. Ale mi w tej całej sytuacji zabrakło sprzeciwu narodu ukraińskiego, na przykład przebywających Ukraińców w Polsce, wobec decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Ja nie słyszałam ich sprzeciwu. Oni nas przyjęli, oni nam pomagają, panie prezydencie, może byśmy inaczej nazwali, wojna zrodziła historię wielu bohaterów, może ich...
8: Do tego jest potrzebna dyplomacja właśnie.
0: Może ich powinniśmy uhonorować nazwą tego pułku, więc... No zabrakło mi takich rzeczy, tutaj też duża rola mediów, żeby nie polaryzowały i polityków również, tu się zgodzę.
1: Pan Grzegorz Sapała, bardzo proszę.
2: Tak, dziękuję. No jak narastają takie nastroje? To jest mechanizm kuli śnieżnej napędzany przez inżynierię podziałów. To jest po prostu fakt, na który mamy informacje i ona się nie zaczyna od wielkiej polityki, tylko to są mikroincydenty z prozy życia. I mamy tu nawet wytłuszczone, bo eksperci z NASK i Cyber Defense 24 się tym zajęli i podali kilka etapów, jak to wygląda. I możemy to podać na przykład w Polsce. Najpierw mikroincydenty cyfrowe. Wszystko zaczyna się od niepozornego komentarza. Polak pisze w sieci, że Ukrainiec wcisnął się w kolejkę. Ukrainiec pisze, że Polak był opryskliwy w urzędzie. Mamy pierwszy element. Później dochodzą uogólnienia. Czyli moment, w którym zaczynamy nazywać, że wszyscy oni tacy są. Wszyscy tacy sami, nikogo tutaj nie ma jak wyróżnić. Później wchodzą elementy wojny o symbole, o historię, ważne sprawy dla całego społeczeństwa. Kwestia orderu, kwestia Wołynia i wszystkich tematów dookoła. Jest to następujący kolej. Etap czwarty to jest radykalizacja narracji. W temacie, gdzie mamy wspólny interes z Ukrainą, a tym wspólnym interesem jest odepchnięcie imperialnej Rosji, podejmujemy dyskusję, która zaprzecza temu interesowi, bo zaczynamy dyskusję po polskiej prawej stronie, że zabierzemy im świadczenie, zamkniemy lotnisko w Jasionce. Koniec. Jak są tacy silni, to niech walczą sami. Po stronie ukraińskiej, skoro Polacy nam chcą robić tak, no to w takim wypadku co? Poradzimy sobie bez nich, nic nie zarobią na odbudowie Ukrainy. Jakby cała narracja jest budowana w ten sposób. Kolejny etap to jest przemoc. Przemoc, którą już zobaczyliśmy na ulicach w Polsce. I to jest niestety kolejna przyczyna pokazująca tego, jak prawica na Ukrainie i prawica w Polsce została rozegrana przez rosyjskie służby. I to jest niestety smutna konkluzja całej tej historii. Mm-hmm,
1: dziękuję. I pan poseł Kostuś.
4: Wszystkie pracownie badań społecznych potwierdzają, że stosunek Polaków do Ukraińców w ostatnim czasie się zmienił. Zmienił się na niekorzyść tych relacji. My dzisiaj negatywnie Ukraińców postrzegamy w Polsce. Niestety. To niestety za chwilę rozwinę. Czyli na przestrzeni ostatnich 4 lat, od takiej postawy autentycznego otwarcia polskich domów, polskich serc, przyjęcia wielu milionów Ukraińców wtedy, kiedy uciekali przed wojną, do postawy niechęci, do wręcz takiej manifestacji wrogości do Ukraińców. Z czego się to bierze? Moi poprzednicy już o tym mówili. To jest kwestia zmęczenia wojną, to jest kwestia takich frustracji ludzi, którzy stereotypowo postrzegają, że Ukraińcy mają lepiej niż oni. To jest takie stereotypowe postrzeganie, że Ukraińcy jeżdżą bardzo dobrymi samochodami i zamiast walczyć w Polsce, to tutaj się zabawiają, tak? Ale to przede wszystkim wynika z tego, co w ostatnim czasie się zdarzyło w Ukrainie. Na wewnętrzne potrzeby partyjne prezydenta Zelenskiego. Przecież on nigdy nie współpracował z ukraińskimi nacjonalistami, oni nigdy go nie popierali i tym gestem próbuje walczyć o polityczny tlen, o polityczne życie, tak? Za chwilę jego kariera może się skończyć, chyba że rozszerzy, tak, swoje polityczne wpływy. I to było zagranie celowe, świadome. Ale Zełenski wie, że na sztandarach UPA i Bandery on do Unii Europejskiej nie wejdzie. I Ukraina nie będzie w NATO, bo na to nie pozwoli Polska i na to nie pozwolą inne kraje. Proszę zwrócić uwagę, jak Hiszpanie musieli się wyzbyć tej spuścizny po generale Franco. Jak Chorwaci musieli się wyzbyć tej spuścizny po państwie Ustaszków, które współpracowało z hitlerowcami. I takich przykładów jest wiele. Francja chociażby, tak? Natomiast nam dzisiaj Ukraina jest potrzebna, ponieważ ukraińscy żołnierze, ukraińska armia walczy z Rosjanami, skutecznie tą armię rosyjską wykrwawiając, tak? I nam dzisiaj Ukraińcy są również potrzebni, ponieważ oni wypełniają lukę, jeżeli chodzi o zawody w Polsce. Oni płacą podatki, oni płacą ZUS. Oni stworzyli w ostatnim czasie 123 tysiące firm, tak? To oni zapewniają wpływy do ZUS-u, to oni płacą podatki, to oni dzisaj zapewniają ciągłość finansów polskich, tak? Natomiast nie było zgody, nie ma i nie będzie na to, żeby Ukraińców traktować, nie wiem, lepiej niż Polaków, tak? Jeżeli Ukrainiec popełni przestępstwo, powinien być natychmiast wydalony. I to, jak szybko i jak sprawnie państwo polskie wydaliło tego pirata rajdowego, który jeździł po Morskim Oku, przypominacie sobie państwo, albo tych chuliganów, którzy tam broili na Stadionie Narodowym, świadczy o tym, że tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej.
1: Kropka,
4: albo przyjmujesz zasady i obowiązki obywatela Polski, należy się je wypełniasz, albo do domu.
1: Dziękuję pięknie. Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska, był
4: dziękuję,
1: gościem Radia Opole.
4: Miłej niedzieli.
1: Pan Grzegorz Sapała z Partii Razem.
2: Dziękuję, spokojnie.
1: Pani Ewa Przystajko z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Bardzo,
1: Daniel Szkarupski, Ruch Narodowy. Marcin Oszańca, PSL. I Sławomir Bradzik z Nowej Lewicy.
5: Dziękuję Państwu.
1: A program prowadziła Joanna Matlak. Dziękuję pięknie.
9: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: poniedziałek rano, że krzyczeć mi się chce, zwłaszcza potem, kiedy właśnie wróciliśmy z urlopu. Zaczynamy nowy czas pracy.
1: No i faktycznie, ale nie ma co krzyczeć. Trzeba słuchać.
2: Dla mnie nic się nie zmieniło. Cały weekend byłem tutaj od rana do popołudnia.
0: Wiesz, ile cię ominęło?
1: Ale to jest pasja.
2: A wiesz, ile cię ominie między środą a piątkiem, kiedy ja będę miał wolne?
0: Ale wiesz, ominęło cię to, że mieliśmy chwilowy oddech od upałów i teraz znowu się zaczyna. Więcej o pogodzie już za chwilę po wiadomościach o godzinie 6.
2: Stany Zjednoczone zapowiadają kolejne rozmowy z Iranem. Na Górę Świętej Anny dotarła wczoraj pielgrzymka motocyklistów.
3: To już jest tradycja, że tutaj przyjeżdżamy się pomodlić.
2: A w ekonomii m.in. o rosnących cenach paliw.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry, zaczynamy od spraw międzynarodowych. W najbliższych godzinach rozpoczną się amerykańskie negocjacje pokojowe z Iranem. Poinformował o tym dziennikarzy na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One prezydent Donald Trump. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
5: Rozmawiając z dziennikarzami, Donald Trump szerzej omówił decyzję o wstrzymaniu ataków na Iran i ponownie stwierdził, że byłyby one największe od czasów II wojny światowej. Teraz rozpoczynamy rozmowy nad formą negocjacji. W taki sposób ocaliliśmy wiele istnień ludzkich. Chcieliśmy przeprowadzić największy atak zbrojny od II wojny światowej. Byłaby to katastrofa. Porozumienie jest bliskie. Dotyczy ono cieśniny Ormus, także denuklearyzacji Iranu. Prezydent stwierdził, że rozmawiał z saudyjskim następcą tronu, który wyraził inicjatywę dla zawarcia porozumienia z Teheranem. Według nieoficjalnych doniesień Stany Zjednoczone zniosą blokadę morską Iranu i pozwolą Teheranowi na eksport ropy.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Po piątkowym trzęsieniu ziemi sytuacja na południu Włoch stopniowo się stabilizuje. W niedzielę ponownie otwarto port w Pozzuoli, a Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii poinformował o zakończeniu aktywności sejsmicznej. Bilans szkód jest jednak poważny, o czym donosi Aleksandra Nietopiel.
6: Za niebezpieczne uznano 10 budynków i 7 lokali usługowych. Z domów ewakuowano 144 rodziny. Nadal nie kursuje kolej łącząca Neapol z polami flegrejskimi z powodu uszkodzeń tunelu. Pociągi dojeżdżają jedynie do stacji Banioli. W wyniku trzęsienia ziemi rannych zostało 26 osób, z czego 5 nadal przebywa w szpitalu. Ich stan się poprawia. Podczas niedzielnego posiedzenia sztabu kryzysowego zdecydowano o przyspieszeniu pomocy dla osób ewakuowanych, a rząd zapowiedział wsparcie finansowe na odbudowę infrastruktury i wsparcie mieszkańców.
2: Trzęsienie ziemi w rejonie pól flegrejskich o magnitudzie 4,7 było najsilniejszym od 40 lat.
4: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: Blisko 8 tysięcy motocykli przyjechało wczoraj na Górę Świętej Anny w ramach corocznej pielgrzymki, której zwieńczeniem była msza w Grocie Lurdzkiej i poświęcenie jednośladów. Te przyjechały na opolszczyznę z różnych zakątków Polski, ale też z Czech i Niemiec, mówił Radio Opole organizator wydarzenia Aleksander Złoczowski.
7: Zawsze się modlimy o ile wjazdów, tyle powrotów. Też intencje nasze dziewczyny trochę się pochorowały. Trzy, no jedna miała bardzo ciężki wypadek. Też modlimy się zawsze za zmarłych motocyklistów. Zaczynają ludzie patrzeć na motocyklistów, jak gdyby respektować, liczyć się z motocyklistami. Jest dużo lepiej. No i po tym, co widać w drodze, jest coraz więcej motocyklistów, którzy nie boją się wody święconej.
2: Pielgrzymka miała również wymiar charytatywny. Zebrane datki wesprą budowę studni głębinowych w Togo, a także działalność Fundacji Tobiaszki.
4: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
2: Pojutrze wejdzie w życie ustawa PESEL-owa, która pozwoli na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu właśnie z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Mimo apelu samorządu lekarskiego, prezydent podpisał ustawę wprowadzającą te rozwiązania. Placówki, które nie będą realizować obowiązku, muszą liczyć się z karami, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
8: Maksymalne roszczenie to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym, ale raczej spodziewamy się, że podmiot lecznicze będą sumiennie wywiązywać się z tego obowiązku, tak jak czyniły to dotychczas, kiedy mieliśmy raportowania dotyczące zanonimizowanych danych.
2: I jeszcze sport. Bartłomiej Foka Kubkowski jako pierwszy w historii przepłynął w puław Bałtyk. Pływak pokonał drogę ze Szwecji do Polski. Zbierał pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters, która zajmuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi. Trasa miała około 160 km, a jej pokonanie zajęło 55 godzin. Bartłomiej Kubkowski do tego wyczynu podchodził po raz piąty. Rok temu zabrakło mu 11 km. A Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym spotkaniu Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, a GKS Katowice pokonał Radomiaka Radom 3-1.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
2: 4 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Przed mikrofonem Jacek Rudnik. Kłaniam się Państwu, zapraszam na ekonomiczne otwarcie nowego tygodnia. Średnie ceny paliw przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Rząd zapowiada, że na ostatnie dwa tygodnie wakacji będzie chciał przywrócić mechanizm obniżający ceny paliw.
10: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
9: Zapowiedział w zeszłym tygodniu rzecznik rządu Adam Szłapka. Za 95 kierowcy płacą średnio 7,51 zł za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Od 2027 roku Polska dołączy do grona państw, które nałożą na zagranicznych gigantów technologicznych tak zwany podatek cyfrowy, który wprowadziły już m.in. Francja, Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania. Więcej o przedstawionym przez resort cyfryzacji projekcie obciążeń w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
11: Projekt podatku cyfrowego zakłada nałożenie 3% podatku od przychodów największych globalnych firm

0: Miesiąc wcześniej inflacja wyniosła, przypomnijmy, 2,5%. Po 4 miesiącach zaskoczeń tym razem odczyt wpisał się w prognozy ekonomistów, którzy uważają, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu w najlepszym przypadku zostanie zachowane.
1: Pogoda.
2: Za nami ciepła noc. Trudno było spać, kiedy temperatura w nocy pokazywała jakieś 20 stopni. Teraz o poranku mamy 18 stopni, więc jest już bardzo ciepło. A to dopiero początek tego, co przed nami.
3: Będzie grzało dzisiaj niesamowicie. 34 stopnie na termometrach dzisiaj. Jutro 36 stopni możemy się spodziewać. W środę jeszcze cieplej, bo 37.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A, żeby tego było jeszcze mało, to Alvaro Soler na Dzień Dobry w Radio Opole. Witamy gorąco, mamy 7 po 6, Magda Szybińska.
3: Kacper Śniegorski i Paweł Oliwa, cześć.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: 12 minut mamy już po godzinie 6 i startujemy z kolejnym pięknym dniem. To będzie trzeci dzień sierpnia. Ja sobie patrzę do kalendarza świąt nietypowych i ja widzę, że to będzie dzień arbuza.
1: To świetnie się składa, bo takim arbuzem to można się i najeść, i napić jednocześnie.
0: Pamiętasz historię z tym samochodem, którym alarm się włączał nad ranem parę dni temu?
1: Ale tutaj u nas.
0: No?
1: No to pamiętam.
0: No to on teraz znowu ryczy.
1: Może taki alarm, taki
0: no ale
1: budzik.
0: Odsłoń słuchawkę.
1: Ktoś ma ustawiony
0: odsłoń słuchawkę, usłyszysz?
1: Na tę porę dnia i wtedy samochód po prostu się włącza i wyje.
0: No już przestał,
1: dobra. A i nie śpi cała okolica.
0: Ale a propos arbuza, bo mi się przypomniało, wiesz, z ilu procent wody się składa arbuz?
1: Z samej wody.
0: Z 93% z wody.
1: I ze skórki.
0: No dobra.
1: No tak, ale najważniejsza informacja dnia to jest taka z wczoraj, że polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. Napływają gratulacje z całego świata. Brawo dla naszych. Mamy znowu złoto. No po prostu siatkarze nasi są niepokonani ze Stanami Zjednoczonymi. Wygrali wczoraj 3-2. Dostali złota. Ja się teraz zastanawiam, czy jest jakieś tło na wywóz z Chin złota.
0: Ja myślę,
1: bo trochę tego będzie.
0: Trochę tego będzie zdecydowanie, ale też Robert Lewandowski w Chicago Fire, widziałeś co zrobił?
1: Nie widziałam.
0: Dwie bramki strzelił. No. Wygrali 2-1, dwie bramki
1: ale
0: strzelił.
1: Ale spokojnie, nie pali się, jeszcze na pewno wiele bramek strzeli.
0: No to dzień dobry o poranku, dajcie znać jak tam wasz weekend. 774-541-541.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Był na Polskarcymsy w Radiu Opole prawie 20 minut po godzinie 6. Ledwo się człowiek obejrzał, a już mamy połowę wakacji za nami. 3 sierpnia dzisiaj w kalendarzu, 215 dzień roku. No i słońce? Słońce to już dopiero wstaje o 4:59, a zachodzi już przed 21:00. Nawet można powiedzieć, że po 20:24. Dzisiaj o tej porze już powoli będzie się robiło coraz ciemniej. No ale nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że po prostu tak to już jest. A propos, to w 1492 roku Krzysztof Kolumb, genueński żeglarz w służbie króla Hiszpanii, wypłynął z hiszpańskiego portu Palos w swoją pierwszą podróż, której celem było znalezienie zachodniej drogi morskiej do Indii. No i w ten sposób odkrył Amerykę.
2: No i elegancko. Natomiast w 1778 roku w Mediolanie otwarto teatr La Scala, najsłynniejszą scenę operową we Włoszech, jedną z najsłynniejszych na świecie.
1: 210 lat temu w Warszawie odbyło się prawykonanie pieśni narodowej za pomyślność króla z muzyką Jana Nepomucena Piotra Kaszewskiego i tekstem Alojzego Felińskiego, będącej oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Ale już w następnym roku nieoficjalnie zaczęto śpiewać refren ze słowami: naszą ojczyznę racz nam wróć, panie. A obecnie pieśń ze zmienionym tekstem znana jest pod tytułem Boże coś Polskę.
2: Natomiast w 1941 roku urodziła się Martha Stewart, amerykańska bizneswoman polskiego pochodzenia, osobowość telewizyjna, pisarka, wydawca. Była pierwszą kobietą w Stanach Zjednoczonych, która samodzielnie osiągnęła status miliarderki. A do tego modelka, firmę cateringową nawet miała. Proszę bardzo, elegancko.
0: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Twardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.

0: Już w 6:30 o tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W Zaporożu trwa akcja ratownicza po wczorajszym ataku Rosjan. Na miasto dwukrotnie spadły ciężkie bomby lotnicze. Jedna osoba nie żyje, a 31 jest rannych. Eksplozje uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Ratownicy dogaszają pożary i usuwają gruz. Szef Wojskowej Administracji Zaporoża Iwan Fedorow napisał w internecie, że Rosjanie zrzucili na miasto w ciągu 1,5 godziny 8 ciężkich bomb. Analitycy w Deep State monitorujący linię frontu policzyli, że w maju i czerwcu Ukraińcy odzyskali więcej terenów niż udało się zająć Rosjanom. Jednak w lipcu przewaga była po stronie agresora. Ich zdaniem, jeśli rosyjska armia będzie posuwała się w takim tempie, to zajęcie Donbasu, o którym mówi Władimir Putin, będzie nierealne nawet do końca przyszłego roku.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Wczoraj wieczorem do komendy miejskiej PSP w Opolu wpłynęło zgłoszenie o pijanym mężczyźnie na skarpie Bolko. Na miejscu ustalono, że poszkodowany stoczył się w dół i nie był w stanie samodzielnie się wydostać. Mężczyzna był przytomny i nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Strażacy pomogli mu wejść po skarpie, po czym przekazali go pogotowiu. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00, w nich m.in. o dobiegającym końca remoncie ostatniego akademika Politechniki Opolskiej.
3: Łącznie w tej chwili mamy do dyspozycji 400 miejsc w akademikach.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 19 stopni mamy teraz na termometrach i będzie dzisiaj zdecydowanie cieplej, bo 34 stopnie mają zagościć.
0: Weekend to był taki czas trochę odpoczynku od upałów, a tutaj znowu mamy powtórkę z rozrywki. Początek tego tygodnia, tak mniej więcej do czwartku, to jeszcze temperatury grubo powyżej 30 stopni, a od piątku stopniowo będzie się delikatnie ochładzać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Ale to taki strzał ochłodzenia będzie, bo to w piątek 23 stopnie, a potem znowu wracamy do 30.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: nie wiem, dlaczego mam takie wrażenie, że ta piosenka brzmi trochę jak woda z bąbelkami. Oświeża, odświeża z samego rana, 20 minut przed godziną 7. Zaglądamy do mediów społecznościowych Radia Opole i przypominamy wam na Facebooku, że w piątek ulicami Opola przejedzie Tour de Pologne. To będzie wielkie święto kolarstwa. Będzie jednak to się wiązało z pewnymi utrudnieniami w ruchu. Już w piątek ten wielki wyścig kolarski. Obecność kolarskiego peletonu spowoduje zamknięcie kilku ulic w centrum miasta już w czwartek. Już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 16 i potrwa to, te utrudnienia potrwają do godziny 13 następnego dnia. Komentujecie, w różnym tonie komentujecie. Przydałaby się mapa przejazdu, nie wszyscy muszą znać nazwy ulic. Wiem, że jest Google, ale skoro są utrudnienia w ruchu, najwygodniej nanieść tę mapę trasy wyścigu, tak Aleksandra napisała. W jaki sposób będzie można dojechać na pasiekę, którymi ulicami, dopytuje Iwona. Cudownie, to już totalna blokada Ewela Morela. Tak pisze, ale bardzo mi się podoba ten komentarz o tym, że jak są utrudnienia, to po prostu wszyscy narzekają na różne rzeczy. Nawet jak nie ma utrudnień, to narzekamy, że nie ma utrudnień. Problem jest, bo wszystko jest problemem, a jak nie ma problemu, to problemem jest brak problemu.
1: Znaczy, jestem pewien, że jak będzie tylko zablokowane ulice, to wtedy wszyscy akurat będą chcieli tego dnia się dostać na pasiekę i wszędzie.
0: No, to tak zazwyczaj jest.
1: Tak, ale spokojnie, oni przejadą, będzie piękne show, można się ustawić i pooglądać.
0: A którymi ulicami nie będzie można samochodem jeździć, to przeczytacie na stronie internetowej Radia Opole.
1: Natomiast też was pytaliśmy, jaka była ta wasza niedziela chociażby. No i dodaliście mnóstwo zdjęć. Krzysiu elegancko w wodzie sobie siedział.
0: Jakąś taką dziewczyną.
1: Da, bardzo elegancko. Natomiast Ewa przerabiała zbiory i tam jakieś słoiki wypełniała czymś. Natomiast Joanna to była w ZOO w Ostrawie, a ja nie byłem nigdy w ZOO w Ostrawie.
0: Podobno bardzo ładne, ale nasze opolskie najładniejsze. A co do tych przetworów, to wiesz, zazwyczaj to wygląda tak, że dżem pakujesz do słoika po przeciarze pomidorowym, a potem się mylisz.
1: A, no i smacznego.

0: Dobrze poinformowanych źródeł wiem, że 10 minut przed godziną 7 mamy teraz na opolskich zegarach, ale też te same źródła mówią, że słuchacze Radio Opole bardzo lubią kalendarium historyczne, które przedstawiamy z samego rana. Daniel Klimczak jest miłośnikiem tego punktu programu.
1: Prawda, Danielu? Tak. Ty mówiłaś dzisiaj o pieśni narodowej za pomyślność króla na cześć Aleksandra I, cara rosyjskiego napisana.
0: Mówiłam.
1: Pieśń, tak, który no wtedy, jako że Polska nie była niepodległym państwem, w ogóle nie było księstwo kongresowe, to car rosyjski był uznawany za króla Polski.
2: Ty go popatrz.
1: Tak, no i potem zaczęli ludzie śpiewać Ojczyznę wolną. Racz nam wrócić, panie, zamiast naszego króla zachowaj nam, panie. No i tak śpiewali do 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, no to wtedy zmieniono na Ojczyznę wolną pobłogosław, panie. I tak śpiewano aż do wybuchu II wojny światowej, do komuny, potem przez komunę tak śpiewano. Mhm. To znaczy nie, przez komunę... Przy II wojnie światowej zmieniono na racz nam wrócić, panie. Tak, śpiewano przez komunę do 89 roku, potem znowu pobłogosław, panie, ale wiem, bo byłem ministrantem, że w niektórych parafiach podobno się to zmienia. Ta historia ma ciąg dalszy. Mhm. I kiedy rządzi w kraju rząd, którego
0: jednej
1: ta parafia nie
0: strony,
1: lubi, to znowu się śpiewa Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie.
2: O, jasny gwint. Niesamowite, ale to jest świeży temat, tak?
0: Boże, coś polskie, no proszę bardzo.
2: No to mamy wyjaśnione. To jest, proszę bardzo, bardzo ciekawa historia. A co tam w wiadomościach?
1: W wiadomościach dzisiaj będzie bardzo dużo ciekawych, ważnych rzeczy. Na
2: A co
1: przykład...
2: tam wiadomości?
1: Poczekaj, niech sobie to włączę. O, dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie 12 umów w ramach programu LIDER. O 11 natomiast inicjatorzy rozpisania referendum w sprawie odwołania władz Brzegu przywiozą do komisarza wyborczego podpisy pod wnioskiem w tej sprawie. No i dzisiaj dowiemy się, dlaczego część radnych powiatu prudnickiego chce odwołać władzę tegoż właśnie powiatu.
0: No to się zapowiada.
1: To znaczy już wiemy, mniej więcej już wiemy, ale poznamy dalsze szczegóły.
0: Gorący poniedziałek, także w polityce tej lokalnej nam się w takim razie zapowiada. Daniel Klimczak, bardzo dziękuję.
1: Proszę.
0: Za najbliższe wiadomości w Radio Opole za 8.

0: Radio Pole za minutę. Będzie godzina 7, wtedy najnowsze wiadomości.
1: Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda sytuacja na świecie, jak wygląda sytuacja w kraju, no i przede wszystkim w naszym regionie, to koniecznie zostańcie z Radiem Opole.
2: Na co dzień Radio Opole.
3: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię. Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 7, a dziś mamy trzeci dzień sierpnia. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
4: Dobiega końca remont ostatniego akademika Politechniki Opolskiej. W Pradze nadzwyczajne środki ostrożności przed Paradą Równości, a na Opolszczyznę wracają ekstremalne upały.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Do nas też wracają upały, a teraz przed mikrofonem Daniel Klimczak.
4: Zaczynam od zagranicy. Setki funkcjonariuszy będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu Prague Pride, który rozpoczyna się dziś w stolicy Czech. Wzmocnione środki bezpieczeństwa są odpowiedzią na niedawny atak podczas podobnego wydarzenia w Berlinie. Szczegóły zna Wojciech Stobba.
5: Organizatorzy Prague Pride zapowiedzieli dodatkowe środki bezpieczeństwa pomotywowanym islamistycznym ekstremizmem zamachu w Niemczech. Kulminacją praskiego festiwalu będzie sobotnia Parada Równości. Pochód ruszy z placu Wacława, przejdzie przez centrum Pragi i zakończy się na wyspie Sztwanice. Trasę zabezpieczą policjanci wspierani przez Straż Miejską, ratowników medycznych oraz załogę śmigłowca monitorującą wydarzenie z powietrza. Podobnie jak w poprzednich latach, wśród uczestników parady znajdzie się kilkudziesięciu funkcjonariuszy z policyjnego zespołu antykonfliktowego. Prague Pride, festiwal poświęcony prawom osób LGBT+, odbył się pierwszy raz w 2011 roku. Wywołał wówczas protesty środowisk konserwatywnych. Z biegiem lat sprzeciw wobec wydarzenia wyraźnie osłabł.
4: Dobiega końca przebudowa domu studenta Zaścianek przy Politechnice Opolskiej. To ostatni z trzech należących do uczelni akademików, który wymagał dostosowania do obecnych standardów, tłumaczy rektor Politechniki profesor Marcin Lorenz.
6: Jest praktycznie w środku zrobione od podstaw. Powstały 170 miejsc w akademiku. To moduły jedno-dwuosobowe. Od pandemii studenci zaczęli zwracać uwagę na to, czy jest ten komfort zachowany. I tutaj mamy zachowany, czyli łącznie w tej chwili mamy do dyspozycji 400 miejsc w akademikach.
4: Przypomnijmy, modernizacja Zaścianka kosztowała 24 miliony złotych, z czego 22 stanowiła dotacja z resortu nauki.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
4: Z okazji 82. rocznicy powstania warszawskiego w zabytkowej hali B miejskich zakładów autobusowych warszawiacy uczestniczyli w 5. odsłonie plenerowej gry miejskiej Labirynt 44. W tym roku głównym tematem był udział ludności cywilnej w zrywie. Można też było obejrzeć polowy szpital.
7: Jesteśmy w rekonstrukcji powstańczego szpitala, ale w miarę dobrze odwzorowanym. Mariusz Wyślewski, jestem w Centrum Historii i Medycyny. Mamy tutaj kleszcze, różnego rodzaju haki, skalpele, piły do amputacji, których w powstaniu w sumie często brakowało. Mamy różnego rodzaju patrunki, medykamenty, leki oraz łóżka, nosze i mnóstwo sprzętu, który był niezbędny do ratowania życia i zdrowia.
8: Inscenizacje, aktorzy przebrani w stroje, zabawa fantastyczna.
9: No i tutaj przez tą zabawę uczymy dzieci patriotyzmu i miłości do naszej ojczyzny.
4: Gra Labirynt 44. Miasto Niezwyczajne jest jednym z największych projektów edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
4: Na Opolszczyznę wracają dziś opały. Lekarze przypominają, jak przygotować organizm na wysokie temperatury. Endokrynolog z Centrum Zdrowia w Opolu Jowita Halubczak-Żyła zauważa, że w tym czasie szczególnie uważać powinni seniorzy.
10: Najbezpieczniej dla osób starszych jest pozostawanie jednak w domu, włączenie wentylatorów czy też klimatyzacji, jeżeli taką posiadają. No i prawidłowe nawadnianie. Wiem, że jest trudność w tym zakresie. Musimy szeroko o tym mówić i bardzo często, żeby przypominać. Bezpieczna taka ilość to są 2 litry dziennie. Oczywiście zawsze musimy to skonsultować z naszym lekarzem prowadzącym. Najlepiej się zapytać też lekarza rodzinnego, internisty, który na co dzień z nami współpracuje, który zna nasze obciążenia chorobowe, który wie, jaka najwłaściwsza będzie profilaktyka dla nas.
4: O nawadnianiu szczególnie pamiętać powinny też osoby ze schorzeniami nerek czy sercowo-naczyniowymi. W regionie obowiązuje alert 2 stopnia. Termometry mogą pokazać dziś nawet 34 stopnie Celsjusza, a jutro do 35. Upał w regionie. regionie utrzyma się do piątku. Od 7 godzin, 3 minut i 50 sekund mamy poniedziałek, to 3 sierpnia, 215 dzień roku, słońce w znaku lwa wstało nad Opolem o 5.18 i zajdzie o 20.30. Imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Kamelia. Dziś także Dzień Arbuza.
2: To przyniesie dzień.
4: O 9.30 w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie 12 umów w ramach programu LIDER. O tej samej porze opolski magistrat przekaże nowe informacje na temat koncertu Padre Giuliermo. O 11.00 inicjatorzy rozpisania referendum w sprawie odwołania władz brzegu złożą w opolskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego podpisy poparcia pod wnioskiem w tej sprawie. Dziś także konferencja prasowa radnych powiatu prudnickiego, którzy domagają się odwołania zarządu powiatu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Bardzo ciepły poranek na Opolszczyźnie. Już niemal 20 stopni opolskie termometry pokazują, a to dobrego dopiero początek. 33-34 temperatura znowu tropikalna na Opolszczyźnie.
0: Natomiast we wtorek 36 stopni możemy się spodziewać, w środę 37 stopni na termometrach.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jak dobrze, że przy takich temperaturach śnieg nie pada, bo odśnieżanie przy takich upałach, no to byłoby wyzwanie.
0: No ale za to będziemy mieli burzę w czwartek, a w piątek solidne ulewy. Kacper Śniegórski,
1: Magda Szybińska i Paweł Oliwa, witajcie.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: 11 minut po godzinie 7 mamy sierpień, a sierpień w kalendarzu pielgrzymowiczów to jest bardzo gorący czas. Na opolskich drogach, na drogach w całym kraju zresztą mogą się zrobić korki. Nie z powodu ruchu samochodowego, tylko z powodu tego, że będzie szła pielgrzymka. Już w minioną niedzielę też na Górę Świętej Anny pielgrzymowali motocykliści, którzy tam chcieli się pomodlić. A na Górę Świętej Anny opolska pielgrzymka, 50 zresztą jubileuszowa, ma wyruszyć w połowie sierpnia. Już teraz idą z pieśnią na

0: śpiewasz mnie solo, solo. Mówi radę dam, radę dam, dam, dam. Chodź już taki bolą, bolą. Ja za pierwszym kołem śpiewasz mnie solo, solo. Mówi radę dam, radę dam, dam, dam.
1: I tak oto powstają hity festiwalowe, chciałem powiedzieć. Ale no tak, troszkę tam festiwal taki sobie robią i to nie jedyny hit, który przerobili.

0: Nie przespane noce, bąble na stopach to są takie rzeczy, które pielgrzymowiczom nie są wcale obce. Idą już teraz m.in. poznaniacy. Opolska pielgrzymka ma ruszyć 16 sierpnia.
1: A Oceana teraz dla nas zagra utwór Sunshine. Tego jeszcze nie przerobiliście na pielgrzymce, także śmiało 13 minut po godzinie 7.

0: to tytuł piosenki wykonywanej przez Dawida Podsiadło w Radio Opole. Błyszczą się pięknie złote medale Polaków w Lidze Narodów. Wczoraj nasi siatkarze obronili tytuł mistrzowski, no i z Chin mają przywieźć złoto. No, Stanami Zjednoczonymi Polacy radzą sobie świetnie. A jak radzą sobie w Stanach Zjednoczonych Polacy?
1: O, przepięknie sobie radzi Robert Lewandowski, chociaż po dwóch pierwszych meczach to tam pisano już, że to dramat i w ogóle po co on tam przyszedł. A potem zagrali z Charlotte FC i strzelił.
2: Bamba, flips it centrally, headed in. Lewandowski! Welcome to Major League Soccer!
1: Ale to była jego pierwsza bramka, potem jeszcze strzelił drugą bramkę, no i ostatecznie Chicago Fire wygrało 2-1.
0: Coś tak czuję, że Lewy to jeszcze tam rozogni sytuację.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
3: Reklama społeczna.
0: Reklama.
8: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
9: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
8: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
9: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
8: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
10: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
11: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Tak mogą siłować kierowcy, którzy stoją w korkach. Tracimy tylko czas, a my, żeby nie tracąc czasu, przenosimy się już teraz do redakcji informacji, bo jest w 7:30.
1: A to czas na wiadomości, które ma dla nas Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Kierowca z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, który będzie jechał po alkoholu lub narkotykach, otrzyma bezwzględną karę więzienia. Tak wynika z projektu ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w kodeksie karnym. Jak ustaliła gazeta, sąd nie będzie mógł zawiesić kary ani orzec grzywny lub ograniczenia wolności dla pijanego kierowcy z zakazem prowadzenia pojazdów. Sędzia nie będzie mógł również warunkowo umorzyć takiego postępowania. W zeszłym roku sądy umorzyły około 4000 postępowań w sprawach pijanych kierowców.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
3: Rozpoczyna się remont estakady dla karetek i wejścia do szpitalnego oddziału ratunkowego USK w Opolu. Od dziś zamknięte będą wjazd i wejścia do SOR, parking pod estakadą oraz wejście do punktu przyjęć planowych i nocnej i świątecznej opieki medycznej. Ruch pacjentów będzie odbywał się przez główne wejście do budynku D, w którym znajdują się rejestracja i poradnie. Te utrudnienia potrwają do końca roku. A Odra Opole zagra dziś z Chrobrym Głogów. W wiadomościach o 8:00 zapytamy o nastroje przed tym spotkaniem.
4: Na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan. Drużyna bardzo mocno w to wierzy.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 20 pojawiła się teraz na opolskich termometrach i już poranek mamy bardzo ciepły, a to dobrego dopiero początki. Dobrego, bo ta temperatura jeszcze tylko będzie wzrastała.
1: Oj, będzie wzrastała, bo tak, dzisiaj 34, jutro 36, w środę 37 stopni na termometrach, czwartek, piątek chłodniejsze.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bardzo często mówimy, że sierpień to powinien się zaczynać szybciej. Już tak na przykład pod koniec czerwca.
1: No tak, ale tym razem sierpień to na pewno nie był w lipcu. Ale pogodowo, spokojnie. Teraz wakacyjki przed nami, druga połowa. Będzie pięknie. Za 28 minut będzie godzina 8 w Radio Opole.

0: są na scenie muzycznej już jakieś 20 lat i cały czas są w formie. To grupa Feel, której nowość usłyszeliśmy w Radio Opole. W formie jak zwykle o tej porze jest też Irek Prochera.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry.
1: Od 20 lat można odnieść wrażenie też, że grają tą samą piosenkę, bo byłem przekonany, że za chwilę usłyszę "Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie".
2: Szklance pomarańcze.
1: No właśnie, Feel. Good Feel.
0: Ale ważne, jeżeli chodzi o tę szklankę, żeby ona była do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Różnie jest z tym postrzeganiem naszej rzeczywistości.
1: No, to prawda. Szczególnie w takich okolicznościach, gdy tej wody i w ogóle płynów brakuje.
2: A właśnie, to jak to jest z politykami? Oni zawsze widzą szklankę do połowy pełną?
1: A to zależy, punkt widzenia tutaj ewidentnie zależy od miejsca siedzenia, czy się w ławach rządowych siedzi, czy się w ławach opozycji siedzi, bo to jest istotne, prawda? Zresztą mieliśmy okazję przekonać się o tym chociażby ostatnio, gdy spadła rakieta na terytorium Polski, prawda? Więc jakby te role się obróciły, bo mieliśmy w przeszłości za innego rządu
0: inną rakietę.
1: Znaleziono
0: po 4 miesiącach.
1: I teraz obróciły się role, jeżeli chodzi o stanowiska. Ale sprawa jest bardzo poważna i będę oczywiście do niej nawiązywał w trakcie dzisiejszej porannej rozmowy. Gościem będzie poseł Tomasz Kostuś, reprezentujący Koalicję Obywatelską. Zapytamy o reakcję polskich władz, polskiej armii na tę rakietę, która wleciała na terytorium Polski dosyć głęboko, spadła, rozbiła się, wybuchła. No i pytanie, co teraz? O tym była mowa również w piątek podczas posiedzenia Sejmu, ostatniego przed wakacjami, bo zaczynają się wakacje parlamentarne, więc również chwila oddechu od polityki, ale to nie znaczy, że nie będzie takich tematów politycznych, do nich także będziemy wracali w kolejnych rozmowach Radio Opole.
0: Nie masz litości, Irku, wakacje sejmowe się zaczęły, ty posłów do porannej rozmowy ściągasz.
1: Ja już na urlopie byłem.
2: No i wszystko jasne. Kwadrans po godzinie 8 poranna rozmowa Radio Opole. Zostańcie z nami.

0: bardzo lubimy to nagranie. To nowość od Kleo i Skolima w Radio Opole pod tytułem Lubimy. Mamy informacje z ostatniej chwili. Na 9.30 dziennikarze opolskich redakcji zostali zaproszeni na konferencję prasową, podczas której, jak czytamy w zaproszeniu, przedstawimy nowe informacje na temat koncertu Padre Guglielme. Konferencja ma się odbyć na Itaka Arenie, na murawie Itaka Areny, no to wiele by wskazywało, gdzie ten ewentualnie koncert mógłby się odbyć.
1: Tak, bo teraz było tak, że miał być pod opolską katedrą. 5000 wejściówek zostało rozdanych, rozdysponowanych dosłownie w kilkanaście sekund. To były takie wejściówki, cegiełki na rzecz opolskiej katedry. A ten gość, czyli ten portugalski ksiądz katolicki DJ, to gra faktycznie przed publicznością wielotysięczną.

0: Ja powiedziałem wielotysięczną publicznością. No, może za słabo powiedziałem, bo światową rozpoznawalność przyniósł mu występ podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku, gdzie zagrał set dla około 1,5 miliona pielgrzymów przed mszą świętą. I on zagra w Opolu.
1: Ja się wcale nie dziwię, że wejściówki się rozeszły jak świeże bułeczki. 4 września ma się odbyć ten koncert. Gdzie się odbędzie? Słuchajcie koniecznie Radia Opole.

0: sporo dobrych informacji będziemy mieć w wiadomościach Radio Opole o 8, między innymi dla pasażerów pociągów między Opolem a Jełową, ale też dla kół gospodyń wiejskich, które mogą się starać o pieniądze rządowe.
1: Dlatego myślę, że koła gospodyń wiejskich i nie tylko teraz zostaną przy radioodbiornikach za minutę godziny 8 wiadomości.
2: Dzień dobry z Radiem Opole.
3: Reklama.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do godziny 8, a dziś mamy trzeci dzień sierpnia. Już na dobre, połowa wakacji za nami, druga połowa przed nami, czas na wiadomości.
6: Od dziś ponownie kursują pociągi między Opolem a Jełową. Odra Opole zagra dziś z Chrobrym Głogów.
7: Chrobry to jest drużyna, która bazuje na szybkich skrzydłowych.
6: A koła gospodyń wiejskich mogą aplikować o rządowe pieniądze na swoją działalność.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
6: O 6.41 po dłuższej przerwie z Opola wyjechał pociąg osobowy do Jełowej. Do września jednak kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa między Jełową a Kluczborkiem. Tam nadal trwa remont linii kolejowej. Więcej na ten temat wie Witold Woźtak.
8: To nie tylko nowe torowisko i nasypy, ale też mosty, wiadukty i nowe perony dostępne dla osób z ograniczoną mobilnością. Wymieniane są również urządzenia sterowania ruchem i tablice informacyjne, a budowane mijanki mają umożliwić sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów w obu kierunkach. Ma być bezpieczniej, a pociągi na niektórych odcinkach docelowo przyspieszą do 120 km na godzinę, choć na razie będą jeździć z prędkością 60-80 km na godzinę.
6: A modernizacja linii między Opolem a Kluczborkiem kosztuje około 230 milionów złotych.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
6: Co najmniej 14 osób zginęło wskutek powodzi wywołanych przez ulewne deszcze w południowych Indiach. Tysiące osób musiały opuścić domy. Coraz częściej częstsze przerwy w dostawach prądu odnotowuje Kuba. Wyspa zamieszkana przez 10 milionów ludzi wczoraj wieczorem po raz kolejny pogrążyła się w ciemnościach. To z powodu załamania dostaw prądu. Jak podaje agencja Reutera, ostatnia awaria nastąpiła po 3 lipcowych załamaniach dostaw energii w całym kraju. Problemy z dostawami prądu mają związek z blokadą dostaw ropy naftowej przez Stany Zjednoczone, co dodatkowo obciąża starzejącą się infrastrukturę. Administracja Donalda Trumpa zablokowała import paliwa przez Kubę po obaleniu na początku roku władz Wenezueli, która była największym eksporterem ropy w regionie. Presja na Kubę wzrosła, gdy USA zablokowały dostawy ropy także z Meksyku. I wracamy do kraju. Od 8 do 10 tysięcy złotych na swoją działalność mogą dostać koła gospodyń wiejskich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać elektronicznie do końca września lub do wyczerpania puli. W skali kraju to 140 milionów złotych, mówi Tomasz Siwik z ARiMR.
9: Kto szybciej złoży wniosek, szybciej otrzyma pieniądze i szybciej będzie mógł je wydatkować, a potem rozliczyć, bo do końca roku koło gospodyń wiejskich musi wydatkować te środki, a do końca stycznia kolejnego roku rozliczyć się tutaj, składając w agencji sprawozdanie.
6: Pieniądze można przeznaczyć na działalność statutową, społeczną i edukacyjną. To m.in. zakup nowych strojów czy organizacja festynów integracyjnych dla mieszkańców.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
6: Odra Opole zagra dziś z Chrobrym Głogów w drugiej kolejce Betclic pierwszej ligi. Opolanie pierwsze spotkanie na własnym stadionie przegrali 0-1 z Arką Gdynia. Także tym razem drużyna spodziewa się trudnego meczu, zapowiada pomocnik Odry Opole Tomasz Gajda.
7: Chrobry to jest drużyna, która bazuje na szybkich skrzydłowych. Na to się przygotowujemy. Na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan. Drużyna bardzo mocno w to wierzy. Na pewno dwóch napastników powoduje to, że w polu karnym jest więcej zagrożenia, daje sobie szansę na strzelenie większej ilości bramek.
6: Początek meczu o 19:00, o jego przebiegu będzie będziemy oczywiście informować w wieczornych wiadomościach Radio Opole. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radio Opole, kwadranse po ósmej. Gościem Ireneusza Prochery będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś.
3: Zapytamy o reakcję polskich władz, polskiej armii na tę rakietę, która wleciała na terytorium Polski dosyć głęboko, spadła, rozbiła się, wybuchła. No i pytanie, co teraz? O tym była mowa również w piątek podczas posiedzenia Sejmu, ostatniego przed wakacjami, bo zaczynają się wakacje parlamentarne, więc również chwila oddechu od polityki, ale to nie znaczy, że nie będzie takich tematów politycznych, do nich także będziemy wracali.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy teraz 21 stopni, maksymalnie 34 stopni możemy się spodziewać i bardzo dużo słońca będzie nam towarzyszyć.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Słońce będzie się rozkręcało, ale chyba trochę nawet przesadzi, bo nawet 35 stopni mają termometry pokazać, w środę 37, no takie lato pełną gębą. Że do przesady.
1: Ale spokojnie, bo popada

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków

0: środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: niewątpliwa królowa popu w Radio Pole, Madonna, kwadrans po godzinie 8.
1: Dlatego przenosimy się teraz do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
4: Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Opole. Dzień dobry.
3: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w piątek podczas dyskusji na temat rosyjskiej rakiety, która spadła na terytorium Polski, przekonał pana, że jesteśmy bezpieczni i że właściwie zareagowaliśmy na wlot tej rakiety, nie zestrzeliwując ją między innymi.
4: Zdecydowanie tak, ponieważ pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił fakty. Te fakty dają obraz tego, że procedury zadziałały, te operacyjne, te wojskowe, i państwo zdało egzamin. Oczywiście nie wszystko było tak, jak powinno być. Mam tutaj na myśli warstwę tą informacyjną. Dlatego minister spraw wewnętrznych i administracji mówił o tym, że należy poprawić czy zaktualizować kwestie związane z komunikowaniem społeczeństwa, a to jest właściwość, a to jest funkcja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I rzeczywiście taki audyt został zlecony i już rząd, już poszczególne ministerstwa pracują nad tym, żeby ta komunikacja była lepsza, była bardziej efektywna, zarówno przed, w czasie, jak i po kryzysie.
3: Ta rakieta, ona wleciała intencjonalnie na nasze terytorium. To była prowokacja ze strony Rosji, czy po prostu awaria techniczna i rakieta, która była wycelowana w jakiś cel na terytorium Ukrainy, po prostu zboczyła z kursu? Jak pan myśli?
4: Tego nie wiemy. Możemy jedynie spekulować. Oczywiście są podejmowane działania strony polskiej, strony ukraińskiej, by tą sprawę wyjaśnić. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tej krytyki opozycji, która wylała się w ostatnim czasie, przypominając, że opozycja ma prawo do tego, żeby krytykować rząd. Po to jest opozycja. Natomiast nie ma prawa siać dezinformacji i chaosu. I wszyscy ci, którzy szukają źródła problemu w Warszawie, Kijowie, a nie w Moskwie, działają na rzecz wzmacniania wpływów rosyjskich w Polsce. Działają przeciwko interesom polskim. To trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Bo porównując to, co się wydarzyło pod Lublinem z tym, co było w latach 2022-2023, no to mamy naprawdę gigantyczny skok jakościowy, jeżeli chodzi o procedury, jeżeli chodzi o czas reakcji, jeżeli chodzi o skuteczność państwa, niż to, co było w latach 2015-2023. Przypomnijmy, panie redaktorze, rok 2023, kiedy dwa ciężkie, bojowe, uzbrojone białoruskie śmigłowce wleciały na terytorium Rzeczpospolitej i przez ponad 10 minut bezkarnie latały nad Białowieżą i innymi miejscowościami. I co wtedy mówił pan Błaszczak? Mówił o tym, że to jest złudzenie optyczne, że się nic nie dzieje, że żadne naruszenie przestrzeni polskiej nie nastąpiło. Dopiero po 8 godzinach, tak? Wtedy, kiedy ludzie przez media, przez internet przesyłali zdjęcia, filmiki, dopiero rząd zareagował. No, mówiąc o tym, że faktycznie, panie, tak, białoruskie...
3: Pamiętamy też drony znalezione po 4 miesiącach.
4: A pamięta pan, no właśnie, chociażby Bydgoszcz, gdzie dopiero po 131 dniach, po 5 miesiącach pani na koniu znalazła ruską rakietę, tak? No to świadczy o kompromitacji kompletnie Błaszczaka, który dzisiaj śmie krytykować, który dzisiaj śmie pouczać.
3: A może trzeba było zestrzelić, panie pośle, tą rakietę jednak?
4: No, wie pan, tutaj też pojawiały się głosy, a dlaczego nie podjęto decyzji o zestrzeleniu, tak? Kierując te pytania pod adresem pana premiera, pana wicepremiera, ministra, więc ja nie chciałbym, panie redaktorze, żebyśmy byli w standardach państwa, gdzie politycy decydują o tym, czy zestrzelić rakietę, czy nie. O tym decydują dowódcy, o tym decydują wojskowi, o tym decydują ci, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, a nie politycy. Podjęto decyzję o niezestrzeleniu, ponieważ trajektoria lotu wskazywała, że ten pocisk nie leci w kierunku miejsca, gdzie mieszkają ludzie, gdzie są jakieś zabudowania, tak? Domostwa, zabudowania gospodarcze. I uznano, że ten pocisk trafi w miejsce, które nie sprawi, nie wyrządzi żadnych szkód. Proszę też pamiętać, że zestrzelenie rakiety w trakcie jej lotu no, może mieć nieoczekiwane konsekwencje, czyli te odłamki mogą gdzieś daleko trafić w miejsce, gdzie są ludzie. I taka decyzja to nie gra komputerowa. Panie to pośle, są poważne sprawy, Ukraińcy... poważne procedury i o tym decydują wojskowi. Koniec kropka, nie politycy.
3: Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie zbierają na swoim terytorium te ukraińskie drony, które nie eksplodowały, po to, by wykorzystać je ewentualnie w prowokacji przeciwko Polsce. Myśli pan, że to prawdopodobny scenariusz?
4: Jestem przekonany, że zbierają nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Zbierają od dawna. I pytanie jest nie czy, tylko kiedy do takich prowokacji może dojść. Czy będą to incydentalne sytuacje, czy będzie miało to charakter masowy. Dlatego musimy ściśle współpracować z dowództwem NATO, dlatego musimy ściśle współpracować z Ukraińcami, dlatego musimy robić wszystko, żeby te drony, żeby te pociski były zestrzeliwane na terytorium Ukrainy, a nie na terytorium Polski. Dlatego tak ważne jest to, żeby Ukraińcom pomagać i żeby to oni zestrzeliwali, przechwytywali te pociski, te rakiety, te drony, żeby one nie wlatywały na terytorium Polski. Natomiast jeżeli już wlecą, no to mamy myśliwce F-16, mamy samoloty przechwytujące, mamy systemy Wisła, Narew, Pypylica, to są te systemy, które mają chronić bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej naszego kraju. No i mamy określone procedury, które mają temu przeciwdziałać. Natomiast ważne jest to, raz jeszcze podkreślę, żeby te procedury informowania mieszkańców były lepsze niż do tej pory.
3: Panie pośle, trochę o polityce. W piątek odbył się najgłośniejszy grill w ostatnim czasie w Polsce, zorganizowany przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego sojuszników politycznych, którzy tworzą Stowarzyszenie Rozwój Plus.
4: Rozwój. Rozwój.
3: Rozwój, panie rozwój, pośle. Tak. Rozwój tak, Plus. Tak. I po tym wydarzeniu Morawiecki zapowiedział, że to początek marszu po przyszłe zwycięstwo. Jak wy patrzycie na ten podział Prawa i Sprawiedliwości jako Koalicja Obywatelska i to, co się dzieje w ostatnich dniach?
4: Jakoś szczególnie się nie martwimy tym, co dzieje się i dziać się będzie w PiSie czy w szeroko pojętej prawej strony sceny politycznej. Natomiast moje zdanie jest takie, że tutaj trudno mówić o jakimś sporze o Polskę, o jakichś kwestiach ideologicznych, programowych, światopoglądowych. To jest gra przede wszystkim o miejsca na listach wyborczych, to jest gra o kasę, to jest gra o wpływy i o władzę, to jest gra o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Innymi słowy, pan Morawiecki i pan były premier Morawiecki i jego współpracownicy poczuli się zagrożeni, że w 2027 roku, czyli już za mniej więcej 12-15 miesięcy wtedy, kiedy będą układane listy, kiedy się rozpocznie kampania wyborcza, oni, jeżeli już się znajdą, to nie na dobrych miejscach, jeżeli w ogóle się znajdą na listach PiSu. Dlatego postanowili zrobić ucieczkę do przodu, dlatego postanowili stworzyć własne ugrupowanie, by właśnie układać swoje listy i mieć bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje. Wiedząc o tym, że prędzej czy później prawica, chcąc walczyć o dobry wynik, będzie musiała się zjednoczyć. A więc wtedy Morawiecki będzie partnerem, tak? A więc będzie miał pozycję podmiotową, a nie przedmiotową. Dlatego ten pomysł, żeby to środowisko podzielić, żeby wyprowadzić tych 40 parlamentarzystów i po prostu być na swoim.
3: Ale jest też scenariusz, że pójdzie sam.
4: No moim zdaniem to skończy się katastrofą, to znaczy ten wynik będzie daleki od tych założeń, które pan Morawiecki dzisiaj przedstawia, mówiąc o tym, że będzie drugą, co najwyżej trzecią siłą polityczną w kraju. To się nie uda.
3: Marcin,
4: jeżeli przekroczą próg wyborczy, no to będzie naprawdę wielki sukces.
3: opolski poseł Marcin Ociepa zostanie wicemarszałkiem, tak jak to zaproponował Morawiecki?
4: Zobaczymy. Już we wrześniu głosowanie.
3: Przepraszam, Kaczyński, a Morawiecki zapowiedział, że go prawdopodobnie poprą.
4: To znaczy decyzja jest w rękach, umówmy się, pana marszałka Czarzastego, bo to on decyduje o tym,
3: tak, oczywiście,
4: czy dany
3: to jest
4: projekt
3: tylko
4: będzie procedowany, czy nie. Tak?
3: Po wakacje.
4: Kto jest autorem tego pomysłu, kto jest ojcem chrzestnym tego projektu, tego nie wiem i nie obchodzą mnie te spekulacje. Natomiast wiem na pewno, że od 2,5 roku PiS nie ma swojego reprezentanta w prezydium Sejmu, a po naszej stronie nie ma zgody na panią marszałek Elżbietę Witek, tak? Która źle zasłynęła przez 8 lat pełnienia funkcji marszałka Sejmu. Dlatego powstał PAT. Dlatego dzisiaj pan Jarosław Kaczyński, prezes Jarosław Kaczyński, zaproponował kandydaturę posła Marcina Ociepę. Czy zostanie? Zobaczymy. To są decyzje, to są uzgodnienia polityczne, partyjne. Zarówno w sprawach kadrowych, osobowych, jak i budżetowych jest zasada bezwzględnej...
3: parytetu.
4: Chodzi mi o to, że jest bezwzględna dyscyplina, jeżeli chodzi o głosowania kadrowe, osobowe, jak i te budżetowe. A więc czekam na propozycje, czekam na rekomendacje przewodniczącego swojego klubu. Natomiast wie pan, sytuacja jest dla mnie o tyle dziwna, ale to już tak by the way, zupełnie poza pańskim pytaniem, że z jednej strony PiS za każdym razem podkreśla, że nie ma reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości w prezydium Sejmu i nie może tak być, składając kolejne wnioski, a z drugiej strony rekomenduje osobę, która nie jest w PiSie, tak? Bo pan Marcin Ociepa nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. No, zadaję tylko to pytanie, pytając, jaka będzie reakcja i jaka ostatecznie będzie dyscyplina w klubie wtedy, kiedy będą tą kandydaturę głosować jego koledzy. Zobaczymy. Zobaczymy głosowanie już we wrześniu. Faktem jest, że PiS powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium, bo takie są standardy, ale nie było i nie ma zgody na panią marszałek Elżbietę Witek.
3: Poseł Tomasz Kostuś, gościem porannej rozmowy Radia Pole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: czym myślą ci, którzy już wrócili z urlopu. No kiedy będzie ten już kolejny poniedziałek, poranek na Opolszczyźnie słoneczny. Już teraz przenosimy się do redakcji informacji.
1: A tam już z najnowszymi informacjami czeka na nas Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Procedury zadziałały, a państwo zdało egzamin. Tak, reakcję na incydent z prawdopodobnie rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie ocenił w porannej rozmowie Radia Opole poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. Jak podkreślił, wyciągnięto także wnioski, które mają usprawnić procedury na przyszłość, zwłaszcza w kwestii komunikacji ze społeczeństwem. Odnosząc się do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, nasz gość ocenił, że rozłam wynika z walki o pieniądze, wpływy i władzę, a także schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Pytany o kandydaturę Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu stwierdził, że największa partia opozycyjna powinna mieć swojego przedstawiciela w prezydium Izby, jednak decyzję w głosowaniu uzależnił od rekomendacji klubu KO, tłumacząc, że w tego typu sprawach obowiązuje ścisła dyscyplina partyjna.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Susza zakłóca ruch kolejowy w Anglii. Od dziś na części tras pociągi będą kursować wolniej i rzadziej. Powodem jest to, że wysuszona ziemia pod torami zaczęła osiadać i osłabiać kolejowe nasypy. Największe problemy z podróżą mają pasażerowie we wschodniej Anglii. Zmiany obejmują też połączenia na wschodnich obrzeżach Londynu. Problem jest pod torami. Na razie nie wiadomo, jak długo będą obowiązywać ograniczenia. Kolejarze mówią, że sytuację może poprawić kilka dni deszczu. A do regionu wracają dziś upały. Wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do piątku. O tym, gdzie szukać w tym czasie ochłody, powiemy w wiadomościach Radio Opole o 9:00.
4: Atrakcje te wodne, różnego rodzaju sikawki, tryskacze, pistolety, chmurki, wiaderka, które leją się z góry, z boku. Jest to, widać, atrakcyjne dla dzieci.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Kiedy na dworze będzie nawet 35-36 stopni, to rzeczywiście będziemy marzyć o tym, żeby wbiec pod zimny prysznic, żeby się trochę ochłodzić. Dzisiaj takie temperatury będą na Opolszczyźnie, ale zresztą nie tylko dzisiaj.
1: Tak, jutro 36 stopni, w środę 37 możemy się spodziewać, a w czwartek będą super turbo burze. Także uważajcie na siebie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Tylko że ja tak patrzę sobie na piątek i wtedy mam mieć 23 stopnie i do tego opady deszczu, zimno będzie.
0: Raz w tygodniu takie ochłodzenie się nam na pewno przyda. Ci, którzy już skończyli urlopy, to pewnie myślą sobie, och, jak dobrze, w pracy będzie można odpocząć od upałów przy klimatyzatorze. A ci, którzy dopiero zaczynają, no to cieszą się piękną, słoneczną pogodą.
1: Kombi przez jedno i kochać cię za późno w Radio Opole. Za 28 minut 9:00.

0: Czasami narzekamy na to, że woda w Bałtyku jest zbyt zimna, ale są tacy, dla których ta woda to absolutnie nie jest żadną przeszkodą. Mamy pierwszego człowieka na Ziemi, który przepłynął Bałtyk w pław.
1: I to jest do tego wszystkiego Polak. Bartłomiej Kubkowski zapisał się w historii jako pierwszy, który pokonał w pław. Trasę przez Bałtyk ze Szwecji do Polski to ponad 160 kilometrów. Pokonanie trasy zajęło mu 54 godziny.
0: Niesamowity wyczyn. Nie tylko on mierzył się w ostatnich dniach z morderczym wyzwaniem przepłynięcia Morza Bałtyckiego. Kilka godzin po zakończeniu wyzwania przez polskiego pływaka tego samego nie udało się osiągnąć Karolinie Szczepaniak. Ale po kolei posłuchajmy, jak to wszystko brzmiało wtedy, kiedy Bartłomiej Kubkowski dopłynął do brzegu Polski. Ogromne brawa, ogromne gratulacje. Po prostu tych oklasków nie było końca. Bardzo, bardzo był dopingowany. Jednocześnie był też obserwowany. Natomiast nasza pływaczka Karolina Szczepaniak także wypłynęła w piątek ze szwedzkiej Kasebergi, a jej metą miało być Pobierowo. W wodzie była 58 godzin. Nie udało jej się dopłynąć o własnych siłach do Polski, ponieważ pogoda po pierwsze ją zaskoczyła, po drugie no też doszło do kilku urazów w czasie tego płynięcia.
1: No, krótko mówiąc, też 58 godzin płynęła. No człowiek może się zmęczyć, a ją dopingowali bardzo długo. A potem było to, na co zasługiwała, jak już przerwała swoją próbę.
0: Ogromne, ogromne brawa i gratulacje. Karolina jest pod opieką, jest zmęczona i jest obolała, ale jest stabilna. Zbierała na szczytny cel. No myślę, że na pewno zwróciła uwagę na problem, o którym mówiła. Chodzi o rehabilitację 14-letniego Piotrka. Do tego tematu jeszcze pewnie będziemy wracać.

0: cudzy chwalicie, a swego nie znacie. Tak bardzo często się to zdanie pojawia. To też dotyczy między innymi wakacji. Nie wyjeżdżamy nad polskie Bałtyckie Morze, bo tam zimno. Jedziemy więc do Chorwacji, bo tam ciepło. No i okazuje się, że po drodze to stoimy w korku. Najbardziej intensywne dni wakacyjnego sezonu w Chorwacji właśnie trwają na autostradzie A1 prowadzącej z Zagrzebia nad Adriatyk. Utworzył się korek o długości 25 kilometrów.
1: To już nieaktualne.
0: Nieaktualne?
1: Nie, bo już ma 25, ale mil. 40 kilometrów.
0: O, ja ciebie. Najtrudniejsza sytuacja jest między węzłami Luczko i Bosilewo. Powodem jest to, że tysiące turystów jadą w kierunku wybrzeża.
1: Według chorwackiego Automobil Klubu ogromne zatory tworzą się również przed bramkami autostradowymi na drogach do Splitu, Zadaro i Rijeki oraz na przejściach granicznych ze Słowenią i Bośnią i Hercegowiną.
0: Niektórzy od niedzieli stoją w korkach nawet po 10 godzin. No jeżeli stoicie w takim korku, to świetnie się składa, bo macie szansę na to, żeby posłuchać Radio Opole. My ominamy każdą drogę nad każde morze.
1: A tym bardziej, że można słuchać przez internet, jakby co.

0: Nieoficjalnie, ale już wiemy, że koncert na rzecz Opolskiej Katedry księdza Padre Guglielmo odbędzie się na Itaka Arenie 4 września. Taki plakat już pojawił się w mediach społecznościowych.
1: A to oznacza, że będzie troszeczkę więcej wejściówek na to wydarzenie, ale do tego tematu będziemy wracać.
2: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
3: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Po reklamie.
0: A o wszystkim tym, co dzieje się przede wszystkim w naszym regionie, ale też w kraju i na świecie, usłyszycie w wiadomościach Radia Opole, które mamy dla Was już w tym momencie.
5: W tym tygodniu kierowców w stolicy regionu czekają utrudnienia. To z powodu przejazdu Tour de Pologne. Wojsko rozpoczyna przygotowania do wielkiej defilady z okazji swojego święta. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
5: A zaczynamy od polityki. Państwo zdało egzamin. Tak, o reakcji na ostatni incydent z prawdopodobnie rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie mówił w porannej rozmowie Radia Opole poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. Nasz gość wskazywał, że w związku z tą sytuacją zostały też wyciągnięte wnioski.
6: Oczywiście nie wszystko było tak, jak powinno być. Mam tutaj na myśli warstwę tą informacyjną, dlatego minister spraw wewnętrznych mówił, że należy zaktualizować kwestie związane z komunikowaniem społeczeństwa. I rzeczywiście taki audyt został zlecony.
5: Tomasza Kostusia pytaliśmy też, czy powinno się zestrzelić obiekt, który wleciał nad Polskę.
6: Ja nie chciałbym, żebyśmy byli w standardach państwa, gdzie politycy decydują o tym, czy zestrzelić rakietę, czy nie. O tym decydują wojskowi. Podjęto decyzję o niezestrzeleniu, ponieważ trajektoria lotu wskazywała, że pocisk nie leci w kierunku, gdzie mieszkają ludzie. Taka decyzja to nie gra komputerowa.
5: Naszego gościa pytaliśmy też o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Tomasz Kostuś wśród jego przyczyn wymienił grę o pieniądze, wpływy, władzę oraz walkę o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Zapytany o kandydaturę Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu, poseł K.O. wskazał, że największa partia opozycyjna powinna mieć reprezentanta w prezydium Sejmu. Jak dodał, w tego typu głosowaniach obowiązuje ścisła dyscyplina klubowa, dlatego czeka on na rekomendacje w tej sprawie.
2: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
5: W piątek ulicami Opola przejedzie Tour de Pologne. Z tego powodu część ulic zostanie zamknięta. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona już w czwartek o 16 i potrwa do dnia następnego do godziny 13. W studiu jest Katarzyna Doros-Stachoń, która zna szczegóły. Powiedz proszę, których ulic należy w tym czasie unikać?
7: W tym czasie całkowicie wyłączona z ruchu i z parkowania będzie ulica Koraszewskiego od Katedralnej do Rynku, ulica Książąt Opolskich od Katedralnej do Rynku oraz ulica Barlickiego na odcinku od ulicy Piastowskiej do parkingu przy Urzędzie Wojewódzkim. W ciągu ulicy Barlickiego na całej długości od wlotu z ulicy Piastowskiej aż do wjazdu na parking urzędu ustawione będą autobusy oraz samochody techniczne. To samo dotyczy miejsc postojowych na ulicy Piastowskiej od Mostu Groszowego do Mostu Zamkowego.
5: W dniu wyścigu wyłączone z ruchu będą ulice Rynek, Zamkowa, Plac Wolności, Mozarta, Minorytów, Żwirki i Wigury, Powolnego, Krakowska, Korfantego, Piastowska, Most Piastowski, Plac Piłsudskiego, Spychalskiego do Placu Piłsudskiego, do Krapkowickiej, Krapkowicka, do DK45 i dalej w kierunku granicy miasta.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: 15 sierpnia wypada święto Wojska Polskiego. Kaczyńskiego. Jak co roku w Warszawie odbędą się centralne obchody z tej okazji. Ich głównym punktem będzie defilada, która przejdzie Wisłostradą. Więcej o tym wie Agnieszka Drążkiewicz.
8: Defilada ma pokazać, jak wojsko zmieniło się w ostatnim czasie i jak wiele może się jeszcze zmienić dzięki pieniądzom z unijnego mechanizmu SAFE. Dlatego hasło parady to Polska SAFE, bezpieczna Polska, wyjaśnia wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Będziemy dużo mówić o tych zakupach, które zrobiliśmy z mechanizmu SAFE. Nie tylko defilada w Warszawie, ale również defilada morska.
8: Przygotowania do świętowania właśnie wystartowały. Do stolicy przyjechał ciężki sprzęt, czołgi, haubice, wozy opancerzone, wozy bojowe i uzbrojenie przeciwlotnicze. Do tego oddziały piesze. Żołnierze będą trenować pod czujnym okiem instruktorów z kompanii reprezentacyjnej.
5: A w to lato dużym zainteresowaniem cieszy się wodny plac zabaw na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. To 400 metrów kwadratowych atrakcji. Obieg wody jest zamknięty, system jej oczyszczania wygląda tak samo jak na basenie, mówi Janusz Trzepizur z opolskiego Mosiro.
10: W temperaturach powyżej 20 stopni otwieramy obieg. Oczywiście im wyższa temperatura, tym większe zainteresowanie. Atrakcje te wodne, różnego rodzaju sikawki, tryskacze, pistolety, chmurki, wiaderka, które leją się z góry, z boku. Jest to, widać, atrakcyjne dla dzieci.
5: Wodny plac zabaw jest czynny od 10 do 19. Wstęp kosztuje 5 zł.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
5: 4,5 minuty po 9.
4: Sport w Radiu Opole.
11: Kuba Biel, zapraszam. Polscy siatkarze drugi raz rzędu najlepsi w Lidze Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo finale wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią. Już dziś Odra Opole zmierzy się w drugiej kolejce Betclic pierwszej ligi z Chorobrym Głogów. Opolanie pierwsze spotkanie na własnym stadionie przegrali 0-1 z Arką Gdynia, która jest spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. Wiemy, jak gra Chorobry i spodziewamy się bardzo trudnego meczu, zapowiada pomocnik Odry Opole Tomasz Gajda.
12: Wiemy, że Chorobry to jest drużyna, która też bazuje na szybkich skrzydłowych. Na to się przygotowujemy. My jako drużyna, jako zawodnicy na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan. I uważam, że drużyna bardzo mocno w to wierzy. Na pewno dwóch napastników powoduje to, że w polu karnym jest więcej zagrożenia, daje sobie szansę na strzelenie większej ilości bramek.
11: Spotkanie w Głogowie o godzinie 19. Piłkarze GKS-u Katowice pokonali Radomiaka Radom 3-1 w drugiej kolejce Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy strzelili Abdul Tapsoba, Ilija Szkuryn i Bartosz Nowak. Bramkę dla gości zdobył Ibrahima Kamara. W innych niedzielnych spotkaniach Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, a Śląsk Wrocław pokonał Raków Częstochowa 2-1. Dziś Krakowia zagra z Pogonią Szczecin ten mecz o 19:00. Z kompletem punktów na czele Legia i Jagiellonia Białystok. Na wojskowym okręcie Błyskawica ulokowanym przy skwerze Kościuszki w Gdyni zaprezentowano drużyny, które wystąpią w 83. kolarskim Tour de Pologne. Na starcie 10 Polaków. Tym najbardziej znany Michał Kwiatkowski z grupy Ineos, który jednak do końca nie wie, na co go stać.
13: Przede wszystkim chcę się cieszyć tym wyścigiem, niekoniecznie myśleć o wyniku. Jest to moja rodzina, są polscy kibice, więc jakbym teraz po tylu latach jeszcze wciąż myślał tylko z perspektywy wyniku w tym wyścigu, no to nie wiem, mógłbym się zawieść, bo lato już swoje mam, więc ciężko będzie też rywalizować z młodszymi kolegami. Na Tour de France ta forma nie była wybitna, ale mam wrażenie, że cały czas szedłem do góry. Wyścig jest fajny, fajnie się otwiera trzema sprintami i na pewno ten czwarty etap z metą pod Orlinek da odpowiedź, gdzie jestem i tak naprawdę co mogę zrobić w klasyfikacji generalnej czy czykolwiek na etapach. Natomiast zobaczycie mnie na pewno rozprowadzającego sama Wellsforda, który jest w stanie wygrać tutaj jeden z pierwszych trzech etapów.
11: Już dziś pierwszy etap, 234 km z Gdyni do Koszalina. Start o godzinie 10:30, meta około 16:30. Partnerem

0: Najlepsza muzyka.
1: Ale jeżeli chodzi o ten czwartek, to te burze mają być naprawdę bardzo duże, bo ja na takiej grafice mam aż 3 pioruny.
2: O cię piorunie. No. To rzeczywiście zagrzmi.
1: A do tego w piątek solidne ulewy, a potem delikatne ochłodzenie i znowu ciepło.
2: Spokojnie, to jest dopiero prognoza pogody, która nie wiadomo, czy się sprawdzi, bo różnie z nimi bywa. Natomiast jeżeli ktoś zamawiał pogodę na urlop, na sierpień, to chyba trochę przesadził.
1: No tak, poniosło go. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole, Kasper Śnigurski,
2: Magda Szybińska i Paweł Oliwa. A na naszych zegarach mamy 8 minut po 9:00.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radiu Opole mamy już kwadrans po godzinie 9:00. No to teraz wybierzemy się na wakacje, ale na rowerach, bo dobry wybór trasy i odpowiednie spakowanie się, to zdaniem Piotra Burdy z portalu roweronline.pl, jest najważniejsze przy planowaniu rowerowych wakacyjnych podróży po Polsce.
2: Dla zwykłych turystów bez specjalnego przygotowania jest dostępnych wiele atrakcyjnych tras rowerowych od Pomorza przez centrum Polski i przez Opolszczyznę aż po Tatry. Jedna z takich ciekawszych tras w ocenie eksperta biegnie przez Małopolskę.
3: To fragmenty szlaku wokół Tatr, szczególnie te od północnej strony, czyli od polskiej strony, bo mamy piękny widok na Tatry, a trasę poprowadzoną też po starej kolei, generalnie płaską i też dobrze skomunikowaną, jeśli chodzi o ewentualny powrót, bo można tam dojechać do miejscowości, w których mamy połączenia kolejowe.
1: A w ogóle czytałem teraz, że z Gdańska do Kopenhagi można się wybrać na rowerze ścieżkami rowerowymi. Piotr Burda ma też wskazówki dotyczące ekwipunku i ubioru na wycieczki rowerowe, jak zaznacza ekspert, najważniejsza jest wygoda.
3: Nie musimy ubierać się w stroje z lajkry. Wystarczy nam normalna koszulka jakaś sportowa, normalne skarpetki, buty z miarę twardą podeszwą. Natomiast najważniejsze jest to, co mamy na czterech literach, na pośladkach, spodnie z płatką. Nawet najlepsze, najwygodniejsze siodełko rowerowe po kilkudziesięciu kilometrach prowadzi nas dyskomfort, a dobra płatka pozwoli to zlikwidować. I druga rzecz, spodenki rowerowe, które nałożymy na te spodnie z płatką, bo są tak skonstruowane, że kieszenie są rozlokowane w takich miejscach, by nam nie przeszkadzały.
2: Te spodnie z wkładką to tak zwana pielucha, którą zakładają rowerzyści. Pampers. Ja jestem bardzo ciekawa, czy takiego pampersa to używają ci, którzy przejeżdżają przez Opolszczyznę, będą przejeżdżać szlakiem Tour de Pologne, bo dzisiaj startuje ten wielki wyścig kolarski. Będzie także miał swój opolski akcent.
1: O, zdecydowanie. Patryk Stosz, czyli kolarz z Kluczborka, startuje po raz kolejny. Już przez 3 lata z rzędu był najaktywniejszym zawodnikiem. Taki ma też plan na ten sezon i umówiliśmy się z nim, że będziemy regularnie się z nim łączyć w trakcie Tour de Pologne. Także słuchajcie Radio Opole. Obok

0: 23 minuty mamy już po godzinie 9. Czytamy, że sztuczna inteligencja staje się coraz częstszym wsparciem dla młodych konsumentów w Polsce. Z najnowszych raportów wynika, że korzysta z niej 65% osób w wieku od 18 do 35 lat podczas podejmowania decyzji zakupowych.
1: W tym między innymi takich zakupów dotyczących wakacji. No i potem się okazuje, że budżetowa podróż za 1000 zł to nic innego jak finalnie wydane 2000, które stanowią najlepiej wydane 3000 w Twoim życiu.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Radiu Opole za 24 minuty będziemy mieli już godzinę 10. No i ostatnio GIS wydał takie bardzo fajne, nie wiem, czy jak to się nazywa, zarządzenie, czy tak,
2: zalecenie.
1: Zalecenie, że jak dzieciak sprzedaje lemoniadę, to nie jest bomba biologiczna.
2: Sprzedaż podczas pikniku takiej lemoniady, czy przygotowanego we własnym zakresie ciasta, nie wymaga specjalnej zgody sanepidu. To jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy właśnie w wakacje taką pracę dorywczą mają. Jednak główny inspektor sanitarny apeluje o przestrzeganie zaleceń publikowanych na stronie internetowej.
1: Rzecznik głównego inspektoratu sanitarnego Marek Waszczewski powiedział, że sanepid może skontrolować miejsce, w którym są sprzedawane takie produkty.
3: Warto też pamiętać, żeby poinformować klientów czy potencjalne osoby, które będą spożywać te właśnie produkty, o składnikach, które w nich są, bo niektóre osoby mogą być na przykład na pewne składniki uczulone, więc pamiętajmy, z czego przygotowaliśmy to, co właśnie sprzedajemy. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów poczuł się źle, my oczywiście zawsze przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało.
2: No, w dzisiejszych czasach to nie jest takie łatwe zadowolić się wszystkich, bo co chwilę się okazuje, że ktoś dopytuje, czy coś jest wegańskie, czy coś jest bez glutenu. No to też trzeba wracać, zwracać uwagę.
1: Takie dzieciaki sprzedające lemoniady nawet nie znają takich słów.
2: Znają, teraz dzieci wszystkie słowa znają.

0: Potwierdziło się to, co przypuszczaliśmy już od samego rana. Mówiliśmy, że na 9.30 dziennikarze polskich redakcji zostali zaproszeni na konferencję prasową w sprawie koncertu Padre Guglielme. Ten portugalski kapłan i światowej sławy DJ miał zagrać 4 września przed Opolską Katedrą. Już dzisiaj wiemy, że mamy zmianę miejsca tego koncertu.
1: No tak, bo na profilu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego pojawił się taki piękny filmik.
2: Dokładnie w tym miejscu, na opolskiej Itaka Arenie, już za miesiąc 4 września stanie wielka scena, na której zagra cieszący się ogromną popularnością Padre Guglielme w swoim pierwszym stadionowym koncercie.
3: Dużo większa scena, dużo większe wydarzenie, o wiele więcej ludzi na koncercie Padre Guglielme. Będziemy bawili się nie tylko na trybunach, ale również na murawie Itaka Areny. Kibice Odry, nie martwcie się, murawę zabezpieczymy specjalnymi podkładami, dlatego kolejny mecz ligowy nie jest w żadnym stopniu zagrożony.
2: Na koncercie bawić się będzie dzięki temu ponad 14 tysięcy osób. Zapraszamy 4 września na koncert Padre Guglielme na Itaka Arena.
0: No i to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy chcieli jeszcze zakupić cegiełki w cenie 100 zł. Do tej pory była taka pula 5-6 tysięcy, teraz już wiemy, że nawet 14 tysięcy biletów będzie do zdobycia. Śledźcie informacje, na pewno w Radio Opole będziemy jeszcze o tym wszystkim mówić. Koncert Padre Guglielme w Opolu na Itaka Arenie 4 września.
1: Myślę, że warto się tam pojawić. Za 10 minut 10.

0: dwie minuty będzie godzina 10. Coraz cieplej się robi, coraz piękniej się robi, coraz bardziej wakacyjnie się robi, dlatego że wakacyjne Radio Opole już razem z nami w studiu. Iwona Dokarska, Krzysztof.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: W wakacyjnych nastrojach oczywiście.
2: Bardzo. Ja to już w ogóle bardzo jestem wakacyjnie nastawiona.
0: Tuż przed urlopem. Ostatnie godziny.
2: Będę razem ze słuchaczami Radio Opole odliczała czas do soboty.
1: Jak to, no właśnie to było piękne, że minuta temu tak wspomniała. Byle do soboty. Jak się to mówi w poniedziałek, to się wydaje jak gdzieś w ogóle droga krzyżowa do tej soboty.
0: Ale nie jesteś sama, bo jest wielu takich, którzy z niecierpliwością oczekują po prostu tego urlopu.
2: Bo ja wam powiem tak, że Kasper był na wyjeździe, Magda była na wyjeździe, Krzysiek był na wyjeździe, a Iwona jeszcze nie.
0: Wyjazd Iwona.
1: O, właśnie, tak ci powiem w piątek, no to
2: nie,
1: wyjazd.
2: Słuchajcie, będziemy się wspierać, będziemy dzisiaj dużo mówić o ogórkach, o przetworach, bo widziałam mnóstwo ostatnio takich ogłoszeń. Czy ma ktoś do udostępnienia ogórki, bo chciałbym zrobić kiszone. No to będziemy sąsiada dzisiaj
3: to
2: prosić,
3: ja chętnie zjem
2: żeby
3: te
2: się
3: wszystkie
2: podzieliły.
3: Wasze przetwory, to mogę zagwarantować. A za dzisiaj już serdecznie dziękujemy. Kasper Śnigorski,
0: Magda Szymińska i Paweł Oliwa. Do usłyszenia.
4: Radio Opole. W twoim samochodzie i w twoim domu.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, Straż Miejska.
7: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
6: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
7: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
8: W drogerii DM.

0: stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. Pierwszy poniedziałek sierpnia, to 3 sierpnia. Oczywiście zbliżamy się do 10. Posłuchajmy, jakie są najświeższe wiadomości w Radiu Opole.
2: Patryk Guilherme zagra na opolskiej Itaka Arenie. Są kolejne pieniądze na popowodziową odbudowę infrastruktury sportowej w regionie. W tych wiadomościach także serwis kulturalny Katarzyny Zawadzkiej.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
2: Ponad 14 tysięcy osób będzie mogło wziąć udział w koncercie Padre Guilherme w Opolu. Od tego zaczynamy. Wydarzenie odbędzie się 4 września. Początkowo portugalski ksiądz DJ miał zagrać na placu katedralnym, ale z powodu dużego zainteresowania wydarzenie przeniesiono na stadion Itaka Arena. Co ważne, wszystkie bilety cegiełki z przypisanym placem katedralnym zachowują ważność i nie ma konieczności ich wymiany.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Zniszczone przez powódź boiska w Bodzanowie Nowym Świętowie i Polskim Świętowie w gminie Głuchołazy będą odbudowane. Dzięki rządowemu wsparciu związane z tym prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku. Małe społeczności muszą mieć infrastrukturę sportową, przekonuje minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach. Patrząc na ten obiekt, on potrzebuje wsparcia. Oczywiście tutaj przecież nikt nie grał przez ostatnie 2 lata. Przeznaczamy na odbudowę boisk piłkarskich oraz zaplecz w Bodzanowie, Nowym Świętowie i Polskim Świętowie blisko 12 milionów złotych.
2: O zakresie planowanych prac mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
6: Boisko Bodzanowie będzie w lepszych warunkach do gry niż przed powodzią. Przede wszystkim będzie wymieniona murawa, będą nowe szatnie, nowe pomieszczenia gospodarcze i nowe trybuny, także to będzie obiekt o lepszym standardzie niż 2 lata temu.
2: Odbudowy doczekają się też korty tenisowe w Głuchołazach.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
2: Skrajne różnice temperatur są wyzwaniem dla prawidłowej pracy sieci energetycznej w kraju, ocenia minister energii Miłosz Motyka. Polityk zapewnia jednak, że system wytrzyma upały, które mają ponownie dotrzeć do Polski.
7: System jest odporny i nasz system jest na te temperatury przygotowany, natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę nie dostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na moc ponad 30 gigawatów mocy i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury zaledwie pół roku. To jest wielkim wyzwaniem, stąd wielki program modernizacyjny w zakresie sieci, źródeł wytwórczych, ale Polska jest na to przygotowana. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o chłodzenie.
2: Miłosz Motyka powiedział, że Polska ma wystarczający dostęp do wody służącej do chłodzenia elektrowni, natomiast postępujące zmiany klimatu coraz bardziej wymuszają uwzględnienie w energetyce ograniczenia jej ilości jako chłodzi.

0: paliwa.
1: Ważne dane z polskiej gospodarki.
2: Jesienią polskie jabłka trafią do Filipin. O pozyskaniu nowego rynku zbytu poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
3: Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma rynek azjatycki.
2: Minister, który uczestniczył w filipińskich targach żywnościowych, powiedział, że niektóre polskie produkty są już dostępne w tym regionie.
3: Cieszy fakt chociażby, że polskie mleko jest już rozpoznawalne. Potrafią wymienić nazwę produktów, które się pojawiają. Słyszymy o polskich habanosach. Nasza żywność staje się rozpoznawalną marką.
2: I jeszcze Wołczyn. Modernizacja ulicy Mickiewicza będzie droższa niż zakładano. Wspólna inwestycja magistratu i kluczborskiego starostwa miała kosztować 1 600 000 zł. Chodzi o nową nawierzchnię, miejsca parkingowe i chodniki. Okazuje się, że potrzeba dodatkowych 300 000 na kanalizację burzową, o czym mówi burmistrz Jan Leszek Wiącek.
4: Bo kanalizacja burzowa jest po stronie gminy Wołczyn i stąd też do tego zadania dołączyliśmy jeszcze wykonanie instalacji czy kanalizacji burzowej, która będzie kosztować około 300 000 zł. Wszystko wskazuje na to, że to i tak nie będą końcowe kwoty.
2: Niewykluczone, że zmodernizowana zostanie także kanalizacja sanitarna.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
2: 4 po 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Katarzyna Zawadzka. Przed nami plenerowy pokaz filmu pod tytułem Left-Handed Girl. To była ręka diabła. Reżyserką jest Shichi Tsu. Na seans zapraszają Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i Stowarzyszenie Opolskie Lamy. To film produkcji francusko-amerykańsko-brytyjsko-tajwańskiej. Opowiada o samotnej matce, która wraz z 2 córkami przenosi się do Tajpej. Pokaz dziś na tarasie Urban Lab, czyli na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu. Początek o godzinie 20.30, wstęp jest wolny. Jutro w Opolu rozpocznie się 36. Międzynarodowy Kurs Muzyczny. Będzie mu towarzyszyło 19. Śląskie Lato Muzyczne. W ramach tego wydarzenia mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych koncertach w Opolu Brzegu i Pokoju. Na początku benefis Ravel Piano Duo. To będzie 30-lecie działalności artystycznej zespołu. W programie Popołudnie Fauna Claude'a Debussy w opracowaniu na 2 fortepiany. Ten koncert zaplanowano we wtorek o godzinie 20 w Szkole Muzycznej w Opolu. W środę zaś w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się 100-lecie Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. Środowy koncert rozpocznie się o godzinie 17 w Brzegu. Tego dnia zaplanowano także koncert w Opolu, występ laureatów Międzynarodowego Konkursu Young Ludwig. To o godzinie 20 w Szkole Muzycznej. Kolejne koncerty odbędą się w piątek w Opolu i w sobotę w gminie Pokój.
0: Pogoda.
6: Muszę przyznać, że popełniłam dzisiaj wielki błąd, szykując się do pracy, dlatego że włożyłam dżinsy. Bo jakoś sobie tak zakodowałam w głowie, że będzie dzisiaj maksymalnie 27 stopni. A tutaj proszę bardzo, synoptycy ostrzegają, że będą nawet 34. Także dramat.
7: To zdejmij.
6: Nie będę już tego robić. Muszę jakoś przetrwać, na szczęście w klimatyzacji. Temperatura minimalna na zoo od 19 do 21 stopni. Jutro od 33 do 35, więc jutro już muszę na pewno włożyć sukienkę.
7: No dobrze, słuchajcie, a jeśli chodzi o to, co mamy w tej chwili na termometrach, optymistyczna mapka sugeruje 29, w Opolu nie, jeszcze nie. To myślę za jakieś 2 godzinki. Na razie mamy 25 stopni, ale to jest niezły wynik o godzinie 10, bo rzeczywiście dzisiaj upały przed nami. 25-26 stopni w całym regionie. Na Kędzierzyn-Koźle wciąż oczywiście najcieplejszym miastem w naszym regionie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A w kalendarzu Dzień Arbuza. 3 sierpnia, imieniny Lidy, Nikodema i Kameli. Wszystkiego najlepszego przed mikrofonami. Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rab, nie wiem jak te pani, ale arbuz na pewno nieźle chłodzi. Paweł Oliwa z nami także jest. Cześć.

0: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
1: Reklama.
0: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Mamy 18 minut po godzinie 10. Ja tylko przypomnę, że te konkursy poniedziałkowe nasze, no to są tak bardziej adresowane do melomanów, takiej muzyki bardziej poważnej. Przypominam, że rozdajemy zaproszenia i to jest takie podwójne zaproszenie także w tym wypadku na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Te koncerty odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Tam na co dzień nie wejdziecie, ale jeśli macie bilet na ten koncert, no to przy okazji będziecie mogli te piękne wnętrza pozwiedzać. Tylko oczywiście, jak zwykle, nic nie jest za darmo w życiu i te bilety też trzeba będzie zdobyć. I odpowiadając na pytanie.
2: Najpierw trzeba wziąć telefon w dłoń i zadzwonić pod 774-541-541, a kiedy odezwie się ciepły, miły, męski głos, to trzeba odpowiedzieć na pytanie. Jakie solo zaśpiewać sąsiadowi, żeby podzielił się ogórkami? Mamy teraz sezon na korniszony, na kiszone ogórki, na małosolne i nie wszystkim tam akurat w ogródkach obrodziło należycie, więc przydałby się taki dobry sąsiad, któremu tam za dużo wyrosło i chce się podzielić.
1: To kiedyś to była szklanka cukru, czy tam szczypta soli. Mamy też dzień arbuza, może ktoś by się chciał arbuzami podzielić, to też może się włączyć do konkursu,
2: a
1: prawda?
2: Czemu nie? Jakie solo zaśpiewać sąsiadowi, żeby podzielił się ogórkami albo innymi plonami? 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa

0: mamy na zegarach. Za dwie minuty w pół do 11:00. Pierwszy gość w studiu, czyli Justyna Merz z Polskiego Wopro. Ja tylko zahaczę, że Filip Lato śpiewał utwór o tytule Burza. No i niestety ten weekend był taki trochę właśnie w kratkę, bo raz świeciło słońce, raz trochę popadało, no i była też burza. W sobotę było spore zamieszanie na Jeziorze Dużym, zdaje się. Jak ten weekend minął nad akwenami?
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, tak, witam.
1: W sobotę pogoda zaczęła, najpierw było tak pochmurnie, później zrobiło się słonecznie, dosyć duży ruch na jeziorze, ale my w pewnym momencie mieliśmy jednocześnie 4 akcje.
0: Wow.
1: Więc wymagało od nas, przede wszystkim od naszego koordynatora szybkich działań, delokacji w ogóle tutaj naszych jednostek, przeorganizowania jednostek, bo zaczęło się niewinnie od jednej motorówki na mieliźnie, później mieliśmy podejrzenie zawału, później następna była awaria techniczna. Jak już myśleliśmy, że wszystko się uspokoiło, to zaczęła zmieniać się pogoda, więc nasz koordynator działań ratowniczych podjął decyzję o tak zwanym czyszczeniu jeziora, czyli prewencyjnie wypływamy jednostkami, żeby poprosić wszystkich użytkowników, szczególnie tych bez silników, żeby kierowali się do najbliższego brzegu bądź kei. No i jak już myśleliśmy, że wszystko jest okej, to dostaliśmy zgłoszenie telefoniczne, że jeszcze jedna żaglówka nie daje sobie rady. Więc jak wypłynęliśmy na wodę o 16:30 na działania, tak spłynęliśmy o 20:15.
2: Justyna, a czy tego człowieka, który miał podejrzenie zawału, udało się tam bezpiecznie w ogóle odratować?
1: Tak, tutaj bardzo duże ukłony w kierunku świadków zdarzenia, bo oni jednocześnie zadzwonili pod numer 112 i też wpadli na pomysł, żeby zadzwonić do nas, bo my, przypominam, że mamy zarówno sprzęt, jak i wiedzę i umiejętności, żeby radzić sobie w takich sytuacjach. Więc karetka już była powiadomiona, my byliśmy od zgłoszenia telefonicznego na miejscu w 2 minuty, więc pan już był zaopiekowany. Mieliśmy przygotowany cały sprzęt do reanimacji, jakby zaszła taka potrzeba, i półautomatyczny defibrylator, i trenoterapię mieliśmy przygotowaną. Nasze działania polegały przede wszystkim na opiece psychologicznej takiej, żeby go wspierać. Monitorowaliśmy stan osoby poszkodowanej, zebraliśmy wywiad i jak przyjechał zespół Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, przekazaliśmy pana w dobre ręce.
0: Mnie zaciekawia, bo tak, no wiemy, że Jezioro Duże to nie jest jakiś wielki akwen, to nie Śniartwy i nie morze i nie ocean, ale ja rozumiem, że jeśli psuje się nagle pogoda, to te warunki się tak pogarszają, że naprawdę, mówisz, żaglówka na przykład, która miała i żagiel, i silnik odpalony, nie dała rady samodzielnie dopłynąć do brzegu, tak wiało?
1: Tak, pamiętajmy, że Jezioro Duże w Turawie jest jeziorem specyficznym. Nasze jezioro jest stosunkowo płytkie, więc jak zmienia się pogoda i ta pogoda zmienia się nagle, tam wiatr potrafi kręcić w każdym kierunku, a fale z takich małych fal robią się naprawdę duże. Teraz mamy bardzo niski stan jeziora, no bo susza jest wszędzie, słyszymy, że tej wody brakuje wszędzie, w naszym jeziorze też brakuje. Więc do tego dochodzą jakieś milizny, więc tutaj jakieś nieodpowiednie działanie, delikatny błąd może spowodować, że albo zostanie uszkodzona żaglówka, czy inna jednostka pływająca, ale też chodzi o to, że nawet jak jest silnik, to nie każdy silnik daje radę, a na żaglówkach najczęściej to są silniki małej mocy, bo to są do 5-10 koni, więc przy dużym wietrze niekoniecznie muszą dawać radę.
2: Justyna Merz z Opolskiego Wopru jest gościem Radia Opole. Rozmawiamy o tym, co dzieje się na opolskich akwenach i do tej rozmowy za moment wrócimy. Yeah!

0: Szkoda na to łez, Hania Kuzimowicz i Keira w Radio Opole. Za 20 minut będzie godzina 11 i warto posłuchać tych dziewczyn, bo szkoda na to łez, żeby nie smarować się przed wyjściem na promienie słoneczne, dlatego że właśnie można nabawić się oparzeń i to może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. W naszym studiu Justyna Merse z opolskiego Wapru. Temperatury sięgają 30 kilku stopni, a to oznacza, że my musimy naprawdę o tą swoją skórę dbać, prawda?
1: Dokładnie tak. Pamiętajmy o tym, nie tylko skóra, ale cały nasz organizm. Pamiętajmy o tym, że wybierając się nad wodę, ale w ogóle na dwór, pamiętajmy o smarowaniu kremem z filtrem. Pamiętajmy o ochronie głowy i nawodnieniu, bo to i to wodą. Najlepiej mieć ze sobą butelkę z wodą. Nie. I cały czas małymi łykami pijmy. Nawet jak mamy wrażenie, że nie chce nam się pić, to nawadniajmy nasz organizm, ponieważ nie gorsze jest niedostarczenie wody niż pokarmu dla naszego organizmu.
0: Podobno 3 litry wody powinniśmy wypijać, kiedy są takie temperatury.
1: Dokładnie tak, to nawodnienie jest bardzo ważne, ponieważ jak brakuje nam tej wody w organizmie, to zaczyna nam troszkę organizm trochę źle funkcjonować, zaczynają się zawroty głowy, zrobi nam się słabo, więc też to funkcjonowanie jest bardzo mocno ograniczone, więc pamiętajmy o tym, żeby i też jak nie musimy, to między tych godziną 11 a 16 nie wychodzimy z domu.
2: A jeśli wchodzimy do wody i jest taki upał, my jesteśmy nagrzani, bo akurat sesja opalania za nami, no to też powoli i nie na hura, i nie na bombę, i nie na główkę, i to z wielu przyczyn, bo ta nagła zmiana temperatury może też nawet u takiego z pozoru młodego i zdrowego człowieka wywołać jakiś szok w organizmie, prawda?
1: Dokładnie tak i tutaj też przykłady z życia, z naszego podwórka pokazują, bo w zeszłym roku sytuacja na Bolko, gdzie chłopak skoczył z rowerka właśnie nagrzany, w tym roku na wyrobisku Dębowa w zeszłym tygodniu w sobotę, gdzie pan po opalaniu wszedł do wody i doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Wybierajmy miejsca strzeżone, bo wszędzie może zdarzyć się wypadek. Pamiętajmy o tym, że każdy może utonąć, ale nikt nie powinien. Ale jeżeli jesteśmy w miejscu strzeżonym, to ratownicy mają dużo łatwiej, jeżeli chodzi o działania i dużo szybciej podejmują te działania. Ta droga jest dużo krótsza. Pamiętajmy też o tym, że wybierając miejsca strzeżone, że ratownicy nie są niańkami dla naszych dzieci. Jeżeli wybieramy się z dziećmi, to aktywnie spędzajmy czas z dziećmi nad wodą. Miejmy dzieci w zasięgu wzroku, te małe w ręki. Jeżeli wchodzą dzieci do wody, to bądźmy przy brzegu, bądźmy z nimi w wodzie. Jeżeli wchodzimy na plażę, też pokażmy dzieciom, gdzie jest stanowisko ratownika. Jeżeli byłaby sytuacja, że dziecko jednak by straciło rodziców tutaj z oczu, by się gdzieś tam zapodziało na plaży, najprostsza droga do odnalezienia to jest właśnie stanowisko ratownika. Dla tych małych dzieci zalecam też takie opaski z numerem telefonu do rodzica. To bardzo łatwo i szybko ułatwia nam tutaj działanie.
2: Też mówiliśmy kiedyś właśnie o tym, że było poszukiwanie i to na plaży właśnie, a nie w wodzie dzieciaka zagubionego i właściwie cała plaża się to włączyła. No to takie sytuacje się też po prostu zdarzają.
1: Dokładnie tak, no nie tylko dzieci się gubią, ale rodzice też potrafią się zgubić, więc tutaj też to, co ostatnio my też zauważamy, mamy społeczeństwo starzejące się dużo. Aha. Też w tym roku mieliśmy sytuację, że dwóch braci wypłynęło na rowerku, jednemu się znudziło, wystawił go na brzeg, nie potrafił wrócić do miejsca plażowania, bo u nas te lasy też potrafią być takie, że wydaje się, że jest prosta droga. Pan nie wziął ze sobą telefonu, nie znał numeru telefonów do żony, do brata, więc był problem, więc też tutaj zaniepokojona rodzina też dzwoniła i też zaczęliśmy poszukiwania pana, udało się w miarę szybko odnaleźć, więc też ostatnio zastanawialiśmy się, czy nie zacząć kampanii właśnie, żeby te numery telefonu do najbliższych też mieć ze sobą na kartce.
2: No, dobry pomysł, dokładnie.
0: Ach, Justyna Merse z polskiego Wopru opowiadała nam o tym, jak dbać o swoje bezpieczeństwo nad wodą. Przed nami bardzo gorący cały tydzień, zatem ostrzegamy i przypominamy, pijcie wodę, dbajcie o siebie, żadnego alkoholu przed wejściem do wody i nie nagrzewajmy się, nie wskakujmy do tej wody bardzo spontanicznie.
1: Dokładnie tak.
0: Justyna Merse.
2: Dzięki piękne.
0: Dzięki bardzo.
1: Dzięki bardzo, do zobaczenia.

0: Za 7 minut będzie godzina 11, a Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, ostatnio cieszy się przeolbrzymią popularnością. Wszyscy chcą do kina wybrać się albo właśnie na Odyseję, albo na Spidermana. A tak się akurat składa, że a propos Odysei, to Radio Opole, nasza redakcja nowych mediów, postanowiła zrobić pewną sondę wśród mieszkańców Opola.
1: Zrobili, no i zadali bardzo trudne, podchwytliwe pytanie Opolanom. Posłuchajcie sami.
2: To napisał Odyseja Homera.
3: Oczywiście, że wiem.
4: Dawno nie czytałem książek.
3: O Jezu, Iliada, Homer.
2: Aha.
3: Homer. Wesel swoje robi.
4: Nie wiem, naprawdę.
2: Co napisał Odyseja Homera?
3: Homer.
4: Nie wiem. Nie pamiętam, muszę przyznać.
0: Krzysiu, kto napisał Odyseję
1: Zrzućmy
0: Homera?
1: To na karp nerwów, może nie wiem, stresu na widok mikrofonu, bo rzeczywiście nie wypadło to najlepiej. Może następną zrobimy, kto napisał pana Tadeusza Mickiewicza, nie? No, albo nie wiem, kto napisał autobiografię Marka Chłaski. Żebyście się zastanawiali. Homar, to w ogóle może ktoś się wykazał humorem, nie wiem.
0: Oj,
1: Homar.
0: Proszę bardzo.
1: Podobało mi się.
0: To mi zrobiło dzień.

0: na zegarach. Właśnie w tej chwili wybija godzina 11. Mamy poniedziałek, to jest trzeci dzień sierpnia, dzień arbuza. A sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się wydarzyło.
1: To był niespokojny weekend nad jeziorami turawskimi.
2: W pewnym momencie mieliśmy jednocześnie 4 akcje.
1: Iran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, a we Francji trwa szacowanie strat po wielkich pożarach.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
1: To był pracowity weekend dla ratowników wodnych w regionie, powiedziała Radio Opole Justyna Merc za polskiego WOPR-u. Jednym z powodów interwencji nad Jeziorem Dużym w Turawie była zmienna pogoda.
2: W pewnym momencie mieliśmy jednocześnie 4 akcje. Wymagało od nas przede wszystkim, od naszego koordynatora szybkich działań, przeorganizowania jednostek. Zaczęło się niewinnie od jednej motorówki na Mieliźnie, później następna była awaria techniczna. Jak już myśleliśmy, że wszystko się uspokoiło, to zaczęła zmieniać się pogoda, więc nasz koordynator działań ratowniczych podjął decyzję o tak zwanym czyszczeniu jeziora.
1: W takiej sytuacji wszystkie jednostki pływające po akwenie otrzymały polecenie, by skierować się w stronę brzegu. Ratownicy udzielali też pomocy osobie z podejrzeniem zawału. Jak usłyszeliśmy, w tej sytuacji ważną rolę odegrali świadkowie zdarzenia.
2: Oni jednocześnie zadzwonili pod numer 112 i też wpadli na pomysł, żeby zadzwonić do nas. My mamy zarówno sprzęt, jak i wiedzę i umiejętności, żeby radzić sobie w takich sytuacjach. Karetka już była powiadomiona. My byliśmy od zgłoszenia na miejscu w 2 minuty, więc pan już był zaopiekowany. Nasze działania polegały przede wszystkim na opiece psychologicznej.
1: Poszkodowany trafił następnie pod opiekę pogotowia.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Iran nie prowadzi negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że jego kraj rozmawia z Omanem na temat tymczasowego umożliwienia bezpiecznej żeglugi w cieśninie Ormuz. Jednocześnie zaznaczył, że sytuacja nie zmieni się, dopóki Amerykanie będą kontynuować swoje agresywne działania. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych informował, że w najbliższym czasie rozpoczną się negocjacje pokojowe z Iranem, a porozumienie jest bliskie. We francuskiej Żerondzie natomiast trwa szacowanie strat i usuwanie skutków pożarów. Do domów wracają tysiące mieszkańców ewakuowanych z zagrożonych terenów. Tymczasem w innych częściach Francji strażacy nadal walczą z ogniem. Więcej na ten temat wie Stefan Folzer.
5: Pożar w Żerondzie był jednym z największych we Francji w ostatnich latach. W ciągu 11 dni ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów lasów, zmuszając do ewakuacji niemal 250 000 mieszkańców okolicznych miejscowości. Obecnie niemal wszyscy otrzymali już zgodę na powrót do swoich domów. To ogromna ulga. Jesteśmy szczęśliwi, że odzyskaliśmy nasz dom, cały i nienaruszony. To prawdziwe wyzwolenie, powiedzieli radiu RMC mieszkańcy Marche-Prim, jednej z ewakuowanych miejscowości. Lokalne władze rozpoczynają dziś szczegółowe szacowanie strat gospodarczych spowodowanych przez pożary. Już wiadomo, że będą one poważne, zwłaszcza dla branży turystycznej, odgrywającej kluczową rolę w miejscowej gospodarce. Walka z żywiołem nadal trwa na południu Francji. Choć strażakom udało się opanować sytuację, akcję gaśniczą nadal utrudniają silny wiatr oraz wysokie temperatury.
1: Zmieniamy temat. Dominik Hołuj, który na początku roku stracił nogi i część dłoni w wypadku kolejowym, od września wraca do szkoły. W budynku radomskiego liceum trwa remont, by zapewnić nastolatkowi samodzielność i ułatwić przemieszczanie się po budynku. Te przygotowania obserwowała Anna Orzeł. I jeszcze doniesienie z ostatniej chwili. Ministerstwo Zdrowia wniosło apelację od wyroku sądu w Brukseli w sprawie spowództwa Pfizera. Chodzi o nieodebranie przez Polskę 4 lata temu szczepionki przeciw COVID-19. Koncern farmaceutyczny wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma zapłacić firmie ponad 5,5 miliarda złotych i odebrać 64 miliony dawek szczepionki. Jak przekazał resort zdrowia, w apelacji złożono również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. I to było ostatnie doniesienie, które miałem dziś do przekazania. Na wiadomości od południa zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piękne, błękitne niebo. Dziś, przypominamy, ma być ładny, słoneczny dzień. Upewniam się, no niestety, po południu możliwe przelotne opady deszczu, jednak zmianka o deszczu jest, no ale na temperatury to nie będziemy narzekać. Od 32 do 34 stopni, wiatr do tego słaby wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, też początkowo możliwe te przelotne opady deszczu, no a noc ciepła taka kolejna, bo do 21 stopni nawet będzie.
4: A teraz po 30 mamy już w Namysłowie, w Kluczborku i w Brzegu po 31 stopni. W Opolu i w Nysie, a w Kędzierzynie, Koźlu, tam to już w ogóle skwar, 33 stopnie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, na wakacjach, w Radio Opole na wakacjach. Mówią Iwona Tokarska,
0: Krzysztof Rap, no i Paweł Oliwa też się z wami wita. On nasz program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Po reklamie.

0: jakby to powiedział Kacper. Adam Bryan za nami w Radio Pole When You're Gone, a my teraz będziemy przypominać o naszym konkursie.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
0: A czeka na Was podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Wszystkie koncerty, przypominamy, odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim, w miejscu na co dzień niedostępnym dla zwiedzających. Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wystąpi Adrian Janus, który ma piękny barytonowy głos, i Władysław Szymański, który zagra na organach. A pytanie do Was jest następujące.
2: No to skoro to jest koncert Non Sola Scripta, to ja jakie solo? Zagrać, zaśpiewać sąsiadowi, żeby podzielił się ogórkami. Ogórkami albo może w dniu arbuza arbuzem, albo innymi jakimiś warzywami, owocami, które mu obrodziły, a na przykład temu drugiemu niekoniecznie. Ponieważ podobno wszędzie w internecie jest pełno takich ogłoszeń, kto tam oddam ogórki w dobre ręce, tak?
0: Okej. Okay.
2: Tak, no to takie jest dzisiaj dla Was pytanie. 774-541-541. Jakie solo? Zagrać, zaśpiewać dla sąsiada, żeby podzielił się tymi ogórkami.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: ależ to był mecz, ależ to były emocje, aż się sąsiedzi za głowę łapali, bo tak niektórzy krzyczeli i kibicowali. Polscy siatkarze drugi raz z rzędu najlepsi w Lidze Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo finale wygrali z USA 3-2. Rozgrywający Marcin Komenda jest bardzo dumny z tego, czego dokonał nasz polski zespół.
1: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz. Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa. W tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie przegramy. Natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć w drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo. Obroniliśmy tytuł. Zawsze cięższe się broni niż zdobywa.
2: Bardzo miło nam poinformować o tym, że jednym z mocniejszych filarów na boisku był nasz kędzierzynianin Kamil Semeniuk, który zagrał fenomenalnie, no a potem jeszcze genialnie pozdrowił kibiców.
3: No drodzy kibice, udało się, cieszymy się bardzo, mam nadzieję, że wy również, także oby tak dalej. Polska góra!
0: Polska góra, a szef, czyli Nikola Grbić, zasługuje na premię, bo z 9 turniejów przywiózł do kraju aż 9 medali. Tak panowie cieszyli się wczoraj?

tak śpiewali, ale nie pociągiem, a samolotem do Warszawy przylecą już jutro w okolicach 7.30, no i dopiero wtedy banda Łysego i Śliwki rozpocznie porządne świętowanie.

0: Za 24 minuty będziemy mieli południe. Słuchacie oczywiście Radio Pole i słuchajcie, jeśli bez pomyłki i zająknięcia potraficie powiedzieć i cóż, że ze Szwecji, albo skrzyknęły się trzy cytrzystki ze Strzelina, no to koniecznie musicie jechać do Szczebrzeszyna, no bo tam ta impreza jest właśnie dla was. Chodzi o festiwal Stolica Języka Polskiego, który właśnie przeniósł się z Zamościa do Szczebrzeszyna. W tym roku tej imprezie, dodajmy, patronuje Władysław Broniewski.
1: Choć oficjalne otwarcie festiwalu dopiero dziś po 20, to od 10 impreza już trwa. Wśród gości znaleźli się tacy mistrzowie słowa jak Aneta Adamska, Anna Augustyn, Anna Bernhardt, Tomasz Bocheński, Janusz Strobel czy Grażyna Lutosławska z Radia Lublin. Nagrodę Człowieka Słowa otrzyma w tym roku profesor Lech Śliwonik, historyk teatru, krytyk, pedagog i organizator życia kulturalnego. Przez wiele lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze, a następnie rektora Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
0: Bardzo ładnie to wszystko powiedziałaś.
1: Specjalnie wybrałeś dla mnie taki fragment pełen nazwisk.
0: Nie, no słuchaj, dykcja 100. Tylko tak, w tej depeszy, słuchajcie, nie wyjaśniono jednego. Dlaczego festiwal Stolica Języka Polskiego przeniesiono z Zamościa do Szczebrzeszyna? No i ja mam taką pewną teorię. Żeby było trudniej.
2: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
3: Wyborem.
2: Chrząszczyże Wołszyce, powiat Łękołody.

0: za 12,5 minuty będziemy mieli południe. No to w Radiu Opole na wakacjach teraz wędrujemy do Kurnika i będziemy piać z zachwytu.
1: Bo miasto Kurnik w Wielkopolsce ma ponad 600 lat i choć niewielkie, ma równie bogatą historię jak Kraków czy Gniezno. O szczegółach opowiedzą nasi koledzy z Radia Poznań.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie z radiem.
5: Zdanie witam z Kurnika pewnie nie zabrzmi najlepiej, więc może zacznę inaczej. Witam ze stolicy wielkopolskiej szlachty, oddalonego o 20 km od Poznania Kurnika, takiego pisanego przez U zamknięte. Wokół mnie arboretum, czyli piękny angielski ogród, a w jego sercu zamek. Niegdyś w dyspozycji białej damy, która podobno nie była aż tak straszna. Tajemnice tego miejsca wyjaśni mi Łukasz Grzegorowski, redaktor naczelny gazety Kurniczanin.
6: Miasteczko w tej chwili jest nastawione na turystykę. Mamy piękną promenadę imieniem Wisławy Szymborskiej, która niedaleko tutaj się urodziła. Organizujemy różne koncerty. Za chwileczkę rozpoczyna się letni festiwal Muzyka z Kurnika. Można sobie popływać kajakiem, można pojeździć rowerem przez piękne trasy. Musimy powiedzieć też o Arboretum, które jeśli chodzi o turystykę jest perłą Wielkopolski.
5: Czym jest Arboretum w ogóle? Co to znaczy Arboretum?
6: Arboretum to jest park, którym prezentuje się i utrzymuje się gatunki związane z innymi strefami klimatycznymi.
5: Czyli to jest taki atlas gatunków najróżniejszych z całego świata.
6: Dokładnie tak. Mamy tutaj gatunki z Ameryki Północnej, Południowej, Azji, z innych części Europy. Przede wszystkim cenne są te, które bardzo rzadko widzimy w Polsce. Na przykład siedzimy niedaleko cypryśnika błotnego z Ameryki Południowej, który jest drzewem chyba jednym z najstarszych tutaj w Arboretum.
5: W kurnickim Arboretum rośnie łącznie 3,5 tysiąca gatunków drzew i krzewów na powierzchni aż 50 hektarów.
7: Cudownie się spaceruje, bo jesteśmy fankami ogrodów, także podziwiamy i przyrodę.
5: Słychać ptaki tutaj, jak śpiewają.
7: Słychać ptaki, czuć wodę, jest naprawdę przyjemnie.
5: Państwo teraz obserwujecie, rozumiem, gatunki drzew też, tak?
7: Tak, przede wszystkim drzew, krzewów. Chyba najładniejsze, które widziałyśmy, to które były? Lipy, teraz pięknie kwitną.
5: To jest aleja lipowa tutaj.
7: Tak, właśnie. Uspokaja, relaksuje, idzie się wyciszyć.
5: I takie miejsce właśnie na urlop, można powiedzieć.
7: Super, my polecamy bardzo.
5: Białej damy się pan nie boi?
8: Nie.
5: Żony bardziej?
8: Zobaczymy to...
5: Która groźniejsza.
8: Jak zareagujemy.
5: Jak państwo słyszą, nie taka biała dama straszna, jak ją malują. Choć w zamku widać rzekome ślady obcasów, kiedy szlachcianka ze swojego obrazu zeskakuje.
6: Losy Kurnika związane były z Teofilą z Działyńskich-Szłocką Potulicką, czyli białą damą, która przebudowała zamek. Bardzo pomogła rozwinąć się pobliskim miejscowościom Kurnikowi i Bninowi.
5: Co tu jeszcze jest z takich rzeczy, które pamiętają historię naszego kraju?
6: No przede wszystkim biblioteka. W tym roku obchodzimy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej, jednej z najbardziej cennych bibliotek w Polsce. Chyba tylko Jagiellońska jest równie bogata jak nasza biblioteka. Mamy na przykład rękopisy Mickiewicza, Słowackiego, trzecią część Dziadów w rękopisie.
5: Oryginalne Dziady?
6: Oryginalne Dziady.
5: Chciałem zapytać jeszcze dla mieszkańców całej Polski, no to jest Kurnik przez U zamknięte. Dlaczego tak? No to ten Kurnik od kur?
6: Były tutaj piękne tereny łowieckie, gdzie jakieś kuropatwy czy inne ptactwo kurowate występowało bardzo licznie. Na początku pisano to normalnie, czyli przez U otwarte, ale Tytus Działyński na złość pruskiemu zaborcy zaczął forsować pisanie tego przez U zamknięte, bo wiadomo, w niemieckim nie ma U zamkniętego, a Tytus Działyński, patriota, chciał wyróżnić to miasteczko i trochę utrudnić władzom pruskim.
5: Nie ma się zatem czego wstydzić. Zapraszamy do pięknego szlacheckiego Kurnika, tego przez U zamknięte.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
3: 3 sierpnia, poniedziałek, imieniny Lidii, Nikodema. Wszystkiego najlepszego. W kalendarzu też Dzień Arbuza, a na zegarze już prawie 12. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
4: Ze względu na potężne zainteresowanie, koncert DJ-a Padre Guilherme spod katedry przeniesiony na opolski stadion. Hiszpanie z terenów objętych pożarami powoli wracają do domów. Blisko 60 zarzutów dla 32-latka. Sprawą zajmowali się policjanci z Zawadzkiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Faber-Krajewska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Charytatywny koncert portugalskiego księdza DJ-a Padre Guilherme na dalszy remont opolskiej katedry odbędzie się na stadionie Itaka Arena. Impreza zaplanowana na 4 września początkowo miała odbyć się w sąsiedztwie opolskiej katedry, ale ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniem organizatorzy zdecydowali się na zmianę lokalizacji, mówi ksiądz Jerzy Kostosz, organizator koncertu.
6: Ja mam nadzieję, że 10 tysięcy biletów, które chcemy rozprowadzić, cegiełek, one rzeczywiście tak samo szybko rozejdą się jak pierwsza pula 5 tysięcy z hakiem tych na plac przy katedrze i te finanse naprawdę będą na tyle pozytywne, że jeszcze bardziej wesprzemy naszą katedrę.
4: Zmiana miejsca oznacza spore wyzwanie logistyczne. Trzeba będzie specjalnie zabezpieczyć murawę, tłumaczy Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
7: Kilka tysięcy osób stanie na murawie i to rozwiązanie nie w takiej formie i nie w takiej skali było już stosowane chociażby podczas meczu otwarcia, gdzie też mieliśmy część koncertową tutaj na środku murawy, natomiast w takim wymiarze jeszcze nie. Natomiast to jest bardzo podobne rozwiązanie zabezpieczające. Mamy takie potwierdzenie od osób, które zajmują się tym, że nie stanie się nic złego.
4: A dodajmy, że oprócz księdza DJ-a Padre Guilherme w programie także występy Skytecha oraz Arki Noego. Cena cegiełki to 100 zł. Można ją dostać przez internet, ale także w parafiach.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: 100 tysięcy ewakuowanych osób i 77 tysięcy spalonych hektarów. To bilans pożarów w pobliżu Madrytu. Na tereny dotknięte skutkami żywiołu wkraczają ubezpieczyciele, którzy mają oszacować straty.
8: W 7 miejscowościach regionu Madrytu uszkodzonych lub zniszczonych zostało blisko 1600 budynków. Największe zniszczenia są w miejscowości Navas del Rey. To tu wrócili już pierwsi mieszkańcy, którzy liczą także na wsparcie rządu. Proszę sobie wyobrazić, całe życie człowiek ciężko pracuje, żeby mieć własny dom, samochód i dorobek, a potem z dnia na dzień wszystko traci. Pan Juan także stracił cały swój dobytek. Chcemy jak najszybciej wrócić do normalności. Rozmawialiśmy już z burmistrzem i poprosiliśmy go o pomoc, ponieważ mamy małe dzieci. W Hiszpanii są już polscy strażacy, którzy pomagają walczyć z żywiołem.
4: A relację przygotował Mateusz Czmiel.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: I wracamy do regionu. 57 zarzutów usłyszał 32-latek. Odpowie m.in. za kradzież z włamaniem. Śledczy z Zawadzkiego ustalili też, że zatrzymany w ciągu miesiąca wielokrotnie tankował paliwo na stacjach w kilku województwach, powodując znaczne straty na szkodę firmy transportowej. Korzystał z karty paliwowej należącej do przedsiębiorstwa. 32-latek został zatrzymany w Poznaniu, informuje aspirant Dorota Janać ze Strzeleckiej Komendy.
9: Jak ustalili kryminalni, od początku marca do początku kwietnia 2026 roku mężczyzna wielokrotnie wykorzystywał przywłaszczoną kartę paliwową. paliwową do płatności za olej napędowy na stacjach paliw w różnych miastach w Polsce. Bezprawne wykorzystywanie karty paliwowej spowodowało firmie transportowej straty w wysokości blisko 32 tysięcy złotych.
4: A podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Wielkoformatowe ilustracje na wystawie Nasze zwierzęta oczami artystów w opolskim zoo to prace wykonywane przez studentów, absolwentów i wykładowców Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Marek Szymczak, wykładowca Wydziału Sztuki, zajął się Jagu Arundi z rodziny kotowatych.
10: To jest ilustracja wykonana w technice wektorowej i przedstawia takiego kotka na tle dżungli.

0: Nie było takiego etapu poszukiwania wielkiego jakichś takich szkieliców i tak dalej, tylko gdzieś tam się ten pomysł od razu gdzieś pojawił w głowie i po prostu od razu realizowałem go w komputerze w programie do grafiki wektorowej.
1: I na koniec, w środę mają być znane szczegóły audytów w warszawskich szpitalnych oddziałach ratunkowych. Został przeprowadzony po doniesieniach o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Według medialnych doniesień na SOR-ze w tym szpitalu miało dochodzić do zaniedbań lekarskich czy podejmowania niektórych pacjentów poza kolejką.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Pięknie się rozpoczął ten sierpień, jest cudownie, słonecznie, bardzo gorąco, chociaż pewnie ci, którzy woleliby nieco niższą temperaturę, nie do końca są ukontentowani. Od 32 do 34 stopni dzisiaj w regionie maksymalnie, noc też ciepła, od 19 do 21 stopni, jutro od 33 do 35 stopni, więc no jak tylko macie wolne, to proponuję korzystać nad kąpieliskiem z tej aury.
4: Tak, wybierajcie te akweny, gdzie są oczywiście ratownicy, natomiast w samym Opolu mamy w tej chwili 29 stopni Celsjusza, 29 jeszcze także w Kluczborku, Brzegu i Nysie, 28 w Namysłowie, no najcieplejsze ciągle Kędzierzyn-Koźle, tam 31 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach, Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rabi dołączył do nas, Darek Kuzera, który program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
3: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę.

0: Radio Opole na wakacje.
1: 19 minut po godzinie 12 słuchacie Radio Opole, a my teraz będziemy się zastanawiać, co się dzieje w opolskich ulach. Zatem pytamy u źródła, czyli u pszczelarza. Antoni Orzuk, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Antoni.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry państwu.
1: Co u pana w ulach słychać?
3: U mnie, podobnie jak u innych pszczelarzy, temperatura ma przełożenie na to, co tam się dzieje. Ona nie służy. Wiele kwiatów niestety uschło. Mamy bardzo niedobry okres, ponieważ no, my jesteśmy województwem, w którym monokultury dominują, w związku z czym trudno upatrywać w pszenicy, kukurydzy czegoś, co kwitnie, więc te pszczoły nie mają lekko. Wielu pszczelarzy po wybraniu miodu lipowego karmi i leczy już pszczoły. Przygotowujemy je generalnie do przyszłego sezonu, bo to, jak one wejdą do zimowli, to będzie decydować o tym, jak będzie wyglądał przyszły sezon. Także sezon również nie jest zbyt udany. Te wszystkie zmiany, które były, łącznie z tym, że mieliśmy dużo mniej rzepaku, rzepak nie pylił, były zmiany temperatury, były różne problemy, które powodowały, że jednak nie wypalił. Rzepak generalnie został wyparty przez soję, a nie wyparł kukurydzy, tak jak było w pierwotnym zamyśle, więc tu mamy problem. Słońce wysuszyło nam akację i jest bardzo mało miodu akacjowego. Wszyscy, którzy liczą na akację i kochają ten cudowny miód, który najpóźniej krystalizuje, powinni robić zapasy zimowe już, bo potem może być problem z niedoborem. Lipa nie dopisała wszędzie. Również duże temperatury spowodowały, że wiele kwiatostanów po prostu zostało wysuszonych i te pszczoły nie były w stanie tyle przynieść. Także dbamy, cały czas pilnujemy, aby w ulach nie zabrakło, bo pszczoły muszą swoje dzieci wyżywić. A teraz zaczną przychodzić na świat pszczoły, które będą decydować o tym, jak będzie wyglądać ta zimowla, więc mamy duże wyzwanie, ale pszczelarstwo opolskie to takie pszczelarstwo, które podąża z duchem potrzeb, z wyzwaniami, które nas czekają. Mamy bardzo silny, prężny ośrodek kształcący naszych pszczelarzy w Harbilinie. Wspierają nas media i cieszę się, że mogę na antenie wiele na ten temat powiedzieć. Także myślę, że wspólnymi siłami uda nam się dotrwać do jesieni, a na wiosnę będziemy cieszyć się z tego, że pszczoły się pięknie rozwiną.
4: No to dobrze, bo już się bałem, już chciałem nawet pytać, czy to znaczy, że miód będzie drogi i będzie go mało, ale może już powinny.
1: Nie, spodziewaj się, że będzie po 8 tych za chwilę.
4: Właśnie, to pewnie tak, ale na pewno będziemy świętować Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, ta impreza już we wrześniu. No ale dobrze, czekajcie, no to jak zacząłem już o tym miodzie, no to tak, to niech pan tylko potwierdzi, zaprzeczy, mrugnie, jak to będzie z tym miodem.
3: Róbmy zapasy, kupujmy od naszych polskich pszczelarzy. Proszę państwa, na tym rynku miodu, co się dzieje, to wszyscy widzimy, w związku z czym pewny miód, bezpieczny miód, to taki, który jest od naszych polskich pszczelarzy, a skoro padło hasło, że ogólnopolskie Dni Pszczelarza w 120. rocznicę śmierci naszego wielkiego opolskiego badacza, twórcy znanego na całym świecie, księdza doktora Jana Dzierżona, już ruszył konkurs na najlepszy miód tego święta. Współpracujemy z Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Opolu. Generalnie badania są ukierunkowane na właściwości antybiotyczne miodów w pierwszym etapie i tam dopiero zostaną wyłonione miody do ścisłego finału, także zapraszam wszystkich pszczelarzy, nie tylko opolskich, ale polskich pszczelarzy. Przysyłajcie swoje miody, pochwalcie się, że macie najlepsze miody na świecie.
4: Tu stawiamy przecinek, tak. Wszystko to jeszcze będziemy odkrywać, te karty przed wami. Koniecznie zostańcie z nami. Antoni Orzuk, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w naszym studiu. Zostańcie z Radiem Opole.

0: wracamy do rozmowy z panem Antonim Orzogiem. To prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. Przypominam, że niebawem, czyli w dniach między 4 a 6 września, ogólnopolskie Dni Pszczelarza będziemy obchodzić. No i dużo się tutaj nakłada jeszcze dobrych rocznic. Mamy rok dzierżonowski, wspomnieliśmy już postać księdza doktora Jana Dzierżona. No to ja muszę zapytać o program tej imprezy, a później jeszcze porozmawiamy o tym, jakie te miody muszą być, żeby w konkursie brały udział. Ale to jest co? Rzeczywiście takie święto pszczelarzy z całego kraju?
1: To jest święto pszczelarzy z całego kraju. Raz w roku są ogólnopolskie Dni Pszczelarza. W każdym roku w innej miejscowości, w innym województwie zwykle. My gościliśmy takie święto 20 lat temu w setną rocznicę śmierci księdza doktora Jana Dzierżona. Udało nam się przyciągnąć to święto, tą uroczystość w tym roku do Opola na Opolszczyznę, generalnie Kluczbork. Mhm. Przypomnę, że ksiądz doktor Jan Dzierżon tu się urodził, tu tworzył, dokonywał największych odkryć, zjawisko partenogenezy, czyli dzieworództwa. Nie mylić z tym, co tam słyszeliśmy na seksmisji, to zupełnie inny obszar.
0: Można iść do muzeum w Kluczborku, tam wszystko wyjaśnią.
1: Tak, jest bardzo nowoczesny, ul ruchomy, to jest też jego dzieło. Generalnie niezwykle zasłużony człowiek, który gdyby żył kilkadziesiąt lat później, dostałby z całą pewnością nagrodę Nobla, więc spoczywa również na cmentarzu w Łówkowicach obok Kluczborka i myślę, że ten obszar pszczelarstwa to powinien być taką trochę mekką, taką częstochową dla polskich pszczelarzy. Wypadałoby, aby przynajmniej raz w życiu każdy pszczelarz polski odwiedził nasz region, odwiedził muzeum w Kluczborku, gdzie jest stała ekspozycja księdza Dzierżona, odwiedził pasiekę w Maciejowie, gdzie jest mały dworek, w którym on żył, tworzył i tam zmarł, jak również jego grób, bo to wszystko jest w pobliżu, a przy okazji odwiedzi cudowną Opolszczyznę i będzie mógł cieszyć się tym, co u nas jest najpiękniejsze. A wracając do ogólnopolskich dni pszczelarza, piątek, 4 do południa mamy olbrzymi, naładowany panel dla dzieci. Mamy stoisko apikultury. To taka fundacja, która specjalizuje się w warsztatach dla dzieci. Mamy specjalistyczne warsztaty naszych pszczelarzy, od miodobrania poprzez wykonywanie ozdób z wosku, poprzez degustację. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przyjeżdża do nas najlepsza blogerka polska pszczelara, Natalia Jakubus z Podkarpacia. Taka dziewczyna, która przyciąga i naprawdę działa jak magnes, więc cieszymy się, że przyjeżdża. I to wszystko na początku roku szkolnego, więc uśmiech do wszystkich, którzy są związani z edukacją, a może dziadek z wnukami, a może cała klasa. Przyjeżdżajcie do nas do Kluczborka, naprawdę będzie cudownie. Od pierwszego dnia mamy zaproponowaną bezpłatną trasę autokarową po miejscach charakterystycznych i ważnych z uwagi na osobę księdza Dzierżona, czyli Maciejów, Łowkowice, i tam co godzinę będzie kursował bezpłatnie autobus i będzie obwoził tych ludzi. Wczesnym popołudniem zaczynamy bardzo zaawansowany panel dla pszczelarzy, 4 wykłady z tej takiej górnej półki wszystkiego tego, co jest najbardziej nowoczesne, a proszę mi wierzyć, że w tym obszarze wiele się dzieje. Będą naukowcy, którzy są naukowcami z wielu ośrodków, m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, czyli tu nasza placówka, również placówki śląskie. Po zakończeniu tego panelu będzie kolejny panel. Panel o nazwie Produkty pszczele żywią i leczą. A proszę mi wierzyć, że te produkty są cudowne, jeśli chodzi o nasze życie, odżywianie, jak również od tysięcy lat były wykorzystywane w poprawie stanu zdrowia. Dziś ta współczesna medycyna akademicka trochę zapomniała o tym, że moglibyśmy wykorzystać takie naturalne, nieszkodzące, a wręcz pomagające produkty. Wiele z nich ma naprawdę cudowne, bardzo cudowne właściwości, więc będziecie Państwo mogli, przybywając do nas do Kluczborka, zarówno w kinie, bo w kinie będą te główne wykłady, one będą transmitowane, tak jest zamysł, na Telebim, na głównym stadionie. Będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają badania nad wykorzystaniem na przykład propolisu w leczeniu nowotworów. To jest taki obszar, który jest objęty badaniami naukowymi. Tu Śląska Akademia Medyczna i pani profesor Agata Kabała-Dzik będzie nam przedstawiać. Będzie profesor Ramos, Polska Akademia Nauk i Uczelnia Śląskie. Będzie mówił o tym, jak przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego badane są miody i jak to wygląda. No. Będziemy mieli również specjalistów od AI, sztuczna inteligencja. Oni będą mówić nam o tym, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję w analizie badań prowadzonych w stronę wykorzystania produktów pszczelich przy leczeniu nowotworów, przy stworzeniu preparatów, które mogą nam w tym obszarze pomóc, jak również na przykład przy analizie pyłkowej, bo to, co do tej pory się robi, to przy wykorzystaniu mikroskopu, natomiast sztuczna inteligencja daje nam taką szansę, że policzy nam już nie tylko, że tam jest 50% pyłków lipy, czyli miód może się nazywać lipowy, ale doskonale wychwyci nam pyłki charakterystyczne dla państw Azji, dla państw Mercosuru, czyli wszystko to, co związane jest z zafałszowaniem miodu, a miód jest jednym z najczęściej obok oliwy, z oliwek fałszowanych produktów, jesteśmy w stanie wychwytywać, więc idziemy w ten nowy obszar nauki.
0: Niesamowite rzeczy pan tu opowiada.
1: Prowadził to będzie profesor Artur Stojko.
0: O tym ludzie.
1: Wiekowy profesor. Profesor, który powiedziałbym tak, panie profesorze, pan się nie obrazi, pan zęby zjadł na tym wszystkim i pan zawsze mówi, że im więcej pan wie, tym mniej pan wie. A kończy to Karol Okrasa, Miód w kuchni, więc naprawdę warto przyjechać, warto być. To będzie taki cudowny dzień. Sobota z kolei to są te główne nasze uroczystości. Czyli...
2: Panie Antoni, zaraz wrócimy właśnie do soboty i dokończymy właśnie opowieść o tym programie Ogólnopolskich Dni Pszczelarzy. Przypominamy, że Antoni Orzuk, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu, jest naszym gościem. Za moment jeszcze do tej rozmowy wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy z panem Antonim Orzogiem, który zaprasza nas na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Panie Antoni, powiedzieliśmy co będzie w piątek w Kluczborku się działo 4 września, a co nas czeka w sobotę 5?
1: A sobota to taki najważniejszy dzień, proszę państwa, czyli uroczystości przed pomnikiem, uroczystości kościelne, uroczystości na scenie z udziałem ministra, wiceministrów, osób szczególnie ważnych, parlamentarzystów, czyli generalnie buźka, klapa, goździk, wiecie państwo.
2: Część oficjalna, tak to ujmijmy.
1: Ta część oficjalna, ale wszystko to zarówno w piątek, w sobotę, jak i w niedzielę w trakcie dożynek będzie w otoczeniu wystaw pszczelarzy. Będą również nasze stoiska z najlepszymi polskimi miodami, bo to już nie będą tylko miody polskie, tylko miody polskie. Chciałbym powiedzieć, że Polska jest największym na świecie producentem sprzętu pszczelarskiego i ten sprzęt jest jednym z takich bardzo innowacyjnych. Wow. Więc będziemy gościć tych najlepszych naszych producentów, którzy mają, jedna z firm ma przedstawicielstwa handlowe w 50 krajach na świecie, więc proszę państwa, warto o tym pamiętać i to też jest jakaś gałąź przemysłu i to polskie pszczelarstwo rozwija się między innymi dzięki temu, że mamy tak nowoczesne zabezpieczenie, jeśli chodzi o producentów sprzętu. Oni bardzo szybko podążają za wszelkimi wyzwaniami, a proszę mi wierzyć, że pszczelarze to tacy trochę pomysłowi dobromirzy. Oni zawsze coś tworzą, coś szukają, tak? Próbują, okay. Szukają, prowadzą doświadczenia, natomiast ten świat producentów podgląda to, co my ciekawego wprowadzamy w naszych pasiekach. My się chętnie z tym dzielimy i to w bardzo krótkim czasie trafia na półki sklepowe, jest już w oficjalnej ofercie, czyli wzbogacamy ten cały potencjał, który służy nam, pszczelarzom, a de facto służy naszym pszczołom.
2: To powiedzmy jeszcze koniecznie, bo też zapowiedzieliśmy już, będzie konkurs na najlepszy miód. To jest kolejna okazja, żeby, no właśnie, myśmy zachęcali, żeby ci wszyscy, którzy się zajmują hodowlą pszczół, przyjechali, wzięli udział, spróbowali. Tylko czy to jest tak hop-siup dla każdego, czy tam trzeba już takie wygórowane są warunki i ten miód musi być taki wow, że hej, nie wiem.
0: Jakie właściwości musi mieć ten najlepszy miód?
1: A my mamy cudownych partnerów, jeśli chodzi o ten konkurs tegoroczny. On trochę inaczej będzie przebiegał. Po pierwsze, chcemy zacząć od laboratorium. I te miody, które trafiają do konkursu, trafiają najpierw do Międzynarodowego Centrum Badań i Rozwoju naszego Uniwersytetu Opolskiego. Tam są poddane badaniom. W skrócie to są bardzo zaawansowane nazwy, trudne, ale chodzi o właściwości antybiotyczne miodów, czyli to ma być prawdziwy miód. Każdy pszczelarz, są kryteria, miód do konkursu może zgłosić pszczelarz, który jest pszczelarzem i prowadzi działalność na terenie Polski, zarejestrowaną działalność, spełnia wszystkie wymagania, one są tam precyzyjnie określone, przesyła miód do badań.
2: Jakikolwiek, wielokwiatowy,
1: jakikolwiek,
0: spadziowy,
2: lipa, spadź.
1: Tak jest, okay. Przesyła maksymalnie 2 próbki miodów ze swojej pasieki w ilości określonej w regulaminie. Laboratorium nasze, MCBR-u, dokonuje badań i typuje w poszczególnych grupach, ile tych grup kategorii będzie, my jeszcze nie wiemy. Wszystko zależy od tego, ile i jakich miodów dostaniemy. Oni wytypują ścisłe miody, które według nich są miodami najbardziej wartościowymi do ścisłego finału. Dalej będzie dodatkowa komisja, która będzie badać te wszystkie właściwości organoleptyczne, smakowe, kolorystykę i tam jest cały katalog tych kryteriów, do których ta komisja się odniesie. I będą nagrody. Jakie to będą nagrody, my jeszcze tak na dobrą sprawę nie wiemy, ale z jednej strony będzie to, proszę państwa, no po prostu dokument, który potwierdza, że ktoś
2: produkuje pełnowartościowy miód, żaden tam oszukany.
0: Nie dość, że ma fantastycznie przebadany miód, to jeszcze właśnie z takimi właściwościami.
1: Ma dokument, natomiast zabiegamy o to, aby nagrody stanowiły, to będą produkty producentów sprzętu i nie tylko sprzętu pszczelarskiego i aby to były nagrody rzeczowe, które będą jednocześnie pewną formą podziękowania za to, że dany pszczelarz ma tak dobre miody i raczył przesłać je do badań i podzielić się z wszystkimi tymi swoimi najlepszymi produktami.
0: Panie Antoni, jeszcze jedna rzecz na koniec. Musimy się pochwalić, że pszczelarstwo na Śląsku Opolskim zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.
2: Właśnie.
1: No myślę, że to jest wielkie osiągnięcie pszczelarzy Śląska Opolskiego. My łączymy tradycję księdza Dzierżona, my łączymy tradycję repatriantów, bo wielu z nich przyjeżdżało, wracało tu, przy generalnie przebywało na tę ziemię, razem ze swoimi pszczołami ze wschodu. I tu był taki zlepek wszystkich kultur pszczelarskich, zarówno zulami, jak i innymi. I to pszczelarstwo naprawdę było czymś takim wyróżniającym się. Sięgnęliśmy do źródeł historycznych z czasu Piasta, XIII wiek. Proszę Państwa, przed Grunwaldem mamy udokumentowane źródła, co się działo na Śląsku Opolskim, jeśli chodzi o pszczoły i pszczelarstwo. To były kuszki, to były zupełnie inne ule. W ubiegłym roku przygotowaliśmy wniosek. Ten wniosek byłby niemożliwy do wykonania przez nas, natomiast no, trafiliśmy na super środowisko kilku osób. Tu wspomnę pan dr Stanisław Szynkowski, Karłowice, ekspert, który zęby zjadł na badaniu dorobku naukowego księdza doktora Jana Dzierżona, bardzo nam pomógł. Mieliśmy również wsparcie z naszych placówek tych takich muzealnych, gdzie zbiory, dokumenty i inne. I marzy nam się ciąg dalszy. No bo proszę Państwa, 120 któraś pozycja na liście do tej pory wprowadzonych na listę niematerialnego dziedzictwa, to jest pszczelarstwo na Śląsku Opolskim.
0: Gratulacje.
1: Nam się marzy, aby teraz opracować taki dokument, który w formie książkowej, który by nazywał się Historia Pszczelarstwa na Śląsku Opolskim, bądź też podobnie. A nieoficjalnie mogę Państwu powiedzieć, że to jest wyjściowe do tego, żeby rozpocząć starania o wprowadzenie pszczelarstwa polskiego na listę UNESCO.
0: Wow.
1: Więc tu mamy jakieś pomysły do przodu. Myślę, że duże wsparcie Ministerstwa Kultury to nam otwiera drogę również do tego, żeby to wsparcie Ministerstwa Kultury było. Marzy nam się również, i tu dostrzeżono w trakcie oceny naszego wniosku, że po powodzi w 2024 roku te pasieki, które zostały zmiecione z powierzchni ziemi, podniosły się jak feniks popiołów, więc być może uda się na ten temat nakręcić odrębny materiał filmowy, i to taki obrazujący i łączący się właśnie z tą historią, dorobkiem, tradycjami, jak również w pewnym sensie solidarnością tego środowiska pszczelarskiego, bo to już nie tylko zasługa środowiska pszczelarskiego naszego, ale również z całej Polski. My dostaliśmy pomoc od producentów sprzętu, od pszczelarzy.
0: I myślę, że jeszcze będzie okazja porozmawiać
2: tego
0: właśnie na ten temat.
2: Życzymy.
0: Podczas ogólnopolskich dni pszczelarza Antoni Orzuk, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu, był naszym gościem. Pięknie dziękujemy. Udanego świętowania życzymy i myślę, tak że jeszcze jest. Będzie okazja w Radio Opole porozmawiać na ten temat.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki
1: i do usłyszenia.
2: Dziś.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Po reklamie.
4: Za 10 sekund na zegarach wybije godzina 13. Mamy poniedziałek i to już jest trzeci dzień sierpnia. Dzień arbuza na przykład. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
5: Upały są wyzwaniem dla energetyki. Pytamy, czy polski system elektroenergetyczny jest na nie przygotowany. Zastanawiamy się też nad sposobami na wysoką temperaturę za oknem.
6: Ograniczam jedzenie. Dużo piję wody chłodnej. Mała kawka z samego rana.
5: W podstawówkach od 1 września uczniowie nie będą korzystać ze smartfonów.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A o szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Polski system elektroenergetyczny jest przygotowany na powracającą falę upałów. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że węgierski scenariusz nam nie grozi. W związku z ekstremalnymi temperaturami Węgrzy mierzą się z kryzysem energetycznym.
8: Ale to nie jest tak, że ta sytuacja jest zero-jedynkowa. Ona budzi oczywiście różne zagrożenia i na różnych polach. I to są oczywiście kwestie związane z kwestią przeciążenia sieci, pewnie lokalnym, punktowym. Natomiast tak sytuacja, jeżeli chodzi o region, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie.
5: A dodajmy, unijni operatorzy systemów przesyłowych są w stałym kontakcie. A propos upałów, w wiadomościach Radio Opole pytamy też o samopoczucie w związku z tak wysoką temperaturą.
9: Wolę, jak jest chłodniej, to 25 najwyżej. Dużo piję, wachlarze biorę, czasami czapkę założę czy kapelusz. No i jakoś trzeba sobie poradzić.
10: Dla mnie to jak jest takie umiarkowanie, ale upały to nie. Ostatnio choruję dużo, to nie mogę przebywać za długo na słońcu.
6: Ja mam już to od kilkudziesięciu lat opanowane, to znaczy ograniczam jedzenie. Dużo piję wody chłodnej, mała kawka z samego rana i potem już nic. I minimalny ruch.
5: A szczegółowa prognoza pogody w naszym regionie za kilka chwil.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Od 1 września zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wdrażającą takie rozwiązanie. Przepisy będą dotyczyły szkół podstawowych, ale placówki ponadpodstawowe też będą musiały uregulować te kwestie w statutach. To nie koniec zmian, bo Ministerstwo Edukacji pracuje nad zakazem korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Takie rozwiązanie wprowadziła już Australia, tłumaczy wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
11: Australia robi następne kroki. Zwiększyła wysokość kar, podwoiła wysokość kar, robi kolejne działania. A po drugie liczą na to, że o ile pewnej grupy, która już jest tak bardzo wciągnięta w te social media i w tak dużym stopniu już właściwie ma życie głównie w tych social mediach, liczą na to, że następne jakby roczniki już z tego nie będą korzystać.
5: A szkoły mają miesiąc na wdrożenie nowych przepisów.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Prawie 7 tysięcy mieszkańców Opolszczyzny korzysta z renty socjalnej. Może być przyznawana na stałe lub czasowo, gdy nie jesteśmy zdolni do pracy. A my w wiadomościach Radio Opole pytamy, jakie warunki konieczne są do otrzymania tego świadczenia. Informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.
12: To świadczenie możemy wypłacać osobom pełnoletnim, u których całkowita niezdolność do pracy powstała z powodu naruszenia sprawności organizmu w okresie, w cudzysłowie, od dzieci do 18 roku życia lub momentu ukończenia nauki. O całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu decyduje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.
5: Obecnie najniższa wysokość tego świadczenia wynosi 1978 zł brutto. I jeszcze na koniec bardzo ważna informacja dla mieszkańców naszego regionu, którzy ruszają na urlop do Chorwacji, a jest to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Polska ambasada w Zagrzebiu ostrzega przed ekstremalnymi upałami w tym kraju. Od dziś do środy czerwony alert pogodowy obejmuje m.in. Półwysep Istrię, Rijekę, północną część wybrzeża do Parku Narodowego Paklenica oraz wyspy Krk, Rab czy Pak. W środę czerwony alert obejmie też tereny położone w głębi Dalmacji. A zgodnie z prognozami temperatura powietrza może przekroczyć 40 stopni.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No proszę, proszę, tyle ze sobą pracujemy i nie chwaliłeś się, że masz swoją wyspę w Chorwacji.
4: No, a wiesz, skromny chłopak jestem po prostu.
3: Wyspa Rab?
4: Raby, jak Barbara.
3: To jednak nie twoja
4: to
3: wyspa.
4: Nie moja, to nie moja. Ale słuchajcie, niekoniecznie trzeba jeździć
3: to
4: do Chorwacji.
3: To powiadaj, co tam na pasiece.
4: Żeby było gorąco, u nas też nie najgorzej. Do 34 stopni dziś w regionie.

0: Nie, temperatury. No niestety po południu możliwe przelotne opady deszczu, chociaż czy ja wiem, czy niestety, może i dobrze, że trochę pokropi, bo przynajmniej będzie może bardziej czym oddychać. W nocy zachmurzenie też małe, umiarkowane może pokropić, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. No i ciepła noc przed nami, bo do 21 stopni.
1: Po 32 aktualnie w Kluczborku i w Kędzierzynie Koźlu, po 31 stopni w pozostałych miastach naszego pięknego regionu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Właśnie czekałam na ten okrzyk. 5 minut po godzinie 13, Iwona Tokarska.
0: Krzysztof Rab, który tak krzyczy, jak się dowiaduje, że to jednak nie jego wyspa. Darek Kuzera, który ten program realizuje. Cześć, witajcie raz jeszcze.
1: Zostańcie z nami co najmniej do 15, a już za moment przypomnienie naszego konkursu.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszia.opole.pl.
0: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenie. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
2: 16 minut po godzinie 13, no to przypominamy o tym konkursie, bo chcemy kogoś z was, a właściwie to dwie osoby, wysłać na kolejny koncert w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta do Wrocławia konkretnie. Mamy takie podwójne zaproszenie w najbliższą niedzielę, w pięknych okolicznościach przyrody, za chwilę powiem jakich. Wystąpią baryton Adrian Janus, no i na organach zagra brawurowo Władysław Szymański. A gdzie to wszystko się odbywa? To wszystko się odbywa w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Na co dzień niedostępne są te miejsca dla zwiedzających, no ale jak przyjdziecie na ten koncert, to będziecie mogli też przy okazji pozwiedzać. Tylko oczywiście jak zwykle trzeba odpowiedzieć na pytanie, żeby móc na ten koncert się udać.
3: Jakie solo zaśpiewać sąsiadowi, żeby podzielił się z nami swoimi tegorocznymi plonami, albo ogórkami, albo agrestem, albo jeszcze innymi cukiniami. 774-541-541. Dzwońcie, mnóstwo takich ogłoszeń ostatnio na różnych grupach w mediach społecznościowych, zatem dajcie znać, jakbyście poprosili swojego sąsiada, żeby dał tam trochę tam wam ogórków, bo akurat potrzebujecie do słoika coś włożyć. 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest

0: Łzy i Adam Konkol na antenie Radio Pole. Lato coraz krótsze. No, ale na rowerze zawsze można wyjść. Ja na przykład wczoraj przejechałem całe 31 km, mogę się pochwalić. Nie, no to żenujący wynik. Żenujący wynik, jak się porówna z taką na przykład panią Marią Koszny, której podróż do Santiago de Compostela na rowerze z dobrze niewielkiego śledzimy namiętnie i teraz się właśnie łączymy telefonicznie. Witamy serdecznie. Halo, halo.
1: Bonjour,
0: kochani. O, czyli bonjour, pani jest we Francji. Bonjour.
1: Ja się uczę języku. Przekroczyłam granicę 50 km temu i ja już bonjour i merci.
0: Czyli 50 km na pewno już w nogach, a ile w ogóle dzisiaj?
1: Dzisiaj nawigacja mi pokazała 72, czy no tam ładnie. Około 70 na kemping, bo tak no, tak sobie tak podzieliłam trochę tą trasę, bo teren się zrobił jeszcze pofałdowany. No więc tak zaczynam od 70, ale myślę sobie, jak będzie dobrze szło, to może sobie jeszcze jakieś 10-20 dorzucę, bo tylko nie wiem, jak tam z kempingami dalej będzie, nie?
2: Pani Mario, także czy pani zobaczmy. Już jest w połowie swojej drogi do Santiago de Compostela, czy jeszcze nie?
1: Oj, nie, nie. Wczoraj tak sobie zrobiłam, tak na mapie pooglądałam trochę tą trasę, no i tak sobie wymyśliłam, że jak już jadę, to zahaczę o ten Lourdes. No i to mi się wydłużyło jeszcze 3000 w sumie. Bo myślę o Fatimie też, ale to tak po cichu.
2: Pani Maria, to pani zdąży wrócić do końca wakacji?
0: Do zimy?
1: Ja nie potrzebuję już wakacji, moje wakacje to już cały czas, na usługach ZUS-u to już się ma cały czas wakacje.
0: Czyli można pedałować w nieskończoność, ale jak trasa w ogóle, wszystko dobrze? Wczoraj zdaje się był taki dzień odpoczynku, tak? Ładowanie baterii.
1: Tak, zdradzę tak po cichu, ale nie mówcie głośno, drodzy radiosłuchacze, że ja i w sobotę odpoczywałam. I wczoraj też. W sobotę
0: ładne
1: było.
0: Kwiatki.
1: Sprzątanie domu, no pranie.
2: Czyli namiotu?
1: No, czyli namiotu. Mrówki mnie oblazły na chwilę, tylko wyszłam już ich było pełno. No, rozmowy kempingowe wokół. Powiem, że bardzo mili ludzie. Ktoś nieraz patrzy na kogoś, jak jest cały wytatuowany, o matko jedna. Jak ma kolczyk w nosie, to jeszcze gorzej. A przesympatyczne osoby, bardzo mili, fajni, młodzi ludzie na koncert jakiś rockowy przyjechali. I
0: no
1: pani
0: proszę.
1: Powiedziała, mająca prawie po 50, powiedziała, że ona się popłakała z radości, że była na tym koncercie. Także słuchajcie, trzeba życie brać tu i teraz i cieszyć się, że można kogoś spotkać, być w otoczeniu przyrody. Także zachęcam każdego, wsiadajcie na rower i do Santiago.
0: Pani, to jest dosłownie, myślę, inspiracją, żeby na przykład w poniedziałek posłuchać takiego kogoś optymistycznego z takim zapałem, radością życia, no to od razu inaczej ten cały tydzień się układa.
2: Ale
0: no.
2: Właśnie dodajmy, że pani Maria przemierza tę trasę, tę pielgrzymkę, wymyśliła sobie w szczytnym celu dla Laury, która potrzebuje ponad 9 milionów złotych na swoje leczenie.
1: Tak jest. Laura jest najważniejsza, kochani. Te wszystkie kilometry i ja jesteśmy tylko tak jakby z boku tego wszystkiego. A pamiętajcie, że dobre serce zawsze, jeżeli dajemy, otrzymujemy 1000-krotnie z powrotem. Także myślcie o Laurze. Każdy wdowi grosz, jeden większy, jeden mniejszy, stworzy tą kupeczkę, która pozwoli Laurze na względnie normalne funkcjonowanie, a także myślę i na zdrowie.
2: Pani skarbonka także zbliża się do 13 tysięcy złotych. Co pani na to?
1: Wow. Jestem pod ogromnym wrażeniem ludzi dobrego serca. Myślę, że ludzi dobrego serca jest na świecie i w naszych okolicach bardzo, bardzo dużo. Trzeba po prostu to serce z tych ludzi wydobyć, bo niektórzy nawet nie wiedzą o takiej akcji, więc trzeba ją głosić na cały świat.
0: Nagłaśniamy, trąbimy kilometry nadziei dla Laury. Skarbonka solowa, wyprawa rowerowa z takim dopiskiem na się pomaga. Wchodźcie, klikajcie i choćby po złotówce wrzucajcie, bo to wszystko właśnie dla was. Pani Maria Koszny robi ten wyczyn, żeby zwrócić uwagę właśnie na to zagadnienie. Bardzo dziękujemy za łączenia. Obiecujemy,
2: pozdrawiamy,
0: że znów się
2: pozdrawiamy, rozwiemy. Pozdrawiamy.
0: Szerokości zatem. Pozdrawiamy ciepło.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pa.

0: Za 21 minut wybije nam godzina 14. Posłuchajcie tej historii, bo choć źle się zaczęło, to dobrze się kończy. No bo tak, kiedy niszczył rzeźby kędzierzyńskich koziołków, pewnie się łudził, że ujdzie mu to wszystko na sucho i będzie bezkarny, ale policja była sprytniejsza, no i teraz 44-letniemu wandalowi grozi nawet 5 lat więzienia. Tamtejszym mundurowym udało się zatrzymać mężczyznę, który po prostu siekierą niszczył figurki koziołków, te wykonane z brązu.
1: Pierwsze zgłoszenie kilka dni temu dotyczyło koziołka Drwala, znajdującego się przy ulicy Szymanowskiego. Ktoś odciął od rzeźby kilka wykonanych z brązu elementów. Jako drugi ofiarą wandala padł koziołek harcerza, zaraz potem ratownika, a także siatkarza. Również w tych przypadkach sprawca za pomocą siekiery uszkodził te rzeźby.
0: No i policjanci domyślili się, że to chyba taki seryjny wandal, no i zaczęli skrupulatnie analizować zabezpieczone nagranie monitoringu, no a te kamery, no to one zarejestrowały mężczyznę przemieszczającego się późną nocą po terenie miasta na rowerze. No i potem poszło już w miarę szybko, śledczy wytypowali podejrzanego.
1: A tym okazał się 44-letni mieszkaniec powiatu. Podejrzany tłumaczył policjantom, że zamierzał sprzedać odcięte fragmenty rzeźb w punkcie skupu metali i w ten sposób zarobić sobie pieniądze. Ale nie powiązano go z tymi przestępstwami. Wandal odcięte elementy koziołków zakopywał na terenie swojej posesji. Na razie wandal ma dowód dozór policji, ale grozi mu więzienie.
0: Dokładnie tak, te 5 lat. No, ja naprawdę nie wiem, co kierowało 44-latkiem, ale kogoś, słuchajcie, kto tak brutalnie okalecza koziołki, no choćby i z brązu, no trudno nazwać inaczej jak baran.
2: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto na

klimat i gorące hity w Radiu Opole.

0: Oceana na antenie Radio Pole w utworze Sunshine. No a teraz niech kolarze i kierowcy dadzą głośniej. Tour de Pologne wraca do Opola. Już w piątek ze stolicy naszego regionu wystartuje właśnie taki jeden z etapów. No i uwaga, dla kibiców oczywiście gratka to będzie, no ale właśnie dla miejscowych kierowców raczej koszmar.
1: Zmiany w organizacji ruchu będą już od czwartku o godzinie 16:00 wyłączone z ruchu kołowego i parkowania będą ulice, uwaga, Koraszewskiego, Rynek Północny, Pierzeja, Książąt Opolskich i Barlickiego na odcinku od Piastowskiej do parkingu przy Urzędzie Wojewódzkim.
0: No a ponadto w ciągu Barlickiego, czyli na całej długości od wlotu z ulicy Piastowskiej aż do wyjazdu na parking urzędu, ustawione będą autobusy oraz samochody techniczne. To samo dotyczy miejsc postojowych przy ulicy Piastowskiej od mostu Groszowego do mostu Zamkowego. Ulice będą zamknięte do piątku do 13:00.
1: Mam nadzieję, że do Radio Opole dojedziemy. W dniu zawodów ulica Koraszewskiego, Rynek Książąt Opolskich, Piastowska na odcinku od mostu Groszowego do mostu Zamkowego, Barlickiego oraz parking pod amfiteatrem będą całkowicie wyłączone z możliwości parkowania. Jak podaje MZD, w piątek czasowo zamykane będą ulice na trasie przejazdu kolarzy.
0: No i ten opolski etap Tour de Pologne, słuchajcie, rozpoczyna się o 11:30 startem honorowym z rynku, a wszelkie szczegóły, a także stosowną mapkę możecie znaleźć choćby na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl.
2: Radio Opole. Jedziemy dalej.

0: 14 już teraz bliżej słuchacie Radio Opole na wakacjach. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
1: Wracamy do sprawy próby odwołania burmistrza i Rady Miejskiej w Brzegu. 44-latek zniszczył kilka miejskich rzeźb koziołków w Kędzierzynie-Koźlu. Wraca tropikalna temperatura. Dbajmy o siebie.
2: Naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne.
1: Minęła godzina 14.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: A o szczegółach opowie teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Ale na początek uwaga kierowcy jadący przez Dobrzeń Wielki, jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, kapitan Łukasz Nowak, na ulicy Namysłowskiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden dachował. Są osoby poszkodowane. Na miejscu dwa zastępy Straży Pożarnej i policja. Uwaga, Dobrzeń Wielki, ulica Namysłowska.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Podpisy poparcia dla referendum w sprawie odwołania burmistrz Brzegu i Rady Miejskiej trafiły do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu. Przypomnijmy, zastrzeżenia do burmistrz Violetty Jaskulskiej-Palus dotyczą rzekomej polityki podwyżek opłat miejskich czy sposobu prowadzenia inwestycji. Zrobiliśmy już własną weryfikację podpisów w sprawie referendum, mówi Robert Piskorski.
5: Bardzo dużo osób zadeklarowało się podczas podpisywania, że przyjdą na referendum i wezmą też swoje rodziny. Zapytałem, dlaczego te rodziny też nie przyszły się teraz podpisać. Mówią, że to są ludzie, którzy pracują w urzędach, którzy się boją. Ja właśnie jestem bardzo zdziwiony, czegoż się to bać. Przecież referendum to jest święto demokracji.
6: Ja zbierałam podpisy, było wszystko okej. Okay. Zbierałam, poświęcałam się do chodzenia po mieszkaniach do ludzi. Wszyscy normalnie. Każdy jest za tym, żeby zmienić naszą panią burmistrz.
1: Teraz delegatura w Opolu ma 30 dni na weryfikację podpisów, a burmistrz Jaskulska-Palus szanuje możliwość wyrażania opinii przez mieszkańców w referendum. Nie zgadza się jednak z zarzutami Komitetu Referendalnego, a więcej na ten temat na stronie internetowej Radia Opole.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Policjanci z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali mężczyznę, który nocą jeździł rowerem i dewastował miejskie rzeźby koziołków. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z kamer i przesłuchali świadków, mówi aspirant Klaudia Tokarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
7: Podejrzany tłumaczył policjantom, że zamierzał sprzedać obcięte fragmenty rzeźb w punkcie skupu metali i w ten sposób zarobić pieniądze. Policjanci ustalili również, co stało się z odciętymi fragmentami figurek. Jak okazało się, mężczyzna zakopywał je na terenie swojej posesji. W ten sposób chciał ukryć przedmioty i uniknąć powiązania go ze zdarzeniem. Funkcjonariusze odnaleźli miejsce, w których ukryte były wykonane z brązu elementy i odkopali je.
1: Na czas trwania postępowania 44-latek został objęty dozorem policji. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Wraca tropikalna temperatura. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowanie, a lekarze zwracają uwagę, że najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie, którym szczególnie zagrożone są osoby starsze, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze szpitala w Poznaniu.
2: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy. No i niestety również podeszły wiek związane są z dużo większym ryzykiem różnych powikłań, różnych problemów związanych z wysoką temperaturą.
1: Lekarz apeluje, by w czasie upałów zadbać o seniorów, którzy często nie odczuwają pragnienia i spożywają zbyt mało płynów. A za nami bardzo pracowity weekend dla ratowników wodnych w regionie, mówi Justyna Merc z Opolskiego WOPR-u. Jednym z powodów interwencji nad Jeziorem Dużym w Turawie była na przykład zmienna pogoda.
8: W pewnym momencie mieliśmy jednocześnie 4 akcje. Wymagało od nas przede wszystkim od naszego koordynatora szybkich działań, przeorganizowania jednostek. Zaczęło się niewinnie od jednej motorówki na Mieliźnie, później następna była awaria techniczna. Jak już myśleliśmy, że wszystko się uspokoiło, to zaczęła zmieniać się pogoda, więc nasz koordynator działań ratowniczych podjął decyzję o tak zwanym czyszczeniu jeziora.
1: A w takiej sytuacji wszystkie jednostki pływające po akwenie otrzymały polecenie, by skierować się w stronę brzegu.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A poniedziałek mamy niezmiennie gorący, od 32 do 34 stopni maksymalnie, do tego wiatr słaby, wschodni, ale i tak wiatraczki i wachlarze nam się dzisiaj przydadzą, a tak w ogóle to wentylatory i klimatyzatory przede wszystkim. Nocą od 19 do 21 stopni, wtedy kołdra nam się nie przyda, wtedy najlepiej, żebyśmy się schładzali. Jutro od 33 do 35 stopni.
4: 32 stopnie, czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę, 32 stopnie w tej chwili w samym Opolu. No i podobna temperatura także w Brzegu, Nysie, Kędzierzynie, Koźlu i Kluczborku, Namysłów. To za chwilę to pewnie nadrobi, tam na razie 31.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: O tak, wideo ma teraz dla nas rewelacyjną poradę.
4: Bardzo dobry kawałek wam puszczamy. Wideo, idę na plażę, ale zostańcie jakieś radyjko sobie na tą plażę weźcie. Zostańcie z nami.
0: Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rabit, Darek Kuzera, ten program dla was realizuje.
0: Cześć.

0: Rusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
1: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Za nami Dire Straits w fenomenalnym utworze Money for Nothing. No, my teraz będziemy wspominać ten miniony weekend, no bo modlili się w intencji takiej samej liczby wyjazdów, jak i powrotów, ale także oczywiście wielu, wielu innych. Blisko 8 tysięcy motocyklistów pojawiło się na Górze Świętej Anny wczoraj. W corocznej pielgrzymce wzięli udział właśnie tacy miłośnicy jednośladów z całej Polski, ale też z zagranicy.
2: Wśród zaparkowanych maszyn można było podziwiać m.in. Hondy, Yamahy, WS-ki czy Harley'e. Z uczestnikami pielgrzymki o ich motocyklowej pasji, trwającym sezonie i bezpieczeństwie na drogach rozmawiała Katarzyna Doros-Stachoń.
3: My przyjechaliśmy z miejscowości Łany, gmina Cisek, Yamaha Dragstar 650. To jest miłość od dziecka, ale dopiero praktycznie motocykl, że chcę kupił w 2016 roku, sprowadził, że chcę go z Austrii używany. No i jestem z niego zadowolony. Roman, no co roku tutaj jeździmy grupą, tak 3-4 osoby. Tradycja motocyklistów po prostu musi być obowiązkowo tam szata, jak z początkiem maja są rozpoczęcia sezonu motocyklowego, to też są mszy, żeby Pan Bóg pobłogosławił na szczęśliwą jazdę i tak dalej. Tak samo teraz to już jest tradycja, że tutaj przyjeżdżamy się pomodlić, poniekąd podziękować za część spędzonego już sezonu motocyklowego i prośba o łaski na dalej.
4: Jeszcze zapytam, jaki ten sezon motocyklowy w tym roku?
3: Pogoda jak najbardziej dopisuje, tylko czasowo jest różnie, bo jak człowiek pracuje na zmianę, no to w miarę możliwości jeździ.
4: A gdzie jeszcze się macie zamiar wybrać w tym sezonie?
3: No zobaczymy, być może znów do Ustronia, na Czantoria i tak dalej, żeby troszeczkę się jeszcze zrelaksować.
5: Pogodę trochę za ciepło jest na jazda motocyklem, ale tak, jest ogółem bardzo dobrze. To jest motocykl 125, także na dalsze trasy nie nadaje się. To jest pasja też, po blisku mamy, ale z dalsza jak przyjeżdżają, no to oczywiście, że Góra Świętej Anny, no to słynie z tego. Tu są lata, już spotykamy się tutaj grupami. Spotykamy się, poznajemy niektórych ludzi z daleka.
4: A jak z bezpieczeństwem na drogach? Poprawiło się trochę?
5: Trochę tak, no mają respekt te samochody przed nami, bo kiedyś wymuszanie było, teraz już uspokoiło się to, no także jest bezpieczniej bardziej, co roku lepiej jest.
6: Zawsze się modlimy o, no powiem kolokwialnie, ile wjazdów, tyle powrotów, będą też intencje naszej dziewczyny, trochę się pochorowały, trzy, no jedna miała bardzo ciężki wypadek motocyklowy, też modlimy się zawsze za zmarłych motocyklistów, zapraszam wszystkich, dlatego że przyjedź z nami, zobaczysz jak to wygląda, jest pięknie, tylko ostrzegam, jest to bardzo niebezpieczne, bo na drugi rok prawdopodobnie przyjedziesz tu motocyklem. Andrzej Złoczowski, organizator. Po tym, co widać w grocie, bo ja to zacząłem 29 lat temu, pierwszą mszą świętą w Raciborzu na rozpoczęcie sezonu, jest coraz więcej motocyklistów, którzy nie boją się wody święconej.
7: Jesteśmy z Podrybnika, z Lysek. Mam na imię Dagmara. Ja na Jamaszce, mąż na Hondzie, pasja. U mnie się zaczęło od tego, jak miałam bodajże 3 latka, z tatą jechałam na motocyklu, no i tak zostało.
2: A co mama na to?
7: No, zawsze się boi, wiadomo.
8: Honda ST1100, Pan Europa. Różnego rodzaju zloty, spotkania. Staramy się w miejscach, gdzie zazwyczaj jeździmy, bywać co roku.
9: To jest tak jakby, no, taka powinność. Bo jak nie być na Górze Świętej Anny? No, no, do Anki trzeba przyjechać. Jacek.
10: Ja tylko jako plecaczek, jak to mówią.
4: Ale już długo jeździcie razem?
10: Tak, no teraz po długiej przerwie, no, 6 lat chyba, jak kupił motor.
1: No, z jazdą na motocyklu jest trochę tak jak z tą jazdą na rowerze. Tego się nie zapomina nawet po przerwie. Wiem, co mówię, z autopsji. A jeszcze dodajmy, że ta pielgrzymka motocyklistów na Górę Świętej Anny miała też wymiar charytatywny.

0: Wiktor Waligura, to jest to w Radio Opole. Zbliżamy się do 14.30 i to jest taki perfekcyjny moment, żebyśmy trochę pocytowali, jakie nagłówki królują dzisiaj w polskim internecie. Zaczynamy od tego, co się dzieje na plażach, a tam szczęka opada, bo Paulina Krupińska wypięła się w bikini, a Sebastian pręży roznegliżowane muskuły.
1: Sebastian
0: Karpiel Bułecka. To Bułecki ma ładne na ramionach.
1: W tym tytule dla każdego coś miłego. No i tak dalej. Dobrze, ja mam taki tytuł rymowany, ale w zasadzie dotyczy też prężenia się. Uwaga. Claudia El Dursi Q&A chciała, więc pytań o powiększenie piersi się doczekała. Smutny biuścik będę miała niedługo. Jeszcze taki tutaj jakiś cytat chyba z niej. Nie wiem, czemu smutny biuścik będzie miała. Ale doczekała się.
0: Bo chyba skończyła karmić.
1: A, no tak, no to będzie smutny biuścik.
0: Tak, bo ona była bardzo dumna z tego, jak to...
1: Fani będą smutni tego biuściku
0: chyba. Jak tam ładnie wyglądało wszystko w powiększeniu. Grażyna Torbicka w brązie olśniła na festiwalu. Obcisłe ubrania w tym wieku? Jej wszystko przystoi. Figura petarda.
1: A muszę przyznać, że należałem do teamu fanów Grażyny, tak jak jeszcze tam w telewizji, więc...
0: Należałeś?
1: Należałem, bo chyba nie wiem, czy... Znaczy jest jeszcze, wiem, że jest przy okazji Teatru w Telewizji, różnych innych wystąpień, no ale jakoś tak mniej widuję teraz, natomiast uważam, że ta pani rzeczywiście się absolutnie nie starzeje.
0: To prawda. Podziwiamy.
1: A taki Mickey Rourke, to snuje się po Los Angeles, 73-latek, wstawił już sobie nowe zęby.
0: Który raz?
1: Taki tytuł. Ja nie wiem, bo on kiedyś boksował, to może to już któryś tam komplet
0: ale
1: jest.
0: Wydaje mi się,
1: tytuł,
0: że
1: z bani to
0: że on też bardzo dużo nadużywa tej medycyny estetycznej i
1: to
0: dużo
1: prawda.
0: Metamorfoz już przeszedł w swoim życiu.
1: To prawda.
0: Hit nad hity. Nawrocka zadaje szyku w modnych groszkach.
1: Domyślam się, że chodzi o jakieś piękne suknie w grochy.
0: Ale
1: chyba,
0: do
1: że niekoniecznie.
0: Ale jakoś mnie to tak urzekło.
1: Tak, fajne.
0: Hit nad hity.
1: Ja kończę
0: groszkę.
1: Klasycznie branżą beauty i mam tu taki tytuł. Dodaj kilka kropel do szamponu. Włosy urosną jak na drożdżach. No i fajnie.
0: Usłyszałam doda.
1: Po prostu dodaj. Ty użytkowniku, który chcesz mieć bujną czuprynę jak na drożdżach, dodaj. Nie wiem, o co to chodzi, nie klikałem, bo już nie mam długich włosów, to co tam, po co mi tam, że na drożdżach rosły. Jest jak jest, dobrze jest.
0: Za 27 minut będzie 15.

0: Miles Smith zabrał nas swoim głosem do nieba. Za 20 minut będzie godzina 15, a my schodzimy na ziemię i wędrujemy do salonu Krzysia Rapa.
1: Do salonu naukowego oczywiście zapraszam na dzisiejsze wieczorne słuchanie Radio Pole i powiem tak. Kaganek oświaty, który do polskiej nauki wniósł ten naukowiec, świeci wyjątkowo jasno. No a to dlatego, że doktor habilitowany inżynier Dawid Zych z Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego znalazł nową metodę modyfikowania 2,7-diazapirenu. No dobrze, to dopowiem, o co chodzi. Efektem tego są związki, które świecą nawet przy bardzo niskich stężeniach, reagują na zmiany otoczenia, a ogólnie takie substancje wykorzystywane są choćby przy produkcji wszelkiej możliwej elektroniki z wyświetlaczami, od telefonów komórkowych po lokówki do włosów. No i o tym, jak wyglądała droga do tego właśnie odkrycia, dr Zych opowiada w najnowszym salonie naukowym.
2: Takie rzeczy dzieją się u nas w laboratoriach Uniwersytetu Opolskiego, właśnie na wspomnianym Wydziale Chemii i Farmacji. My zajmujemy się m.in. syntezą związków, które są takie związkami dedykowanymi do materiałów, które świecą. Czyli jakby każdy z Państwa zobaczył do swojej torebki, zobaczy tam telefon komórkowy, smartfon, jakkolwiek się to nazywa, jakikolwiek zegarek.
1: Smartwatch,
2: cokolwiek takiego elektronicznego, no to gdyby nie nasza praca w laboratoriach, to nie byłoby takich elementów, z których codziennie korzystamy i często się pewnie nie zastanawiamy, skąd one się biorą i tak naprawdę kto musiał poświęcić czasami całe swoje życie badawcze, żeby coś takiego można było teraz wykorzystywać i kupować za dość niskie pieniądze. Dla nas takie wydajne świecenie to nie jest po prostu to, co widzimy, że coś ładnie świeci, tylko to jest świecenie, gdzie my używamy takiej substancji kilka miligramów, rozpuszczamy, załóżmy, w kilku litrach i ona nadal świeci.
1: No dobrze, znalazł Pan nową metodę modyfikowania 2,7-diazapirenu. To on daje te efekty świetlne. Co to za cząsteczka jest? Co to za związek właściwie?
2: No, on jest takim analogiem związków, które są bardziej znane pirenów. Tak często ludzie mówią, że wygląda to jak plaster miodu. No można tak to trochę co do struktury, że to wygląda jak plaster miodu. Można tak to przyrównać. A te azapireny różnią się tym, że poszczególne atomy węgla wymieniamy na azot. No każdy wie, że azot jest w powietrzu, tak? Węgiel też każdy kojarzy z kopalnią. No i jak sobie tak pomyśli, że wymienia jeden pierwiastek na drugi, no to co się tam może zmienić? No zmienia się coś diametralnie i te właściwości są całkowicie inne.
1: No i zachęcam do słuchania 40-minutowej rozmowy właśnie z doktorem habilitowanym inżynierem Dawidem Zychem. To dziś po 22. No a całość, jeśli nie możecie słuchać w czasie rzeczywistym, na naszej stronie internetowej będzie w okolicach 23, oczywiście w zakładce Salon Naukowy na stronie Radio Pole. Zapraszam, zachęcam, polecam.

0: Taiga i między innymi Erling Haaland, takie słyszeliśmy. To było właśnie tak jak Norwegowie robili na mistrzostwach.
1: Ja usłyszałem tylko Kingo Yo.
0: Może i tak, może i tak. Ale bardzo lubię tę piosenkę. To jest bardzo wakacyjne takie właśnie wydanie tego znanego już dobrze utworu. Zaś 9 minut będzie godzina 15 i to jest już nasza taka pora, kiedy będziemy się z wami żegnać.
1: Tak, tak. Wszystko, co piękne, szybko się kończy. No i Radio Pol na wakacjach dobija do przystani o pełnej oczywiście wiadomości. No a później już w tym studiu pojawi się Dawid Rajewa i twoje Radio Pole będzie prezentował. No to za dziś piękne dzięki mówią
0: Iwona Tokarska,
1: Krzysztof Rab, Darek Kuzera jeszcze zostaje i jeszcze popracuje z Dawidem Rajewą. Dzięki, pa, pa, do jutra.
0: Do jutra. Korzystajcie z pięknego popołudnia.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Poniedziałek, pierwszy sierpniowy poniedziałek, półmetek wakacji już za nami, to w kalendarzu, a na zegarach mamy 15:00 i to oczywiście czas na wiadomości.
2: A w nich pytamy, czy wiadomo już, kto jest sprawcą skażenia wodociągu w Komorznie, gdzie od kilkunastu tygodni nie można korzystać z wody z kranu. Kilka tysięcy dodatkowych wejściówek na koncert Padre Guilherme rozeszło się w mgnieniu oka. W Niemczech w tym tygodniu wzmożone kontrole radarowe.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Ale na początek bardzo ważne informacje dla kierowców. Jak informuje kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, w miejscowości Olszowa, to powiat strzelecki, na ulicy Irlandzkiej, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Tymi pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Prowadzący motocykl jest ranny. Na miejscu 4 zastępy Straży Pożarnej. I jeszcze Bierawa, to z kolei droga wojewódzka 408, ulica Gliwicka. Tu zderzyły się dwie osobówki, podróżowały nimi 3 osoby, w tej chwili są pod opieką ZRM-u. Natomiast zakończyły się działania już w Dobrzeniu Wielkim, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, na ulicy Namysłowskiej zderzyły się 2 samochody osobowe, jeden samochód dachował, były osoby poszkodowane. Na miejscu pracowała Straż Pożarna i Policja.
0: Radio Opole, twoje źródło informacji.
2: Jak dotąd nie udało się ustalić sprawcy skażenia wodociągu w Komorznie. Przypomnij mi, minęło już 15 tygodni, od kiedy mieszkańcy mogą wykorzystywać wodę w swoich domach wyłącznie do spłukiwania toalet. Do celów spożywczych, kąpieli czy prania trzeba korzystać z wody butelkowanej lub rozstawionych w miejscowości beczkowozów i kontenerów z wodą. Śledztwo nadzorowane w prokuraturze rejonowej w Kluczborku jest wciąż w toku. Nadal trwają czynności dowodowe, informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu.
3: W toku dotychczasowego postępowania wykonano szereg czynności dowodowych. Weryfikowaliśmy również, czy substancja ta była używana do oprysków na wytypowanych polach, jednakże te czynności nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Także to postępowanie prowadzone jest w sprawie, to jest, nikomu nie przedstawiono zarzutów.
2: Prokurator dodaje, że dotychczas 2 osoby wymagały pomocy medycznej w związku z wypiciem skażonej wody.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Dosłownie kilkadziesiąt minut trwała sprzedaż dodatkowych kilku tysięcy wejściówek na koncert księdza DJ-a Padre Guilherme, który ma odbyć się na stadionie Itaka Arena w Opolu. A więcej o tym Jakub Biel z Radia Opole.
4: Niecałą godzinę potrzebowali chętni, żeby wykupić 3000 dodatkowych wejściówek na koncert Padre Guilherme. To efekt decyzji o przeniesieniu wydarzenia na stadion Itaka Arena. Osoby, którym nie udało się zdobyć wejściówek w sprzedaży internetowej, będą miały kolejną szansę jutro. Bilety mają trafić do parafii należących do diecezji opolskiej. Według informacji przekazanych przez księdza Jerzego Kostorza, wejściówki będą dostępne we wszystkich parafiach w mieście Opolu.
2: Ale też będą dostępne m.in. w Raciborzu, Branicach, Kędzierzynie, Koźlu, Nysie, Kluczborku i Oleśnie.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: W ciągu miesiąca sanepid dostał prawie 1000 zgłoszeń restauracji i produktów żywnościowych funkcję obywatel. Nieprawidłowości można zgłaszać tą drogą od początku lipca. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski tłumaczy, że nowa forma zgłaszania uchybień cieszy się zainteresowaniem obywateli.
5: Ponad 80% tych wszystkich zgłoszeń dotyczy obiektów, czyli właśnie wyglądu, stanu sanitarnego, jakiegoś miejsca, gdzie osoby zgłaszające zauważyły nieprawidłowości. Głównie chodzi o stan sanitarny dotyczący żywienia, wody czy warunków pracy, bo też jest to ważne. Mamy sezon bardzo wysokich temperatur i to też ma znaczenie, w jakich warunkach osoby wykonują pracę.
2: I jeszcze informacja dla mieszkańców regionu, którzy w najbliższych dniach będą podróżować przez Niemcy. Na tamtejszych drogach rozpoczyna się tydzień wzmożonych radarowych kontroli prędkości.
6: Początek sierpnia to czas, kiedy we wszystkich niemieckich landach trwają wakacje, dlatego to także okres wzmożonego ruchu na drogach i jednego z 2 tygodni w roku, kiedy policja uruchamia prawie wszystkie dostępne radary. Kontrole są przy autostradach, ale też na drogach krajowych i lokalnych, szczególnie tam, gdzie dochodzi do wypadków. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadła w ciągu 30 lat z 9,5 tysiąca do niespełna 3 tysięcy rocznie. Ma to związek z rosnącą świadomością kierowców, a także z restrykcyjnym prawem drogowym.
2: A relację przygotował Adam Górczewski.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
2: Teraz 4 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
2: Marzena Śmierciak, dzień dobry. Skrajne różnice temperatur są wyzwaniem dla prawidłowej pracy sieci energetycznej w Polsce, ocenia minister energii Miłosz Motyka. Zapewnia jednak, że system wytrzyma upały, które już dotarły do Polski.
7: Nasz system jest odporny i nasz system jest na te temperatury przygotowany. Natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na moc ponad 30 GW mocy i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury zaledwie pół roku. To jest wielkim wyzwaniem, stąd wielki program modernizacyjny w zakresie sieci.
2: Minister dodał, że Polska ma na razie wystarczający dostęp do wody do chłodzenia elektrowni. Natomiast postępujące zmiany klimatu coraz bardziej wymuszają uwzględnienie w energetyce ograniczenia ilości wody jako chłodziwa. Indeks WIG20 ustanowił nowy rekord, osiągnął poziom 3955 punktów. To najwyższa wartość w historii tego indeksu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tej pory rekord indeksu WIG20 z 29 października 2007 roku wynosił nieco ponad 3940 punktów, czyli musiało dorosnąć całe pokolenie, żeby indeks pobił rekord. Ludzie muszą być wyraźnie informowani o tym, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją lub oglądają treści przez nią wytworzone. Od wczoraj w Unii Europejskiej obowiązują pierwsze regulacje aktu o sztucznej inteligencji. Dominika Grajewska z NASK wyjaśnia, że internauci będą musieli zostać wyraźnie poinformowani, że komunikują się z AI, a nie z człowiekiem.
8: Dotyczy to przede wszystkim osób, które zarobkowo generują te treści, czyli agencje reklamowe, marketingowe, czyli treści, które zobaczymy w sieci, wideo, zdjęcia, ale też jeżeli rozmawiamy z chatbotem przez internet.
2: Za złamanie zakazu aktu o sztucznej inteligencji grożą firmom kary finansowe do 15 milionów euro lub 3% ich rocznego obrotu na świecie.
1: Pogoda. Po południu i wieczorem w naszym regionie zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, czyli tak jak było i wcześniej. Co do przelotnych, ewentualnych opadów deszczu, o takich tutaj meteorolodzy też w prognozie pogody wspominają. No myślę, że nie jedna osoba wcale by się nie obraziła, gdyby troszeczkę popadało. Co do temperatur, to 31 do 33 to maksimum, które było prognozowane. No i w tym przedziale się teraz mieścimy. 32 notujemy w Namysłowie, w Nysie i Brzegu, a 33 w Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Vajamus Companieros na dobry muzyczny początek tej godziny. Twoje Radio Opole, Dariusz Kuzera, Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Twardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Juropark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
9: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
10: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
9: Ślub?
10: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
9: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
10: Co prawda, to prawda.
9: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
8: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dokładnie tak, Twoje Radio Opole od poniedziałku do piątku od 15 do 19. W naszym programie dziś jak zwykle sporo wakacyjnych tematów, a jak wakacje, to i o temperaturach będzie. Będzie też o tych kierunkach, które w czasie wakacyjnych wojaże obieramy za cel. Ale zanim do tego celu dotrzemy, zanim go osiągniemy, to trzeba jeszcze do niego dojechać i o tym, jak jeździć. Oczywiście uczyć nikogo nie będziemy. Pouczać może też byśmy nie chcieli, ale warto o niektórych sprawach przypominać. Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS podkreśla, że rozwaga jest szczególnie ważna w wakacje, gdy ruch na drogach jest wzmożony.
2: Letni ruch drogowy jest jak mozaika. Różne limity prędkości, różne pojazdy, różne doświadczenia. W takich warunkach najważniejsza staje się przewidywalność. Ponad 90% wypadków jest skutkiem błędów ludzkich. W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności, przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednio wczesnego reagowania.
1: No trudno się nie zgodzić lub choćby z tym polemizować. Jeśli chodzi o ten ruch w czasie wakacji, no to też nie sprzyja ta pogoda, która gdzieś tam może pewne hamulce w głowie, że tak to ujmę, usuwać. Przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego przypominają, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzić stan techniczny pojazdu, też dobrze zabezpieczyć bagaż, a także pamiętać o przerwach i nawodnieniu organizmu.

0: Twoje Radio Pole. Zbliża się godzina 15.30. O tej porze jak zwykle zapraszamy na skrót wiadomości. Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Uwaga kierowcy, nadal utrudnienia w miejscowości Bierawa na ulicy Gliwickiej. To droga wojewódzka 408, gdzie jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu ląduje również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Natomiast zakończono już działania w miejscowości Olszowa, powiat strzelecki, ulica Irlandzka. Tu z kolei doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Prowadzący motocykl został ranny. Prosimy uważać. Zmęczenie wynikające z wysokiej temperatury może zmniejszyć koncentrację za kierownicą.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 18-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po sobotnim ataku nożem na 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Do ataku doszło w sobotę wieczorem na klatce schodowej bloku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury podejrzany zadał kobiecie kilka ran kłutych w okolicy szyi, klatki piersiowej. Pokrzywdzona została już wypisana ze szpitala. I jeszcze na koniec, IMGW przedłużył alert dotyczący upałów w województwie opolskim. Ostrzeżenie trzeciego stopnia wydano dla wszystkich powiatów. Synoptycy informują, że w dniach od dzisiaj do 6 sierpnia temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 33 do 38 stopni, w nocy od 18 do 23. Za moment aktualne informacje o pogodzie w regionie, a w wiadomościach o 16. Za zniszczenie Cisa Pospolitego przy Niemodlińskiej w Opolu inwestor, który prowadził prace budowlane, może zapłacić ponad 74 tysiące złotych.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o upały, to rzeczywiście upalnie dzisiaj w naszym regionie. 33 stopnie w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i w Kluczborku. 32 w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. No, czyli wszystko zgodnie z przewidywaniami meteorologów. Tyle maksymalnie miało dzisiaj być. Wspominają w prognozach także coś o przelotnym deszczu, ale to raczej tak pod wieczór, jeśli gdzieś miałby wystąpić. No, tak jak już wcześniej wspominałem, niektórzy może czekają z utęsknieniem.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A taki deszcz to jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o zjawiska burzowe, które też przy takiej pogodzie mogą nam towarzyszyć, no to już niekoniecznie zjawisk takich ekstremalnych byśmy chcieli uniknąć. Twoje Radio Opole na zegarze już 15.33, a na antenie Coldplay i Charlie Brown.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Petrząb Boys w Twoim Radio Opole w poniedziałkowe popołudnie. Zazwyczaj w piątki, bo tak powrócę, nawiążę jeszcze do piątków, mówimy o tym, co w kinach, o premierach kinowych. Mówimy o nowych filmach, które wchodzą do kin, ale w to poniedziałkowe popołudnie może powiedzmy teraz o tym, jakie miejscami są efekty obejrzenia tych filmów. To akurat angielski przykład. Odyseja. Film Christophera Nolana rozbudził w Wielkiej Brytanii prawdziwą fascynację Grecją. Brytyjczycy zapisują się na kursy języka greckiego, a w księgarniach gwałtownie rośnie sprzedaż Odysei Homera. W ciągu zaledwie miesiąca zainteresowanie nauką Greki wzrosło aż o 550%.
2: Część Brytyjczyków chce nauczyć się współczesnego greckiego, który przyda się podczas wakacji w Grecji. Inni wybierają Grekę starożytną, aby móc przeczytać historię Odyseusza w wersji możliwie najbliższej oryginałowi. Brytyjczycy szukają kursów i informacji o nauce Greki prawie 6 tysięcy razy w ciągu miesiąca. Film Nolana nie jest wiernym przeniesieniem poematu na ekran. To autorska i widowiskowa interpretacja antycznej opowieści, która różni się od literackiego pierwowzoru. Brytyjczycy najwyraźniej chcą przekonać się o tym sami. W początku roku kupili niemal 40 tysięcy egzemplarzy Odysei. To o 70% więcej niż rok wcześniej. Tylko w tygodniu poprzedzającym premierę filmu sprzedano blisko 5 tysięcy papierowych kopii. Ogromne zainteresowanie widać również w kinach. W weekend otwarcia Odyseja zarobiła w Wielkiej Brytanii i Irlandii prawie 17,5 miliona dolarów. Był to najlepszy wynik filmu poza Ameryką Północną.
1: O czym z Londynu relacjonowała nam Anna Rączkowska.

10 minut dzieli nas od godziny 16, kiedy to kolejne Dziś Wiadomości Radio Opola. W nich temat, z którym z prośbą o interwencję zwrócili się do Radio Opola nasi słuchacze. To przypomnę, wiosną 2024 roku. Wtedy zajmowaliśmy się już tym tematem. Chodzi o cisk, który obumarł przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Miało to się stać na skutek działań inwestora, który prowadził przy nim prace budowlane. Trudno wierzyć, ale sprawa jeszcze nie jest całkiem zamknięta, ale więcej o tym mówić będziemy w wiadomościach Radia Opole. To o godzinie 16.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezbyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.
6: Poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Co na zegarach? Tu mamy już godzinę 16:00. Jak co dzień o tej porze w Radiu Opole czas na wiadomości.
7: Ponad 74 tysiące złotych kary za zniszczenie drzewa na ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Skateparki, tereny rekreacyjne czy nowe place zabaw powstaną w kilkunastu opolskich gminach. Mamy też ważne informacje dla kierowców.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Można jeszcze spodziewać się utrudnień na Wbierawie. To droga wojewódzka 408, ulica Gliwicka, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, doszło do zderzenia dwóch osobówek. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 23-letni kierujący Oplem nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania i uderzył Volkswagena, którego 45-letni kierujący wykonał manewr skrętu w lewo. W wyniku tego doszło do zdarzenia drogowego. Obaj kierujący oraz 40-letnia pasażerka Volkswagena zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu lądował również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: Ponad 74 tysiące złotych. Najprawdopodobniej taką karę będzie musiał zapłacić inwestor, który zniszczył Cisa Pospolitego przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Drzewo obumarło w związku z pracami ziemnymi prowadzonymi przy jego korzeniach podczas budowy obiektu gastronomicznego. Postępowanie dowodowe zostało zakończone, informuje Dariusz Król z Biura Prasowego Urzędu Miasta Opola.
8: W chwili obecnej, po długim postępowaniu dowodowym, związanym m.in. ze sporządzeniem ekspertyzy dendrologicznej oraz przesłuchaniem świadków, zebrany został materiał dowodowy pozwalający na wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa w kwocie 74 340 zł.
7: Pismo o wysokości kary administracyjnej trafiło już do inwestora.
8: Pismo z informacją o wysokości kary zostało przesłane do pełnomocnika strony, który ma prawo zapoznać się zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz wnieść nowe dowody oraz uwagi w sprawie. W przypadku braku nowych uwag i dowodów prezydent Opola będzie mógł wymierzyć decyzją administracyjną karę pieniężną za zniszczenie tego drzewa.
7: A więcej na stronie Radia Opole.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Tylko w 7 z 17 powiatów w województwie lubelskim w czwartek, kiedy w polską przestrzeń powietrzną wleciała rakieta manewrująca z Rosji, zawyły syreny informujące o zagrożeniu. W 10 powiatach procedury nie zadziałały, podsumowuje Lubelski Urząd Wojewódzki i zapowiada zmiany. A więcej o tym Karolina Ryniak z Radia Lubin.
9: Trzeba ujednolicić procedury i najlepiej, żeby za włączenie syren odpowiadało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, powiedział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
1: chcemy, aby była możliwość uruchamiania ich zdalnie i selektywnie w ogóle. 164 lokalizacje naszych syren w województwie lubelskim.
9: Obecnie na terenie regionu mamy 364 sprawne syreny. Prawie połowa z nich może być uruchomiona zdalnie. Reszta działa analogowo. To oznacza, że do ich włączenia potrzebny jest człowiek.
7: Bardzo dziękuję za relację.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
7: 12 opolskich gmin zainwestuje w skateparki, tereny rekreacyjne czy nowe place zabaw. Tym razem z programu LIDER samorządy otrzymały w sumie ponad 3 miliony złotych. Będziemy przebudowywać 3 place zabaw na terenie miasta, mówi Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina.
10: Najczęściej było tak, że na obszarach wiejskich z funduszu sołeckiego sołectwa sobie te place zabaw modernizowały, natomiast w mieście mieliśmy problem. Będziemy modernizować 3 place zabaw przy ulicy Rejmonta, przy ulicy Sportowej i na osiedlu Liściast. A będziemy przede wszystkim dobudowywać nowe urządzenia zabawowe, wymieniać urządzenia zabawowe, tworzyć także ogrodzenia, zabezpieczenia, bo...
7: Plac zabaw w Strzeleczkach jest bardzo potrzebny, dodaje Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek.
11: Ten obecny, który jest, ma już swój wiek, wymaga wymiany, w związku z czym powstanie plac zabaw, prawdziwego zdarzenia, które na pewno będzie cieszył nie tylko mieszkańców, ale i osoby, które do nas przyjeżdżają.
12: Dofinansowanie do placu wiejskiego w Ziemnicach Małych. Oczywiście nasadzenia, cała infrastruktura dojścia, budki lęgowe dla ptaków, dla jeży, dla owadów.
7: Dodaje Janusz Staszowski, zastępca burmistrza Pruszkowa.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Upalny poniedziałek mamy. Jeśli chodzi o kolejne dni, jeśli ktoś oczekiwałby oddechu od upałów, to, no to raczej się na to nie zanosi. A jeśli chodzi o opady, to na razie się na to nie zanosi. Choć wieczorem miejscami przelotny deszcz może się pojawić. Niewykluczone, że też zagrzmi. Ile teraz mamy na termometrach? 32 stopnie w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, a także w Opolu, a 33 w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich i Kluczborku.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Kolejna godzina, którą warto spędzić z Radiem Opole, to przed nami. W tej godzinie między innymi coś dla miłośników gór. 5 minut po godzinie 16. Dariusz Kuzera za konsoletą, Dawid Rajba przed mikrofonem, a na antenie już teraz Modzio.

złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute.

0: Radio Opole.
1: Wakacje. Półmetek wakacji za nami. W kalendarzu mamy pierwszy sierpniowy poniedziałek. Tematów wakacyjnych u nas nie brakuje. Już teraz coś o tych, co w Tatrach i coś dla tych, którzy może w Tatry chcieliby się wybrać na najpopularniejszych trasach, na drogach dojazdowych, na parkingach. Może być spory problem z zaparkowaniem. Tatrzański park przypomina, by pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bo naprawdę tam w Tatrach jest tłoczno. O tym przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego i przypomina, o co należy zadbać.
2: Tutaj warto pamiętać o właściwym nawodnieniu, o kremie z filtrem, czapce z daszkiem.
1: No niby takie oczywiste, ale przykłady osób, które nawet potem wymagają interwencji ratowników, pokazują czasem, że z właściwym przygotowaniem do wyjścia w góry niektórzy miewają kłopot i o takich przykładach też zdaje się jeszcze w tej godzinie trochę więcej mówić będziemy. Na zegarach już 17 minut po 16.

0: Powróciły wysokie temperatury, to widać po termometrach. Znów chronimy nasze domy, chronimy mieszkania przed napływem gorącego powietrza, szczególnie te osoby, które nie mają klimatyzacji. Do tego też zachęcamy, a służby też ostrzegają. W naszym regionie, ale nie tylko, bo w wielu miejscach na południu wydano ostrzeżenia przed upałem, a w pasie od Krakowa po Przemyśl i Chrubieszów to też są takie ostrzeżenia najwyższego stopnia. Dziś już sporo na termometrach. A ile będzie jutro? O tym synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.
1: We wtorek jeszcze wyższe temperatury, nawet do 35-36 stopni.
0: Upał chyba utrzyma się do czwartku lub piątku. Takie przynajmniej są na razie prognozy, a o tym co dziś i co teraz na termometrach. O tym też powiemy po skrócie wiadomości. To już za 8 minut.

0: Zbliża się 16.30 w studiu już Agnieszka Wawery Krajewskiej. Czas na kolejny skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Rosyjski samolot został przechwycony nad Bałtykiem. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do zdarzenia doszło przed południem 60 km od Łeby nad Bałtykiem. Był to rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Rosyjską maszynę przechwyciła dyżurna para polskich samolotów.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Dobiega końca gruntowna przebudowa domu studenta Zaścianek na Politechnice Opolskiej. To ostatni z trzech akademików należących do uczelni, który wymagał dostosowania do obecnych standardów sanitarnych. Mówi profesor Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.
3: Jest praktycznie w środku zrobione od podstaw. Powstały 170 miejsc w akademiku. To moduły jedno-dwuosobowe.
2: A teraz sport. Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek po sprinterskim finiszu został zwycięzcą pierwszego etapu Tour de Pologne na ponad 230 km metrowej trasie z Gdyni do Koszalina. Najwyżej z Polaków na 12 pozycji do mety dojechał Marceli Bogusławski, a jutro drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina o długości 151 km. W wiadomościach 17 Tour de Pologne w piątek przejedzie przez Opole. Część ulic zostanie zamknięta. Ponadto blisko 2 promile alkoholu w organizmie miała 32-letnia mieszkanka gminy Gogolin. Pod opieką miała 11-miesięczne dziecko.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Drgnęło coś trochę na termometrach, bowiem temperatury spadły, na przykład w Strzelcach Opolskich czy w Kluczborku. Tam już nie mamy 33, tylko 32 stopnie. Podobna temperatura w Opolu, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. 33, taka wartość na termometrach. Jeszcze w Kędzierzynie, Koźlu, w całym regionie sporo słońca.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Pal Lichon. To tytuł kolejnego przeboju, który przed nami. Już teraz Wiktor Dyduła.

0: Twoje Radio Opole.
1: A tak wracając jeszcze do tego, co w Tatrach, to tu zupełnie serio, nie ma żartów, przy takich temperaturach apelować i ostrzegać trzeba. W minionym tygodniu na Rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły dwie osoby z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Rafał Kubacki z TOPR mówi, że ratownicy coraz częściej są wzywani do zasłabnięć, przypadków odwodnienia i udarów.
2: Też ludzie niestety przeceniają swoje możliwości. Teraz jest dość wysoka temperatura, trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Czynniki UV są wysokie. W tych wyższych partiach, już powyżej górnej granicy lasu, one są właściwie przy słonecznym dniu cały czas dostępne i obecne. Trzeba pamiętać, żeby jednak tą głowę chronić i przede wszystkim, o ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest, przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo, dużo pić i mieć zapas wody.
1: Ze słonecznej pogody w Tatrach korzystają dziesiątki tysięcy turystów. Ratownik TOPR Rafał Kubacki mówi, że na najtrudniejszych odcinkach szlaków na Giewont i Rysy oraz na Orlej Perci tworzą się kolejki.
2: I też mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego, czyli wystarczy, że na wąskim szlaku jedna osoba popełni błąd albo jest mniej sprawnia i idzie to, że tak powiem, wolniej i to ma reperkusje, odbicie na pozostałych uczestnikach takiej wycieczki.
1: Ratownicy zachęcają turystów do wybierania mniej popularnych i łatwiejszych tras, na przykład w Tatrach Zachodnich. Zachęcają, a my tę zachętę przekazujemy dalej. Szczególnie do tych, którzy Tatry mają jeszcze dopiero w swoich wakacyjnych planach. Ach.

Wakacje to i ruch na naszych drogach inaczej wygląda i choć mniej korków, to jeśli coś się wydarzy, jeśli tworzą się jakieś zatory, informujemy o tym na antenie Radia Opole. Ewentualnie, jeśli jest coś planowanego, co zmienia organizację na drogach naszego regionu, organizację ruchu, takie zmiany w Opolu na pewno będą miały miejsce w najbliższy piątek, to w związku z Tour de Polonia, ale więcej o tym mówić będziemy oczywiście w wiadomościach Radia Opole o 17:00.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
1: Po reklamie.
4: Poniedziałkowe popołudnie, czas ten spędzacie z Radiem Opole. Dziękujemy bardzo i zapraszamy częściej. Na zegarach 17 i oczywiście czas na wiadomości.
5: Minister Sprawiedliwości chce bezwzględnego więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu. Blisko 2 promile w organizmie miała 32-letnia mieszkanka gminy Gogolin. Pod opieką miała 11-miesięczne dziecko. W wiadomościach także Tour de Pologne. W piątek przejedzie przez Opole. Część ulic będzie zamknięta.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Agnieszka Bawer-Krajewska.
5: Ale na początek ważne informacje dla kierowców. Zakończono działania służb w miejscowości Bierawa na drodze wojewódzkiej 408, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, doszło do zderzenia dwóch samochodów. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 23-letni kierujący Oplem nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania i uderzył w Volkswagena, którego 45-letni kierujący wykonywał manewr skrętu w lewo. W wyniku tego doszło do zdarzenia drogowego. Obaj kierujący oraz 40-letnia pasażerka Volkswagena zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: I jeszcze w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Bezwzględnego więzienia za złamanie przez pijanego kierowcę sądowego zakazu jazdy chce minister sprawiedliwości. Nowelizacja przepisów, nad którą pracują teraz urzędnicy, dotyczy też wsiadających za kółko po narkotykach. Pomysł Waldemara Żurka popiera ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
6: Minister Żurek idzie na wojnę i mówi, że ten jego projekt to będzie uderzenie trochę w sumienie sędziów. Oni mają je dzisiaj źle ukształtowane, nie potrafią orzekać dobrych kar. W związku z tym minister chce im utrudnić orzekanie kar w zawieszeniu. Pijany, łamiący sądowy zakaz na drodze, czyli w stanie trzeźwości ten od pół promila w górę, zgodnie z nowym projektem będzie musiał bezwzględnie pójść do więzienia i nie będzie mógł sędzia orzec wobec niego kary więzienia w zawieszeniu, czyli de facto żadnej kary, bo ten człowiek jak zwykle nadal jeździ po drogach i stwarza zagrożenie.
5: W lipcu Sąd Rejonowy dla Warszawy skazał 20 lat więzienia Łukasza Żaka, który pijany pomimo sądowego zakazu wsiadł za kierownicę. W spowodowanym przez niego wypadku zginął mężczyzna, a 4 inne osoby, w tym 2 dzieci, trafiły do szpitala.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Blisko 2 promile alkoholu w organizmie miała 32-letnia mieszkanka gminy Gogolin, która pod wpływem alkoholu opiekowała się swoim 11-miesięcznym dzieckiem. Interwencję zgłosił ojciec niemowlęcia. Dziecko trafiło pod jego opiekę, a sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Informuje młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Karpkowicach.
7: Policjanci potwierdzili zgłoszenie. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 32-letnia kobieta miała w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Ojciec dziecka oświadczył funkcjonariuszom, że przejmie opiekę nad niemowlęciem.
5: Funkcjonariusze sporządzili dokumentację z interwencji, a zgromadzone materiały przekazali do sądu rodzinnego.
7: Teraz sąd oceni sytuację rodzinną i podejmie dalsze decyzje. O zdarzeniu zostały również poinformowane instytucje zajmujące się pomocą rodzinie.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek został zwycięzcą pierwszego etapu Tour de Pologne na trasie z Gdyni do Koszalina. Najwyżej z Polaków na 12 pozycji do mety dojechał Marceli Bogusławski. A w piątek, już 7 sierpnia, Tour de Pologne przejedzie ulicami Opola. Można spodziewać się dużych utrudnień, bo część ulic zostanie zamknięta. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie w wprowadzona w czwartek, 6 sierpnia o 16 i potrwa do dnia następnego do godziny 13. O szczegółach mówi nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachonia.
1: W tym czasie całkowicie wyłączona z ruchu i z parkowania będzie ulica Koraszewskiego od Katedralnej do Rynku, ulica Książąt Opolskich od Katedralnej do Rynku oraz ulica Barlickiego na odcinku od ulicy Piastowskiej do parkingu przy Urzędzie Wojewódzkim. W ciągu ulicy Barlickiego na całej długości od wlotu z ulicy Piastowskiej aż do wjazdu na parking urzędu ustawione będą autobusy oraz samochody techniczne. To samo dotyczy miejsc postojowych na ulicy Piastowskiej od Mostu Groszowego do Mostu Zamkowego.
5: I na koniec, Zalew Kluczborski w Ligocie Górnej nadal wyłączony z użytkowania. Jak informują pracownicy sanepidu, stwierdzono tam zakwit sinic i przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii. Natomiast poprawiła się sytuacja na Jeziorze Nyskim w Skorochowie. Z wody na terenie ośrodka Aquamarina można bezpiecznie korzystać. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Na wiadomości od 18 naszych słuchaczy zapraszać już będzie Jacek Grudnik.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Już nie jest tak, że wszędzie słonecznie, miejscami trochę chmur się w naszym regionie pojawiło. Niewykluczone, że mogą one w niektórych rejonach przynieść przelotny deszcz, a może nawet burze. Na razie na radarach jednak spokój. A co na termometrach? 33 stopnie w Kędzierzynie-Koźlu. Jeśli chodzi o resztę regionu, to mamy 32 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do przedziału od 18 do 20 stopni. Zachmurzenie w nocy ma być mało i umiarkowane. Początkowo może być duże, niewykluczone przelotne opady deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No to mrozu. Trochę mrozu? Mrozu. I przebój zatytułowany Złoto na zegarach 5 minut po godzinie 17 za konsoletą realizatora Dariusz Kuzera. Przed mikrofonem Dawid Drajwa. W tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.

0: Twoje Radio Opole.
1: W naszym studiu teraz pani Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Będziemy zapraszać na to, co przed nami, mianowicie 5 sierpnia. Już tak zerknąłem na plakat, który został przygotowany. To chodzi o dzień otwarty i na plakacie między innymi jest napisane, że chętnie odpowiemy na wasze pytania. Wasze, czyli kogo? Kto jest zaproszony na ten dzień otwarty?
2: Oczywiście zapraszamy na dzień otwarty wszystkich kandydatów na rodziców adopcyjnych, czyli takie osoby, które myślały o adopcji, ale nie mogą się zdecydować z różnych względów. My te względy oczywiście rozumiemy i też właśnie w tych pytaniach chciałybyśmy odpowiedzieć na to. Powiedzieć o tym, że nie ma nic dziwnego, że mamy wahania, że się obawiamy, że wydaje nam się, że procedura jest bardzo skomplikowana i długo trwa, że to są właśnie takie pytania, które czasem uniemożliwiają przekroczenie progu ośrodków adopcyjnych, nie tylko naszego oczywiście, ale z racji tego, że dzieci jest bardzo dużo zgłoszonych do procedury adopcyjnej, dzieci po prostu potrzebują rodziców, a my tych rodziców mamy z roku na rok coraz mniej. Stąd też nasz ośrodek 2 razy w roku organizuje taki dzień otwarty, żeby można było w różnych porach roku, przy różnej zajętości naszej, tak? No teraz może jest więcej czasu, bo jednak jest urlop, może pomyślimy o rodzicielstwie, bo widzieliśmy na wakacjach rodziców z dziećmi. Może zapragniemy też zostać rodzicami, więc to jest taki czas. Potem będziemy jeszcze organizować drugi dzień, 9 listopada, w Dniu Rodzicielstwa Adopcyjnego. To już jest takie większe i bardziej skupione też wokół adopcji święto i wydaje nam się, że w tym dniu jakby otwarcie ośrodka też jest ważne.
1: To nie jest łatwa decyzja, podjęcie takiej decyzji o tym, że chcemy dać jakiemuś dziecku, które rodziny potrzebuje, właśnie tę rodzinę, ten dom. Do tej decyzji trzeba dojrzewać. Wy poprzez taki dzień otwarty chcecie pomóc. A jak to wygląda? Nie chciałbym, żeby to tak stawiać na szalach wagi, ale jak to się zmieniało na przestrzeni też ostatnich lat, jeśli chodzi o potrzeby, jeśli chodzi o liczbę dzieci, które potrzebują rodziców i które przez ośrodki adopcyjne, mówię tutaj tak szeroko, są prowadzone, a tych rodziców, którzy są chętni do pomocy.
2: Kiedyś była znakomicie większa ilość rodziców, którzy zgłaszali się do ośrodków adopcyjnych z zamiarem adoptowania dziecka. Dzieci było jakby relatywnie mniej. Natomiast jeśli miałabym porównać ilość kandydatów, którzy się zgłaszają, a ilość dzieci zgłaszanych do ośrodka, to teraz zdecydowanie ta szala się odwróciła. Teraz właściwie możemy powiedzieć, że dzieci czekają na rodziców. I stąd też właściwie wszystkie ośrodki w Polsce promują tą ideę adopcji, mówiąc o tym, że dzieci potrzebują jednak domów, potrzebują rodziców. I stąd też myślimy o tym, żeby w taki sposób promować rodzicielstwo, żeby trochę odczarować chociażby samą procedurę. Dlatego mówimy o tym, chętnie odpowiemy na wasze pytania. Bo jest taki mit trochę, że to jest taka ciężka procedura i że tak długo się czeka. W ogóle tak nie jest. Ośrodki adopcyjne wszystkie są po to, żeby pomóc przez tą drogą pójść, żeby ją jakby pokonać. Ale ja nie chcę powiedzieć, bo pokonać oznacza, że jest to jakiś trud. Oczywiście to jest kwestia takiego otwarcia się na rodzicielstwo i na to, co ono ze sobą niesie. I my wtedy przybliżamy, z czym przychodzi dziecko i oczywiście rodzice mają czas na to, żeby tą decyzję podjąć. Ona może się okazać dla nich niedobra, ale jakby pójście w ogóle tą drogą, że zobaczenie siebie, taka przymiarka, ona jest w bezpiecznych warunkach. My jesteśmy bardzo takie towarzyszące.
1: Wielu rodziców może mieć pewne obawy, no bo to decyzja jest bardzo ważna, bardzo poważna i tak powiem wprost, idąc bardzo na skróty, no ktoś może mieć obawy, no nie wiem, jakie to dziecko będzie, czy ja dam radę, czy podołam, chociaż to są takie pytania, z którymi się biologiczni rodzice też mierzą, bo nigdy nie wiadomo, jak dziecko się urodzi, jak będzie się rozwijać i tak dalej, także to nie jest nic nadzwyczajnego, ale czy z takimi pytaniami rodzice rodzice właśnie, ci przyszli potencjalni rodzice trafiają do Was?
2: Tak, oczywiście, że tak i to nawet się powtarza jakby to pytanie na warsztatach już, czyli już przeszli ten pierwszy etap diagnozy, kwalifikacji do szkolenia i na tych warsztatach właśnie pada to pytanie, czy ja sobie poradzę, no mam obawy, czy będę dobrą mamą, czy dobrym tatą i tak dalej, więc to, te pytania są jak najbardziej naturalne, jak najbardziej. Natomiast czy sobie poradzę oznacza, że muszę siebie zobaczyć, musi być ta przymiarka, która jest na warsztatach. My mówimy o dziecku, z czym ono przychodzi, jak ono funkcjonuje, jakich rodziców potrzebuje, a może bardziej jak rodzice są w stanie się otworzyć na to, co dziecko przynosi ze sobą, bo ono przynosi ze sobą całą historię i tego rodzicielstwa biologicznego i tego, czego tam doświadczyło, ale również tej drogi później. Czasem są to rodziny zastępcze, w których było więcej dzieci i to dziecko nigdy nie miało rodzica na wyłączność i to właśnie sprawia, że my mówimy o tym, że to jest rodzicielstwo wymagające i bardzo postawione na zadanie na życie, tak? Czyli my chcemy pomóc temu dziecku. I to jest właściwie czymś, co najbardziej wyróżnia rodzicielstwo adopcyjne, jeśli chcielibyśmy je zestawić z biologicznym.
1: Najważniejsze to pomóc dziecku, ale teraz chcecie pomóc potencjalnym rodzicom w ramach Dnia Otwartego, o którym za chwilę jeszcze też więcej powiemy.

0: powracamy do rozmowy. W studiu przypomnę pani Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu. Zapraszamy na dzień otwarty, który 5 sierpnia. Ale pani dyrektor, proszę powiedzieć, jak to jest? Bo teoretycznie, jeśli chodzi o ten współczynnik dzietności w Polsce, on spada. W latach 90. to było jeszcze 2, obecnie 1, ja mówię tak w takim zaokrągleniu. Dzieci rodzi się coraz mniej, a coraz więcej dzieci potrzebuje rodziców i trafia do ośrodków.
1: Nie przyglądałam się statystykom, natomiast mam takie poczucie, że zakłóciła się ta proporcja, czyli nawet jeśli się rodzi mniej dzieci, to procent dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jest właściwie taki sam. Przynajmniej na razie. Widzimy, że ta ilość dzieci zgłaszanych do ośrodków się nie zmniejsza. One są wcześniej zgłaszane czy umieszczane w rodzinach zastępczych, których jest też coraz mniej. To jest bardzo duży problem społeczny już w tej chwili. Bo dzieci wszystkie powinny być zaopiekowane. Dzieciom zwyczajnie należy się dobre środowisko wychowania. Natomiast ja powiem coś bardzo trudnego teraz, że dzieci, które są zgłaszane do ośrodków adopcyjnych, mają taką historię, która w ogóle nie powinna się dzieciom przydarzyć. To jest historia takiej przemocy, każdego typu, że nam jest trudno to czytać. A teraz proszę sobie wyobrazić, że my takie dziecko z tą historią musimy przedstawić rodzicom adopcyjnym. Dlatego wracam do tego, co powiedziałam wcześniej, że to jest naprawdę zadanie na życie, żeby pomóc temu dziecku, bo ono to zawsze będzie nosiło w sobie. Więc to, co jakby jest jego przyszłością, to jest leczenie go z traumy. I tą świadomość trzeba mieć. Natomiast chcę powiedzieć też jedną ważną rzecz, że rodzice adopcyjni nie zostają z tym sami, że każdy ośrodek adopcyjny, no mówię, w naszym ośrodku my mamy nawet specjalny zespół, który wspiera to rodzicielstwo już po adopcji. Nazywa się Interdyscyplinarny Zespół Diagnostyczno-Terapeutyczny i naprawdę tam pracuje psychotraumatolog, psychiatra, psychoterapeuta, fizjoterapeuta, neurologopeda, to są wszystko specjaliści, którzy jakby wspierają rodziców na każdym kroku już po przyjęciu dziecka.
0: Czyli to jest tak, jeśli dobrze czytam pani słowa, to i tutaj będę bardzo skrótowo i upraszczał, powiem, nie jest tak, że my przychodzimy po dziecko, tylko my przychodzimy, żeby siebie dać temu dziecku.
1: Pięknie to jest ujęte. Tak, tak właśnie o to chodzi. To rodzicielstwo jest nacechowane właśnie taką gotowością do pomagania.
0: Kogo zapraszacie? Teraz tutaj mówię wprost. Osoby, które są w określonym wieku, mają określony status materialny, czy to muszą być pary, czy to mogą być osoby, które żyją samotnie. Kto może się do was zgłosić? Kto może przyjść porozmawiać właśnie 5 sierpnia?
1: Tak naprawdę porozmawiać może przyjść każdy, bo nawet osoby, które mają w swojej rodzinie osoby bezdzietne, może chciałyby się dowiedzieć, z czym się wiąże rodzicielstwo adopcyjne. I to też taka wiedza, która istnieje w rodzinie, jest ważna. Oczywiście zapraszamy może w pierwszej kolejności bezdzietne małżeństwa, ale mamy też w naszym ośrodku pary, które miały swoje dzieci biologiczne i adoptowały jeszcze. Więc również chciałam powiedzieć, że ustawa przewiduje, że mogą adoptować osoby samotne, ale pamiętając o tym, co powiedziałam przed chwileczką i znając historię naszych dzieci, myślę, że osobom samotnym byłoby bardzo trudno. Że jednak wsparcie drugiego rodzica jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. Nie tylko wtedy, kiedy się nam coś dzieje i zachorujemy i potrzebujemy na chwilę pomocy, bo to może być babcia, dziadek i tak dalej. Natomiast mówimy o takim zwyczajnym, no właśnie zaopiekowywaniu traumy. Więc oczywiście, że te osoby mają prawo i zdarza się, że jest taka potrzeba, żeby umieścić dziecko u osoby samotnej, ale od razu też uczciwie mówimy, że jest to trudniej, jeszcze trudniej.
0: Gdzieś ta poprzeczka już na wstępie jest trochę
1: wysoka.
0: wyżej, zawieszona. To na koniec konkretne informacje o tym, kiedy, no to już mówiliśmy wielokrotnie, 5 sierpnia, ale gdzie, w jakich godzinach można się zgłosić?
1: Chcemy być dostępni właściwie przez cały dzień, czyli od godziny 8 do 19. Plac Katedralny 4, ośrodek adopcyjny, drugie piętro. Domofon jest.
0: Także proszę zadzwonić, tam na pewno osoby chętne zostaną wpuszczone. No, o czym dzisiaj zapewniała nas i zapraszała na dzień otwarty Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego dyrektor placówki pani Barbara Słomiany. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.

0: Poprawna polszczyzna. Jej wiele uwagi poświęcają Beata Granatowska i Ireneusz Prochera. To w naszym stałym cyklu językowym czas na kolejny jego odcinek.
1: Na końcu języka.
2: Dziś chciałbym, abyśmy się zastanowili wspólnie, co nas bije po kieszeni i dlaczego nas to tak boli. No, oczywiście ma to swój wymiar finansowy najczęściej, bo najczęściej mówimy, że coś nas bije po kieszeni, mając na myśli na przykład różnego rodzaju wydatki, coś powoduje odczuwalne straty finansowe lub zmusza do ponoszenia wysokich wydatków. Mówimy, że podwyżki cen, inflacja, nowe podatki czy kosztowne naprawy biją nas po kieszeni, czyli uszczuplają nasze pieniądze.
3: Zacząłeś od pytania, ale to było pytanie retoryczne.
2: Retoryczne, tak.
3: A ja bym chciała odpowiedzieć.
2: Ale
3: mimo wszystko,
2: proszę bardzo.
3: Bo coś, co nas dzisiaj akurat bije po kieszeni, no przede wszystkim ceny paliw. One, zwłaszcza, że mamy sezon wyjazdów, więc to jest pokaźna pozycja w naszych budżetach.
2: Skąd więc to bicie się tutaj wzięło?
3: No właśnie, węża w kieszeni.
2: Znam. Można mieć, tak.
3: Ale kto bije? Czy to jest fizyczne bicie? I czym biją?
2: Sprawa jest dosyć prosta mimo wszystko, bo źródłem jest tutaj bardzo stary sposób rozumienia czasownika bić, który w języku polskim nie oznacza wyłącznie zadawania ciosów. Od wieków oznacza również silne oddziaływanie, dotkliwe uderzenie lub wyrządzenie szkody, dlatego mówimy wiatr bije w okna, słońce bije w twarz, dzwon bije, serce bije, bieda bije po oczach. We wszystkich tych przykładach chodzi o coś, co mocno daje się odczuć.
3: Chociaż w większości przypadków, musisz przyznać, chodzi jednak o to bicie fizyczne. Czyli musi być jakieś uderzenie, jakaś siła materialna.
2: Ale jak coś robi na nas duże wrażenie, to nas uderza. Mówimy o czym. Uderzyło mnie to w pierwszym momencie, że coś tam, coś tam. Kieszeń od dawna symbolizowała majątek i zasobność człowieka, stąd też ten wąż, o którym mówiłaś. Dawniej pieniądze noszono w sakiewkach przypiętych do pasa, a później dopiero w kieszeniach ubrań. Nic więc dziwnego, że kieszeń zaczęła oznaczać nie tylko fragment odzieży, ale także właśnie stan finansów. Do dziś zachowało się wiele podobnych zwrotów. Mieć puste kieszenie. Sięgnąć do własnej albo cudzej. To w zależności, co kto lubi, prawda?
3: Też może być przenośny.
2: Mieć grubą kiesę. To już tak odchodząc od tej kieszeni, a bardziej stronę sakiewki. Kiedy więc coś bije po kieszeni, nie uderza dosłownie w ubranie, lecz po prostu w zawartość portfela. W staropolszczyźnie bić bardzo często oznaczało dotykać boleśnie, wyrządzać szkody albo zadawać straty. Podobne konstrukcje spotykamy do dziś. Mróz bije po twarzy. Albo deszcz bije po szybach. Kryzys bije w gospodarkę. Albo choroba bije po zdrowiu. Bić po kieszeni wpisuje się więc w ten sam sposób obrazowania. Jest to metaforyczny cios wymierzony w domowy budżet. A zresztą polszczyzna zna co najmniej kilka sposobów i podobnych zwrotów, czyli sposobów na wyrażanie emocji. Uderzyć po kieszeni, nadwyrężyć kieszeń, nadszarpnąć budżet, ale to już trochę inaczej, i odczuć w portfelu.
3: Ja mam tutaj taki socjologiczny dodatek, ponieważ ta kieszeń bardzo mocno związana jest z płcią męską. Dlatego, że to panowie nosili pieniądze w kieszeniach, nie panie. Panie często i bardzo długo nie miały własnego budżetu. Mężczyźni nosili albo sakiewkę, albo właśnie w kieszeniach. Zostało to do dzisiaj. Stąd na przykład we Włoszech, w miejscach, gdzie szczególnie grasują złodzieje, są takie tabliczki, w których ostrzega się panów, by nie nosili portfeli w tylnych kieszeniach swoich spodni. Bo w ferworze, w tłumie oczywiście tego nie poczują i to by się pewnie też zdarza trzymać coś w tylnej kieszeni, może nie portfel, ale
2: notorycznie
3: telefon.
2: Notorycznie dzisiaj właśnie wszyscy noszą telefon.
3: Także ta kieszeń jest ściśle związana z płcią męską. Kobiety raczej w kieszeniach tego nie noszą.
1: Na końcu języka.
4: We were just 18. Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: Teraz w Twoim Radiopole może taka podróż w czasie dla miłośników seriali. Nowa odsłona serialu kryminalnego Bergerac wywołała turystyczny boom na wyspie Jersey. Produkcja jest doskonale znana także polskim widzom, którzy pamiętają jej oryginalną wersję z lat 80. i 90. Po premierze serii wyraźnie wzrosło zainteresowanie tym kierunkiem. Turyści odwiedzają miejsca znane z ekranu, a miejscowe hotele i organizatorzy wypoczynku przyjmują rezerwacje z całego Zjednoczonego Królestwa, ale też z zagranicy.
1: Fani serialu ruszyli śladami filmowego detektywa, odwiedzają stolice wyspy St. Helier, malownicze zatoki, niewielkie porty i ruiny zamków pokazywane w kolejnych odcinkach. W nowej produkcji w rolę detektywa Jima Bergeraca wciela się irlandzki aktor Damien Moloney. W oryginalnym serialu, emitowanym od 81 do 91 roku, głównego bohatera grał John Nettles. Produkcja była jednym z najpopularniejszych brytyjskich kryminałów, pokazywanych wówczas w polskiej telewizji. Premierę nowego Bergeraca obejrzało prawie 2,5 miliona widzów. Badanie YouGov pokazało, że osoby, które znają obie wersje serialu, 4 razy częściej uznają Jersey za atrakcyjne miejsce. 3 razy częściej rozważają też podróż na wyspę w ciągu najbliższych 2 lat. Wyspa bywa nazywana Wyspą Słońca, słynie z szerokich plaż, malowniczych zatok, łagodnego klimatu i jednych z największych wpływów w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama.
2: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia, zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
1: Po reklamie.
4: Poniedziałek 3 sierpnia, dziś się świętują Lidia, Nikodem, Piotr i Szczepan. Najlepsze życzenia również od całej załogi Radia Opole. 18 na zegarach.
5: Wiadomości zaczynamy. W nich opolska policja podała statystykę zdarzeń na drogach na półmetku wakacji. Włoch Jonathan Milan wygrywa pierwszy etap Tour de Pologne, pochodzący z kluczworka Patryk Stosz na 47. Wybrane wydarzenia kulturalne na zakończenie mówi Państwu Katarzyna Zawadzka.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: I w redakcji informacji dyżur rozpoczyna Jacek Rudnik.
5: Kłaniam się Państwu. Zaczynamy od Łódzkiego. Nie żyje 11-letni chłopiec, który jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z kombajnem w miejscowości Sypień. Mimo natychmiast podjętej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować, informuje Weronika Skibińska-Kłosińska.
6: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopiec poruszał się hulajnogą po lokalnej drodze, wyjaśnia komisarz Edyta Machnik z Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi.
7: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna.
6: Ratownicy przez długi czas walczyli o życie 11-latka, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne.
5: Do połowy wakacji w naszym regionie doszło do 50 wypadków, w których zginęły 4 osoby, 60 zostało poszkodowanych, wynika z policyjnej statystyki, jak zaznacza komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Opolu. Statystyki wyglądają obecnie nieco lepiej niż miało to miejsce w zeszłym roku.
8: Policjanci nieustannie kontrolują także autokary, które wyjeżdżają z dzieciakami na wakacje. Kontrolowali policjanci już 92 takie pojazdy. Na szczęście wszystkie autokary okazały się sprawne. Nas to bardzo cieszy, że przewoźnicy biorą sobie to bezpieczeństwo do serca.
5: Od początku wakacji w naszym regionie utonęły 3 osoby. Policja ponawia apel o zachowanie maksymalnej przezorności podczas letniego wypoczynku nad wodą.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Nadchodzi dodatkowe wsparcie dla polskiego sektora kosmicznego. Na terenie kopalni Wujek w Katowicach ma powstać Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Potwierdził właśnie w Katowicach minister finansów Andrzej Domański. Zapowiedział jednocześnie, że powstanie samorządowa spółka celowa, która przygotuje m.in. studium wykonalności całego projektu. Zapewnił, że choć Skarb Państwa nie przystępuje do tej spółki, to jest przychylny całemu przedsięwzięciu. W związku z upałami MSWiA apeluje o nie pozostawianie dzieci ani zwierząt w rozgrzanych samochodach. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, należy natychmiast wezwać służby, w razie konieczności zbić szybę. We wnętrzu samochodu temperatura potrafi wzrosnąć o 20 stopni w ciągu 10 minut. Podczas upałów ani dzieci, ani zwierząt nie należy zostawiać w aucie, nawet jeśli parkujemy w cieniu.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Włoski kolarz Jonathan Milan po sprinterskim finiszu wygrywa pierwszy etap Tour de Pologne na 234-kilometrowej trasie z Gdyni do Koszalina. Najwyżej z Polaków na 12 miejscu zameldował się na mecie Marceli Bogusławski, zawodnik kadry narodowej, a pochodzący z Kluczborka Patryk Stosz zameldował się na mecie w tym pierwszym etapie na 47 miejscu.
0: Światowe agencje informują.
5: Trener piłkarskiej kadry Stanów Zjednoczonych Mauricio Pochettino pozostaje na stanowisku do Mistrzostw Świata 2030 roku. 54-letni Argentyńczyk doprowadził Amerykanów do 1/8 finału mundialu. Jego kontrakt obowiązywał tylko do tegorocznych Mistrzostw Świata. Brytyjska formacja Massive Attack nie żałuje pokazania palestyńskiej flagi podczas środowego koncertu w Singapurze. Muzycy przekazali, że po występie zostali przesłuchani. Przeszukano także ich pokoje hotelowe. Niektórym członkom zespołu tymczasowo odebrano paszporty.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
1: Katarzyna Zawadzka. W stolicy regionu rozpocznie się jutro 36. Międzynarodowy Kurs Muzyczny. Będzie mu towarzyszyło 19. Śląskie Lato Muzyczne. W ramach tego wydarzenia mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych koncertach w Opolu Brzegu i Pokoju. Na początek Benefis Ravel Piano Duo. To będzie 30-lecie działalności artystycznej tej grupy. W programie m.in. Popołudnie Fauna Claude'a Debussy w opracowaniu na dwa fortepiany. Koncert zaplanowano we wtorek o godzinie 20 w Szkole Muzycznej w Opolu. W środę zaś w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się stulecie Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. Środowy koncert startuje o godzinie 17, to w Brzegu. Tego samego dnia zaplanowano też koncert w Opolu. Występ laureatów międzynarodowego konkursu Young Ludwig to o godzinie 20 w Szkole Muzycznej. Kolejne koncerty odbędą się w piątek w Opolu i w sobotę w gminie Pokój. A już dziś okazja na kolejne spotkanie z plenerowym kinem w stolicy regionu. Tym razem pokaz filmu Left-Handed Girl to była ręka diabła. Reżyserką jest Shichi Tsu, a na seans zapraszają Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i Stowarzyszenie Opolskie Lamy. Dzisiaj ten pokaz rozpocznie się na tarasie Urban Lab, czyli na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu o godzinie 20.30. Wstęp jest wolny. Dodajmy, że to film produkcji francusko-amerykańsko-brytyjsko-tajwańskiej. Opowiada o samotnej matce, która wraz z dwiema córkami przenosi się do Tajpej.
0: Pogoda.
4: To był gorący dzień, a właściwie jeszcze jest, choć powoli będzie się kończyć. Temperatury jednak jeszcze, że tak powiem, 30 plus w naszym regionie, od 31 do 32 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że miejscami dziś niewykluczone przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. W nocy zachmurzenie początkowo duże, potem będzie maleć, a na termometrach od 18 do 20 stopni w nocy. Jutro zachmurzenie prognozowane jest małe, po południu od zachodu wzrastać może do umiarkowanego, a nawet dużego, a temperatura jutro od 33 do 35 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No, czyli właściwie jutro prognozowane jest nawet więcej na termometrach niż miało to miejsce dziś. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to tutaj również wzrost temperatur. W środę to wydaje się ma być chyba najcieplejszy albo najbardziej upalny, tak należy powiedzieć, dzień tego tygodnia. Od czwartku powoli ma zacząć spadać, ale temperatury też tak pod 30 ciągle jeszcze. 7 minut po godzinie 18. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora zmienił Dariusza Kuzerę. Przed mikrofonem na razie bez zmian Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko w tym składzie. Zapraszam, a z nami Madonna.

0: Reklama.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację.

0: uzupełnieniu prognozy pogody, bo tak jeszcze patrzę na to, co dzieje się na radarach i okolice Lądka, Zdroju, stronie śląskiej. Tam jakieś komórki burzowe zaczęły się tworzyć i potem jak już przez te Czechy przejdzie, no to może w naszym kierunku też zmierzać. To tak tylko podpowiadam i informuję, bo meteorolodzy też na dziś czy przelotne opady deszczu, czy nawet burze na ten wieczorny czas zapowiadali. A teraz dobra wiadomość, jaką przyniosły nam ostatnie dni, bo jak więcej w kieszeni, to chyba wiadomości z gatunku raczej tych dobrych, a setki złotych mogą trafić do kieszeni Polaków. Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracują nad kilkoma scenariuszami podwyższenia kwoty wolnej od podatku i o tym też jeszcze trochę więcej mówić będziemy w dalszej części naszego programu, a teraz o analizach, które ostatnio też do nas dotarły. Coś dla osób zainteresowanych pompami ciepła. Pompy ciepła nie powodują rachunków grązy, czyli tutaj znowu przemawiamy do naszej kieszeni, przez pryzmat naszej kieszeni na to spoglądamy. Tak przynajmniej wynikać ma z najnowszego raportu Polskiego Alarmu Smogowego. W ostatnich miesiącach w mediach pojawiły się informacje o bardzo wysokich zimowych rachunkach za ogrzewanie pompami ciepła, sugerujące, że jest to jedno z najdroższych źródeł ciepła w Polsce. Autorzy badania wskazują jednak, że rzeczywistość wygląda trochę inaczej, tak mówi rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej.
1: Zapytaliśmy o to, czy jest pani zadowolona z kosztów ogrzewania. Jeśli chodzi o pompy ciepła, wykazało aż 60% właścicieli. Natomiast właściciele kotłów pelletowych i kotłów gazowych, tutaj to zadowolenie to jest 46-47%.
0: Piotr Siergiej zwraca także uwagę na rosnące ryzyko związane z ogrzewaniem pelletem. Jego zdaniem ceny tego paliwa mogą dalej rosnąć, ponieważ liczba kotłów pelletowych w Polsce zwiększa się szybciej niż krajowe możliwości produkcji pelletu.

0: wydaje mi się, że właściwym jest kierunek w stronę elektryfikacji, bo to jest nasza lokalna energia, a pelet będzie coraz częściej i coraz więcej importowany. Ja wolałbym, żebyśmy te pieniądze zostawili w kraju.
1: Z danych Polskiego Alarmu Smogowego wynika też, że instalowanie pomp ciepła w nieocieplonych budynkach to błąd. Aż 51% takich użytkowników skarżyło się na brak komfortu cieplnego. A tak swoją drogą, obecnie też nie mamy chyba komfortu cieplnego, ale bynajmniej nie chodzi o to, by ktoś miał marznąć.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz dobra wiadomość, jaką przyniosły nam ostatnie dni, bo jak więcej w kieszeni, to chyba wiadomości z gatunku tych dobrych, prawda? A setki złotych mogą trafić do kieszeni Polaków. Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad kilkoma scenariuszami podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Podwojenie kwoty z 30 do 60 tysięcy złotych to jedna z obietnic rządu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że wyższa kwota wolna to więcej pieniędzy, które trafiają na konta pracujących.
2: Obecna kwota wolna na poziomie 30 tysięcy złotych jest kwotą, która obowiązuje już od kilku lat. Nie była zmieniana ani waloryzowana i podwyższenie tej kwoty będzie oznaczało po prostu mniejsze obciążenie podatkiem PIT, czyli inaczej mówiąc, gdyby ta kwota wzrosła, będziemy mniej odprowadzać podatków do budżetu państwa.
1: Dzięki podwojeniu kwoty wolnej od podatku pensje Polaków mogą wzrosnąć nawet o 300 zł netto. Monika Kurtek dodaje jednak, że taka decyzja rządu może oznaczać szukanie oszczędności w innych obszarach.
2: Ten koszt, który wyliczyło Ministerstwo Finansów, gdyby miał zostać poniesiony jednorazowo, czyli mówimy o roku 2027, to z punktu widzenia ekonomicznego jest to dla budżetu państwa i dla finansów publicznych nie do udźwignięcia. Bardziej widziałabym to jako proces rozłożony właśnie w czasie, stopniowy. No i to, co wydaje mi się, że bardzo byłoby tutaj ważne, to jednoczesny przegląd dotychczasowych wydatków.
1: No to czekamy, bo obietnice to jedno, a ich realizacje, no to już coś innego.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przenieśmy się na chwilę do naszych południowych sąsiadów. To informacja, która może szczególnie zainteresować tych, co lubią Pragę, którzy bywają w stolicy Czech. Duże zmiany czekają w najbliższych latach turystów odwiedzających zamek praski. W dawnych stajniach powstanie nowoczesne centrum obsługi zwiedzających, a gruntowny remont przejdą kolejne zabytkowe obiekty kompleksu na Hradczanach. Wojciech Stobba.
2: Najstarszy z budynków przy placu stajennym pochodzi z XVI wieku, najnowszy z lat 50. ubiegłego stulecia. Obiekty pełnią dziś funkcję zaplecza technicznego, ale w przyszłości zostaną udostępnione turystom i staną się głównym wejściem na teren Zamku Praskiego. Przygotowujemy konkurs architektoniczny na koncepcję miejsca, w którym turyści będą mogli uzyskać wszelkie informacje o zamku, kupić bilety, odpocząć i przygotować się do dalszego zwiedzania. Niewykluczone, że pojawi się tu również nowoczesna architektura zaprojektowana z wyczuciem i umiarem, tak aby wpisywała się w historyczną zabudowę, powiedział mi szef administracji Zamku Praskiego Paweł Wychnanek. Obecnie trwa remont generalny królewskiego belwederu, uznawanego za jedno z najwybitniejszych dzieł włoskiego renesansu na północ od Alp. Konserwatorzy prowadzą także prace przy monumentalnym pałacu Rosenbergów, którego elewacja po prawie 300 latach odzyska swój pierwotny zielonkawy kolor.
1: Część zmian nadchodzących na Zamku Praskim jest już widoczna. Dla zwiedzających otwarto kolejną część ogrodów południowych. Kameralny zakątek znajduje się poza główną trasą zwiedzania i jest nazywany oazą spokoju.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all the...

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19, to taki czas, kiedy będziemy już czekać na wiadomości, po nich audycja Sezon Ogórkowy, w której tej audycji dziś spotka się z Wami Tomek Wojtyłko w programie m.in. o nadchodzącym OFF Festiwalu. Audycję realizuje Marcin Głowieńkowski i on tu jeszcze pozostaje, a ja jeszcze raz sprawdzam, co dzieje się na zegarze. No, dzień ma się ku wieczorowi. U niektórych przyjdzie pewnie czas na podsumowania tego dnia, tego, co udało się zrobić, jakie decyzje podjąć, jakich wyborów dokonać. No, cieszymy się, że jednym z nich był wybór Radia Opole. Jako towarzysza tego dnia dziękujemy bardzo i zapraszamy częściej, najlepiej codziennie. Niech to będzie udany wieczór. Dobrej nocy też życzę i przypomnę tylko, że nasze kolejne spotkanie to jutro po 15:00. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei sezon ogórkowy, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
1: Zaczynamy. W nich jest zarzut usiłowania zabójstwa dla 18-latka z Ukrainy, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 6 radnych powiatowych Sprudnika składa wniosek o odwołanie zarządu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Jacek Rudnik.
1: Zarzut usiłowania zabójstwa postawiono 18-latkowi z Ukrainy, który w sobotni wieczór we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę. Sprawca odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej z Wrocławia Jakub Dłubacz.
3: Wstępne okoliczności są takie, że pani została zaatakowana przez obywatela Ukrainy, 18-letniego. Jaki był motyw działania, podejrzany nam nie powiedział do protokołu, ani nie powiedział w czasie przesłuchania. Na dalszym etapie śledztwa sprawdzany będzie cały przebieg tego zdarzenia. Będzie gromadzony dalszy materiał dowodowy.
1: Zaatakowana kobieta już opuściła szpital. 30-latka jest w stanie ogólnie dobrym.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Prezydent Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza oraz, jak ustaliło Polskie Radio, Piotra Pytla. Niesłusznie według polskiego wymiaru sprawiedliwości skazanego za zabójstwo w Niemczech. Informacje w tej sprawie zebrała Dagmara Kędziur.
4: Pierwszy akt ułaskawienia dotyczy osoby, która została skazana na karę pozbawienia wolności za zniesławianie w mediach społecznościowych. Drugi akt dotyczy osoby, która otrzymała zakaz stadionowy za to, że przebywała w innym sektorze niż wskazany na bilecie wstępu podczas imprezy masowej. Trzecie ułaskawienie dotyczy z kolei osoby skazanej za zabójstwo z rozbojem i rozbój.
5: Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego.
4: W przeciwieństwie do pozostałych spraw, w tym przypadku o zastosowanie prawa łaski zawnioskował prokurator generalny Waldemar Szurek.
1: Brak właściwego nadzoru nad szpitalną spółką to jest główny zarzut 6 radnych powiatowych Sprudnika, którzy złożyli wniosek o odwołanie zarządu. Brak nadzoru doprowadził m.in. do postawienia prokuratorskich zarzutów lekarce, która pracowała w szpitalu. To opinia radnego powiatowego z Prawa i Sprawiedliwości Józefa Maleszko.
6: Taka sytuacja odbije się negatywnie w odbiorze potencjalnych pacjentów naszego szpitala.
7: Pan starosta miał inną opinię na temat zarządzania tym szpitalem przez pana prezesa, natomiast pan wicestarosta miał całkiem inną opinię na temat odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej, która ujawniła te wszystkie nieprawidłowości. Pan starosta był przeciw odwołaniu jej 3 członków zarządu, w tym pan wicestarosta był za odwołaniem. Te nieporozumienia mogą skutkować tym, że powiat też będzie źle zarządzany.
1: Dodał inny z radnych powiatowych z Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Kolbek. Były różnice zdań przy odwołaniu Rady Nadzorczej spółki PCM, przyznaje wicestarosta Płotnicki ze Śląskich Samorządowców Janusz Siano.
8: To nie jest powód do tego, żeby miał się zarząd rozsypać. Mieliśmy świadomość, że istnieje konflikt między Radą Nadzorczą a prezesem spółki. Natomiast w żaden sposób formalny Rada Nadzorcza nie sformułowała zarzutów czy podejrzeń o procederze, który byłby łamaniem prawa na terenie spółki. Zarząd nie miał tej wiedzy. W żaden sposób ona do nas nie trafiła.
1: Wniosek o odwołanie zarządu powiatu Prudnickiego podpisała 6 radnych. W 17-osobowej radzie większość mają samorządowcy Koalicji Obywatelskiej oraz Śląskich Samorządowców.
2: Światowe agencje informują.
1: Dwie największe fabryki samochodów w Rumunii, Dacia i Ford, wstrzymują produkcję do 19 sierpnia. To jedna z nadzwyczajnych decyzji rządu w Bukareszcie, który chce zapobiec przerwą w dostawach energii elektrycznej. W Korei Południowej utworzono nową agencję kontrwywiadu wojskowego, która ma przeciwdziałać szpiegowstwu Korei Północnej. Zastąpiła dowództwo kontrwywiadu wojskowego. Rozwiązane po zarzutach o uleganie wpływom politycznym.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ekstremalnie wysoką temperaturą we wtorek i środę, nawet 37 stopni Celsjusza. W czwartek odrobinę chłodniej, ale temperatura przekroczy 30 stopni, z tym, że wtedy mogą występować opady deszczu i burze. Pod koniec tygodnia powinno być dosyć przyjemnie, dlatego że w piątek i sobotę 23 stopnie i słońce.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: To był zespół W czasy, który pomógł nam rozpocząć audycję. No i rzecz jasna, zachęcamy, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższe 2 godziny. A dzisiaj między innymi zapowiedź off festiwalu, no ale też ciekawostki ze świata kultury i sportu. Przy mikrofonie Tomek Wojtyłko, audycję realizuje Marcin Głowienkowski.

0: Temat niekoniecznie letni, wakacyjny, krzepiący, powiedziałbym nawet, że na przeciwległym biegunie, no ale o takich kwestiach też trzeba informować. Pewnie większość z Państwa już słyszała o tym, że nie żyje Nirmal Pudża, czyli znany himalaista. O tym poinformowała jego firma, która zajmuje się organizacją wypraw wysokogórskich. Były żołnierz nepalsko-brytyjskiego pochodzenia zginął w lawinie na Broad Peak, na ośmiotysięczniku położonym w Karakorum. Wraz z nim zginęło 9 innych wspinaczy. Na miejscu wciąż trwa akcja poszukiwawcza.
1: Choć sygnały z nadajnika GPS Nirmala Pudży dawały cień nadziei, że himalaista przeżył lawinę, to dzisiejsze oświadczenie jego współpracowników nie pozostawia już złudzeń. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wspinaczy na świecie zginął razem z 9 innymi himalaistami, porwany przez lawinę na wysokości około 6600 metrów. 43-letni Nirmal Pudża był żołnierzem brytyjskich sił specjalnych. Zasłynął w 2019 roku zdobyciem wszystkich 14 ośmiotysięczników w nieco ponad 6 miesięcy. Film dokumentujący jego wyczyn obejrzały miliony widzów na całym świecie. Wraz z nim lawina porwała 5 Nepalczyków, Pakistańczyka, Amerykanina, Chińczyka i obywatelkę Omanu. W grupie był między innymi Kilipemba Sherpa, jeden z pierwszych zdobywców K2 zimą. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Niestety Broad Peak Polakom też kojarzy się bardzo źle, dlatego że w 2013 roku podczas pierwszego zimowego wejścia na ten szczyt zginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. No i w materiale Polskiego Radia a propos Nirmala Pudży została przypomniana ekspedycja zimowa na K2 z 16 stycznia 2021 roku i wokół tego było bardzo dużo zainteresowania i uznania dla Nepalczyków, dlatego że oprócz Nirmala Pudży w wyprawie uczestniczyło 9 szerpów, no i upraszczając zjawisko, osoby, które zazwyczaj umożliwiały ten sukces, bo wnosiły sprzęt, pomagały himalaistom, tym razem zdobyły dotąd niezdobytą górę zimą. Okazało się, że a propos tego, co dzieje się w najwyższych górach, jest sporo przekłamań, kontrowersji, niektórzy kwestionują ten sukces. Natomiast jeżeli człowiek przyjrzy się temu, co piszą, co mówią o wyprawach w Himalaje i Karakorum, to tam chyba nie ma jednoznacznych sytuacji. Na pewno Nirmal Pudża był osobą bardzo inspirującą i a propos wyczynu, którego dokonał, a propos zdobycia 14 ośmiotysięczników w rekordowo krótkim czasie, jest piękny dokument dostępny na popularnej platformie streamingowej. Zdecydowanie go warto obejrzeć, choćby dla samych zdjęć. Często, kiedy mówimy o tragediach w wysokich górach, to pojawia się kultowy utwór Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry, ale jest taki utwór, który pasuje do takich okoliczności, mimo że on te wspinaczki traktuje w taki bardziej symboliczny sposób, to jednak też można ten tekst odnieść do wspinania się do wyzwań w górach. Mowa tutaj o Landslide z zespołu Fleetwood Mac.

Słuchaliśmy Jessie Ware, no teraz zaglądamy na kinowe afisze. Jeżeli ktoś pamięta, co działo się w kinach 3 lata temu, to na pewno nie obca jest mu nazwa Barbenheimer. To było takie żartobliwe, memiczne połączenie ówczesnych kinowych hitów, czyli Oppenheimera, Christophera Nolana i Barbie. I Christopher Nolan zdążył powrócić. Tego lata jest bardzo głośno o jego Odysei. Natomiast jeżeli chodzi o Gretę Gerwig, to nie doczekaliśmy się sequela, kontynuacji jej bardzo dobrze przyjętego filmu. Czemu przyjrzał się spidersweb.pl? Dlatego, że autorzy artykułu na tym portalu zauważyli, że pojawiają się tylko takie bardzo zdawkowe informacje. Początkowo Greta Gerwig twierdziła, że nie ma pomysłu na kontynuację historii, no i zajęła się opowieściami z Narni. Natomiast w 2024 roku zmieniła zdanie i stwierdziła, że chciałaby jednak kontynuować historię o popularnej lalce. Natomiast ostatnimi czasy na ten temat jest ciszej, ale fani nie dają spokoju. Ta dyskusja ostatnio ożyła i no, pojawiła się informacja, która nie zaskakuje do końca, no bo jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Mimo że Barbie zarobiła w kinach prawie 1,5 miliarda dolarów, film poza tym zdobył 8 nominacji do Oscarów, to podobno prace nad kontynuacją utknęły w martwym punkcie, dlatego że Warner Bros. Nie zamierza dać podwyżki Margot Robbie i Ryanowi Goslingowi, czyli oczywiście gwiazdom tej produkcji. David Zaslav, czyli prezes Warner Bros. Discovery, nie zgadza się na tę podwyżkę. Tak przynajmniej przekazało Variety przy pomocy The New York Timesa. Pojawiła się informacja, że agent Goslinga walczy o podniesienie jego pensji do 20 milionów dolarów, co jest rzeczywiście sporym awansem, dlatego że Ryan Gosling i Margot Robbie mieli dostać za pierwszą Barbie po 12,5 miliona dolarów. Natomiast zarobki Margot Robbie są szacowane na dużo wyższe, dlatego że również produkowała film, ale studio się nie zgodziło, żeby, jeżeli chodzi o sequel Barbie, te zarobki były większe, także nie wiadomo, czy i kiedy film powstanie. Oczywiście, jako że ewidentnie ta ekranizacja byłaby opłacalna, ewidentnie nakręcenie tego filmu sprzyjałoby studiu filmowemu, to myślę, że to jest tylko kwestia czasu, tym bardziej, że tych kilkanaście milionów w skali całej produkcji i potencjalnych zarobków to nie jest wcale jakaś fortuna. Wracamy do ścieżki dźwiękowej, do pierwszej Barbie. Słuchamy Dua Lipy i utworu Dance the Night.

0: Odwoływałem się dzisiaj do Barbenheimera, czyli fenomenu sprzed 3 lat, gdzie rekordowym zainteresowaniem w trakcie letnich seansów kinowych cieszyły się Barbie i Oppenheimer, i jak ustaliliśmy, z sequelem Barbie może być kłopot. Natomiast ukazał się rzecz jasna kolejny film Christophera Nolana, Odyseja. No i co do Odysei, to kilka razy do niej odnosiłem się w audycji. Wreszcie ją widziałem i według mnie zdecydowanie warto. Nie wiem, czy to ma znaczenie, że dzielę się taką opinią, no ale jak zawsze to przywiązanie Christophera Nolana do detalu, pewna pedanteria, też ogromne oddanie tej produkcji, to wszystko robi wspaniałe wrażenie. No i oprócz tego, jak się okazuje, bo niektórzy mówiąc brzydko psioczą na popkulturę, która podobno spłyca pewne zjawiska, ale popkultura może mieć bardzo pozytywne efekty. No i tak jest na Wyspach Brytyjskich, gdzie film Nolana rozbudził prawdziwą fascynację Grecją. Brytyjczycy zapisują się na kursy języka greckiego, a w księgarniach gwałtownie rośnie sprzedaż Odysei Homera. W ciągu zaledwie miesiąca zainteresowanie nauką greki wzrosło aż o 550%.
1: Część Brytyjczyków chce nauczyć się współczesnego greckiego, który przyda się podczas wakacji w Grecji. Inni wybierają grekę starożytną, aby móc przeczytać historię Odyseusza w wersji możliwie najbliższej oryginałowi. Brytyjczycy szukają kursów i informacji o nauce greki prawie 6 tysięcy razy w ciągu miesiąca. Film Nolana nie jest wiernym przeniesieniem poematu na ekran. To autorska i widowiskowa interpretacja antycznej opowieści, która różni się od literackiego pierwowzoru. Brytyjczycy najwyraźniej chcą przekonać się o tym sami. W początku roku kupili niemal 40 tysięcy egzemplarzy Odysei. To o 70% więcej niż rok wcześniej. Tylko w tygodniu poprzedzającym premierę filmu sprzedano blisko 5 tysięcy papierowych kopii. Ogromne zainteresowanie widać również w kinach. W weekend otwarcia Odyseja zarobiła w Wielkiej Brytanii i Irlandii prawie 17,5 miliona dolarów. Był to najlepszy wynik filmu poza Ameryką Północną. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Słyszałem ciekawą rozmowę z ekspertami na temat ekranizacji Odysei, którą nakręcił Christopher Nolan, i podobno Grecy mają troszeczkę pretensji, że nie jest tam pokazana łączność pomiędzy starożytną Grecją a ich krajem. Natomiast myślę, że choćby biorąc pod uwagę to, co słyszeliśmy przed chwilką, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich, że jednak jest to ogromny ukłon w stronę kultury Greków i że zdecydowanie poczują to, jeżeli chodzi o turystykę, która rzecz jasna już bez takiej reklamy jest bardzo istotna w Grecji. Także chyba zmienią zdanie na temat tej ekranizacji Odysei. Zresztą ta informacja sugerowała, że to jest raczej taka internetowa wrzawa, a nie opinia wszystkich Greków. Oczywiście, jeżeli chodzi o ostatnie filmy Christophera Nolana, to wspaniałe ścieżki dźwiękowe tworzy Ludwig Göransson, który zdążył dostać już Oscara. A propos nawet samej współpracy z Christopherem Nolanem za film Oppenheimer. Nie inaczej jest tym razem, nie mówię o nagrodzie, bo to się dopiero okaże, no ale ta ścieżka dźwiękowa jest bardzo udana i podobnie jak w filmie Tenet, na napisach pojawia się utwór, który razem z Ludwigiem Göranssonem stworzył Travis Scott. Pojawia się jeszcze James Blake, także bardzo ciekawe zestawienie. Na Travis Scott też rzecz jasna jest w Odysei obsadzony, także można powiedzieć taki pomost pomiędzy współczesnością a przeszłością. Skoro wywołaliśmy utwór z napisów Odysei, posłuchajmy sobie efektu współpracy Ludwika Göranssona, Travisa Scotta i Jamesa Blake'a.

0: Radio Opole.
1: Słuchaliśmy remiksu wspólnego utworu Nowiki, Sambora i Bytów, o który pokusił się Simba. No a teraz Jordan Rakey i Tom McFarland z mini-albumu Rakeya Between Us. W kolejnej godzinie audycji zajmiemy się off-festiwalem.

0: kilka sekund dzieli nas od godziny 20. Za chwilę druga godzina sezonu ogórkowego, no ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
1: Marzenie kierowców, by ogarnąć trochę ceny paliw, może się spełnić w połowie miesiąca. W całej Europie policyjna akcja Speed, w Polsce więcej policyjnych patroli, także samochodów nieoznakowanych w trakcie najbliższego weekendu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Jacek Rudnik.
1: Rząd i Kancelaria Prezydenta przerzucają się oskarżeniami w sprawie wysokich cen paliw, a kierowcy płacą coraz więcej. Przedstawiciele rządu utrzymują, że chcieli kontynuować program CPN, ale prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o przekazaniu do budżetu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Głowy Państwa Rafał Leśkiewicz odpowiada.
3: To rozwiązanie, które proponowali rządzący, było takim rozwiązaniem bardzo pokrętnym, bo z jednej strony rządzący chcieli nałożyć 60% podatek od tych tak zwanych nadzwyczajnych zysków, ale jak Państwo myślicie, kto by poniósł tak naprawdę realne koszty tego podatku? Te duże korporacje? Duży przedsiębiorcy? No nie, każdy z nas, wszyscy podatnicy zapłacilibyśmy jeszcze więcej za paliwo.
1: Tymczasem Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów nad czasowym przywróceniem programu ceny paliwa niżej, co miałoby nastąpić w połowie miesiąca.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
1: Kierowcy wyjeżdżający za granicę muszą spodziewać się więcej kontroli prędkości z powodu prowadzonej w całej Europie w tym tygodniu policyjnej akcji Speed. Rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Andrzej Fiołek ostrzega polskich zmotoryzowanych wyjeżdżających z kraju, aby nie tylko jechać zgodnie z limitami prędkości, ale także zaznajomić się ze specyfiką tamtejszych przepisów.
4: Warto też przestudiować przepisy ruchu drogowego, bo one może się nieznacznie różnić, jeżeli chodzi chociażby o wyposażenie pojazdu i tamtejsi policjanci też mogą sprawdzić, jakie my mamy wyposażenie, po to, żeby nie dokładać finansowo do tych wakacji na taki aspekt jak tłumaczenie się przed policjantami i płacenie tych mandatów w nieco większej wysokości, bo w euro.
1: Nie ma mowy o gwałtownym wzroście liczby przestępstw z nienawiści do Ukraińców, a różnicę w danych robi tegoroczna zmiana przepisów, która poszerza katalog takich przestępstw z 7 do 22. Wyjaśnia rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Andrzej Fiołek.
4: W 2024 roku było 761, w 23 772. Taki wzrost był bardziej w 2025 roku, kiedy ten próg 1000 przestępstw został przekroczony. Natomiast zobaczymy, jak w tym roku. Myślę, że on będzie na podobnym poziomie, bo za połowę roku to też są bardzo podobne dane, a więc jakiejś większej tendencji co do tych przestępstw nie widać.
1: W Krupskim Młynie niedaleko Lublińca powstanie nowa linia do produkcji materiałów wybuchowych. Na wartą blisko 300 milionów złotych inwestycje spółka Nitro Erg otrzymała właśnie rządowe wsparcie. To ważna inwestycja nie tylko dla Śląska, ale i całej Polski, zaznacza minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
5: Nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki, ale też nie ma silnej gospodarki bez bezpieczeństwa. To są oczywiście wsparcie na poziomie podatkowym, to jest wsparcie, jeżeli chodzi też o infrastrukturę, logistykę, to jest spółka z grupy KGHM, spółki Skarbu Państwa, więc liczę tutaj na bardzo daleko idące zaangażowanie.
1: No, nowa linia będzie produkować materiały wybuchowe wykorzystywane zarówno w przemyśle cywilnym, jak i na potrzeby obronności. Zalew Kluczborski, Ligota Górna z powodu zakwitu sinic wciąż wyłączony z użytkowania. Jak wynika z najnowszego komunikatu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, poprawiła się za to sytuacja na Jeziorze Nyskim w Skorochowie, które ponownie udostępniono do kąpieli. W pozostałych 12 kąpieliskach w naszym regionie można zażywać kąpieli bez żadnych przeszkód.
2: Światowe agencje informują.
1: Ceny ropy spadły po zapowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o przygotowaniach do nowych rozmów z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wiadomość poprawiła także nastroje na giełdach, a indeksy wzrosły. Łotwa chce zamknąć jedyne drogowe przejście graniczne z Białorusią w miejscowości Paternieki. Decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w tej sprawie skierowano właśnie do pilnego rozpatrzenia przez rząd.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed skrajnymi upałami, które będą nam towarzyszyć we wtorek i środę. Możemy spodziewać się nawet 37 stopni Celsjusza. W czwartek też gorąco, bo nawet 31 stopni, no ale wtedy będą występować opady deszczu i burze. Pod koniec tygodnia minimalnie chłodniej, w sobotę i niedzielę 25 stopni, słońce.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Mój koniec świata był 863 dni temu.
9: Pierwsza myśl...
10: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
10: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
9: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.

How soon is now zespołu The Smiths, to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych utworów grupy i on pojawił się na antenie Radia Opole nieprzypadkowo, bo tę genialną partię gitary zarejestrował, rzecz jasna, Johnny Marr. No bez obawy można powiedzieć magik, czarodziej, osoba, która grała na gitarze w nieoczywisty sposób i w tak naprawdę nawet wirtuozerski, choć nie kojarzymy go z technicznymi popisami. A dlaczego mówiłem, że utwór pojawił się nieprzypadkowo? Dlatego, że w tej godzinie audycji zapowiemy Off Festival i mam oczywiście świadomość, że Johnny Marr też nagrał szereg udanych płyt solowych i nie chcę mu w żadnym wypadku tego zabierać, ale jakoś poczułem obowiązek zacząć od jego brzmieniowej wizytówki.

kwestię antagonizować, no ale jego były kolega z zespołu ostatnio nie spisał się nad Wisłą, bo Morrissey jest postacią bardzo chimeryczną. Johnny Marr ma zdecydowanie inne usposobienie, także na tym koncercie można się dobrze bawić. Raczej nie będzie żadnych kaprysów gwiazdy. Zapowiadamy Off Festival, oczywiście w takiej okrojonej wersji, w okrojonym wydaniu, no bo można by zrobić kilka audycji o święcie muzyki niezależnej, zajrzeć na wszystkie sceny, no ale jesteśmy ograniczeni czasowo, skupimy się głównie na headlinerach, no ale postaram się odwołać do kolorytu, do płodozmianu muzycznego na tej imprezie. No ale trzymamy się jeszcze na początku tego gitarowego świata, dlatego że zespół The Flaming Lips przypomni swoją kultową płytę.

fantastycznie zestarzała się ta płyta i będzie w całości wykonana na OFF festiwalu. Słuchaliśmy grupy The Flaming Lips i płyty, w co trudno uwierzyć, która niebawem będzie świętować swoje ćwierćwiecze, czyli Yoshimi Battles the Pink Robots. A zespół The Flaming Lips wystąpił już na OFF festiwalu w 2010 roku. Przyznam bez bicia, na tym koncercie nie byłem, aczkolwiek on jest do dziś wspominany jako jeden z najlepszych występów w historii OFFa. Nawet zdjęcia z tego koncertu są kultowe. Takie, na których lider zespołu Wayne Coyne chodzi w dmuchanej piłce, jeżeli wiedzą Państwo, o jaki przedmiot mi chodzi. Niestety od czasu poprzedniego występu na OFF-ie z zespołu odszedł Steven Drost, czyli niezwykle ważna postać, no ale grupa na pewno jest w fantastycznej formie, fantastycznej kondycji i warto ją zobaczyć. Mówiłem, że skoncentrujemy się dzisiaj przede wszystkim na headlinerach, natomiast warto pokazać jak zwykle taki eklektyczny charakter festiwalu i wydaje mi się, że jednym z najciekawszych wydarzeń tego rocznego OFF-u jest koncert Artura Verokai, któremu będzie towarzyszyć orkiestra ze Śląska, czyli rzecz jasna AUXO. No jeżeli chodzi o Artura Verokai, to jest jedną z najważniejszych postaci muzyki brazylijskiej. Chociaż nie wydał zbyt dużo płyt, to jego debiutancki album z 1972 roku okazał się bardzo inspirującą płytą, która po kilku dekadach była odkrywana, choćby jeżeli chodzi o świat producentów i raperów. Korzystali z tego albumu choćby MF Doom, Ludacris, Cat Chemist, Thundercat, przy okazji układania z kolei listy 13 albumów, które go ukształtowały. Stwierdził, że nie ma nic piękniejszego niż zobaczyć Artura na żywo. No a Artur Verokai jako jeden z takich najbardziej znaczących przedstawicieli MPB, czyli tej muzyki popularnej z Brazylii, specjalizuje się w bardzo nieoczywistych aranżacjach, bardzo kunsztownych orkiestracjach, w wykorzystaniu nietypowych, przynajmniej z naszego punktu widzenia, akordów i udało mu się współpracować z muzykami, którzy też lubią w bardzo pozytywnym tego znaczenia, w bardzo pozytywnym znaczeniu kombinować, czyli między innymi z Hiatus Coyote czy z Bad Bad Not Good. Te nieoczywiste orkiestracje razem z Arturem Verokai wykonują podczas tegorocznego OFF-u muzycy z AUXO, a my sobie wracamy do jego kultowej debiutanckiej płyty. Album ma zaledwie 29 minut, ale wydaje się, że trudno go odnieść, porównać do innych wydawnictw. Jest to taki bardzo ciekawy, nieoczywisty melanż jazzu, funku, soulu, samby, bossanowy, też brzmień momentami psychodelicznych. Lepiej tę muzykę się po prostu gra, niż o niej opowiada. Zaczynamy od Presente Grego.

Artur Verhoekij, który wystąpi z orkiestrą AUXO podczas tegorocznego festiwalu. Zapowiadając święto muzyki niezależnej, koncentrujemy się na headlinerach, artystach raczej z tych większych scen, co nie oznacza, że będą to rzeczy super znane, bo nie na tym do końca polega Off Festival. Chociaż w przypadku Okeylu na pewno jej sława w środowisku fanów grania niezależnego od kilku lat rośnie. Kilka razy już dała się poznać, choćby za sprawą debiutanckiego mixtape'u Galore, ale co ciekawe, debiutowała tak już w sensie oficjalnym, jeżeli chodzi o regularną płytę, dopiero w 2025 roku. Mowa tutaj o albumie Choke Enough. Tak naprawdę trudno określić gatunkowo, co dokładnie robi Okeylu. Na pewno wpisuje się to w nurt ostatnio mocno popularnego hyperpopu, ale też chodzi o zachowanie pewnej sypialnianości, domowości, jakkolwiek sobie określimy, celowe odejście od takich bardzo wyżyłowanych standardów nagrywania. Jest na pewno jakiś pierwiastek synth-popowy. Takie połączenie muzyki, która przyciąga, jeżeli chodzi o walory producenckie, o oryginalność, no ale też takiej, która jest po prostu chwytliwa, takiej, przy której można się dobrze bawić. A propos tego, że Okeylu od wielu lat konsekwentnie buduje swoją pozycję, to francuska artystka, wspomniany pseudonim obrała w 2015 roku. Były mini albumy, były remiksy między innymi Dua Lipy czy Karolin Polaczek. No ale teraz jest chyba jej moment i wydaje mi się, że w tym roku już jest postacią zauważalną, a jeżeli chodzi o kolejne miesiące czy lata, to będzie od niej coraz głośniej. Przedsmak przyszłości muzyki pop, fantastycznego wszechświata, w którym łatwo się zatracić. Tak o artystce pisze New Musical Express. No, jeżeli chodzi o Okeylu, to doceniają ją choćby A.G. Cook, czyli producent Charlie XCX, więc oczywiście trafiła w pewną niszę. Skoro wywołaliśmy płytę Choke Enough, posłuchamy sobie jej fragmentów. Zaczynamy od utworu tytułowego.

To była Okej Lu, która wystąpi podczas tegorocznego festiwalu. No i sugerowałem, że przez ograniczenia czasowe tylko muśniemy wierzchołek Góry Lodowej. Nawet tak gatunkowo, no bo nawet zerkając na headlinerów, główne gwiazdy, tak naprawdę trudno zdecydować się, na którym nurcie się skupić, jaką muzykę zaprezentować. A ostatnimi laty, jeżeli chodzi o OFA, to coraz większe znaczenie mają raperzy, artyści reprezentujący kulturę hip-hop. W tym roku bardzo istotny jest L Sweatshirt, jedna z ciekawszych postaci kolektywu Odd Future. Jeżeli czas pozwoli, jeszcze do jego dzisiaj twórczości sięgniemy. Natomiast teraz w sumie chciałoby się powiedzieć, że to jest współpraca rapowa, choć nie do końca. Young Lean to jedna z bardziej prominentnych postaci SoundCloudowego rapu. Rzeczywiście tworząc rzeczy, wydawałoby się, niszowe, które trafiały przede wszystkim na popularną platformę. Udało mu się taką konsekwentną pracą wypromować swoją muzykę. Young Lean gościł na OFF Festiwalu 10 lat temu. Tym razem powróci z Bloodym. No i co ciekawe, panowie współpracują od początku swoich karier. Zresztą Young Lean chodził do szkoły z bratem Bloody. Ale taką oficjalną wspólną płytę nagrali dopiero w 2024 roku. To było zaskoczenie, niespodzianka. Mowa tutaj o albumie Psychos. I dlatego się zawahałem a propos sięgania po rap, że tak naprawdę to jest płyta w głównej mierze zimnofalowa, postpunkowa. Panowie pozwolili sobie na taką stylistyczną wycieczkę. No i słuchamy utworów z tego albumu. Zaczynamy od Golden God.

To była wspólna płyta Young Leana i Bloody. Artyści wystąpią w tej konfiguracji podczas tegorocznego OFF Festiwalu. Mówiłem, że trudno zaprezentować w godzinnej audycji promil wykonawców, którzy wystąpią w ramach tegorocznego OFF-u. Nawet biorąc pod uwagę headlinerów, główne gwiazdy, no bo jest jeszcze choćby Emil and the Sniffers z Australii, Black Country New Road, Sunny Day Real Estate, LSD and Search for God, czy Clams Casino, no i Einsturzen der Neubauten, zespół, który jeżeli chodzi o granie noizowo, przepraszam, industrialne, trudne słowo, nie ma sobie równych. Pojawi się też choćby zespół Wednesday, jego lider MJ Lenderman występował solowo w zeszłym roku na OFF-ie, także no można tak długo wymieniać. Na pewno podczas tegorocznego Święta Muzyki Niezależnej będzie różnorodnie. Początek OFF Festiwalu 7 sierpnia. No i mogę praktycznie obiecać, że jakiś raport, relacja z tego wydarzenia pojawi się w Radio Pole. Trzymając się różnorodności, płodozmianu tego, że na OFF Festiwalu są bardzo obecne różne dźwięki, to warto zauważyć, że festiwal nigdy nie obrażał się na metal, co nie jest typowe na plenerowych imprezach. W ramach OFF-u występowała choćby Meshuggah, ostatnio zespół Imperial Triumphant, były koncerty choćby naszej rodzimej Furii, postmetalowego zespołu Brutus, grupy Barones, tak długo można wymieniać, a w tym roku na OFF-a powróci Death Heaven, czyli zespół, który specjalizuje się w tak zwanym black gaze, łączeniu black metalowej brutalności z czymś takim oniryczno-shoegaze'owym, z po prostu pięknymi ścianami gitar. Zespół ma na koncie nową płytę, czyli Lonely People with Power, i podejrzewam, że jej fragmenty pojawią się podczas tegorocznego OFF-a. A na koniec sezonu ogórkowego z tego właśnie wydawnictwa posłuchamy utworu The Garden Route. Dziękujemy za program, który zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Słuchają nas Państwo w poniedziałkowy wieczór w trzecim dniu sierpnia. Na zegarach mamy godzinę 21:00, czas na wiadomości wieczorne. Proszę posłuchać, zaczynamy. Jest wstępna przyczyna wypadku podczas październikowego rajdu niskiego, w którym zginął kierowca Artur Sękowski. We wtorek początek festiwalu Śląskie Lato Muzyczne z koncertami w Opolu, Pokoju i Brzegu. Sprawdzamy, co przygotowano, a w sporcie wyjazdowa wygrana Odry Opole z Chrobrem w Głogowie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Niewłaściwa technika jazdy kierowcy i nadmierna prędkość miały być bezpośrednią przyczyną wypadku, do którego doszło w październiku ubiegłego roku podczas rajdu niskiego. Opinia biegłego do spraw wypadków komunikacyjnych wpłynęła właśnie do prokuratury rejonowej w Prudniku. Przypomnijmy, w wypadku na drodze z Polskiego Świętowa do Suchej Kamienicy w gminie Głuchołazy zginął kierowca Artur Sękowski, a jego pilot Maciej Krzysik został ciężko ranny. O szczegółach mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury okręgowej.
2: Z treści opinii wynika, że wyłączną przyczyną zdarzenia była niewłaściwa technika jazdy kierującego pojazdem, który uległ wypadkowi, w szczególności rozwinięcie zbyt dużej prędkości na odcinku, na którym doszło do zdarzenia. Biegły wykluczył również, aby na przebieg zdarzenia, na jego zaistnienie oraz konsekwencje miał wpływ stan techniczny pojazdu, bądź też zabezpieczenie trasy wyścigu.
0: Prokurator podda teraz analizie całość materiału dowodowego i podejmie decyzję co do dalszych losów tego postępowania.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Bezwzględnego więzienia za złamanie przez pijanego kierowcę sądowego zakazu jazdy chce minister sprawiedliwości. Nowelizacja przepisów, nad którą pracują teraz urzędnicy, dotyczy także wsiadających za kółko po narkotykach. Pomysł Waldemara Żurka chwali ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zburalski.
3: Minister Żurek idzie na wojnę i mówi, że ten jego projekt to będzie uderzenie trochę w sumienie sędziów. Oni mają je dzisiaj źle ukształtowane, nie potrafią orzekać dobrych kar, w związku z tym minister chce im utrudnić orzekanie kar w zawieszeniu. Pijany, łamiący sądowy zakaz na drodze, czyli w stanie trzeźwości ten od pół promila w górę, zgodnie z nowym projektem będzie musiał bezwzględnie pójść do więzienia i nie będzie mógł sędzia orzec wobec niego kary więzienia w zawieszeniu, czyli de facto żadnej kary, bo ten człowiek zwykle nadal jeździ po drogach i stwarza zagrożenie.
0: Coraz głośniej o możliwości podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Zapowiedź taka padła niedawno z ust wicepremiera i szefa resortu obrony Władysława Kośniaka-Kamysza w jednej z telewizji komercyjnych. Słowa szefa ludowców potwierdza także europoseł PSL-u Krzysztof Hetman. Zapowiada też podwyższenie drugiego progu podatkowego. Gdyby tak się stało, głośna obietnica wyborcza tzw. koalicji demokratycznej, która w 2023 roku pozbawiła władzy Prawo i Sprawiedliwość, zostanie spełniona tuż przed rozpoczęciem kolejnej kampanii wyborczej.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Ruszył proces zwolnień kurierów pracujących dla platformy Pyszne.pl. Do końca miesiąca pracę na dotychczasowych warunkach ma stracić około 5000 osób. Po otrzymaniu wypowiedzenia będą mogli dalej świadczyć usługi dla platformy, ale już tylko przez pośrednika na znacznie gorszych warunkach. Rozpoczynający się we wtorek 19. Festiwal Śląskie Lato Muzyczne z koncertami w Opolu, Pokoju i Brzegu potrwa do soboty. W programie zarówno arcydzieła muzyki klasycznej, jak i rzadko wykonywane utwory związane z muzycznym dziedzictwem Śląska. W tym roku festiwal będzie poświęcony twórczości Emanuela Kani i Esaiasa Reussnera. W Opolu na otwarcie jutro 20 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej Benefis Ravel Piano Duo z okazji 30-lecia działalności artystycznej, a w środę w tym samym miejscu o takiej samej porze laureaci konkursu Young Ludwig. W programie Beethoven, Brahms, Wieniawski, Penderecki wstęp na koncerty jest wolny.
1: Światowe agencje informują.
0: W Ostrówkach na Wołyniu kończą się prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Szczątki 55 osób są obecnie oczyszczane i opisywane. W tych pracach pomagają także ukraińscy eksperci. Film Spider-Man Całkiem Nowy Dzień z rekordową oglądalnością w Stanach Zjednoczonych. W weekend otwarcia zarobił ponad 360 milionów dolarów. Zanotował najlepszy debiut w historii amerykańskich kin.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21:00.
1: Sport w Radiu Opole.
4: Kuba Biel, dobry wieczór. Odra Opole pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów w meczu drugiej kolejki Betclic pierwszej ligi i odniosła pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Zespół Łukasza Tomczyka wygrał w Głogowie 1-0 po bramce Maksymiliana Pingota zdobytej już w 9 minucie spotkania. Opolanie przez większość meczu kontrolowali wydarzenia na boisku, imponując wysokim pressingiem, organizacją gry i dużą intensywnością. W kolejnym meczu Odra Opole ponownie zagra na wyjeździe, a przeciwnikiem niebiesko-czerwonych będzie Puszcza Niepołomice. To spotkanie w sobotę 8 sierpnia. Włoch Jonathan Milan z grupy Lidl Trek po sprinterskim finiszu został zwycięzcą pierwszego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne na 234-kilometrowej trasie z Gdyni do Koszalina. Najwyżej z Polaków na 12 pozycji do mety dojechał Marceli Bogusławski, zawodnik kadry narodowej. Dla dyrektora wyścigu Czesława Langa poniedziałkowy etap miał wyjątkowy smak, prowadził bowiem przez jego rodzinne strony.
5: Bardzo, bardzo sentymentalny, ponieważ no tutaj wiadomo, urodziłem się w Kołczygłowach, zaczynałem karierę sportową w klubie Baszta Bytów i w tych miastach były lotne premie. Wychowałem się w Gostkowie, przejechaliśmy też przez to miasto, ale jedno, co dzisiaj mnie wzruszyło, tysiące ludzi naprawdę na trasie. To tam sobie tak można opowiadać. Całe wsie wychodziły, biało-czerwone flagi, strefy były porobione, kibica. Nawet w takiej miejscowości, nie wiem, jak Puczno, jak Parchowo, gdzie były te takie lotne premie.
4: W Tour de Pologne 2026 wystartowało 147 kolarzy. Już jutro drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina o długości 151 km. Organizatorzy rozgrywek piłkarskiej Major League Soccer ogłosili, że graczem tygodnia został napastnik Chicago Fire Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zdobył w sobotę 2 gole w wygranym 2-1 meczu z Charlotte FC. Były to 2 pierwsze trafienia nowego gracza strażaków MLS. Filipińska tenisistka Aleksandra Ayala pokonała Amerykankę Jessica Pegula 4-6, 6-4, 6-0 w finale turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. To pierwsza wygrana impreza cyklu WTA w karierze Filipinki. 3 polskie tenisistki awansowały natomiast do drugiej rundy w pierwszym dniu rozgrywanego w Warszawie Challengera rangi WTA 125. Weronika Falkowska wygrała z inną polską zawodniczką Amelią Paszun 6-0, 6-2. Katarzyna Kawa pokonała Czeszkę Lindę Fruchwirtową 4-6, 6-4, 7-6, a Martyna Kubka zwyciężyła Serbkę Teodorę Kostowicz 7-6, 2-6, 6-1. Pierwszej rundy nie przebrnęła Urszula Radwańska po porażce z Aloną Falej z Białorusi 3-6, 2-6.
1: Pogoda.
0: Przed nami noc w Opolskie. Przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym, lokalnie możliwy słaby deszcz. Temperatury minimalne od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby. Zmienny wtorek pod znakiem zachmurzenia małego. Po południu od zachodu zachmurzenie wzrośnie do dużego, ale bez upadów. Temperatury maksymalne jutro bardzo wysokie. Proszę wziąć to pod uwagę. Od 33 do 35 stopni. Wiatr będzie słaby. Zmienny. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 28 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
7: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
8: Na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.

0: dobry wieczór, tu Opole, kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przeciwdziałaniu nadużyciom skierowanym w stosunku do młodych ludzi, o szanowaniu granic ich prywatności, cielesności, także o tym, czym jest molestowanie, co często bywa nieoczywiste dla starszych pokoleń, które wychowały się w innym świecie. Ale warto się edukować, warto swoją wiedzę powiększać, warto młodych ludzi chronić i wspierać ich w tej autonomii. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka i psycholożka, będzie gościnią programu, to za chwilę, a teraz na moment przeniesiemy się do Kazimierza Dolnego na Festiwal Dwa Brzegi, który rozpoczął się w ten weekend, a potrwa do przyszłej niedzieli. Tam mnóstwo przedpremierowych pokazów, filmów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty, spotkania z twórcami. To 20. jubileuszowa odsłona Festiwalu Filmu i Sztuki PNB Paribas Dwa Brzegi. I więcej o tym weekendzie otwarcia, który za nami, Dorota Piotrowska.
1: Jubileuszową edycję otworzył pokaz filmu Tchórz w reżyserii Lukasa Donta, nagrodzonego w Cannes za znakomite role aktorskie. Miłośników kina powitała w Kazimierzu Dolnym dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka.
2: Dzień dobry, brawo dla Was! Cóż, drodzy Państwo, drodzy przyjaciele festiwalu,

0: Dwóch Brzegów to nie wakacje.
1: Jestem chyba 10 raz. Jestem ze Szczecina, jestem z koleżankami. Jechałyśmy w 9 godzin i myślę, że jechałabym i 12 albo jeszcze dłużej. Przede wszystkim atmosfera.
2: Lubimy tu przyjeżdżać. No ze względu na filmy, ale też chyba taką najfajniejszą dla nas taką wisienką na torcie są spotkania później z twórcami, z reżyserami.
3: Te smaczki kuchni filmowej, wyjaśnienie, cały proces tworzenia. No ten film jest pełniejszy, można powiedzieć.
0: Cała atmosfera, wszystko robi wrażenie. Będą ciekawe właśnie projekcje.
4: Udało się dostać bilety?
0: Tak, udało się. Czekaliśmy specjalnie od 10 i nam się udało, więc jesteśmy zadowoleni.
5: Są i wernisaże, i właśnie koncerty, i wystawy. Przyjeżdżamy, chłoniemy, korzystamy z tej wspaniałej oferty kulturalnej.
6: Główny namiot na 850 miejsc, gdzie odbywają się projekcje, wypełniony jest po brzegi. Tłumy przychodzą też na spotkania z twórcami. Z publicznością spotkała się już aktorka Joanna Kulik, która przyjechała na projekcję filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego w Cannes za reżyserię. Na spotkaniu z publicznością mówiła między innymi o współpracy z Pawlikowskim i o festiwalu Dwa Brzegi.
7: Myślę, że Zimna Wojna otworzyła mi zupełnie inną drogę kariery artystycznej, dlatego też bardzo się ucieszyłam, bo myślałam, że to chyba nasz ostatni film, a to nagle Paweł, bo się zawsze śmiał, że o, mówi już chyba, zwampirzyłem cię tyle. Tak żartobliwe to oczywiście to było, ale bardzo się ucieszyłam z tego telefonu, żeby zaśpiewać w Ojczyźnie trzy utwory, bo też ten mój śpiew się bardzo mocno przewija przez wiele filmów z Pawłem. W Kobiecie z Piątej Dzielnicy śpiewałam Ewę Demarczyk, Idzie, Rudy Ryt, Portofino, później cała Zimna Wojna, no muzyczna rola właściwie. To jest chyba mój trzeci festiwal. Zawsze jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni, chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką.
6: Organizatorzy przygotowali w tym roku wiele wyjątkowych atrakcji, między innymi retrospektywę twórczości Jana Komasy. 44-letni reżyser i scenarzysta przyznał, że początkowo był zaskoczony propozycją dyrektorki festiwalu Grażyny Torbickiej.
8: Kiedy dowiedziałem się, że właśnie Grażyna Torbicka ma taką ideę retrospektywy, to w pierwszej chwili właśnie to powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać, mówiąc tak już wprost, ale tak jak zaczęliśmy rozmawiać, rzeczywiście może zaczęło się to spinać w jakąś taką całość, rzeczywiście w jakieś takie może powiedzmy zamknięcie jak takiej parunastoletniej drogi reżyserskiej z paroma filmami i nawet z czymś więcej, bo tu będzie o te etiudy poszerzone, więc może jako taka przypominajka wszystkiego, może to będzie inspirujące dla części widzów.
6: Jan Komasa zainaugurował retrospektywę swojej twórczości pokazami etiudy Fajnie, że jesteś i anglojęzycznego Dobrego chłopca. Film Duże zwierzę Jerzego Sztura otworzył natomiast cykl I Bóg stworzył aktorkę. Jego gwiazdą jest Anna Dymna, choć aktorka mówiła, że absolutnie się nią nie czuje.
9: O, kochani, powiem wam tak od razu, że 58 lat uprawiam mój zawód. Ja uważam, że to jest najpiękniejszy zawód na świecie, ponieważ nie zajmuję się niczym innym, tylko drugim człowiekiem. I uczyli mnie najwięksi mistrzowie współodczuwania, czyli utożsamiania się z sytuacją drugiego człowieka, z jego cierpieniem, marzeniem, złem, dobrem, wszystkim. I to jest taki zawód, gdzie nigdy nie mogę powiedzieć, już wiem wszystko. Przyjmuję rolę i stoję i nie wiem nic.
6: Podczas festiwalu zaplanowano również spotkania z dokumentalistką i alpinistką Elizą Kubarską.
10: To retrospektywa naszych filmów, wyreżyserowanych przeze mnie i wyprodukowanych w większości przez Monikę Braid. Jak nagle te wszystkie filmy są pokazywane obok siebie, to ja musiałam się tak zatrzymać, spojrzeć tak 18 lat wstecz i zobaczyć, czym ja się w ogóle zajmowałam przez te lata. Właściwie każdy jeden kolejny film w jakiś sposób wynikał z tego poprzedniego i to się łączyło z tymi wydarzeniami z naszego życia. Tak naprawdę to jest trochę o nas. Nie tylko o ludziach z Borneo, czy z Himalajów, czy o dzieciach alpinistów, czy o Wandzie Rutkiewicz. To jest jakaś opowieść też o mnie i o Monice.
6: Wyjątkowym wydarzeniem weekendu otwarcia był pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodów Roku Andrzeja Wajdy. Przed seansem o pracy z Wajdą opowiadali między innymi Grażyna Szapołowska, Daniel Olbrychski i Robert Więckiewicz.
11: Był to wielki Polak, który uczył nas poprzez filmy, zadając pytania, kim jesteśmy, jaką posiadamy historię i jak się możemy odnieść do tego wszystkiego.
12: Andrzej potrafił jako jedna osoba zastąpić nam najbardziej zakochanego w nas widza, zakochaną widownię, jednocześnie łącząc w sobie najbardziej wnikliwego i widzącego wszystkie słabości krytyka. Czyli dodawał nam sił.
13: Kiedyś mnie zawołał i mówi,
4: Fantastycznie.

0: Dzień pierwsza klasa. Krysi się podobało. Niech pan mi powie, drogi Robercie, gdzie pan się tak wspaniale nauczył grać, jak pan w ogóle w moich filmach nie grał.
1: Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, przypomnę, trwa do niedzieli. Za moment zapowiedziana już rozmowa z Katarzyną Mordowską o poszanowaniu granic młodych ludzi, o tym, czym jest ich prawo do autonomii, do cielesności, do intymności i jak tych granic nie naruszać. Bardzo ważna rozmowa już za chwilę.

0: dzisiaj o tym, jak żyjemy w kulturze, która w sposób zupełnie nieświadomy daje często przyzwolenie na zachowania, które przekraczają czyjeś granice, są nadużyciem, także seksualnym, i o tym będziemy rozmawiać, zwłaszcza wobec młodych osób. Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz, socjoterapeutka i psycholożka, dzisiaj jest gościem programu, osoba, która na co dzień pracuje z młodzieżą. Cześć Kasiu.
1: Cześć Kasiu, dzień dobry Państwu.
0: Ten temat jest Ci bliski. Zauważyłam też Twój post w mediach społecznościowych, który wyraża taki bardzo jasno sformułowany protest przeciwko temu, jak często jest traktowane ciało młodych ludzi. I okazuje się, że choć już było tyle programów, artykułów, że wydaje nam się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, to wciąż dochodzi do przekroczeń, nadużyć, do molestowania. Trzeba to nazwać wprost.
1: To jest molestowanie emocjonalne, takie no niefizyczne, tak to trzeba nazwać, bo oczywiście wydaje nam się wszystkim, komuś, kto nie pracuje być może na co dzień w zdrowiu psychicznym, nie pracuje na co dzień z drugim człowiekiem, że wszystko, co jest nazwane przemocą seksualną, będzie gwałtem. Natomiast tak nie jest do końca, bo gwałtem również na, przede wszystkim może na młodym człowieku, głównie, nie tylko, ale głównie jednak dziewczynkach, będą niewybredne komentarze na temat ich ciał, będą nadużycia w spojrzeniach, na przykład dotyk, który wydawałoby się, że jest niewinny, ale te młode osoby dokładnie wiedzą, czy to jest przytulenie, które jest bezpieczne i które jest komfortowe i które daje im poczucie bezpieczeństwa, i dokładnie wiedzą, kiedy te spojrzenia, kiedy ten dotyk, kiedy te słowa stają się raniące i są niestety przekroczeniem granic. Dokładnie to czują i dokładnie potrafią to emitować. Tak jak mówiłaś, ten mój post też nie wziął się znikąd. To były wielogodzinne, Kasiu, rozmowy z młodymi osobami. I najgorsze jest to, że to jest i powszechne, i normalizowane. Czasem dziewczynki próbują dostać pomoc od, nie wiem, mamy, dorosłej osoby, i słyszą w odpowiedzi, że przecież nic takiego się nie stało. Natomiast to się dzieje i ja chcę to głośno powiedzieć, i dlatego ten post się pojawił w mediach społecznościowych. On miał bardzo dużo wyświetleń, tego nie widać. Polubienia to jest jedna rzecz, a ja widzę statystyki, więc widzę, że ten post też wiele osób zainteresował, i tak jak Ciebie zainteresował, tak też słyszałam od innych osób, że bardzo dobrze, że on się pojawił, bo w tym są dokładne komentarze opisane, które wydawałyby się niewinne. Na przykład, nareszcie masz czym oddychać, albo masz na czym siedzieć, do dojrzewającej dziewczynki. I teraz wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że taka dziewczynka, która nie jest jeszcze do tego swojego kobiecego ciała przyzwyczajona, ona jeszcze nie do końca je czuje, bo to jest ten okres, kiedy przychodzi całe mnóstwo zmian, w tym natury fizycznej, i ona chce to ukryć. A to jest tak eksponowane nadmiernie przez komentarze, niewybredne komentarze, nie tylko rodziców, czasem innych dorosłych, czasem też nauczycieli niestety. I efekt jest tego taki, że te dziewczynki robią wszystko, żeby te ciała kobiece zniknęły. I co robią? Popadają w zaburzenia odżywiania. Ponieważ, jak wiesz, pracuję też w ośrodku zaburzeń odżywiania, więc uwierz, że większość, nie mówię wszystkie dziewczynki, ale większość dziewczynek usłyszała komentarze na temat swojego ciała. Czasem to się wiąże z dotykiem, więc rozumiesz, że one robią wszystko, żeby tego po prostu nie było. A drodzy Państwo, zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, to są takie główne, to są choroby, które są bezpośrednio zagrażające życiu tych dzieci. Więc my musimy w pewnym momencie zdać sobie sprawę, czy jako dorośli nie jesteśmy po to, nie powinniśmy tych dzieci chronić, a nie eksponować je na chciałabym powiedzieć trudy, ale to jest chyba słowo za małe, trudy.
0: Myślę sobie, że to jest też czasem trudne dla osób dorosłych, dla opiekunów, dla bliskich, żeby dostrzec, że coś, co się dzieje, jest niewłaściwe, bo sami się wychowali w kulturze przekroczeń, w których pewne zachowania były normą,
1: tak,
0: czy w szkole, czy w otoczeniu gdzieś tam rodziny, i nauczyły się uważać, że to nic takiego, tak. Więc trudno im jest uwierzyć, że jest inaczej.
1: Z jednej strony, a z drugiej strony niektóre uważają, niektóre osoby, że to jest wręcz komplement, że zwracamy uwagę swoim ciałem, swoim wyglądem. Ale prawda jest taka, że tak nie jest i po to o tym mówimy, żeby psychoedukować, nie po to, żeby kogoś karać, ganić, bo być może ktoś, tak jak mówisz, nie był tego do końca świadom, ale no, drodzy Państwo, to nie jest komplement dla kobiety, która słyszy komentarz na temat swojego wyglądu, na temat swojego... Oczywiście, Kasiu, jeżeli powiemy komuś, dobrze wyglądasz, ślicznie wyglądasz, to każda z nas będzie wiedziała, że to nie jest podszyte seksualnością, ale wypowiedziane to w inny sposób, w innych okolicznościach, z podtekstem, który każda kobieta czuje, będą przekroczeniem granic. I dla żadnej kobiety, szczególnie właśnie tej młodej, dojrzewającej, nie będzie to komplement. Bo my nie jesteśmy właścicielami cudzych ciał. Nie możemy tego robić, nie możemy seksualizować młodych osób, bo to jest po prostu, no niestety, przemoc seksualna. I tak to zostało określone również prawnie. To reguluje to niebieska karta. To jest oczywiście koreluje też z przemocą emocjonalną. Natomiast jeżeli my jako dorośli właśnie normalizujący te zachowania mówimy, tak jak mówisz, nie przesadzaj, nic się nie stało, bo w takiej kulturze byliśmy również wychowani, no to do czego my zmierzamy? Do nas należy, żeby jednak przerwać ten łańcuch złych zdarzeń i żeby powiedzieć stop. A można być miłym wobec siebie, można być grzecznym wobec siebie, można komplementować. Ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób i po co to robimy. I ta psychoedukacja moim zdaniem jest potrzebna po to, żebyśmy nie krzywdzili.
0: No takie, wiesz, zachowania z pozoru niewinne, niby tylko przytulenie, czy jakiś pocałunek w policzek na przywitanie, nadmierne utrzymywanie wzroku na danej osobie, no tego jest dużo.
1: Tak.
0: I tak sobie myślę o tym, że warto głośno powiedzieć, że to nie jest w porządku. Tutaj się rodzi pytanie, gdzie jest granica i jak to rozpoznać? I to jest trudne do zdefiniowania, niestety.
1: Trudne do zdefiniowania, ale z drugiej strony wydaje mi się, no też ciekawa jestem Twojego zdania, że ta intencja jest wyczuwalna, że jeżeli ktoś to mówi, potrafimy wyczuć i mówią mi o tym młode osoby, no, bardzo dobrze powiedziałaś, dłużej zatrzymany wzrok. Jeżeli ktokolwiek, ja czasem z córką o tym rozmawiam, albo na terapii grupowej z młodymi dziewczynami i one, Kasia, dokładnie wiedzą, kiedy to jest przytulenie, czasem same chcą się przytulić, czasem potrzebują tego takiego, powiedzmy, czułego wsparcia, ale wiemy dokładnie, kiedy to nie jest wsparciem, a kiedy staje się nadużyciem, bo w tym jest, ja myślę, kluczowym jest intencja. Jaką ja mam intencję? I dziewczynki, one są również przekraczane przez inne kobiety, bo to nie jest tylko tak, że mężczyźni przekraczają te młode osoby, ale też starsze, to nie dotyczy tylko młodych kobiet. To są na przykład komentarze pod tytułem przytyłaś, babcia, która dotyka na przykład dziewczynkę po pośladku, i też jej się wydaje, że to jest normalne, a w okresie dojrzewania naprawdę dzieci inaczej jest, kiedy przytulamy młodą dziewczynkę, inaczej jest, jak ją sadzamy na kolana, kiedy ją przytulamy, to jest dziecko, to jest oczywistym, natomiast nastolatka już niestety nie będzie tego potrzebowała. I każdy mądry dorosły wie, że w tym okresie musi zrobić taki krok do tyłu i zostawić, tak jak mówię, nie mieć takiego poczucia, że jesteśmy właścicielami cudzych ciał, bo kiedyś tak było. Byliśmy własnością, nasze ciała były własnością niemalże całego osiedla, albo wiesz, dzielnicy, albo pół wsi. Że można było powiedzieć, och, ładnie wyrosłaś, no i właśnie stare, wytarte komentarze, widać, że masz czym oddychać, na przykład przy rodzinnym stole. Ta dziewczynka, uwierz, ona naprawdę nie wie, co wtedy i zrobić, i powiedzieć. Czuje się tak zawstydzona, czuje się tak ogołocona ze swojego ciała, że wówczas no, jedyne, co chce, to po prostu zniknąć. I niestety bywa, że niknie, nie jedząc po prostu. A my, jako dorośli, musimy na przykład w tej konkretnej sytuacji, przy tym stole, stanąć w obronie dziecka, jako, nie wiem, matka, ciocia, nawet jako osoba postronna, że nie ma powodu, żebyśmy rozmawiali o tym przy stole. Albo to nie jest w ogóle temat. Trzeba to po prostu ucinać. jeżeli mielibyśmy dać gotowe recepty, po prostu mówić o tym, że to nie jest temat do rozmowy. I tutaj, wracając do Twojego pytania, ja myślę, że ta intencjonalność i to wyczucie jest kluczowe, że musimy się sami zastanowić, czy naprawdę chcemy o cudzych ciałach rozmawiać z jednej strony, jeżeli mamy fantazję, żeby to zrobić, a z drugiej strony, jako osoby postronne, powinniśmy reagować.
0: Mówiłaś o tym, że jeżeli taki na przykład wątek, jakiś komentarz dotyczący cielesności, dorastania, seksualności młodej osoby się pojawia przy stole, warto ten temat uciąć, jeśli chodzi o dawanie wsparcia młodym ludziom, jakby zwrócić uwagę na to, że to nie jest temat do rozmowy. I tak sobie pomyślałam o tym, że wiele osób dorosłych, które same doświadczyły bardzo często takich przekroczeń, mogą to traktować jako coś naturalnego, bo tak było. Mm-hmm. Ale pomyślałam sobie, że te osoby mogłyby się zastanowić, jak się wtedy czuły. Mm-hmm. Być może już zapomniały, być może wyparły, być może się odcięły od siebie, bo nie było im z tym komfortowo, ale tak naprawdę to, jeżeli się nad tym człowiek zastanowi głębiej, to nie jest nic przyjemnego.
1: Nie, i to widzisz, to jest znowu bardzo ważne, co mówisz, bo mamy jako ludzie możliwość, tak to się nazywa, mentalizowania, ale ja zaraz wyjaśnię to słowo, takiego wczucia się, przyjęcia perspektywy, przyjęcia tej sytuacji drugiej osoby i zrozumienia tego, jak ona mogłaby się czuć. Bo jeżeli będziemy tak, wiesz, chodzić wszyscy po powierzchni i udawać, nic takiego się nie stało i będziemy mówili, ach, nie przesadzaj, tak było i będzie, widocznie się wujkowi podobasz, to już w tym komentarzu jest nadużycie, czujesz to, co może właśnie odczuwać młoda osoba, to niczego nie zmienimy. To nadal będziemy uważali, że to jest normalne i nadal też nasze dzieci będą robiły to swoim dzieciom i innym dzieciom. Nic się nie zmieni. I to nie chodzi o taką sztuczną poprawność polityczną, bo to nie jest ten temat. To chodzi o to, żebyśmy jako ludzie dbali po prostu o siebie i żebyśmy się szanowali. Żebyśmy sobie wyobrazili, jak mówisz, jak się może czuć ta młoda osoba, która słyszy komentarze na temat swojego ciała, które jej jeszcze zawstydza, bo młode osoby są zawstydzone właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, tą zmianą, która przychodzi w okresie dojrzewania. Więc po prostu pozwólmy tym dzieciom dorosnąć. Pozwólmy bez komentowania, bez nadmiernego wnikania w to, pozwolić im, żeby się rozwinęły, ale w sposób zdrowy. I tak jak mówisz, ucięcie to jest jedna sytuacja, ale też inne sytuacje, które znam i uwierz, że nie spodziewałam się, pracuję już 7 lat w ośrodku zaburzeń odżywiania i ten temat czasem wraca na terapii grupowej. Nie spodziewałam się, że to zjawisko jest tak powszechne. Nie spodziewałam się, że młodzi ludzie nie mają pojęcia, że komentowanie, że właśnie zbyt długo utrzymany wzrok na ciele, to jest również przekroczenie. Niestety ofiara jest, bo też o tym musimy chyba powiedzieć, bo jest jakby wtórną ofiarą. Z jednej strony staje się ofiarą, kiedy słyszy niewybredny komentarz, a z drugiej strony ma ogromne poczucie winy, że jej ciało było powodem do tego, że ktoś zwrócił na nie uwagę. Możesz sobie to wyobrazić, jak to jest. A później jeszcze słyszy od osób postronnych, że nic takiego się nie stało. Czyli to, co odczuwała, nie ma żadnego znaczenia, jej emocje zostały unieważnione, jej ciało było powodem reakcji jakiejś, takiej, która nie powinna mieć miejsca i jeszcze dodatkowo została za to ukarana lub zganiona.
0: Myślę sobie, Kasia, że jest wiele takich komentarzy, z których można sobie nie zdawać sprawy, że są też takim nadużyciem, a właśnie są eksponowaniem tego tematu seksualności, są zawstydzające dla młodych ludzi, przekraczające, to są pytania, czy masz już chłopaka, czy masz już dziewczynę, albo mówienie przy znajomych, a Kamil ma już dziewczynę, albo a Krysia ma już chłopaka. Tak. To jest też mówienie, o, już widzę, że dorosłaś, to chłopcy się już za tobą pewnie oglądają. To tak. Wszystko jest właśnie ta para kaloszy, o której rozmawiamy.
1: Tak, tak. I to jest to seksualizowanie. Bardzo często, to też ciekawe, że o tym mówisz, bo bardzo często jest tak, czy masz już chłopaka, czy masz już dziewczynę, ma takie zabarwienie właśnie seksualne. Czyli tam pojawia się drugie pytanie, czy się już całowaliście na przykład, albo czy chodzicie za rękę. Coś, co dotyczy ciała, a jest jednak w sferze intymnej. I nie powinno się również tych pytań zadawać. Albo dziewczyny, które gdzieś, nie wiem, powiedzmy, powiedzmy wyjeżdżają na wakacje załóżmy albo na jakiś obóz, słyszą od mamy, taty pytanie, czy z kimś się całowałaś. To dalej nie jest pytanie do młodej osoby. Czy ona to zrobiła, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli decydujemy się, że ta osoba wyjeżdża, nie idziemy za daleko z pytaniami. No ale tak jak mówisz, to są również pytania, które wydawałyby się niewinne. Czy masz już dziewczynę, czy masz już chłopaka, ach to na pewno chodzicie razem za rękę, albo na pewno, bo to też jeden z tematów, który słyszałam, na pewno jak będziesz miała chłopaka, to trądzik ci minie, na pewno będziesz spokojniejsza, jak będziesz miała chłopaka i tak dalej. To jest, wiesz, w drugim etapie, to jest jednak sugerowanie, że i wchodzenie do, no, zbyt intymne do życia drugiej osoby.
0: Tak, myślę sobie o młodych ludziach, którzy czują wtedy się niekomfortowo bardzo, czują się zawstydzeni, czują, że jakaś sfera życia, którą się nie chcą dzielić, staje się jakimś tematem, do którego inne osoby uważają, że mają prawo. Mhm. Ja myślę sobie, że osoby dorosłe nie chciałyby, żeby ich na przykład ktoś poruszał ich temat życia prywatnego jako wątek do rozmowy, o którym mają prawo rozmawiać, opowiadać innym i tak dalej.
1: Tak, przy stole na przykład. O bliskości mówimy tylko tyle, ile sami chcemy. Miałam pacjentkę, która, dorosłą kobietę, która musiała się dzielić z mamą. Mama sobie tak to wymyśliła, że one są najlepszymi przyjaciółkami, a musimy przyjąć, że z przyjaciółką faktycznie możemy rozmawiać o wszystkim, natomiast nasze dziecko i nasza mama nie jest naszą najlepszą przyjaciółką. My oczywiście możemy mieć dobre relacje z mamą i z córką i oby tak było, bo to jest najważniejsze, szczególnie w tym trudnym okresie dojrzewania, ale nadal nie można tego nazwać przyjaźnią. To jest po prostu rodzicielska więź i tyle. Natomiast mama miała taki pomysł, żeby one się przyjaźniły i to, co zapamiętała ta dziewczyna sprzed 15 lat ponad, to jak fatalnie się czuła, kiedy matka jej zadawała pytania, co ona robi z chłopakiem, jak to robi, jak często. Mówi, że to było tak okropne, że chciało jej się wymiotować. Finalnie też miała właśnie zaburzenia odżywiania w postaci bulimicznej, czyli w tej, gdzie no, się objadamy i później wymiotujemy. Tak jakby chciała to wszystko, wiesz, zwrócić, jakby nie była w stanie powiedzieć tego matce, nie chcę o tym mówić, ale czuła się bardzo nadużyta, bardzo. I zapamiętała to jako jeden z takich traumatycznych kawałków swojego życia. Jej relacje później intymne z mężczyznami były bardzo trudne, bo one były, no tam w tych relacjach była zawsze mama, a tego nie możemy zrobić drugiemu człowiekowi. Nie bez powodu jest to nazwane relacja intymna. Intymność oznacza, że tam są dwie osoby i tak to powinno pozostać. Zresztą, tak jak ci powiedziałam wcześniej państwu, jest to tak częste, że no właśnie wynika to pewnie z nieświadomości społecznej, że albo mówimy, albo pytamy. Pamiętam zajęcia, na których było 12 osób i wszystkie podniosły rękę, że mówiąc o tym, że doświadczyły przemocy w różnym typie oczywiście, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, ta przemoc seksualna to nie są gwałty, tylko to są właśnie zbyt długo utrzymane spojrzenia, które są przekraczające, to są też komentarze, to są, no i to jest wreszcie dotyk.
0: I trzeba to nazwać wprost, że to wszystko się wpisuje w tę kulturę gwałtu, w której jednej osobie wydaje się, że ma prawo wobec tego drugiego człowieka do wchodzenia w taką sferę, która nie jest jego prawem, po prostu jest autonomią tej osoby. Ale też chciałam cię zapytać o inny temat związany z tym, jak często się szuka winy po stronie tych młodych ludzi. Mówi się na przykład, bo nastolatki tak się ubierają, one prowokują.
1: Mm-hmm. I niestety one mają takie przekonanie, że faktycznie, to mylne przekonanie, od razu powiem, że one są winne, że one są sprawcami tego, co się dzieje, przez to, że są ubrane. Ale nie tak jak, no właśnie nie wiem jak ubrane, wiesz, zastanawiam się, co powiedzieć i tak trochę zawiesiłam głos, bo w przemocy, i to też powiem, zaraz wrócę do tego ubioru, ale w przemocy ważne jest to, bo tak to zostało też zdefiniowane, że występuje nierównowaga sił i że jest to zabieg intencjonalny. Tym jest przemoc. Czyli ja mam, nawet jeżeli to jest nie do końca świadome, ale mam tą intencję zranienia kogoś i przekroczenia cudzych granic. Tam nie ma nic o ubiorze. Tam nie ma nic o tym, ta osoba była nieodpowiednio ubrana. Nie do końca wiem, czy to jest w Holandii, ale to nie chcę powiedzieć, ale na pewno jest muzeum ubrań. Myślę, że to jest było z kawałka performance'u. Ubiory osób, które zostały zgwałcone. I tam nie ma, drodzy Państwo, nie wiem, topów tych już osławionych, które pokazują brzuchy. Tam nie ma krótkich spódniczek i nie wiem, siatkowatych czy kabaretkowatych rajstop, nie wiem jak to powiedzieć. Tam są leginsy, tam są jeansy, tam są ubrania takie biznesowe i niestety tam są śpioszki. Więc co jest o ubraniu w tym? No nie ma opcji. No, siedzimy tutaj, zakładam, że jesteśmy, a właściwie jestem tego pewna, na tyle zdrowe, że nie mamy fantazji, żeby kogokolwiek przekraczać, więc znowu odwracając te role, jak można mieć fantazję, żeby komentować cudze ciało tylko dlatego, że ktoś ma, nie wiem, krótszą spódnicę, bo jest gorąco?
0: No wiesz, Kasia, teraz jest też taka moda na odkryte brzuchy, krótkie spódniczki, ale to nie daje żadnego przyzwolenia do tego, żeby osoby dorosłe nie kontrolowały swoich reakcji i nadużywały czyjąś przestrzeń, nawet spojrzeniem.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Jest bardzo ciepło. Dziewczyny tak się teraz ubierają. Ubierają się tak na, nie wiem, na przykład zajęcia sportowe. Te ubrania są celowane do sportu. Ja wchodzę wiele lat na jogę, inny sport i dużo dorosłych kobiet też ma ubrane topy, bo to są po prostu wygodne ubrania do ćwiczeń. No ale nie wyobrażam sobie, że to są ubrania prowokujące. To są po prostu ubrania wygodne. Ale zdarzyło mi się słyszeć i tutaj mogę powiedzieć o przykładach, że jedna z dziewczynek została klepnięta w pupę, ubrana w dżinsy i w koszulę. Zdarzyło mi się słyszeć, że usłyszała na WF-ie normalnie ubrana w dresy i właśnie w krótszy top, że widać, że ma czym oddychać i że może by ściągnęła bluzę, bo będzie jeszcze więcej widać. Zdarzyło mi się słyszeć, że na WF-ie usłyszała od tutaj nic przeciwko nauczycielom, żeby była też jasność, no mówię o konkretnych sytuacjach, że widać, że schudła i dobrze wygląda, jeszcze musi nad pupą popracować. To nie są komentarze dla dzieci odpowiednie, to nie są dobre komentarze, to są komentarze raniące. Już nie mówię o tych sytuacjach, które są takim przekroczeniem granic jak dotyk, gdzie jak dziecko o tym mówi, to słyszy, no widocznie wujek chciał sobie podotykać. To co powiedz, czym jest to ciało kobiece? No, instrumentem, przedmiotem, które można sobie zawłaszczyć? No nie jest, nie jest. To jest nasza świątynia, to jest nasz dom i te nasze ciała, zarówno męskie, jak i kobiece, są po to, żebyśmy o nie dbali.
0: A tutaj się od razu otwiera temat, jak bardzo kulturowo różnymi regułami, czy wyobrażeniami, czy stereotypami obwarowane jest ciało kobiety, czego mężczyzna nie doświadcza, chociaż oczywiście też myślę, że chłopcy młodzi mogą się zgłaszać do ciebie z różnymi tematami nadużyć, których doświadczają. Nie chciałabym tego tak zawężać, ale chodzi mi o to, że to myślenie o tym, że to kobieta ma się zakrywać, bo mężczyzna jest jaki jest i nie potrafi się kontrolować, to jest jakiś wielki stereotyp, który kobiety uwierzyły i przez który doszło do wielu nadużyć, także osoby, które doświadczają przemocy, czyli przekraczającego zachowania, agresji od ze strony innej osoby, szukają winy w sobie i to jest też bardzo krzywdzący, niebezpieczny stereotyp, z którym należy walczyć.
1: Z jednej strony, to o czym powiedziałaś, tak niestety to wygląda, że z jednej strony te ciała są nadużyte, a z drugiej strony przez taki kulturowy przekaz stają się instrumentem przetargowym. Kobiety czasem wykorzystują swoją cielesność do tego, żeby osiągnąć inne cele. To już jest jakby inny temat.
0: Ale też ta struktura władzy jest tak rozłożona, że mężczyźni wciąż są bardziej uprzywilejowani kulturowo. To się zaciera i czasami też przez to, że jest lepiej niż było, pewnych mechanizmów nie dostrzegamy.
1: Dokładnie tak, ale oprócz tego, że wiesz, kulturowo jesteśmy, no, mówi się o kulturze patriarchatu i naprawdę, no wiemy doskonale, musiałybyśmy wejść w taką społeczną odsłonę kulturową właśnie i historyczną, jak rola kobiety się zmienia na przestrzeni wieków, ale wiemy, jaka też była. No, ciała kobiece, choćby chłopki, czy kobiety, które które były służącymi w przeszłości, były własnością swojego pana. Można było robić, co się chciało tak naprawdę. No teraz szczęśliwie tak to nie wygląda, ale nadal jednak powidoki takiego traktowania kobiecych ciał zostały. Rzadko jest tak, że się słyszy na przykład komentarz w stosunku do chłopca, masz czym, nie wiem, oddychać, nie wiem jak nawet, co można byłoby powiedzieć. Nie wiem, co można byłoby powiedzieć, ale uwaga, chłopcy też są nadużyci i mogę tutaj powiedzieć, bo to też jest, pomijam takie bardzo patologiczne sytuacje jak nadużycia męsko-męskie, bo to jest jakby trochę inny temat. Natomiast ty też o tym powiedziałaś, że to jest molestowanie i tak to jest w psychologii też nazwane, jest to molestowanie emocjonalne, na przykład chłopców przez mamy, które nadmiernie anektują swoich synów, nadmiernie się zbliżają do tych synów, zwierzając im się z różnych takich no, nieadekwatnych do ich wieku tematów, opowiadają różne rzeczy, proszą o, nie wiem, masaż, czasem o masaż stóp, to również jest z kawałka nadużycia, dlatego, że można sobie wyobrazić, że syn może, szczególnie dorastający, niekoniecznie chciałby słyszeć coś takiego albo doświadczać czegoś takiego. I tu znowu jest to, o czym powiedziałaś. Wyobrażenie sobie, jak czuje się ta druga osoba, odwrócenie tych ról bardzo pomaga.
0: Myślę, że czasami są też bardzo zamknięci w sobie młodzi ludzie, którzy to głęboko gdzieś chowają i tutaj potrzeba bardzo dużej świadomości, uważności dorosłych.
1: I to, co mówisz, jest absolutnie prawdą. Przed wejściem na antenę powiedziałam ci, że pojawił się, bym też, taka jest moja rola w ośrodku, tam gdzie pracuję, w Centrum Zdrowia Psychicznego, żeby młodych ludzi psychoedukować, żeby mieli taką szeroką wiedzę, a po to, żeby ci młodzi ludzie o tym wiedzieli, żeby wiedzieli, co jest nadużyciem, a co jest normą. Dlatego, że tak jak mówisz, dzieci o tym nie wiedzą, no młodzież powiedzmy, żeby się młodzież nie obraziła, to młodzież. Młodzież o tym do końca nie wie, ma poczucie winy, że właśnie ich ciała powodują jakieś reakcje, dowiadując się o tym, że jest przemoc, że to jest przemoc seksualna, odpamiętują takie traumatyczne historie, które wydawały się błahe, bo od dorosłego, nie wiem, czy rodzica, czy nauczyciela, czy kogokolwiek innego, babci, cioci usłyszały, ale nic się nie stało, nie przesadzaj. Co ty wymyślasz? No przecież wujo chciał cię tylko pocałować. No ale wujo nie musi chcieć pocałować młodej dziewczyny, bo ona też może tego nie chcieć. Nawet jeżeli chodzi o dzieci, to ja naprawdę polecam, żeby nie zmuszać dzieci do całowania tych wszystkich cioć na różnych spotkaniach. Nie muszą dzieci tego robić, nie muszą. Można się z ciocią przywitać, podając jej rękę, albo można powiedzieć cześć ciociu.
0: Nie, to jest bardzo ważne, bo to tak, jeżeli się dzieci do tego przymusza, to im pokazuje się, że moje odczucia płynące z mojego ciała nie są okej, tylko tak, mam realizować to, czego oczekują ode mnie dorośli.
1: Dokładnie, że tak wypada, tak trzeba, ale co ci przeszkadza, że cię wujo? Wujo już, jeżeli to jest na przykład wesele, bo to też jest konkretna sytuacja, to już jest po kilku kieliszkach, załóżmy, jakiegoś alkoholu, już ma w wąsach pół obiadu i to dziecko, które ma, nie wiem, 10 lat, 11, musi się w tego wuja no, cieleśnie wpasowywać. No nie musi.
0: To dotyczy też cioć, babci i innych kuzynek, czy tam innej rodziny. To no, także dotyczy.
1: Tak, to dotyczy dokładnie wszystkich. I naprawdę dziecko, kiedy czuje, że może dysponować swoim ciałem, że może też czuć pewien dyskomfort przy przekraczaniu granic, dokładnie będzie wiedziało, do kogo się może przytulić. Bo to nie jest tak, że te dzieci są zdziczałe, tylko one chcą po prostu tej bliskości wówczas, kiedy to jest potrzebne. Jeżeli mały przedszkolak, nie wiem, uderzony przez kogoś, albo nie wiem, zraniony, bo upadł, chce biec do pani opiekunki, czy do pani nauczycielki, żeby się przytulić, to oczywistym jest, że musimy tego malucha przytulić, bo on wie, że się przez chwilę będzie czuł bezpieczny, że się tak będzie mniej bolało. No ale nie zmuszajmy tych naszych dzieci do tego, żeby się obściskiwały z połową rodziny na stuosobowym weselu. Nie róbmy tego, bo my jako dorośli, jeszcze raz to powtórzę, mamy niejako obowiązek ochrony i tych ciał i umysłów młodych ludzi, bo rany, które powodują takie nadużycia cielesne w umyśle są czasem nie do naprawienia. To jest tak trudny temat, Kasiu, że jak ja rozmawiam teraz z dorosłymi, to rzutuje na całe ich życie. A tak jak mówiłam, zaburzenia odżywiania, bo to nie tylko zaburzenia odżywiania, ale zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, PTSD, bo to jest przecież PTSD to jest zespół pourazowy, potraumatyczny, więc dobrze jest o tym powiedzieć, że wydaje nam się to niewinne i takie, no właśnie, nic się nie stało, a jednak konsekwencje tego mogą być bardzo, bardzo bolesne.
0: Nawet jeśli tej dorosłej osobie są tylko dobre intencje, nie ma tego kontekstu seksualnego, to i tak dziecko ma prawo nie mieć ochoty na takiego rodzaju zbliżenie i tak, tą autonomię należy uszanować.
1: Dokładnie tak.
2: To Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka, psycholożka, która dzisiaj gościła na antenie Radia Opole i poruszyła ten bardzo ważny temat związany z szacunkiem i do granic i przestrzeni młodych osób, do szanowania ich prywatności, intymności i stawania w jej obronie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie ponownie w Radiu Opole. Usłyszymy się we wrześniu. Życzę dobrego wieczoru, niebawem wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: W poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest profesor Dawid Zych z Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego, zastępca dziekana na Wydziale Chemii i Farmacji. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Panie profesorze, no to może pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe, bo słyszałem, że może pan sprawić, że opolski amfiteatr będzie podczas festiwali świecił i lśnił jeszcze mocniej. Czy to prawda?
2: No, jesteśmy w stanie zrobić takie rzeczy i takie rzeczy dzieją się u nas w laboratoriach Uniwersytetu Polskiego, właśnie na wspomnianym Wydziale Chemii i Farmacji. My zajmujemy się między innymi syntezą związków, które są takimi związkami dedykowanymi do materiałów, które świecą. Czyli jakby każdy z państwa zobaczył do swojej torebki, zobaczy tam telefon komórkowy, smartfon, jakkolwiek się to nazywa, jakikolwiek zegarek,
1: smartwatch,
2: cokolwiek takiego elektronicznego, no to gdyby nie nasza praca w laboratoriach, to nie byłoby takich elementów, z których codziennie korzystamy i często się pewnie nie zastanawiamy, skąd one się biorą i tak naprawdę, kto musiał poświęcić czasami całe swoje życie badawcze, żeby coś takiego można było teraz wykorzystywać i kupować za dość niskie pieniądze. No i my właśnie takie badania prowadzimy. Są takie badania podstawowe, czyli poznajemy pewne struktury, poznajemy pewne zależności i szukamy związków, które wydajnie świecą. Dla nas takie wydajne świecenie to nie jest po prostu to, co widzimy, że coś ładnie świeci, tylko to jest świecenie, gdzie my używamy takiej substancji kilka miligramów, rozpuszczamy, załóżmy, w kilku litrach i ona nadal świeci.
1: Ale to chwileczkę, to jako laik muszę od razu zapytać. To znaczy, to jak ja patrzę na te różne wyświetlacze, to nie są żadne żarówki, jakieś tam, nie wiem. To jak to działa? Jak to, że to jest związek chemiczny?
2: No to tak naprawdę jest cała grupa związków. To są poszczególne warstwy. Zazwyczaj takie ogniwa robi się w sposób taki, że napyla się pewne warstwy i to są warstwy takiej wielkości nie milimetra, nie centymetra, tylko to są warstwy wielkości takich nanometrów, tak? Nanometry, czy gdzieś tam 10 do minus 9 metra, czyli gołym okiem tego nie jesteśmy w stanie zauważyć, sprawdzić, tylko to muszą jakieś super drogie mikroskopy badać, bo to tak niestety wygląda, żeby to zbadać, tą grubość tej warstwy, to muszą być specjalne tutaj aparaty, które są niestety bardzo drogie. No i dzięki temu my jesteśmy w stanie później, przepuszczając przez to prąd, otrzymywać pewne właśnie barwy, tak, które my jako laicy widzimy po prostu jako, no coś się nam wyświetla, czasami jak nam się coś na wyświetlaczu nie pokazuje tak jak chcemy, to narzekamy i widzimy te telefony, które mieliśmy 20 lat temu, te, które mamy obecnie, no to jest

0: lakówki do włosów bez wyświetlacza. Dokładnie. I bez jakichś tych właśnie pewnie wykorzystywanych przez was tych związków chemicznych, tak? Które gdzieś tam w środku są. Nie mamy o tym nawet bladego
1: pojęcia.
0: Każdy
1: chce teraz skorzystać z pewnego intuicyjnego interfejsu, tak? Żeby to było proste, łatwe, tak, przyjemne. No ale z drugiej strony znowu spotykamy się z tym, że coś się może zepsuć, tak? Kiedyś jak było jedno pokrętło, no tak się zepsuło pokrętło, to szło się do jakiegoś pana, który gdzieś to pokrętło znalazł nowe, przyczepił nowe i działało. A teraz jak wyświetlacz padnie, wystarczy, że jeden taki poszczególny element gdzieś nie będzie miał przewodzenia prądu, no to wtedy zazwyczaj polityka jest taka, że wymieniają cały, załóżmy, całą pralkę albo coś takiego, ale z tego, co słyszymy też teraz w doniesieniach właśnie medialnych, że w ostatnich czasach chyba Unia Europejska jakąś dyrektywę zmieniła.
0: Chce sprawić, żeby przestać wszystko wyrzucać, kupować, nawet tylko żeby dało się naprawić. I ja jestem bardzo za, przecież to jest w ogóle, tych elektrośmieci rosną prawdziwe góry i stosy gdzieś tam, obawiam się, na wybrzeżach Afryki, ale tak, rzeczywiście jeszcze, ja zaraz dojdę do sedna sprawy, na razie budujemy napięcie wokół tego pańskiego odkrycia, natomiast tak, raz mi się udało trafić na taką szczerą sprzedawczynię w dużym takim sklepie AGD i tam szukałem pralki, ona mi tak wprost powiedziała, że, bo taka jedna rzeczywiście była ekstra, tam pół pralki to był wyświetlacz, od razu uczciwie powiedziała, tylko że jak ten wyświetlacz się panu zepsuje, to właściwie cała pralka już jest do wyrzucenia, bo koszt tego samego wyświetlacza jest taki, że no nikt tego nie naprawi, no to będzie trzeba kupić nową pralkę i to mnie zniechęciło.
1: Tam się zawsze kojarzą lodówki, jak widzę lodówki takimi wyświetlaczami, że ktoś ma tam jakąś listę zakupów, co będzie chciał gotować. To mnie zawsze zastanawia, no lodówka ma jednak chłodzić, tak? I trzymać jedzenie w jakiejś odpowiedniej temperaturze, a nie służy do wyświetlania filmów, ale ludzie mają różne fantazje, więc jakby no dzięki takim badaniom można sprostać się z tym fantazjom, no ale no później
0: przez
1: jesteśmy
0: tak dzieje.
1: Przebodźcowani później różnymi ekranami, tak?
0: Przez pana i naukowców pańskiego pokroju się tak dzieje. Ja teraz już przechodzę do sedna. No dobrze, znalazł pan nową metodę modyfikowania 2,7-diazapirenu. To on daje te efekty świetlne. Co to za cząsteczka jest? Co to za związek właściwie?
1: Ogólnie jest tak, że oczywiście można badać i cały czas wymyślać nowe związki, tak? Tylko w pewien sposób analizując literaturę i analizując też to, co robimy na co dzień, widzimy, że czasami te związki, które zostały otrzymane, przedstawione w literaturze, że wiele, wiele lat temu. To są czasami nawet publikacje nie w języku angielskim, bo my ogólnie w chemii poruszamy się zazwyczaj w języku angielskim, tylko to są jeszcze publikacje w języku niemieckim, w języku francuskim. No to są stare publikacje, tak? No to trzeba przyznać, że to są czasami z początku XX wieku, że te cząsteczki ktoś otrzymał, ale tak naprawdę później albo naukowcy gdzieś, że tak powiem, nie zauważyli tych cząsteczek i w pewien sposób nie podjęli dalszych ścieżek syntezy, żeby wykorzystać je, albo też po prostu te modyfikacje były tak trudne, że nikomu się to nie udało, po prostu ktoś się poddał w pewnym momencie. No i my też działamy przez pewną analogię, tak? Ten azapiren, już wspomniany przez pana, on jest takim analogiem związków, które są bardziej znane pirenów. Tak często ludzie mówią, że wygląda to jak plaster miodu, no można tak to trochę, co do struktury, że to wygląda jak plaster miodu, można tak to przyrównać, a te azapireny różnią się tym, że poszczególne atomy węgla wymieniamy na azot. No każdy wie, że azot jest w powietrzu, tak, węgiel też każdy kojarzy z kopalnią, no i jak sobie tak pomyśli, że wymienia jeden pierwiastek na drugi, no to co się tam może zmienić? No zmienia się coś diametralnie i te właściwości są całkowicie inne. No i my sprawdzamy w pewien sposób, bazując na tym, co kiedyś ktoś gdzieś opublikował, jak, no trochę czasami przy okazji, bo to wyszło jaki taki produkt jako produkt uboczny, w taki sposób, żeby nadać temu też życie i spróbować to dalej funkcjonalizować, czyli podstawiać, zmieniać tą strukturę, rozbudowywać tą strukturę, bo widzimy, że przez tą analogię innych badań, które toczyły się w tych latach, te związki mogą być też potencjalnie ciekawe.
0: Czyli odkrywamy takie ich drugie, inne możliwości, tak? Jakieś
1: dokładnie.
0: Drugie,
1: no bo też my działamy obecnie trochę w taką ideą zrównoważonego rozwoju, bo nie sztuką jest ciągle tworzyć coś nowego, tylko sztuką jest właśnie na tym, co już zostało poznane, budować nową jakość, tak? Bo no, idziemy w kierunku tego, że no, nie będziemy marnować milionów złotych albo jeszcze więcej niż miliony pieniędzy na to, żeby coś poznać i tylko była to sztuka dla sztuki, tylko jeśli my już mamy sprawdzone jakieś układy, i ja akurat bazowałem na układach pirenowych, bo na nich się, że tak powiem, wiele lat zęby zjadłem w swoim
0: laboratorium. Znane od 70 lat, zdaje się, prawda?
1: To
0: tak
1: znaczy,
0: w ogóle.
1: Układy pirenowe są znane od 200 lat, a układy azapirenowe od właśnie około tam 50-60 lat. I kwestia jest taka, że patrząc trochę przez analogię, próbowałem dokonywać pewnych zmian jak dla tych układów pirenowych. No i co się okazało, że to nie działa, tak? Ale skoro już wziąłem to, jak to mówią, często na warsztat, no i udało mi się też zdobyć finansowanie na takie badania, że to też ocenili naukowcy, akurat z Narodowego Centrum Nauki, bo to jest taka instytucja, która finansuje nasze badania i to jest koszt akurat tego mojego projektu, w ramach którego realizuję te badania, 1,5 miliona. 3 lata, 1,5 miliona, ale też ten pomysł, który miałem, ci naukowcy inni, którzy

0: go oceniali ci recenzenci, też docenili i pomyśleli, że to faktycznie ma sens, co ja sobie wymyśliłem. Czyli to nie jest taka sztuka dla sztuki, że nudzi mi się w laboratorium i co bym dzisiaj tutaj złapał i coś pobadał.
1: Jakie tam podmienił związki,
0: dokładnie,
1: tak?
0: Tylko to jest pewna idea całego projektu, żeby pokazać pewną nową jakość. I ci naukowcy to docenili, przeszło to przez pewną recenzję, trwało to dość długo, no i udało mi się otrzymać te pieniądze i dzięki temu mogę prowadzić te badania.
1: Ale
0: no
1: też nie od razu się udało, zdaje się, prawda? Prób było chyba sporo.
0: No, żeby dostać grant, to była moja chyba trzecia próba akurat w tym konkursie. Za każdym razem zawsze czegoś się, że tak powiem, gdzieś tam złapano, że a może to by trzeba inaczej, a może tu by trzeba inaczej. Wiadomo, w ramach tych recenzji też człowiek sobie coś poprawia, też sobie coś zmienia, ale za każdym razem zawsze jest pytanie o nowość. No i jaka duża jest nowość z tych badań, które będziemy robić, tak? No bo nie można finansować, bo to też nie ma sensu, czegoś, co jest tak naprawdę, że mogę sobie usiąść i na kartce papieru przewidzieć, jaki będzie wynik. To musi być takie coś, co jest zaskakujące i postęp będzie naprawdę duży. No i właśnie za każdym razem, kiedy poprawiałem ten mój projekt, no wchodziłem jeszcze bardziej takie ryzykowne obszary, no bo wiadomo, my też chcemy badać, chcemy szukać, ale czasami chcemy mieć taką pewność, że coś nam wyjdzie, tak? No ale jak czasami składamy wniosek o taki projekt, że okazuje się, że może nic nie wyjść, no to wtedy człowiek w tym laboratorium spędza wiele, wiele godzin. No ja przyznam szczerze, że w tym projekcie akurat właśnie o tych azapirenach przez pierwszy rok praktycznie nic mi nie wyszło, bo to wszystko, co znałem dla pirenów, które są strukturalnie identyczne, tak jak powiedziałem, wymieniamy tylko jeden węgiel na jeden azot, załóżmy, albo dwa węgle na dwa azoty, to się nic nie dało powtórzyć, co było dla pirenów, więc to jest całkowicie nowa jakość i rok pracy, no można by się poddać, tak? Można powiedzieć, a nie wyszło, więc się poddaję. No ale tutaj, no trochę jestem uparty i wiedziałem z poprzednich etapów, że tak powiem, edukacji, że to trzeba nie odpuścić temu związkowi, trzeba go męczyć.
1: A wychodziło z jakichś wyliczeń, no nie wiem, czy matematycznych, czy jakichś innych, że to jednak powinno coś zmienić, że nie wiem, no jak się doda jednak te 2 do 2, to będzie zawsze 4, a no nie wiem, jak się przewiduje w ogóle takie wyniki badań.
0: My projektujemy związki.
1: No właśnie.
0: Także oczywiście na początku, żeby nie wydać miliona na syntezę, my te związki projektujemy licząc je. Po prostu
1: no, tak
0: liczymy je pewnymi metodami.
1: Sobie.
0: To jest taka metoda akurat w moim przypadku DFT, to się mówi ładnie, metoda teorii potencjału gęstości elektronowej, różne tam te nazwy można tutaj właśnie wymieniać. Ale kwestia jest taka, że policzyć można wszystko.
1: Mm-hmm. Na papierze wychodziło dobrze, tak?
0: Dokładnie, ale żeby to otrzymać, to już jest inna zabawa, tak? Więc to zawsze chodzi o to, że ta synteza musi iść jakby ramię w ramię z tymi obliczeniami, tak? Bo wymyśleć mogę sobie naprawdę bardzo dużo rzeczy na kartce papieru, ale żeby to odnieść do życia, żeby udało mi się to otrzymać, to jest całkowicie inna droga.
1: Dlatego... No proszę, matematycy jednak mają łatwiej.
0: oni poza kartkę papieru też się tam męczą długo z niektórymi jakimiś dowodami, tak, ale w końcu gdzieś im się udaje i też się z tego cieszą. No a nam się udaje wtedy, kiedy tak naprawdę te wyniki obliczeń i te wyniki eksperymentu, bo to dla nas jest też bardzo ważne, no one są ze sobą spójne, bo później tak naprawdę musimy je zinterpretować, te wyniki eksperymentu, a bez wyników obliczeń byłoby też trudno, bo trudno byłoby zrozumieć, co się tam faktycznie dzieje. Więc to są dwie takie komplementarne ze sobą metody. No więc no jedna
1: i co,
0: bez
1: za trzecim
0: drugiej...
1: razem nagle, że tak powiem, było olśnienie i to prawie dosłowne, tak? Znaczy było to światło, jakiś taki błysk, pan to jeszcze opisze, no bo skoro słyszymy, że cząsteczka może być przydatna jako taka, wręcz wprowadził pan nas w nową erę oświecenia, no to jak to fizycznie wyglądało?
0: Powiem tak, kwestia jest taka, to nie jest takie świecenie, że otrzymujemy coś, co samo z siebie emituje promieniowanie, bo takie związki, albo bardziej pierwiastki, które same z siebie świecą, to bardziej pierwiastki promieniotwórcze.
1: No tak, to niezdrowe raczej.
0: No
1: jest,
0: z takimi
1: tak.
0: Jakby nie pracujemy, ze względów po prostu nie mamy takiego zaplecza infrastrukturalnego, bo pracować ze związkami, czy tam z pierwiastkami radioaktywnymi, no to jest duży, duży problem, tak? W Polsce tak naprawdę jest mało miejsc, których w ogóle tego tematu się dotyka. Mamy jeden reaktor jądrowy Maria, który też ostatnimi czasy był, z tego co kojarzę, nieczynny przez pewien czas, ze względów nie infrastrukturalnych, ale bardziej takiej dokumentacji, administracji. Sam bym chciał tam kiedyś pojechać i zobaczyć go na żywo, ale kwestia jest taka, że tak naprawdę te związki świecą wtedy, kiedy my im dostarczymy energię. Tak jak mówiłem na początku o tym
1: prądzie,
0: pan tak?
1: Prąd przed...
0: Tylko, że ja nie przypuszczam od razu prądu, czyli łapię jakieś tam elektrody i puszczam prąd, bo mogłoby mnie, że tak powiem, pokopać tym prądem i by się skończyło to gorzej, tylko my dostarczamy tą energię w sposób promieniowania świetlnego. Czyli mamy lampę UV. Każdy sobie może wyobrazić taką lampę. Często te lampy mamy nawet w takich zwykłych naszych jakichś latareczkach albo czymkolwiek i oglądamy, czy pieniądze są na przykład fałszywe, czy nie fałszywe, tak? No to my takie lampy też o odpowiedniej długości fali na przykład 365 nanometrów, czyli to jest odpowiednia energia, używamy, żeby poświecić na ten związek albo na roztwór tego związku. I on wtedy pochłania energię i po
1: gasicie lampę,
0: to...
1: ale zobacz, i patrzycie, czy on się świeci.
0: Dokładnie.
1: Wtedy, tak?
0: Jeśli on świeci dłużej, jeśli zgasimy lampę i świeci dłużej, to wtedy idziemy już w kierunku fosforescencji. A jeśli on świeci w momencie, kiedy jest pod tą lampą, to wtedy jesteśmy przy fluorescencji. Bo fluorescencja i fosforescencja to trochę inne są rzeczy. Często ludzie to wrzucają do jednego worka, bo świeci to, czy fosforescencja, czy fluorescencja, ale to są inne zjawiska. Więc akurat te związki, o których tutaj mówimy, to one bardziej idą w kierunku fluorescencji, czyli tego krótkiego świecenia, tak? Więc no dzięki tej lampie, no, którą każdy pewnie kojarzy, jeszcze pamiętam jako dziecko i nastolatek, to każda pani w sklepie miała taką lampę i oglądała. Teraz chyba w sklepach
1: oczywiście.
0: Już nie sprawdzają.
1: Nie, znaczy, może, no już nie widuję.
0: Może ludzie
1: tego.
0: Przestali fałszować pieniądze.
1: Rzeczywiście, prawda. No dobrze, tylko teraz tak. No okej, udało się, świetnie, ale co z tego wynika? No właśnie, dla takich szarych zjadaczy chleba będziemy teraz, nie wiem, inne rodzaje wyświetlaczy powstaną, może jakieś bardziej optymalne, mniej zużywające energię, nie wiem, lepsze, dłuższe, bardziej efektywne, czy docelowo, powiedzmy, gdyby bardzo, bardzo iść dalej w tym kierunku, to coś takiego byśmy otrzymali?
0: To znaczy, no tak jak wspominałem na początku, to są badania podstawowe, czyli my w ogóle pokazujemy, że jest taka możliwość. Nie teoretycznie na kartce papieru, tylko że jest taka że jest taka praktyczna możliwość otrzymania tych związków i my pokazujemy ich właściwości, takie kwestii, jak one świecą, dlaczego świecą, z których elementów one świecą, bo związek, to, że świeci, to nie jest, że on cały świeci. On świeci tak naprawdę z poszczególnych elementów albo z pewnych różnic elektronowych pomiędzy tymi elementami. No to jest tak trochę sobie można wyobrazić, jak mamy takie, nie wiem, dwa zespoły, które przeciągają linę, tak? No jeden zespół ciągnie bardziej tą linę, drugi gorzej i to dzięki temu, że jest różnica tych potencjałów między tymi dwoma zespołami, to z tego wychodzi właśnie to świecenie. No to w taki najprostszy sposób my szukamy takich przejść po prostu elektronowych i my dzięki temu możemy pokazać, że podstawienie w tym i w tym obszarze powoduje, że te przejścia idą w kierunku takiej bardzo globalnej, na przykład fluorescencji, a w przypadku innego podstawienia to jest taka lokalna fluorescencja, bo to jest taka, tak, że on się tylko w jednym miejscu będzie tak ekscytował, bo my tak właśnie mówimy, że to jest taka ekscytacja związku i te elektrony, bo on się musi wzbudzić, tak, on się musi w pewien sposób wzbudzić i to są najważniejsze informacje i później patrzymy, na ile to jest wydajne. No bo to tak jak kupujemy samochód, tak? No nie kupujemy samochodu, który pożera 50 litrów paliwa, no bo on by był mało wydajny w kwestii jazdy, tak?
1: Oczywiście.
0: Szukamy takiego, który będzie wyglądał super, będzie jeździł super, ale najlepiej, żeby 2 litry paliwa zjadał. I kwestia jest taka, tu też chodzi o tą wydajność, żeby on mało energii potrzebował ten związek, a tą energię całą po prostu później odpowiednio zamieniał na to świecenie, tak? Bo nie jest sztuką, że ja tam będę musiał, nie wiem, puścić prąd o wysokim napięciu, a on tak lekko zaświeci, no nic z tego
1: dlatego
0: nie będzie.
1: Dlatego tak pytałem, czy ewentualnie no jakieś te ewentualne ekrany oparte właśnie na tym 2,7, przypomnę, diazapirenie, będą jakieś bardziej wydajne, efektywne. No, rozumiem, że jest to bardzo jakieś takie przyszłościowe, skoro znalazł się pan na okładce Chemical Communication, czyli czasopismo Królewskiego Towarzystwa Chemicznego. No właśnie tak trochę przekornie z tym amfiteatrem opolskim, od którego zacząłem. Czy to teraz on będzie jaśniał bardziej za pana sprawą? To takie ładne nawiązanie w ogóle regionalne, tak? Bo pan to odkrył w Opolu, czyli nasz symbol się znalazł.
0: Jak reprezentuję Uniwersytet Opolski, akurat nie jestem absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, bo kończyłem Uniwersytet Śląski.
1: Stanowski Gór pochodzi,
0: dokładnie.
1: Od 5 lat w Opolu?
0: Od 2 lat w Opolu,
1: od 2.
0: A przez pierwsze 3 lata dojeżdżałem codziennie Stanowski Gór do pracy.
1: No ale powiedzmy, że jest pan nasz od 5 lat.
0: Dokładnie.
1: I przytulamy ten pański sukces.
0: Dokładnie. I kwestia jest taka, że tak sobie pomyślałem, że no, to, co udało mi się zrobić, czyli w ogóle, bo ta cząsteczka była bardzo oporna w kwestii tego, żeby cokolwiek do niej podstawić. Przez te 53 lata w sumie literatury, jakby się ją całą przejrzało, to tych publikacji jest tak naprawdę niezbyt wiele i one wszystkie zajmują się tym, że podstawiano te azoty. Tak jak mówiłem o tych nieszczęsnych azotach. Tam coś robią z tymi azotami, ale te węgle pozostałe, które są, nic z nimi nie potrafiono zrobić. No ja to sprawdziłem w laboratorium, faktycznie nic się z nimi nie dało zrobić, oprócz tej jednej metody, którą tak trochę przez przypadek, te oleum, taka niebezpieczna zabawa, ale kwestia jest taka, że to był faktyczny postęp, tak? Bo za każdym razem otrzymywałem jakieś czarne masy, z których nic nie wynikało, a ten jeden raz udało się utrzymać taką czarną masę, która faktycznie była produktem podstawienia, który później już dawał związek, który właśnie świeci. No i tak sobie pomyślałem, że, no, że ta cząsteczka dla mnie jest taką gwiazdą, bo po pierwsze po tylu latach niczego, co w literaturze
1: się
0: dla niej nie wydarzyło, tu się coś udało. W ogóle podstawił się jeszcze inny obszar, niż w ogóle na początku myślałem, że się podstawił, bo te no można by powiedzieć, pozycje, które tam są dokładnie 4, 5, 9, 10, jak ktoś zobaczy nazwę tego związku, one tak w ogóle się nie podstawiają dla tego typu związków, więc to się tam podstawiło. Ja oczywiście w ramach tej publikacji uzasadniłem, dlaczego znalazłem mechanizm tego, no nie będę tutaj wnikał, bo jest to tam bardziej rozbudowane.
1: Zrobi się audycja tylko dla noblistów, tak. Ale tak, czy tam pomogło bromowanie w oleum? Padła tutaj ta nazwa oleum. No dobrze, powiedzmy dwa słowa, o co to chodzi, co to jest to oleum i to bromowanie.
0: Ogólnie jak chcemy, żeby cząsteczka żeby wchodziła w jakieś interakcje, żeby wchodziła w reakcje z innymi związkami, to ona musi mieć takie grupy, które będą powodowały, że ona będzie chciała się łączyć z innymi. Czyli to jest tak, no, że muszę mieć rękę, żeby panu ją podać. Jak nie będę miał tej ręki, to panu jej nie podam. Tak? Cząsteczka ma taką rękę, to jest dla niej taki brom. W tym przypadku to jest bardzo standardowa grupa, którą ona chętnie z innymi cząsteczkami będzie się łączyła i ten brom będzie wtedy nam, mówiąc tak kolokwialnie, odpadał z tej cząsteczki. No i właśnie metod bromowania w literaturze jest bardzo dużo. I powiem szczerze, że ja dla tej cząsteczki przez praktycznie pół roku wykorzystywałem wszystkie znane metody bromowania dla pirenów, czyli tego analogu, o którym cały czas wspominam. No i żadna nie skutkowała otrzymaniem tego jakiegokolwiek związku. Cały czas to było albo, że substrat cały czas był po prostu jako produkt, czyli nic nie zaszło, albo coś się tam porozkładało przy okazji, ale nie było produktu takiego jakiegokolwiek innego, który bym tam gdzieś oczekiwał po drodze. No i kwestia jest taka, pomyślałem sobie, że jest taka znana właśnie od chyba 100, ponad czy 130 lat, jak dobrze okaże, w literaturze metoda bromowania w oleum, ale my staramy się tego nie robić, bo po pierwsze dostęp do oleum jest bardzo trudny.
1: No strasznie jakaś droga substancja,
0: tak,
1: wyczytałem.
0: To, no każdy z Państwa pewnie kojarzy kwas siarkowy 6, tak? No to jak ktoś miał pewnie kiedyś akumulator taki
1: ołowiu,
0: tak? No, no, no, i tam się wlewało, czasami szło się do sklepu motoryzacyjnego, kupowało chyba taki 35-36% roztwór kwasu, to było niebezpieczne. Bezpieczne, trzeba było uważać, bo się można było poparzyć, no to my oczywiście pracujemy w laboratoriach na bardziej stężonym kwasie. Taki stężony kwas to jest nawet 95-98%. No, on ma właściwości, tak, on ma właściwości silnie odwadniające, więc wystarczy kropla na skórę i wtedy już no, katastrofa, tak? Więc no, nie polecam zabawy z kwasem siarkowym 6.
1: A oleum, nie polecam.
0: To jest jeszcze taka bardziej hardkorowa, jak to teraz mówią młodzi ludzie, wersja kwasu siarkowego, bo wypełniono ten kwas siarkowy tlenkami siarki 6, czyli jak my otrzymujemy kwas siarkowy, to właśnie jak często uczy się w szkole, żeby otrzymać kwasy tlenowe, trzeba do tlenku kwasowego dodać wody.
1: Nie wiem, czy pan pamiętaj zawsze, chemiku młody, zlewaj kwas do wody.
0: A to chodzi o gęstość, żeby nie było za ciepło.
1: Ale chciałem błysnąć czymś, co zapamiętałem z biochemu.
0: Ale to prawda. Ja jeszcze mówię, żeby nie stracić urody, zawsze lewaj kwas do wody.
1: To jest inna wersja.
0: Więc jest jeszcze bardziej rozbudowana wersja. A tutaj właśnie do tlenku kwasowego dodaje się wodę. I to już jest tak, że jak mamy już praktycznie, nie chcę powiedzieć 100% tego kwasu siarkowego, bo tam jest te 98%, jest tam, że te 2% gdzieś tego rozpuszczalnika zostają, no to my już nie jesteśmy w stanie więcej kwasu w kwasie otrzymać, więc my go przesycamy tlenkami siarki 6. Jak się to otworzy, ja się trochę zawsze śmieję, nie że tutaj jakby z wyboru papieża, ale ten kolor przypomina mi właśnie to, co podczas konklawy widać, taki biały dym.
1: No, okay.
0: Ale naprawdę taki charakterystyczny biały dym. Takiego białego dymu podczas spalania, no zawsze dym jest jakiś czarny albo coś, a to jest taki bardzo, bardzo biały dym. Zawsze w laboratorium się śmiali, że wybrano papieża.
1: Ten dym już też żrący?
0: No tak, bo są tlenki siarki, które na przykład dostanie się to do naszego nosa, no to tam wtedy wytwarza się kwas zgodnie z reakcją. Tlenek kwasowy plus woda powstaje kwas, czyli a mamy w nosie trochę wody, tak, wszędzie śluzówka jest z wodą, no i to powoduje bardzo duże podrażnienia. No i to najlepsze jest to, że oczywiście te najbardziej hardkorowe oleum to jest 65% tego kwasu, tego tlenku siarki w tym kwasie stężonym. No i ja taką wersję zastosowałem.
1: Czyli już tak poszedł, tak właśnie hardkorowo pan
0: poszedł.
1: Po bandzie i na maksa, jak mówił.
0: Tak, i to jest kwestia taka, że no praca z tym naprawdę jest niebezpieczna, bo w ogóle przechowywanie tego, to nie można trzymać w takim szkle, nawet jak w takim samym jak kwas siarkowy 6, bo kwas siarkowy 6 przechowujemy po prostu w szklanych butelkach, tak? One nie są jakoś specjalnie grube, one nie mają jakichś specjalnych zakrętek. To w ogóle nie możemy zakręcać tego plastikiem, tylko to jest zamykane też szklaną, taką idealnie dopasowaną, takim korkiem. No i kwestia jest taka, że to szkło jest bardzo, bardzo grube. Taka butelka, ona waży naprawdę bardzo dużo ze względu na to, że ona jest bardzo, bardzo grubego szkła zrobiona. No i sam koszt tego oleum obecnie, z tego co sprawdzałem w takich firmach, gdzie zamawiamy odczynniki, to zazwyczaj są Merck albo jakieś takie różne miejsca, są międzynarodowe firmy. To oczywiście polskie też gdzieś działają, ale to są zazwyczaj międzynarodowe firmy. To koszt obecnie takiego oleum już brutto to jest około 5000 zł za litr.
1: Tak? Taką cenę znalazłem też ja w internecie.
0: I powiem szczerze, że teraz tak, no jeśli chciałbym spróbować taką reakcję, no to nie mam 5000 tak od ręki, żeby
1: ale
0: kupić
1: się,
0: sobie.
1: Że z tego litra to by nie wiem, co można było zrobić, jeśli to jest tak mocne, tak,
0: tak
1: stężone
0: i się okaże, że to
1: potrzeba.
0: Nie wyjdzie, to później co ja zrobię z tym pozostałym kwasem, bo przechowywanie go nie jest zbyt łatwe, tak, bo trzeba ostrożnie w warunkach takich kontrolowanych, no bo wystarczy, że ta butelka by pękła, no to chyba by nie było zbyt
1: ciekawe. Budynek chemii odbudowywać, tak? Oby nie, no
0: oby
1: dobrze.
0: Nie. Ale kwestia jest taka, że akurat miałem szczęście, że no kiedyś, nawet nie wiem kto i nie wiem kiedy, ale jest to stara butelka, kupił takie oleum na uniwersytecie.
1: Mieliśmy u nas, tak?
0: I było w magazynie. No i tak trochę wzięliśmy. Oczywiście problem był taki, że przez tyle lat nie otwierane, bo wydaje mi się, że to z 20 lat co najmniej było nieotwierane, jak nie więcej, to się po prostu całe zapiekło i nie dało się tego otworzyć. No i teraz jak to otworzyć? Ani tego podgrzać, ani uderzyć.
1: Jak otworzyć butelkę, żeby,
0: dokładnie,
1: tak,
0: żeby tego nie
1: narobić
0: zniszczyć.
1: Bałaganu.
0: Ale tak, żeśmy długo się nad tym zastanawiali, próbowali wspólnymi siłami tam z koleżanką, z kolegami i ze studentami, aż w końcu się udało. No i udało się otworzyć i...
1: To druga nagroda w dziedzinie chemii się należy.
0: Za otwieranie butelki oleum.
1: Bezpieczne.
0: I udało się, no i z tej butelki pobraliśmy 5 ml. 5 ml i tyle wystarczyło do tej reakcji. No i oczywiście, no było to według jakiegoś pewnego pomysłu, który miałem. Co najlepsze, ten całe oleum w trakcie tej reakcji my jeszcze podgrzewamy do 60 stopni.
1: Okay.
0: Powiem szczerze, że te gazy, one tak uciekają, że bardzo chętnie to naczynie reakcyjne się otwiera, więc no jest ciekawie, ale warto. Już nawet powiem szczerze, od razu po dodaniu substratu, jeszcze bez podgrzewania, bez dodawania bromu, tylko po mieszaniu właśnie tego samego 2,7-diazapirenu z tym oleum, powstała piękna, klarowna, zielona ciecz, która jak zacząłem świecić latarką właśnie UV, świeciła na tak piękny kolor, to był taki niebieskawy kolor, że powiem szczerze, że no już czułem, że coś się tam dobrego wydarzyło, no bo jakby to było czarne, no to już bym wiedział, że coś się zepsuło, coś się rozłożyło, a tutaj naprawdę było coś pięknego, świecącego, no i to też spowodowało, że później ten mechanizm szukałem, jak ta reakcja w ogóle zaszła i dlaczego tak zaszła, wyodrębniałem te produkty pośrednie, ale naprawdę, no warte, bo ja akurat w chemii doceniam to i w eksperymentalnej chemii zdecydowanie, no że ten efekt akurat dla związków, które świecą, no to jest to świecenie i to naprawdę człowieka cieszy, bo ktokolwiek zawsze zobaczy, to zawsze mówi wow i jak widzi, że to świeci, tak? I tym bardziej czasami jest tak, że naprawdę wystarczy no taka ociupinka, nawet niewidoczna jakby okiem, rozpuszczona załóżmy w 20, 30, 40 metrach rozpuszczalnika i to tak intensywnie świeci, że nawet sobie czasami można tego nie wyobrazić, że coś takiego może w taki sposób emitować właśnie tutaj światło.
1: No pięknie się tego słucha. Tak sobie pomyślałem tak trochę z innej beczki, że gdyby tacy nauczyciele chemii uczyli w szkołach, to mielibyśmy całe sztaby chemików i pewnie wiele takich odkryć. No dobrze, ale teraz tak, zaświeciło. Powiedział pan na niebiesko, tak? Nie wiem, czy to już jest taki docelowy kolor, czy to tam później jakoś tam wypłowiało.
0: W zależności później od rozpuszczalnika.
1: Aha, jeszcze można
0: już
1: tam
0: dużo
1: modyfikować,
0: wpływ.
1: Tak? Okej. Okay. No, opatentował pan to, zdaje się, tak?
0: Znaczy, zgłosiłem do ochrony patentowej, bo procedura jest taka, że jeśli mamy jakiś wynalazek,
1: pewnie,
0: co ma znamiona właśnie,
1: koncerny.
0: Tak, to my wtedy zgłaszamy to do Urzędu Patentowego, czyli oczywiście to wiąże się z tym, że na początku w porozumieniu z rzecznikiem patentowym trzeba było sprawdzić tą czystość patentową, czy to ma sens, czy to jest, że na podstawie tego, co w literaturze już zostało opisane, czy to można było wymyśleć, czy nie, przewidzieć, jak się okazało, że tak naprawdę nie, że to jest całkowita nowość, no to wtedy przygotowuje się zgłoszenie patentowe, zgłasza się do urzędu, no i urząd tam, z tego co kojarzę, ma chyba około 2 lat, żeby doprowadzić
1: nie
0: to
1: nie śpieszą
0: już.
1: Się.
0: Tak, tak, ale to jest tak, że jeśli przyznany zostanie patent, to wtedy ta ochrona patentowa liczy się od dnia zgłoszenia patentowego,
1: super.
0: Więc to działa w taki wsteczny temp.
1: Jest już...
0: Jeszcze nie jest patentem, ale jest po pierwszym badaniu w urzędzie patentowym, te wyniki były gdzieś 2 tygodnie temu, jak dobrze kojarzę, że faktycznie urząd patentowy potwierdził, że ma to całkowite znamiona nowości i zachowana była całkowicie czystość patentowa, czyli do czasu, kiedy to nie zostało wysłane do Urzędu Patentowego w naszym kraju, ja nie mogłem o tym ani powiedzieć, ani napisać, ani nic zrobić, bo zakłóciłbym tą czystość patentową.
1: Rozumiem, no dobrze.
0: Więc
1: dobrze.
0: To musiało być top secret.
1: Albo tak? Jeszcze ktoś by szybko na prędce tak badania próbował powtórzyć i ukraść ten sukces.
0: Jakby mu nie wyszło.
1: Albo jakby mu nie wyszło, zwłaszcza z tym oleum, no
0: dokładnie.
1: To byłoby...
0: Ale możemy mu pożyczyć
1: niespodzianka. No dobrze, ale to muszę oczywiście zadać to pytanie. Myśmy wspominali na początku, wyszliśmy od tych ekranów różnych tam, OLEDowych i nie tylko, czyli jeśli by wszystko tak, no mówię, dobrze się ułożyło, gdyby znaleźć zastosowanie takie, no nie wiem, w przemyśle, w jakimś takim użytkowym, no to gdzie pan to widzi? Gdzie my możemy usłyszeć, że opolski 2,7 diazapiren świeci?
0: Znaczy, no ja to widzę, że zostanie to gdzieś w przyszłości, w jakiejś pewnego rodzaju warstwy właśnie do tych ekranów, do tych OLEDów, do tych ogniw fotowoltaicznych, czy czegokolwiek, bo to w zależności, część chcemy emitować, część chcemy absorbować promieniowanie, więc to też tutaj w zależności pod jakim kierunkiem będzie wykorzystane, ale te związki jeszcze, to też o tym jakoś tak nie wspominałem, a to też jest bardzo ich ciekawa właściwość, one są bardzo dobrymi też detektorami zmiany środowiska pH. No to pewnie każdy kojarzy, tak? Jak pH zmienia się, każdy kojarzy pewnie papierek lakmusowy.
1: Tak, z reklam coś kojarzy.
0: Dokładnie. Tu w ustach jakieś inne, tam tak, gdzieś inne i tak dalej.
1: Skóry,
0: tylko, że to są takie duże zmiany, tak? Bo mamy gdzieś skalę pH do 14, no to my widzimy, nie wiem, że w papierku lakmusowym jest jakiś zielony, jest jakiś czerwony, tak, jest jakiś żółty, ale to są takie zmiany, gdzie to musi przeskoczyć o ileś jednostek. A tu na poziomie takim nanomolowym wystarczy, no już nie mogę powiedzieć kropla, bo to jest za dużo na taki nanomolowy i ten związek zaczyna świecić na inną barwę. I to, no i to jest tak, że na przykład z tego niebieskiego zaczyna świecić na zielono, z tego zielonego w kolejnym pH zaczyna świecić na jakiś tam, z tego co kojarzę, żółty i tak dalej. Więc one
1: czyli
0: mają
1: ten sam związek
0: takie...
1: poddany różnym, że tak powiem, działaniom, mamy całą tęczę w zasadzie tutaj
0: dokładnie.
1: Do uzyskania
0: możliwą. To też jest bardzo ważna właściwość tych związków, że one są po prostu czułe na środowisko, bo my to tak często mówimy, czyli w tym środowisku to akurat mówimy o kwasowości, o zasadowości, że możemy tworzyć takie jakieś na przykład układy, takie czujniki, że wsadzimy sobie go do jakiejś rzeki albo czegokolwiek i będziemy widzieć w danym momencie jakaś zmiana. I to nie, że musi być to zmiana przeskok o jedną jednostkę, tylko właśnie na takim bardzo niskim poziomie. Więc to też jest ich bardzo ciekawe zastosowanie.
1: Pytanie, czy to rozwiązanie będzie jakieś tańsze niż te dotychczasowe, bo dzisiaj niestety nawet pewnie w nauce no, rządzi ekonomia, a nie tylko sama wola odkrywca jakaś, prawda?
0: W mojej ocenie będzie tańsze, dlatego że ilość tego, co musimy zastosować, tak, to nie są gramy, nie są miligramy, tylko to są tysięczne części miligramów, tak? Więc jeśli nawet ja w laboratorium otrzymam takiego związku, załóżmy 1 gram, to ja będę w stanie rozdzielić na bardzo, bardzo dużo takich właśnie układów, tak? Więc to jest tak, że też musimy pamiętać o tym, że no my syntezujemy związki, które właśnie nie łopatami się później wrzuca do tych urządzeń, tylko właśnie w ilościach takich miligramowych, bo też często z takim zarzutem się spotykamy, że a te związki przez to, jak wyglądają, to one są wszystkie rakotwórcze. No wiadomo, tak, wszystko, co jest aromatyczne ma takie znamiona, że będzie rakotwórcze, ale nie w takim stężeniu, tak? To okazuje się, że
1: to
0: tutaj musimy
1: argument.
0: Też w pewien sposób to rozdzielić, że oczywiście no woda też jest niebezpieczna dla człowieka, tak? Jak człowiek tam wypije z tego, co chyba gdzieś czytałem, 12 litrów wody, no to w ten sposób może pozbyć się swojego żywota, tak? Więc każda substancja jest trucizną i to o tym trzeba pamiętać, tylko kwestia dawki, tak?
1: Więc, skali, tak.
0: No dokładnie,
1: tak.
0: Więc tutaj jesteśmy w tak małych ilościach, tak obracamy się w tak małych ilościach, że już nie ma jakby tutaj odczuwalnego tego wpływu jakiegoś kancerogennego, niszczącego, mutagennego i tak dalej. Więc to też o to chodzi, tak?
1: Muszę zapytać, no bo tak, to jest już jakby kolejny pański wywiad z tego, co zdążyłem zauważyć. To wszystko przez ten mój urlop, ale teraz już się biorę z tego do pracy. No dobrze, jakiś czas już o tym wiadomo, słychać, czy... Pan już odbiera jakieś telefony od korporacji międzynarodowych albo chociaż jakiejś firmy z Polski, no zainteresowanej, która chciałaby poznać szczegóły, nie wiem, kupić licencję?
0: Powiem tak, no to nie wygląda tak jak w amerykańskich filmach.
1: No,
0: że,
1: tego się bałem.
0: Że,
1: no.
0: że siedzę przy komputerze i odbieram telefony i teraz handluję
1: i
0: tym związkiem.
1: Już.
0: Tak, już
1: no wiadomo,
0: przeliczam.
1: No, może nie aż tak, ale no po prostu ktoś się tym zainteresował
0: tak,
1: poza dziennikarzami i uczelnią.
0: Ja widzę ilość wyświetleń, bo takie informacje widzę na stronie właśnie tego czasopisma.
1: No i właśnie
0: Chemical Communication. Widzę, ile osób to pobrało, widzę, ile osób to wyświetliło i to cieszy się zainteresowaniem ta publikacja, więc to też musimy dać czas, żeby to środowisko to przyjęło, bo teraz może gdzieś na drugim końcu świata, może w tych Chinach, a może gdzieś w Ameryce, jacyś naukowcy też pracują w tych obszarach azapirenów. Są inne zespoły badawcze na świecie, które pracują z azapirenami. Może oni to akurat też wezmą, że tak powiem, powtórzą w pewien sposób, dodadzą to, co oni się dowiedzieli ze swojej strony i oni będą tworzyć kolejną jakąś nową jakość, więc to jest kwestia taka, no musimy też w pewien sposób dać czas temu środowisku, żeby ono się z tym zapoznało, sprawdziło to, bo oczywiście można publikować różne rzeczy, ale teraz kwestia jest taka, że inni muszą sprawdzić, czy im się to też wychodzi, czy im się to powtarza. Może akurat, nie wiem, nasze oleum opolskie jest magiczne, tak? No, no akurat wiem,
1: no,
0: że...
1: No 20-letnia butelka może się okazać, to jest jak... W czym to w Kingsize było, tak? Ta woda, tylko jedna woda zadziałała na związek.
0: Dokładnie, więc to trzeba sprawdzić tą uniwersalność. My też zawsze bazując na te syntezy, które robimy, bazujemy na tym, co inni gdzieś już w tej literaturze opisali, no bo my nie zaczynamy od samego początku, tak? No
1: jasne.
0: I kwestia jest taka, no środowisko musi się z tym zaprzyjaźnić, a ja w międzyczasie też już wykorzystuję tę wiedzę, którą nabyłem przy tych właśnie otrzymywaniu tych związków i przy ich badaniu. No i teraz też trochę zmieniłem te moje kierunki badań w kwestii tego, że już nie boję się wrzucić innych związków do oleum.
1: A.
0: I powiem szczerze, no, żeby zachować czystość patentową, nie mogę powiedzieć więcej, bo mi później gdzieś urząd patentowy powie, że w Radio Opole powiedziałem za dużo, ale powiem szczerze, że wychodzą rzeczy, które naprawdę, no jeszcze jakiś rok temu z kawałkiem, no w życiu bym nie pomyślał, że wyjdą.
1: No proszę
0: naprawdę.
1: Bardzo.
0: I to mnie najbardziej cieszy, bo to jest tak, że to są tak nieoczywiste zmiany, ale teraz przez to, że wiem, że skoro tutaj się udało, to w innych przypadkach mogę próbować. I jest tak, że w niektórych nie wychodzi nic, a w niektórych wychodzi coś takiego, że naprawdę bardzo. Mam nadzieję, że tylko nie mam drugiego amfiteatru i teraz trzeba zastanowić się, co jest kolejnym symbolem
1: to
0: Opola.
1: To niech już będzie inne zmartwienie, coś się wymyśli, to w takim razie proszę działać, proszę pamiętać o Radiu Opole i audycji Salon Naukowy, jeszcze najlepiej przed odebraniem pierwszego Nobla, a teraz tak trochę zmienię temat, no tak? Bo właściwie też tak, no jak tutaj wspomnieliśmy i podkreślałem, no jest pan też zastępcą dziekana na Wydziale Chemii i Farmacji na Uniwersytecie Opolskim. Mamy oczywiście nabór. Teraz niektórzy mają wakacje, inni składają papiery i się modlą, żeby się dostać na uprawniony kierunek. A jak to jest z tą chemią na Uniwersytecie Opolskim? Czy to jest popularny kierunek?
0: No my już jesteśmy po pierwszej rekrutacji, tak? Mhm. Pierwsza rekrutacja już jest zakończona, więc i studenci na naszym kierunku i chemii, i farmacji już tam, jak to mówią kolokwialnie, poskładali już papiery, już
1: mają wakacje,
0: już mają wakacje. Ale powiem szczerze, no w kwestii studentów chemii mamy niedosyt, więc...
1: Samej chemii, tak? Mniej
0: samej
1: popularna.
0: Chemii. I poszukujemy jak zawsze takich ludzi, którzy są entuzjastami chemii, no bo trzeba przyznać wprost, że te osoby, które mają potencjał do studiowania chemii, no to one często idą właśnie albo na farmację, uciekają na farmację, albo uciekają na medycynę, tak? A ta chemia gdzieś zostaje zapomniana, co to są naprawdę dobre osoby z chemii, tak?
1: Rozumiem.
0: Więc bardzo wysoko zdają maturę i tak dalej, więc no my takich osób poszukujemy, które chciałyby dzielić z nami te nasze pasje.
1: Może jak się w mediach rozejdzie, że jakiś chemik zarobił rok 1 000 000 złotych, pójdzie łatwiej, ale nie słyszałem na razie. Trochę znaczy... mojego szyderstwa, za co przepraszam, ale wiemy jak jest, tak?
0: Trzeba
1: jak to
0: w kierunku
1: działa.
0: Breaking Bad iść, ale nie, to by nas wtedy wyrzucili.
1: Nie idźmy tą drogą również. Ale no dobrze, czyli tak, jeśli, no jest jeszcze, rozumiem, drugi termin będzie, jeszcze
0: tak,
1: cały czas można, jeśli ktoś by chciał.
0: Jest otwarta druga rekrutacja, więc tym bardziej zachęcamy. Chemia jest naprawdę super. Ja powiem szczerze, ja zawsze chciałem być chemikiem.
1: Miałem o to zapytać.
0: Od pierwszej klasy w gimnazjum. Zawsze wiedziałem, że chcę uczyć matematyki, bo tak sobie widziałem w podstawówce, ale jak była pierwsza lekcja chemii, to przez właśnie moją nauczycielkę chemii, zawsze jak ją spotykam, to mówię, albo dzięki pani, albo przez panią jestem chemikiem i teraz nie wiem, która jest gorsza.
1: Myślę, że teraz
0: opcja.
1: Się skłania bardziej do dzięki.
0: Tak, tak.
1: Tak mi się wydaje. Ale co, był zestaw młodego chemika pod choinką kiedyś, czy po prostu tak, nie
0: Moi
1: wiem,
0: rodzice
1: co
0: byli akurat w tej kwestii bardzo elastyczni. Mieszkaliśmy w bardzo małym mieszkaniu, ale ja powiedziałem, że ja chcę robić eksperymenty. Pozwolili mi kupić szafę, pozwolili mi kupić w sklepie medycznym. Pamiętam, tak dzisiaj chodziłem po zlewki, po szalki Petriego, po różnego rodzaju elementy. No i zaczynamy od takich prostych eksperymentów. To jeszcze były te czasy, kiedy w internecie nie można było znaleźć, bo jeszcze internetu
1: Przepisy,
0: za bardzo nie było.
1: Jak zrobić bombę, no
0: dokładnie.
1: Tak, chwała Bogu.
0: Więc szukałem po jakichś starych książkach. Ja bardzo polecam czytanie książek pana Stefana Sękowskiego. To są takie, kiedyś takie malutkie książki wydawano. Często właśnie osoby, które są chemikami, zapytane, dlaczego są chemikami, bo właśnie widziały takie książki pana Stefana Sękowskiego, takie moje laboratorium chemiczne, no, jakieś
1: proszę.
0: Różne rzeczy. No ja też od tego tak zaczynałem. Czasami robiłem różne głupoty, ale powiem
1: szczerze... Coś pan wysadził kiedyś, coś wypalił dziurę w dywanie?
0: Oj, to nie raz. No. Mama była zła, bo był nowy dywan, pamiętam, otrzymywałem odstan miedzi taką metodą domową i pękło wszystko, to szkło było takiej najgorszej jakości. No i ten dywan niestety był z taką niebieską plamą, której nie dało się niczym sprać, no ale wybaczono mi to, tak? Więc kwestia... Ja
1: no
0: tutaj
1: proszę.
0: Bardzo też zachęcam do takiego szukania właśnie miejsc, gdzie można też pracować eksperymentalnie. Ja jako uczeń akurat no, na Śląsku jest coś takiego jak Pałac Młodzieży w Katowicach i pamiętam każdy piątek w liceum jeździłem po lekcjach, pociągiem, to była długa wycieczka, pomimo tego, że to było 30 km, ten pociąg jechał 1,5 godziny. Mhm. Pamiętam, jechałem na tą, na laboratorium tam i robiłem eksperymenty, czasami naprawdę takie, że jakbym teraz je chciał powtórzyć, to bym się bała wtedy, że człowiek był trochę nieświadomy, to różne głupoty robił, ale dzięki temu nie boję się jakby w laboratorium działać i naprawdę zachęcam młodych ludzi, żeby no, eksplorować tą chemię od tej eksperymentalnej części, bo no, później gdzieś w tej drodze takiej naukowej, drodze takiej też studiowania poznawałem różną chemię, od chemii analitycznej, chemii ciała stałego i tak dalej, ale ja wiedziałem, że jednak ten eksperyment, ta synteza to mnie najbardziej kręci, no i do dzisiaj, że tak powiem, no to że ta, już się tym zajmuję, tak?
1: Ale... Znaczy, jest tyle możliwości, ja tak sobie jako laik nawet myślę, tyle możliwości, tyle dróg, no chemia jest wszędzie, chemię tak, wykorzystujemy tak. We wszystkim. Właściwie nawet się tak złośliwie mówi, że tam, prawda, no nie wiem, za dużo chemii wszędzie i w jedzeniu, i w powietrzu, i nie wiem, w proszku do prania.
0: Nie było,
1: gdyby to... bez chemii, no właśnie, to byśmy się cofnęli chyba, nie wiem.
0: Są takie ciekawe filmiki,
1: epok.
0: Można sobie wpisać właśnie na YouTubie dzień bez chemii. I to jest tak, że taki człowieczek się budzi i nagle chce umyć zęby, nie ma czym. Chce coś z lodówki, nie ma nic w lodówce. I to wszystko mu zaczyna znikać, więc no, musimy sobie uświadomić, że chemia jest naprawdę ważną i pod względem takim życia codziennego, ale też pod względem no, istnienia naszego państwa. No, państwo oprócz tego, co się cały czas mówi,
1: oczywiście,
0: o obronności...
1: mówi się tylko o paliwie, ale przecież nawozy tak, to jest tak, chemia. Przecież nawozy, tak, od razu dokładnie. Jest dramat, bez nawozów nie ma jedzenia, bez jedzenia nie ma nas.
0: Dokładnie. No my akurat w województwie opolskim to możemy się pochwalić. Grupą
1: Mamy
0: Azoty,
1: zakłady
0: Kędzierzyn-Koźle,
1: tak.
0: Gdzie produkuje się tych nawozów bardzo dużo. Sam tam kiedyś miałem pewien staż i naprawdę robi to wrażenie, nawet właśnie na chemiku, jak widzi te instalacje, widzi ten tonaż, tak? To nie tak jak w laboratorium w skali
1: to nie tak
0: kilogramowej,
1: jak u pana teraz, maksymalnie
0: nanometry albo mikro,
1: jakieś, tak.
0: Tylko to było w skalach tony na minutę i naprawdę warto to zobaczyć, więc no, ja zachęcam do chemii, bo no, chemia jest super, tak jak już wiele razy mówiłem, no chemia jest moją pasją, więc ja też trochę inaczej na nią patrzę, ale warto zajmować się chemią, bo jeśli ktoś do niej dobrze będzie podchodził i będzie się cieszył z tego, co robi, to no, ja na przykład codziennie nie czuję, kiedy cały dzień pracy mi zlatuje, tak? I to jest najgorsze, że zaczynam pracę w okolicach godziny 6:30, jest już 16, a ja nie czuję tego, że ten dzień minął, tak? Bo w takiej krainie czaru jestem, więc no nie wyobrażam sobie takiej pracy siedzącej przed komputerem i tak dalej, nie. To jednak muszę się ruszać w tym laboratorium i to jest super. Codziennie nowe wyzwania, codziennie coś nowego i chemia właśnie to nam dostarcza, że ja nie wiem, co się wydarzy tak naprawdę. No dzisiaj jest już poniedziałek, nie wiem, co się wydarzy w kolejny dzień w laboratorium, ale no, trzeba być gotowym na wszystko.
1: Powiem szczerze, dawno tak człowieka z taką pasją nie gościłem chyba w tym programie, który by tak płomiennie opowiadał o swojej pracy i taki był z niej zadowolony, no i przede wszystkim osiągał takie sukcesy. Bardzo gratuluję.
0: Dziękuję.
1: Życzę kolejnych patentów. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać co dalej. No a za dziś już muszę pięknie podziękować. Przypominam, kto był gościem audycji Salon Naukowy dziś, moi drodzy, profesor Dawid Zych z Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego, zastępca dziekana na Wydziale Chemii i Farmacji. Piękne dzięki.
0: Super, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję wam, drodzy słuchacze. No i cóż, pozostaje mi tylko zaprosić na kolejną audycję z cyklu Salon Naukowy, to jak zwykle za tydzień w poniedziałek po 22:00, a dziś dobranoc już mówi Krzysztof Rap.
2: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Polskie Radio Pole, słuchają nas Państwo w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani na wiadomości wieczorne zaczynamy, bo na zegarach 23. Marzenie kierowców, by ogarnąć trochę ceny paliw, może się spełnić w połowie miesiąca. We wtorek mamy początek 19. Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne z koncertami w Opolu, Pokoju i Brzegu. Sportowo po poniedziałku pierwsze zwycięstwo w sezonie. Odra pokonuje Chrobrego Głogów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A rozpoczynamy od przepisów dotyczących darmowej wody z kranu dla klientów restauracji. Wiadomo, że trafią do osobnego projektu ustawy. To zapowiedziała właśnie rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort wycofał zapisy o bezpłatnej kranówce z ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, z czego to wynika, wie już Michał Makowski.
2: Według pomysłu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, restauracje, bary i kawiarnie miały oferować klientom pół litra kranówki za darmo. Takie standardy panują we Włoszech czy we Francji i pozwalają ograniczyć zużycie plastikowych butelek. Jednak po czasie resort stwierdził, że przeszczepienie zachodnich rozwiązań na polski grunt wymaga konsultacji z klientami, właścicielami lokali i producentami napojów. Dopisanie darmowej kranówki do ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta nie dawało szansy na właściwe przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przepisy dotyczące wody z kranu mają trafić do osobnego projektu ustawy.
0: Rząd i Kancelaria Prezydenta przerzucają się oskarżeniami w sprawie wysokich cen paliw, a kierowcy płacą coraz więcej. Przedstawiciele rządu mówią, że chcieli kontynuować program ceny paliwa niżej, ale prezydent nie podpisał ustawy o przekazaniu do budżetu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Energii i Finansów pracują nad czasowym przywróceniem programu ceny paliwa niżej, co miałoby nastąpić w połowie miesiąca.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Władze Świeradowa-Zdroju apelują o oszczędne korzystanie z wody. Uzdrowisko w związku z upałami zmaga się z wysychaniem ujęć i w niektórych częściach miasta zaczyna brakować wody w kranach. Mieszkańcy nie ukrywają, że choć w gminie nie ma żadnych ograniczeń, to w upalne dni faktycznie zauważalne są spadki ciśnienia wody. Zalew Kluczborski w Ligocie Górnej z powodu zakwitu sinic wciąż wyłączony z użytkowania. Jak wynika z najnowszego komunikatu sanepidu, mamy poprawę sytuacji na jeziorze Nyskim Skorochowie, które ponownie udostępniono do kąpieli. W pozostałych 12 kąpieliskach naszego regionu można się kąpać bez żadnych przeszkód.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Rozpoczynający się we wtorek 19. Festiwal Śląskie Lato Muzyczne z koncertami w Opolu, Pokoju i Brzegu potrwa do soboty. W programie znajdą się zarówno arcydzieła muzyki klasycznej, jak i rzadko wykonywane utwory związane z muzycznym dziedzictwem Śląska. W tym roku festiwal będzie poświęcony twórczości Emanuela Kani i Esaiasa Reussnera. W Opolu 4 sierpnia na otwarcie o 20 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej Benefis Ravel Piano Duo. A w środę w tym samym miejscu o takiej samej porze laureaci konkursu Young Ludwig w programie Beethoven, Brahms, Wieniawski, Penderecki. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Poniedziałek przeniósł wyjazdową wygraną Odry Opole z Chrobrym w Głogowie. 1-0 w meczu drugiej kolejki Betlich pierwszej ligi. Zespół Łukasza Tomczyka wygrał po bramce Maksymiliana Pingota, zdobytej już w 9 minucie spotkania. Przed niebiesko-czerwonymi teraz znów wyjazdowe spotkanie z Puszczą Niepołomice odbędzie się w najbliższą sobotę.
1: Światowe agencje informują.
0: Izraelskie wojsko atakuje Strefę Gazy mimo ogłoszonego przez amerykańskiego prezydenta planu pokojowego dla Gazy. Sytuacja w tej enklawie w ostatnich dniach nie tylko się nie poprawiła, ale jeszcze pogorszyła. Od piątku zostało tam zabitych 26 osób, w tym kobiety i dzieci. Film Spider-Man, całkiem nowy dzień z rekordową oglądalnością w Stanach Zjednoczonych. W weekend otwarcia zarobił rekordowe ponad 360 milionów dolarów. Zanotował najlepszy debiut w historii amerykańskich kin.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mimo późnej pory w Opolu ciągle dość wysoka temperatura, mamy 26 stopni Celsjusza, przed nami noc przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym, lokalnie możliwe słabe opady deszczu, temperatury minimalne od 18 do 20 stopni, wiatr będzie słaby, zmienny. Wtorek pod znakiem zachmurzenia małego, po południu od zachodu wzrośnie do dużego, ale bez opadów, temperatury maksymalne jutro bardzo wysokie, proszę o tym pamiętać, wziąć to pod uwagę, od 33 do 35 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny. Dziękuję, spokojnej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Utwór Czemu twych pleców cień z płyty Love Songs śpiewała Joanna Knitter. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w jazzofonii Jacka Mielcarka. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Album Love Songs Leszka Kułakowskiego to wyjątkowy projekt, w którym jazz spotyka się z poezją i piosenką literacką. Wydany w 2017 roku, powstał do tekstów Zbigniewa Książka, a ich interpretacji podjęła się Joanna Knitter, wokalistka otarzona ciepłym i wyrazistym głosem. Towarzyszą jej znakomici instrumentaliści oraz orkiestra kameralna Progress pod dyrekcją Szymona Morusa, dzięki czemu muzyka zyskuje symfoniczny rozmach i subtelną elegancję. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów z tej płyty: Chcę, by serce chciało bić i Miałam całym światem być.

Teraz cykl 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. Utwory Of Miner i Nani należą do najbardziej charakterystycznych kompozycji Thelonious'a Monka i doskonale pokazują jego oryginalny język muzyczny. Na albumie Thelonious Monk with John Coltrane zyskują dodatkowy wymiar dzięki współpracy Monka z Johnem Coltrane'em, jednym z najwybitniejszych saksofonistów jazzowych XX wieku.

Album Playground Agi Brudny Electric Band to interesujące połączenie jazzu, fusion, muzyki elektronicznej i rocka. Już sam tytuł oznaczający plac zabaw sugeruje swobodę, kreatywność i chęć eksperymentowania z dźwiękiem. Płyta jest muzyczną przestrzenią, w której artystka i jej zespół odważnie łączą różne style, tworząc nowoczesne i oryginalne brzmienie. Najważniejszym elementem albumu jest flet, który dzięki wykorzystaniu efektów elektronicznych zyskuje zupełnie nowe, nieoczywiste brzmienie. Poszczególne utwory różnią się charakterem, ale wszystkie łączy energia, wyobraźnia i wysoki poziom wykonania. Możemy usłyszeć zarówno dynamiczne, rytmiczne kompozycje, jak i bardziej spokojne, nastrojowe fragmenty. Playground to album, który pokazuje, że współczesny jazz nie musi ograniczać się do tradycyjnych rozwiązań, jest pełen świeżych pomysłów i zachęca do odkrywania nowych muzycznych doświadczeń. Aga Brudny Electric.

0: Sezon ogórkowy.
1: To był zespół W czasy, który pomógł nam rozpocząć audycję. No i rzecz jasna, zachęcamy, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższe 2 godziny. A dzisiaj między innymi zapowiedź off festiwalu, no ale też ciekawostki ze świata kultury i sportu. Przy mikrofonie Tomek Wojtyłko, audycję realizuje Marcin Głowienkowski.

0: To był bardzo przebojowy letni powiew wspomnień Grubsona z gościnnym udziałem Jareckiego. Na teraz temat niekoniecznie letni, wakacyjny, krzepiący. Powiedziałbym nawet, że na przeciwległym biegunie, no ale o takich kwestiach też trzeba informować. Pewnie większość z Państwa już słyszała o tym, że nie żyje Nirmal Pudża, czyli znany himalaista. O tym poinformowała jego firma, która zajmuje się organizacją wypraw wysokogórskich. Były żołnierz nepalsko-brytyjskiego pochodzenia zginął w lawinie na Broad Peak, na ośmiotysięczniku położonym w Karakorum. Wraz z nim zginęło 9 innych wspinaczy. Na miejscu wciąż trwa akcja poszukiwawcza.
1: Choć sygnały z nadajnika GPS Nirmala Pudży dawały cień nadziei, że himalaista przeżył lawinę, to dzisiejsze oświadczenie jego współpracowników nie pozostawia już złudzeń. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wspinaczy na świecie zginął razem z 9 innymi himalaistami porwany przez lawinę na wysokości około 6600 metrów. 43-letni Nirmal Pudża był żołnierzem brytyjskich sił specjalnych. Zasłynął w 2019 roku zdobyciem wszystkich 14 ośmiotysięczników nieco ponad 6 miesięcy. Film dokumentujący jego wyczyn obejrzały miliony widzów na całym świecie. Wraz z nim lawina porwała 5 Nepalczyków, Pakistańczyka, Amerykanina, Chińczyka i obywatelkę Omanu. W grupie był między innymi Kilipemba Sherpa, jeden z pierwszych zdobywców K2 zimą. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Niestety Broad Peak Polakom też kojarzy się bardzo źle, dlatego że w 2013 roku podczas pierwszego zimowego wejścia na ten szczyt zginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. No i w materiale Polskiego Radia a propos Nirmala Pudży została przypomniana ekspedycja zimowa na K2 z 16 stycznia 2021 roku i wokół tego było bardzo dużo zainteresowania i uznania dla Nepalczyków, dlatego że oprócz Nirmala Pudży w wyprawie uczestniczyło 9 szerpów, no i upraszczając zjawisko, osoby, które zazwyczaj umożliwiały ten sukces, bo wnosiły sprzęt, pomagały himalaistom, tym razem zdobyły dotąd niezdobytą górę zimą. Okazało się, że a propos tego, co dzieje się w najwyższych górach, jest sporo przekłamań, kontrowersji, niektórzy kwestionują ten sukces. Natomiast jeżeli człowiek przyjrzy się temu, co piszą, co mówią o wyprawach w Himalaje i Karakorum, to tam chyba nie ma jednoznacznych sytuacji. Na pewno Nirmal Pudża był osobą bardzo inspirującą i a propos wyczynu, którego dokonał, a propos zdobycia 14 ośmiotysięczników w rekordowo krótkim czasie, jest piękny dokument dostępny na popularnej platformie streamingowej. Zdecydowanie go warto obejrzeć, choćby dla samych zdjęć. Często, kiedy mówimy o tragediach w wysokich górach, to pojawia się kultowy utwór Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry, ale jest taki utwór, który pasuje do takich okoliczności, mimo że on te wspinaczki traktuje w taki bardziej symboliczny sposób, to jednak też

Słuchaliśmy Jessie Ware, no teraz zaglądamy na kinowe afisze. Jeżeli ktoś pamięta, co działo się w kinach 3 lata temu, to na pewno nie obca jest mu nazwa Barbenheimer. To było takie żartobliwe, memiczne połączenie ówczesnych kinowych hitów, czyli Oppenheimera, Christophera Nolana i Barbie. I Christopher Nolan zdążył powrócić. Tego lata jest bardzo głośno o jego Odysei. Natomiast jeżeli chodzi o Gretę Gerwig, to nie doczekaliśmy się sequela, kontynuacji jej bardzo dobrze przyjętego filmu. Czemu przyjrzał się spidersweb.pl? Dlatego, że autorzy artykułu na tym portalu zauważyli, że pojawiają się tylko takie bardzo zdawkowe informacje. Początkowo Greta Gerwig twierdziła, że nie ma pomysłu na kontynuację historii, no i zajęła się opowieściami z Narni. Natomiast w 2024 roku zmieniła zdanie i stwierdziła, że chciałaby jednak kontynuować historię o popularnej lalce. Natomiast ostatnimi czasy na ten temat jest ciszej, ale fani nie dają spokoju. Ta dyskusja ostatnio ożyła i no, pojawiła się informacja, która nie zaskakuje do końca, no bo jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Mimo że Barbie zarobiła w kinach prawie 1,5 miliarda dolarów, film poza tym zdobył 8 nominacji do Oscarów, to podobno prace nad kontynuacją utknęły w martwym punkcie, dlatego że Warner Bros. Nie zamierza dać podwyżki Margot Robbie i Ryanowi Goslingowi, czyli oczywiście gwiazdom tej produkcji. David Zaslav, czyli prezes Warner Bros. Discovery, nie zgadza się na tę podwyżkę, tak przynajmniej przekazało Variety przy pomocy The New York Timesa. Pojawiła się informacja, że agent Goslinga walczy o podniesienie jego pensji do 20 milionów dolarów, co jest rzeczywiście sporym awansem, dlatego że Ryan Gosling i Margot Robbie mieli dostać za pierwszą Barbie po 12,5 miliona dolarów. Natomiast zarobki Margot Robbie są szacowane na dużo wyższe, dlatego że również produkowała film, ale studio się nie zgodziło, żeby, jeżeli chodzi o sequel Barbie, te zarobki były większe, także nie wiadomo, czy i kiedy film powstanie. Oczywiście, jako że ewidentnie ta ekranizacja byłaby opłacalna, ewidentnie nakręcenie tego filmu sprzyjałoby studiu filmowemu, to myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Tym bardziej, że tych kilkanaście milionów w skali całej produkcji i potencjalnych zarobków to nie jest wcale jakaś fortuna. Wracamy do ścieżki dźwiękowej, do pierwszej Barbie. Słuchamy Dua Lipy i utworu Dance the Night.

0: odwoływałem się dzisiaj do Barbenheimera, czyli fenomenu sprzed 3 lat, gdzie rekordowym zainteresowaniem w trakcie letnich seansów kinowych cieszyły się Barbie i Oppenheimer, i jak ustaliliśmy, z sequelem Barbie może być kłopot. Natomiast ukazał się rzecz jasna kolejny film Christophera Nolana, Odyseja. No i co do Odysei, to kilka razy do niej odnosiłem się w audycji. Wreszcie ją widziałem i według mnie zdecydowanie warto. Nie wiem, czy to ma znaczenie, że dzielę się taką opinią, no ale jak zawsze to przywiązanie Christophera Nolana do detalu, pewna pedanteria, też ogromne oddanie tej produkcji, to wszystko robi wspaniałe wrażenie. No i oprócz tego, jak się okazuje, bo niektórzy mówiąc brzydko psioczą na popkulturę, która podobno spłyca pewne zjawiska, ale popkultura może mieć bardzo pozytywne efekty. No i tak jest na Wyspach Brytyjskich, gdzie film Nolana rozbudził prawdziwą fascynację Grecją. Brytyjczycy zapisują się na kursy języka greckiego, a w księgarniach gwałtownie rośnie sprzedaż Odysei i Homera. W ciągu zaledwie miesiąca zainteresowanie nauką greki wzrosło aż o 550%.
1: Część Brytyjczyków chce nauczyć się współczesnego greckiego, który przyda się podczas wakacji w Grecji. Inni wybierają grekę starożytną, aby móc przeczytać historię Odyseusza w wersji możliwie najbliższej oryginałowi. Brytyjczycy szukają kursów i informacji o nauce greki prawie 6 tysięcy razy w ciągu miesiąca. Film Nolana nie jest wiernym przeniesieniem poematu na ekran. To autorska i widowiskowa interpretacja antycznej opowieści, która różni się od literackiego pierwowzoru. Brytyjczycy najwyraźniej chcą przekonać się o tym sami. W początku roku kupili niemal 40 tysięcy egzemplarzy Odysei. To o 70% więcej niż rok wcześniej. Tylko w tygodniu poprzedzającym premierę filmu sprzedano blisko 5 tysięcy papierowych kopii. Ogromne zainteresowanie widać również w kinach. W weekend otwarcia Odyseja zarobiła w Wielkiej Brytanii i Irlandii prawie 17,5 miliona dolarów. Był to najlepszy wynik filmu poza Ameryką Północną. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Słyszałem ciekawą rozmowę z ekspertami na temat ekranizacji Odysei, którą nakręcił Christopher Nolan, i podobno Grecy mają troszeczkę pretensji, że nie jest tam pokazana łączność pomiędzy starożytną Grecją a ich krajem. Natomiast myślę, że choćby biorąc pod uwagę to, co słyszeliśmy przed chwilką, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich, że jednak jest to ogromny ukłon w stronę kultury Greków i że zdecydowanie poczują to, jeżeli chodzi o turystykę, która rzecz jasna już bez takiej reklamy jest bardzo istotna w Grecji. Także chyba zmienią zdanie na temat tej ekranizacji Odysei. Zresztą ta informacja sugerowała, że to jest raczej taka internetowa wrzawa, a nie opinia wszystkich Greków. Oczywiście, jeżeli chodzi o ostatnie filmy Christophera Nolana, to wspaniałe ścieżki dźwiękowe tworzy Ludwig Göransson, który zdążył dostać już Oscara. A propos nawet samej współpracy z Christopherem Nolanem za film Oppenheimer, nie inaczej jest tym razem. Nie mówię o nagrodzie, bo to się dopiero okaże, no ale ta ścieżka dźwiękowa jest bardzo udana i podobnie jak w filmie Tenet, na napisach pojawia się utwór, który razem z Ludwikiem Göranssonem stworzył Travis Scott. Pojawia się jeszcze James Blake, także bardzo ciekawe zestawienie. Na Travis Scott też rzecz jasna jest w Odysei obsadzony, także można powiedzieć taki pomost pomiędzy współczesnością a przeszłością. Skoro wywołaliśmy utwór z napisów Odysei, posłuchajmy sobie efektu współpracy Ludwika Göranssona, Travisa Scotta i Jamesa Blake'a.

0: Radio Opole.
1: Słuchaliśmy remiksu wspólnego utworu Nowiki, Sambora i Bytów, o który pokusił się Simba. No a teraz Jordan Rakey i Tom McFarland z mini-albumu Rakeya Between Us. W kolejnej godzinie audycji zajmiemy się off-festiwalem.

How soon is now? Zespoł The Smiths to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych utworów grupy i on pojawił się na antenie Radia Opole nieprzypadkowo, bo tę genialną partię gitary zarejestrował, rzecz jasna, Johnny Marr. No bez obawy można powiedzieć magik, czarodziej, osoba, która grała na gitarze w nieoczywisty sposób i w tak naprawdę nawet wirtuozerski, choć nie kojarzymy go z technicznymi popisami. A dlaczego mówiłem, że utwór pojawił się nieprzypadkowo? Dlatego, że w tej godzinie audycji zapowiemy Off Festival i mam oczywiście świadomość, że Johnny Marr też nagrał szereg udanych płyt solowych i nie chcę mu w żadnym wypadku tego zabierać, ale jakoś poczułem obowiązek zacząć od jego brzmieniowej wizytówki i prawdopodobnie ten utwór pojawi się podczas tego katowickiego koncertu. Gdzieś krąży informacja, że to jest w ogóle pierwszy w historii koncert Johnny'ego Marra w Polsce. Chyba nie jest to do końca prawda, dlatego że bardzo dawno temu Johnny Marr wystąpił nad Wisłą, towarzysząc zespołowi Oasis, natomiast faktycznie dawno go u nas nie było. Nie chcę wchodzić w takie oczywiste kwestie, antagonizować, no ale jego były kolega z zespołu ostatnio nie spisał się nad Wisłą, bo Morrissey jest postacią bardzo chimeryczną. Johnny Marr ma zdecydowanie inne usposobienie, także na tym koncercie można się dobrze bawić. Raczej nie będzie żadnych kaprysów gwiazdy. Zapowiadamy Off Festival, oczywiście w takiej okrojonej wersji, w okrojonym wydaniu, no bo można by zrobić kilka audycji o święcie muzyki niezależnej, zajrzeć na wszystkie sceny. No ale jesteśmy ograniczeni czasowo, skupimy się głównie na headlinerach, no ale postaram się odwołać do kolorytu, do płodozmianu muzycznego na tej imprezie. No ale trzymamy się jeszcze na początku tego gitarowego świata, dlatego że zespół The Flaming Lips przypomni swoją kultową płytę.

Fantastycznie zestarzała się ta płyta i będzie w całości wykonana na OFF festiwalu. Słuchaliśmy grupy The Flaming Lips i płyty, w co trudno uwierzyć, która niebawem będzie świętować swoje ćwierćwiecze, czyli Yoshimi Battles the Pink Robots. A zespół The Flaming Lips wystąpił już na OFF festiwalu w 2010 roku. Przyznam bez bicia, na tym koncercie nie byłem, aczkolwiek on jest do dziś wspominany jako jeden z najlepszych występów w historii OFFa. Nawet zdjęcia z tego koncertu są kultowe. Takie, na których lider zespołu Wayne Coyne chodzi w dmuchanej piłce, jeżeli wiedzą Państwo, o jaki przedmiot mi chodzi. Niestety od czasu poprzedniego występu na OFFie z zespołu odszedł Steven Drost, czyli niezwykle ważna postać, no ale grupa na pewno jest w fantastycznej formie, fantastycznej kondycji i warto ją zobaczyć. Mówiłem, że skoncentrujemy się dzisiaj przede wszystkim na headlinerach, natomiast warto pokazać jak zwykle taki eklektyczny charakter festiwalu i wydaje mi się, że jednym z najciekawszych wydarzeń tego rocznego OFFu jest koncert Artura Verokai, któremu będzie towarzyszyć orkiestra ze Śląska, czyli rzecz jasna AUXO. No, jeżeli chodzi o Artura Verokai, to jest jedną z najważniejszych postaci muzyki brazylijskiej. Chociaż nie wydał zbyt dużo płyt, to jego debiutancki album z 1972 roku okazał się bardzo inspirującą płytą, która po kilku dekadach była odkrywana, choćby jeżeli chodzi o świat producentów i raperów. Korzystali z tego albumu choćby MF Doom, Ludacris, Cat Chemist, Thundercat, przy okazji układania z kolei listy 13 albumów, które go ukształtowały. Stwierdził, że nie ma nic piękniejszego niż zobaczyć Artura na żywo. No a Artur Verokai jako jeden z takich najbardziej znaczących przedstawicieli MPB, czyli tej muzyki popularnej z Brazylii, specjalizuje się w bardzo nieoczywistych aranżacjach, bardzo kunsztownych orkiestracjach, w wykorzystaniu nietypowych, przynajmniej z naszego punktu widzenia, akordów i udało mu się współpracować z muzykami, którzy też lubią w bardzo pozytywnym tego znaczenia, w bardzo pozytywnym znaczeniu kombinować, czyli między innymi z Hiatus Coyote czy z Bad Bad Not Good. Te nieoczywiste orkiestracje razem z Arturem Verokai wykonują podczas tegorocznego OFFu muzycy z AUXO, a my sobie wracamy do jego kultowej debiutanckiej płyty. Album ma zaledwie 29 minut, ale wydaje się, że trudno go odnieść, porównać do innych wydawnictw. Jest to taki bardzo ciekawy, nieoczywisty melanż jazzu, funku, soulu, samby, bossanowy, też brzmień momentami psychodelicznych. Lepiej tę muzykę się po prostu gra, niż o niej opowiada. Zaczynamy od Presente Grego.

Jury Verhoekej, który wystąpi z orkiestrą AUXO podczas tegorocznego off-festiwalu. Zapowiadając święto muzyki niezależnej, koncentrujemy się na headlinerach, artystach raczej z tych większych scen, co nie oznacza, że będą to rzeczy super znane, bo nie na tym do końca polega off-festiwal. Chociaż w przypadku Okeylu na pewno jej sława w środowisku fanów grania niezależnego od kilku lat rośnie. Kilka razy już dała się poznać, choćby za sprawą debiutanckiego mixtape'u Galore, ale co ciekawe, debiutowała tak już w sensie oficjalnym, jeżeli chodzi o regularną płytę, dopiero w 2025 roku. Mowa tutaj o albumie Choke Enough. Tak naprawdę trudno określić gatunkowo, co dokładnie robi Okeylu. Na pewno wpisuje się to w nurt ostatnio mocno popularnego hyperpopu, ale też chodzi o zachowanie pewnej sypialnianości, domowości, jakkolwiek sobie określimy, celowe odejście od takich bardzo wyżyłowanych standardów nagrywania. Jest na pewno jakiś pierwiastek synth-popowy, takie połączenie muzyki, która przyciąga, jeżeli chodzi o walory producenckie, o oryginalność, no ale też takiej, która jest po prostu chwytliwa, takiej, przy której można się dobrze bawić. A propos tego, że Okeylu od wielu lat konsekwentnie buduje swoją pozycję, to francuska artystka wspomniany pseudonim obrała w 2015 roku. Były mini albumy, były remiksy między innymi Dua Lipy czy Karolin Polaczek. No ale teraz jest chyba jej moment i wydaje mi się, że w tym roku już jest postacią zauważalną, a jeżeli chodzi o kolejne miesiące czy lata, to będzie od niej coraz głośniej. Przedsmak przyszłości muzyki pop, fantastycznego wszechświata, w którym łatwo się zatracić. Tak o artystce pisze New Musical Express. No, jeżeli chodzi o Okeylu, to doceniam ją choćby A.G. Cook, czyli producent Charlie XCX. Więc oczywiście trafiła w pewną niszę. Skoro wywołaliśmy płytę Choke Enough, posłuchamy sobie jej fragmentów. Zaczynamy od utworu tytułowego.

To była Okeylu, która wystąpi podczas tegorocznego festiwalu. No i sugerowałem, że przez ograniczenia czasowe tylko muśniemy wierzchołek Góry Lodowej. Nawet tak gatunkowo, no bo nawet zerkając na headlinerów, główne gwiazdy, tak naprawdę trudno zdecydować się, na którym nurcie się skupić, jaką muzykę zaprezentować. A ostatnimi laty, jeżeli chodzi o OFA, to coraz większe znaczenie mają raperzy, artyści reprezentujący kulturę hip-hop. W tym roku bardzo istotny jest L Sweatshirt, jedna z ciekawszych postaci kolektywu Odd Future. Jeżeli czas pozwoli, jeszcze do jego dzisiaj twórczości sięgniemy. Natomiast teraz w sumie chciałoby się powiedzieć, że to jest współpraca rapowa, choć nie do końca. Young Lean to jedna z bardziej prominentnych postaci SoundCloudowego rapu. Rzeczywiście tworząc rzeczy, wydawałoby się, niszowe, które trafiały przede wszystkim na popularną platformę. Udało mu się taką konsekwentną pracą wypromować swoją muzykę. Young Lean gościł na OFF Festiwalu 10 lat temu. Tym razem powróci z Bloodym. No i co ciekawe, panowie współpracują od początku swoich karier. Zresztą Young Lean chodził do szkoły z bratem Bloody. Ale taką oficjalną wspólną płytę nagrali dopiero w 2024 roku. To było zaskoczenie, niespodzianka. Mowa tutaj o albumie Psychos. I dlatego się zawahałem a propos sięgania po rap, że tak naprawdę to jest płyta w głównej mierze zimnofalowa, postpunkowa. Panowie pozwolili sobie na taką stylistyczną wycieczkę. No i słuchamy utworów z tego albumu. Zaczynamy od Golden God.